0: platformę, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta. Też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: W poniedziałek zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. W szkołach zakładają one między innymi ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
2: I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły.
1: Premier zwrócił się do szefa MSWiA, aby działania policji były kontynuowane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Nowy prezydent Krakowa zapowiedział pierwsze kroki po objęciu stanowiska. Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory w stolicy Małopolski, stoi przed kilkoma wyzwaniami.
4: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. Wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich. Nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi się liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka.
3: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa odbędzie się w środę w przyszłym tygodniu. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu zostali zatrzymani w Niemczech, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pożar wybuchł 23 września.
5: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że Polska czeka na ich ekstradycję.
6: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
5: Szef policji Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
7: To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
5: A minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że praca polskich służb może być ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonać aktu sabotażu.
8: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli.
5: Polscy śledczy podkreślają bardzo dobrą współpracę z Niemcami podczas rozwiązywania tej sprawy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
3: Rozpoczął się tydzień mediacji. Stosuje się głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka przypomina, że mediacja pomaga też w sprawach karnych.
10: Chodzi o to, żeby można było załatwiać nieporozumienia między ludźmi, spory w inny sposób niż tylko przez orzeczenie sądu. Mediacja to rozwiązanie tańsze, szybsze, przyjaźniejsze.
3: Tydzień mediacji pozwala na skorzystanie w całej Polsce z dyżurów mediatorów, stacjonarnie lub telefonicznie. Można też wziąć udział w prelekcjach, konferencjach i innych towarzyszących wydarzeniach. A w aktualnościach jeszcze Francja i nietypowy cyberatak. Hakerzy skutecznie uderzyli w sieci supermarketów, zaatakowali systemy chłodnicze, co doprowadziło do zniszczenia zapasów świeżej i mrożonej żywności. Straty mogą sięgać milionów euro.
11: Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów. Przedstawiciele poszkodowanych firm określili atak jako niezwykle poważny i bezprecedensowy. Do tej pory potwierdzono, że ucierpiało około 400 sklepów, które musiały wyrzucić tony zepsutej żywności. Hakerzy mieli zdalnie uruchomić funkcję odszraniania urządzeń chłodniczych i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. W efekcie lodówki i zamrażarki zamiast chłodzić przez wiele godzin ogrzewały przechowywane produkty. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów. Atak był możliwy dzięki luce w oprogramowaniu systemów chłodniczych. Duński producent sprzętu wyjaśnił, że problem dotyczy przede wszystkim starszych urządzeń, które nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń. Śledztwo w sprawie cyberataku wszczęła prokuratura w Paryżu. Według medialnych doniesień śledczy podejrzewają, że za atakiem mogą stać hakerzy działający na zlecenie obcego państwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
3: W nocy chłodno, na termometrach przeważnie kilka stopni powyżej zera, później już będzie stopniowo cieplej, ale rano kierowcy powinni uważać na mgły, gdzieniegdzie ograniczające widzialność na drodze. W najcieplejszym momencie wtorku termometry pokażą od 10 do 14 stopni we wschodniej połowie kraju, możliwe opady deszczu.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Tylko szczerze. tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze

0: Do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.

Jedynka. To jest radio.

a difference a day made, and the difference

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy badają nośniki danych elektronicznych oraz inne zabezpieczone przedmioty. Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i skuteczne działania po otrzymaniu informacji o możliwym zamachu. Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Włodzimierz Czarzasty w nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że przyjęta przez Sejm ustawa wbrew twierdzeniom Karola Nawrockiego nie ogranicza wolności, ale ma chronić dzieci.
4: W imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła.
3: Pierwsza wersja ustawy została kilka miesięcy temu zawetowana przez prezydenta. Karol Nawrocki swoją decyzję tłumaczył ograniczaniem wolności słowa przez proponowane przepisy. W aktualnościach teraz Kutno i protest weterynarzy. O 7:00 przedstawiciele tego zawodu z całej Polski przyjadą na ulicę Wschodnią, by wyrazić swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji. Organizacje zrzeszające pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska. Zwracają w nim uwagę m.in. na zaległości w wypłatach oraz brak waloryzacji stawek, które od lat pozostają na tym samym poziomie. Przewodniczący Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii Marcin Mieduszewski mówi, że protest ma przede wszystkim doprowadzić do rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa.
5: Od początku roku nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa na nasze prośby o spotkanie, zapytania. Nie ma woli ze strony ministerstwa.

0: ministerstwa na rozmowę.
1: Protest nie powinien powodować większych utrudnień na ulicach Kutna. Ewentualne problemy mogą występować tylko na ulicy Wschodniej i w jej pobliżu. Protest może potrwać nawet 8 godzin.
2: To są aktualności jedynki.
1: Troje Polaków wystąpi dziś w drugim etapie międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To Sara Dragan, Wojciech Niedziułka i Zofia Anna Olesik. Wszystkim 48 uczestnikom podziękował szef jurorów konkursu Bartłomiej Nizioł.
3: Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim kandydatom, którzy zaprezentowali swoje naprawdę ponadprzeciętne umiejętności w tej pierwszej, bardzo trudnej rundzie. Dziękuję za wspaniałe kreacje, za te momenty z piękną muzyką, za te emocje, które mogliśmy tutaj przeżyć.
1: Jako pierwszy z Polaków zagra Wojciech Niedziułka. W drugim etapie powalczy łącznie 24 skrzypków. A na koniec Stany Zjednoczone. Huragan Isaias pozostawił po sobie ślad zniszczeń ciągnący się od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na Florydzie aż po obie Karoliny. Kilka dni temu uderzył w ląd w pobliżu miasta Destin na Florydzie jako cyklon drugiej kategorii.
4: Według ostatnich danych ponad 150 tysięcy odbiorców na Florydzie wciąż nie ma prądu. Kolejne ponad 20 tysięcy osób pozostaje bez zasilania w Alabamie. W weekend ta liczba przekraczała 900 tysięcy odbiorców. Oficjalny bilans mówi o 4 ofiarach śmiertelnych. Pozostałości układu burzowego wygenerowały również co najmniej 8 potwierdzonych tornad w Georgii oraz obu Karolinach, w tym jedno, które zerwało dach z domu położonego około 150 km na zachód od Charleston. W całym pasie, w którym uderzył żywioł, zniszczone zostały setki budynków. Straty liczone będą w miliardach dolarów. Usłyszeliśmy głośny huk i trzask. Potem zorientowaliśmy się, że drzewo spadło na nasze samochody. Byliśmy zszokowani. Wiatr zniszczył także wiatę naszego domu oraz narożnik dachu. Do kasacji nadają się 2 służbowe auta i firmowa ciężarówka. Mówił mieszkaniec miejscowości Milton na Florydzie, która szczególnie ucierpiała podczas ataku żywiołu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Podczas gdy Isaias przemieszczał się przez południowo-wschodnie Stany, wybrzeże zachodnie odczuwało skutki innej silnej burzy. Pozostałości burzy tropikalnej Rachel spowodowały uderzenie potężnych, ponad dwumetrowych fal w domy położone przy plaży na południe od Los Angeles. Powódź dotarła też do południowej części stanu Nevada, zalewając słynną aleję Las Vegas Strip. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po chłodnej nocy rano lokalnie możliwe mgły znacznie ograniczające widoczność na drodze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni możliwe opady deszczu we wschodniej części Polski.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
6: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
7: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
5: Świetni goście, super muzyka.
8: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
7: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
9: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
5: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
10: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
7: Spróbujcie sami.
5: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
7: Po 14.
5: Zapraszają
7: Marcin Wojciechowski
5: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
11: Dziś Międzynarodowy Dzień Garnituru. Z tej okazji radiowa jedynka przywdziewa swój najelegantszy muzyczny strój. Przez najbliższe godziny będziemy ubierać tę noc w najpiękniejsze piosenki. Przy mikrofonie Danuta Kryńska zapraszam na elegancką muzyczną podróż.
12: Panowie, prosimy.

oczy jak błękit mórz. Na spacer idzie panna Lala. Kreska tam, kreska tu, biegnie na rendezvous, a za nią perfum płynie fala. Co za szyk, jaki wdzięk, spojrzeć ach, bierze lęk na ten majestat i ten gest. A w tym chustę

stronie. Ja chciałbym jeszcze, ja chciałbym znów te jasne oczy, te nóżki i dłonie. To przecież żywe wcielenie mych snów. Cała przyjemność po mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło. Więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Wieczór już, ruch i gwałt, milion lamp, tysiąc aut. Do kina idzie panna Lana. Colin Moore, Harry Pill, to ma rytm, to ma styl i wyobraźnię tak rozpala. Znowu on w jednej z nóż, ale cóż...

Cała przyjemność po mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Nie wiem jak, nie wiem skąd, czy to szał, czy to blond. Rubikon przeszła panna Lala. Wzięła ją w swoją moc, pełna gwiazd, ciepła noc i miasto, które

0: Fernonie. Dla pięknych chłopców mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz.
1: Dzień dobry, mówi Jan Zagoza. Powitał Państwa Ludwik Sępoliński przebojem, który skomponował Jerzy Petersburski. W tym tygodniu przypominamy postać tego bardzo popularnego dwudziestoleciu międzywojennym kompozytora. Największym przebojem w karierze Jerzego Petersburskiego okazało się tango napisane do rewii Warszawa w kwiatach, wystawionej w Teatrze Morskie Oko w roku 1929. Słowa napisał Andrzej Włas, kierownik Morskiego Oka. Pierwszą wykonawczynią była Stanisława Nowicka i jako pierwsza nagrała ten przebój na płyty. Niestety w nagraniu płytowym nie została dopasowana tonacja do możliwości głosowych pani Nowickiej, co nie zmienia faktu, że jest to historycznie pierwsze nagranie tego przeboju. Posłuchajmy Tanga Milonga i głosu Stanisławy Nowickiej.

Tango Milonga w roku 1930 zostało wydane przez wiedeńską firmę Wiener Boehmer Verlag. Piosenka otrzymała tytuł O Donna Clara i stała się wielkim przebojem za granicą. Posłuchajmy angielskiej wersji Tanga Milonga, gra i śpiewa New Vaudeville Band. Nagranie pochodzi z lat 60.

W latach 1930-32 Jerzy Petersburski przebywał w Wiedniu, gdzie pracował jako pianista i kompozytor. Po powrocie do kraju akompaniował Aleksandrowi Wertyńskiemu podczas jego pobytu w Polsce. W 1934 roku skomponował muzykę do filmu Co mój mąż robi w nocy. Przeboje z tego filmu śpiewała cała Polska. Posłuchajmy dwóch z nich. Foxtrota Cztery Nogi przypominam Tadeusz Faliszewski, natomiast tango Odrobinę Szczęścia w Miłości Adam Aston.

bym ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście, co bym ja wypełniać mógł. Gdybym, dajmy na to miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary, drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysoki, raz niski celu. Ja mógłbym w cyrku występować, forte fortel chować, jej, co za raj. Ja mógłbym tańczyć do obłędu, trzy miesiące z rzędu, bo wciąż bym tańczyć mógł na innej parze nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, to mógłbym mężom przyprawiać roli. Nie mógłby nie mógł załapać wcale, bo miałbym wcale dwie pary nóg.

jakbym ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście co bym ja wymieniać mógł. Gdybym dajmy na to miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, to miałbym kłopot, co z nimi zrobić, bo każda miała by wymogi, a buty drogie, to straszna rzecz. To prawda, mógłby człowiek pokulać, bawić się hululać, jak mur by stał. Nigdy nie stawiał chwiejnych kroków, nie leżałby w rynsztoku, bo cztery nogi nie, to nie są to co dwie. Faktycznie cztery nogi, to byłby luk, cokolwiek drogi, a zwłaszcza kiedy człowiek ubogi, muszą dwie nogi wystarczyć.

0: Jutro Radio Retro, kilka minut po godzinie 3 w nocy.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Radiowa Jedynka wyrusza w muzyczną podróż.

0: Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji

0: zagrożenia życia.
1: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 4:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rząd nie ma wątpliwości, za podpaleniem stoją rosyjskie służby. Zatrzymanie mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu.
4: Obydwaj mężczyźni to obywatele Turcji, którzy zamieszkują na terenie Niemiec. Jeden z nich to rezydent tego kraju, a drugi nie uzyskał tego statusu i miał zostać stamtąd wydalony. Zdaniem śledczych te osoby specjalnie przyjechały do Polski, by dokonać podpalenia. Komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, mówi, że służby w ich sprawie dysponują twardymi dowodami.
5: Mamy nagrania. Mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
4: Teraz służby czekają na areszt dla zatrzymanych i wszczęcie procedury ekstradycyjnej, o czym mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Za co grozi nawet dożywocie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: A teraz ważna informacja dla kierowców. Benzyna dziś będzie droższa, ale olej napędowy nieco tańszy. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, a za litr diesla 8,02 zł. Nowe stawki obowiązują w ramach rządowego programu Ceny Paliwa Niżej.
2: To są aktualności jedynki.
3: Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Mateusz Ritter w ostatnich tygodniach publikował w internecie nagrania, w których wulgarnie obrażał m.in. dowódcę 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
7: Były plutonowy w swoich materiałach zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości, do których jego zdaniem miało dochodzić w jednostce. W połowie sierpnia mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw, wśród których jest m.in. pomówienie dowódcy brygady. W podobnym czasie przestał być żołnierzem WOT-u. Podczas transmisji prowadzonej na żywo w mediach społecznościowych został zatrzymany. Jak przekazała podinspektor Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji, główne czynności wobec mężczyzny prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Szymon Majch, Radio Poznań.
3: Akcja uczniowska chce wprowadzenia w placówkach oświatowych ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa po serii ataków aktów przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach. Młodzi społecznicy domagają się, by w każdej szkole był obecny policjant, by każdy uczeń miał dostęp do pomocy psychologicznej, a media społecznościowe były zakazane do 15 roku życia. Ogólnopolski system bezpieczeństwa miałby uczyć praktycznych zachowań w przypadku zagrożenia, wyjaśnia lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
8: Musimy opracować i wdrożyć jednolity, ogólnopolski system bezpieczeństwa obejmujący jasne procedury, regularne ćwiczenia oraz praktyczne przygotowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów do reagowania na różne sytuacje i różne scenariusze zagrożeń, od ataków i ataków przemocy po inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, po prostu bezpieczeństwu.
3: W najbliższych dniach w pobliżu każdej szkoły będą patrole policji, a w placówkach obowiązują wzmożone procedury bezpieczeństwa. Tymczasem zakończyło się śledztwo w sprawie kradzieży pieniędzy z kasy socjalnej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Przed sądem stanie jego była główna księgowa. Toruńska prokuratura ustaliła, że Marzena S. wypłaciła na swoje konto ponad 550 tysięcy złotych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
9: Jak ustaliła prokuratura, oskarżona nadużyła swoich uprawnień i obowiązków.
10: Posiadała nieograniczony i niekontrolowany dostęp do urządzeń służących do dokonywania operacji bezgotówkowych na rachunkach bankowych sądu.
9: Izabela Oliver, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Toruniu.
10: Te pieniądze przekazywane były na konta należące do oskarżonej. Przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do zarzucanych jej czynów, dokonuje wpłat tytułem obowiązku naprawienia szkody.
9: Akt oskarżenia trafił do sądu w Bydgoszczy. Śledztwo w tej sprawie trwało ponad 3 lata. Sprawą zainteresował się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podczas wrześniowej wizyty w Bydgoszczy zadeklarował, że przyjrzy się przyczynom tak długiej

0: jego postępowania.
1: Oczywiście w różnych instytucjach państwa zdarzają się takie czarnowce, natomiast rzeczywiście dla mnie jest niezrozumiałe i sprawdzę to, dlaczego to śledztwo tak długo się toczy.
0: Bydgoska prokuratura w trosce o bezstronność nie chciała się sprawą zajmować. Ta trafiła do prokuratury w Toruniu. Michał Zaremba.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Wtorek dość ciepły, jak na połowę października. Na termometrach zobaczymy od 10 do 14 stopni. We wschodniej połowie Polski może dziś popadać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
3: Autopromocja.

0: Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
1: Z dzisiejszych nietypowych świąt wybieramy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Elegancja świetnie współgra z pięknym brzmieniem, które teraz serwujemy do pierwszej porannej kawy z radiową jedynką.

0: Noc ostatniej chwili.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o następującej treści do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łyską. Dzień dobry o poranku. Misjonarz to jest ten, który idzie pierwszy. Misjonarz nie czeka, aż ktoś do niego przyjdzie. Nie czeka, aż ktoś go poprosi, żeby się odezwał, żeby czymś się podzielił. Dostępny dla każdego ochrzczonego, a jednocześnie najskuteczniejszy sposób przekazywania dobrej nowiny o miłości Boga to świadectwo. Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, pisał święty Jan Paweł II w Redemptoris Missio. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry Państwu. Cytuję te słowa nie bez powodu. Mottem tegorocznego Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy w minioną niedzielę, były słowa uczniowie misjonarze. Z tej okazji Telewizja Polska wyemitowała koncert święty Jan Paweł II w górę serca. W Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem wystąpili Gorels Orkiestra, Basia Giewont, Trybunie Tutki i Alicja Szemplińska. A po koncercie kardynał Grzegorz Ryś podziękował artystom, że poprowadzili słuchaczy bardzo wysoko po górach i bardzo głęboko.

0: aż po modlitwę. Wyrazy wdzięczności metropolita krakowski skierował też wobec organizatorów koncertu i wszystkich, którzy tworzą na co dzień Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundację, która właśnie organizuje Dzień Papieski i zbiera na stypendia dla zdolnej młodzieży z najuboższych terenów Polski. Najlepszy uczeń to ten, który zachwycił się tak dalece tym, czego się nauczył, że nie może się tym nie dzielić. A dobry misjonarz to ktoś, kto nigdy nie przestał być uczniem. Mówił kardynał Grzegorz Ryś, zwracając się do wszystkich, którzy już wyszli ze szkół, nazwał ich misjonarzami, rodziców, nauczycieli, katechetów. Bo po czym można poznać dobrego misjonarza? Że nie przestał być uczniem, odpowiedział. Bo jak przestał być uczniem, to stać go tylko na powtarzanie wyuczonych 50 lat temu fraz. Coś w tym jest, proszę Państwa, że uczymy się przez całe życie. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego dnia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
4: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. W najnowszym komunikacie RCB informuje. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Odwołany alert ogłoszono kilkadziesiąt minut temu. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji liczy na podpis prezydenta pod ustawą nakazującą blokadę nielegalnych treści w internecie. Przepisami zajmie się dziś Senat. Wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy, że chodzi o wpisy naruszające kodeks karny.
6: Takich jak nakłanianie do popełnienia zabójstwa, czy pomoc w popełnieniu samobójstwa. Przestępstwa, które dotyczą przestępstw z nienawiści, pan prezydent stanie przed decyzją.
5: Przepisy narzucają na platformę obowiązek blokowania treści związanych z przestępstwami z udziałem dzieci. Nakaz byłby wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i miałby charakter natychmiastowej wykonalności. To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. W styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy w obawie o wprowadzenie cenzury w internecie. Mężczyzna grożący zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostanie dziś przesłuchany. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział Polskiemu Radiu, że wczoraj mężczyznę przewieziono do stołecznej komendy policji.
7: Celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych w godzinach późno-popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
5: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 66-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. W aktualnościach teraz niepokojąca statystyka. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma już nadmierną masę ciała. Wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami Otyłości. Jak zatrzymać te fale? Otyłe dzieci będą się zmagać z problemami nadwagi i otyłości prawdopodobnie przez całe życie. Mówi diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości profesor Alina Kuryłowicz.
8: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo duże szanse na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
5: Eksperci przypominają, nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu, nadmierne spożycie przetworzonej żywności, słodyczy i słodkich napojów oraz słonych, tłustych przekąsek. Według badań nadwagę lub otyłość ma już ponad

0: 2 miliony polskich uczniów. Co roku w Polsce przybywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym aż 80 tysięcy z otyłością.
1: To są aktualności jedynki.
0: Pozycja Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej może być coraz słabsza, ocenia amerykanista dr Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zdaniem ostatnie decyzje prezydenta, w tym porozumienie z Rosją w sprawie diesla, zwiększają napięcia także w jego własnym obozie politycznym. Dr Schulz uważa, że ważnym momentem będą najbliższe wybory do Kongresu.
2: Oprócz tego, że jest tam grupa fanatyków ruchu MAGA wśród republikanów, to jest też większość republikanów, która się po prostu boi sprzeciwić tylko po to, żeby nie przegrać wyborów, bo poparcie Trumpa gwarantowało do tej pory stołek. Natomiast te wybory pokażą, że już nie gwarantuje. I wtedy zaczną się bunty na pokładzie najprawdopodobniej.
0: Słabnącą pozycję Trumpa pokazują też najnowsze sondaże. W badaniu Reuters Ipsos jego prezydenturę dobrze ocenia 32% Amerykanów. To najniższy wynik w tej kadencji. A na koniec przenosimy się do Skandynawii. Nowa prezydent Estonii Ule Madise objęła urząd i złożyła przysięgę przed parlamentem Riikogu. W pierwszym przemówieniu podkreślała, że nie należy ulegać strachowi i poczuciu beznadziei.
3: Ule Madise zaznaczyła, że obecny czas niepewności należy umiejętnie wykorzystać, a państwo estońskie powinno nadal wzmacniać swoją odporność. Chcesz pokoju? Przygotuj się. Sami wiecie. Pokoju trzeba strzec. Każdy może się do tego przyczynić, a pierwszy krok to zachować spokój, gdyż w przestrzeni publicznej jest zbyt wiele strachu przed wojną. Nowa prezydent zwróciła też uwagę na potrzebę odbudowy zaufania w społeczeństwie oraz wspomniała o rozwoju nowych technologii. Jej zdaniem język i kultura estońska powinny być odpowiednio obecne w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, a dostęp do nowych technologii nie może być przywilejem tylko największych i najbogatszych. Podkreśliła, że Estonia ma szansę dobrze wykorzystać obecny trudny czas, jeśli zachowa zaufanie do siebie, wolność i poczucie odpowiedzialności. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Ule Madise na stanowisko prezydenta została wybrana na początku września przez parlament. To druga kobieta w historii Estonii na tym stanowisku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Poranek mglisty, a cały wtorek pochmurny, miejscami słabe opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
9: Rozmowy, analizy i opinie.
8: I dużo muzyki.
9: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
8: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
9: Od godziny 16.
8: Zapraszamy Karolina Rożej
9: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: A na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
10: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na najważniejsze informacje z rynków rolno-spożywczych. Rząd zajmie się dziś projektem rozporządzenia, które umożliwi rolnikom poszkodowanym przez suszę składanie wniosków o oszacowanie strat za pośrednictwem portalu rolnika prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak wynika z porządku prac Rady Ministrów. Projekt przewiduje też zmianę wymogu niezbędnego do otrzymania preferencyjnego kredytu 0,5%. Dziś warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia 50% powierzchni upraw w dniu wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego. Zastąpić go ma wymóg posiadania ubezpieczenia 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, czyli różnica jest tutaj spora. Na krajowym rynku spadają ceny jaj. Największa presja dotyczy jaj z chowu klatkowego. Szczególnie wyraźna różnica widoczna jest w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jaja klatkowe klasy M są obecnie o ponad 22% tańsze. Rośnie import wieprzowiny do Polski. Z najnowszych danych wynika, że nasz kraj sprowadza zdecydowanie więcej mięsa wieprzowego niż wysyła za granicę.

0: import w ciągu 7 miesięcy tego roku był niemal 2 razy większy od eksportu. Jeszcze mocniej te zależności widać w handlu żywymi świniami. W tym czasie do kraju przyjechało ponad 5 200 000 sztuk, z czego przeszło 93% z Danii.
1: Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Rolnicy mogą już składać wnioski w ramach interwencji inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Nabór do 3 listopada prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działanie realizowane jest w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 i ma wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, mówi Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, w rozmowie z Tomaszem Matusiakiem.
2: Panie ministrze, na początek proszę powiedzieć, co jest głównym celem tej interwencji?
3: Głównym celem interwencji w zakresie odnawialnych źródeł energii planowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej w rolnictwie. Wykorzystanie z jednej strony tego potencjału, które gospodarstwa posiadają, aby zmniejszyć koszty energii w gospodarstwie, wykorzystać potencjał do produkcji energii, co również przekłada się na korzyści z punktu widzenia środowiskowego, klimatycznego, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w gospodarstwach rolnych poprzez zdywersyfikowanie źródeł energii.
2: Nabór obejmuje 3 obszary A, B i C. Proszę powiedzieć, czego dotyczą.
3: Obszar A dotyczy nowych biogazowni rolniczych o mocy do 50 kW, urządzeń do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub paliwa gazowego z biogazu na poziomie gospodarstwa, a także magazynów energii, żeby dobrze i efektywnie tę energię wykorzystywać. W obszarze B to są instalacje fotowoltaiczne, również o mocy do 50 kW, kolektory słoneczne, magazyny energii elektrycznej i cieplej, pompy ciepła i systemy do zarządzania energii, a w obszarze C systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich, które służą produkcji rolnej, ale też kotły na biomasę, system odzyskiwania ciepła, czy też systemy monitoringu i zarządzania energią w gospodarstwie rolnym.
2: Panie ministrze, na jak wysokie kwoty pomocy mogą liczyć rolnicy?
3: W obszarze A rolnicy mogą liczyć na maksymalną wysokość pomocy w wysokości 1,5 miliona złotych. W obszarze B i w obszarze C jest to odpowiednio po 200 tysięcy złotych, ale można łączyć różne obszary, korzystać z obszaru A lub B lub C i wtedy maksymalna kwota pomocy łącznie na te obszary A, B i C nie może przekroczyć 1,7 miliona złotych, a w przypadku łączenia obszaru B i C 400 tysięcy złotych. Jak zawsze będziemy premiowali młodych rolników, te gospodarstwa, które zajmują się produkcją zwierzęcą, czy też gospodarstwa ekologiczne lub te, które funkcjonują w systemach integrowanej produkcji. Również chcemy z uwagi na te kwestie klimatyczne, środowiskowe wspierać inwestycje na obszarach chronionych, a także będziemy brali pod uwagę stopień wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z własnego gospodarstwa w przypadku obszaru A, parametry techniczne i sprawność urządzeń w obszarze B lub też realizację inwestycji w sposób kompleksowy w przypadku inwestycji z obszaru C.
2: Na koniec proszę powiedzieć, w jaki sposób rolnicy mogą składać wnioski?
3: Za pośrednictwem portalu rolnika, czyli nowego portalu, który wprowadziliśmy po to, aby ułatwić życie rolnikom, aby wszystkie sprawy mogli załatwić w jednym miejscu, w jednym okienku w internecie. Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub też ośrodków doradztwa rolniczego. Zapraszamy do kontaktu, zachęcamy do złożenia wniosku w planowanym naborze.
1: Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Jedynka. Polskie Radio.

za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

0: Yo, yo, jestem. 20 po piątej.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry we wtorek. To jest 13 dzień października, 286 dzień roku. Słońce wzejdzie sobie 3 minuty przed godziną 7, zajdzie o 17.46. Dzień potrwa 10 godzin i 49 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 7 minut, a krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Daniel, Edward, Edwarda, Faust, Florencjusz, Gerald, Geraldyna, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, Marcialis, Maurycy, Mikołaj, Reginbald, Siemisław, Teofil, Wacław, Wacława, Wenancjusz i Wenanty. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. I taki krótki strzał z rana. Które miasto w Polsce jest naj? Które miasto w Polsce jest najbardziej i najmniej przyjazne pod względem parkowania? 22 139 2202. No to pytanie będzie dziś wracać i w dzień dobry, i w sygnałach dnia, bo szacuje się, że już za kilka do kilkudziesięciu lat to tych miejsc do parkowania będzie ubywać w dużych miastach. Ponawiam pytanie, które miasto w Polsce jest najbardziej i najmniej przyjazne pod względem parkowania?

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Właśnie w tym momencie 5:30. 3, 2, 1. Można nastawiać, zresztą szanowni państwo, czy ktoś się jeszcze w to bawi, skoro mamy do czynienia ze smartfonami, smartwatchami i tak dalej, i tak dalej. Ale zimno się zrobiło, proszę posłuchać.
1: No mamy dzisiaj rekord temperatury, 1 stopień powyżej zera.
0: Gdzie tyle jest, albo nawet było u pana Marka w Nowej Soli w Lubuskiem. Zero, a potem ta temperatura jeszcze w miarę jak pan Marek posuwał się dalej, się obniżała. Pan Maciek też przesuwa się dalej, tak w stronę Belgii.
2: Dzień dobry, z tej strony Maciej, okolice Uny, Niemcy, 8 stopni, ładnie, piaściste, nie było już dawno tego nieba, nie widziałem piaścistego. Kawka zrobiona i co? Trzeba ruszać. Także jedziemy. Kierunek wiadomo gdzie.
0: No wiadomo gdzie. Wiadomo, że Belgia. Pan Sławek teraz z Czempinia.
3: Wtorkowy przedświt przynosi nam plus 4,5 stopnia. Również bardzo łagodny wiaterek. W ciągu dnia maksymalnie do 12 stopni. Życzę wszystkim udanego dnia i życzę też panu Łukaszowi z Będzina troszeczkę więcej optymizmu. Panie Łukaszu, weekend przyjdzie.
0: I tak się akurat składa, że mamy pana Łukasza na sali i dziś rzeczywiście słychać, że tego optymizmu jest więcej.
4: Słuchajcie, dzisiaj są imieniny Daniela, także wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Oczywiście nasz prezes nie przyzna się, że dziś są jego imieniny, no bo to by trzeba ciasto przynieść, prawda, jakiś cukier do 105, cytryny do herbaty, a to są koszta.
0: No właśnie, to wyjął mi pan dosłownie z ust, panie Łukaszu, że to wszystko kosztuje. To nie są tanie rzeczy. Rzeczywiście zauważyłem, że dziś Daniela, ale jedna rzecz, panie szanowny Łukaszu, proszę nie zapominać, że dziś jest także Magdaleny. Przypadek? Nie sądzę.

0: Muzyka Jan Borysewicz, tekst, słowa Andrzej Mogilnicki. Ta piosenka znalazła się na płycie The Best of Lady Punk, wydanej w 1990 roku, ale powstała znacznie wcześniej, bo w 1981, w czasie, gdy Jan Borysewicz grał w budce suflera, a zespół Lady Punk jeszcze nie istniał. 6:41.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: 13 dzień października. Październik to jak co roku miesiąc świadomości raka piersi, choć szybka diagnoza potrafi w wielu przypadkach całkowicie wyleczyć ten nowotwór, to wciąż dla wielu kobiet samo badanie piersi jest tematem tabu. Odczarować go od lat próbuje akcja Dotykam, Wygrywam, w której znane osoby zachęcają do regularnych badań. O tym, dlaczego warto się badać, opowie Anna Zakrzewska.
2: Nie będę się badać, bo jeszcze coś wyczuję. Po co iść do lekarza? Przecież nic mnie nie boli. Ile razy słyszeliśmy takie zdanie od swojej mamy, siostry, przyjaciółki czy dziewczyny? Dlaczego tak trudno przekonać kobiety do regularnego samobadania piersi?
3: Myślę, że wiele kobiet wie, że powinno to robić, że powinno samobadać swoje piersi, ale między wiedzą a zbudowaniem faktycznego nawyku, no jeszcze spora droga do pokonania.
2: Mówi organizatorka akcji Izabela Sakutowa.
3: Odkładamy to, bo brakuje czasu, bo nie jesteśmy pewne, czy robimy to prawidłowo, a czasem po prostu boimy się, że coś tam znajdziemy. Dlatego nasza Fundacja Wsparcie na Starcie wierzy w naukę bez straszenia. Zrzeszamy ponad 200 wolontariuszy, które są grafiterkami z całej Polski, które w ramach właśnie wolontariatu chodzą do szkół i rozmawiają z nastolatkami o zdrowiu piersi i oswajają ten temat wśród nich.
2: Natasza Urbańska, Magdalena Steczkowska, Aneta Zając czy Dorota Gardias to tylko niektóre z ambasadorek akcji, które swoimi działaniami dają przykład innym kobietom, opowiadając o nierzadko trudnych historiach, ale ze szczęśliwym zakończeniem. Wiedzę o profilaktyce wśród swoich obserwatorek szerzy także przedstawicielka nieco młodszego pokolenia, aktorka Emilia Dankwa. Bo przekonanie, że młode kobiety nie chorują na raka piersi, jest szkodliwym mitem.
4: Zostałam wychowana na powiedzeniu lepiej zapobiegać niż leczyć. I właśnie takim podejściem kieruję się w życiu. Moja mama jest bardzo świadomą kobietą i zadbała o to, abym wychowywała się z odpowiednimi wartościami. Przede wszystkim bądźmy dobre myśli. Nie wszystko, co wyczujemy, jest groźne. Jeśli jednak dojdzie do takiej niepewnej sytuacji, zdecydowanie lepiej jest wiedzieć wcześniej niż później. Odpowiednio wczesna diagnoza może zdziałać naprawdę wiele.
2: Samobadanie piersi jest bardzo proste i trwa tylko kilka minut. Zachęca lekarz-onkolog dr Michał Kunkiel z Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Warszawie. Raz w miesiącu, najlepiej tego samego dnia, po kąpieli należy stanąć przed lustrem i obejrzeć dokładnie piersi, czy nie widać asymetrii, zgrubień lub wciągnięcia brodawek.
5: Następnie w takiej samej pozycji unosimy ramiona do góry i oglądamy podobnie doły pachowe. W dalszej kolejności macamy doły pachowe po obu stronach, natomiast same piersi badamy palcami, ugniatając delikatnie pierś z góry na dół. W następnej kolejności ponownie badamy pierś, ale tym razem drobnymi ruchami kolistymi, czyli krążymy tak naprawdę palcami po naszej piersi. Na koniec, o czym często zapominamy, wciskamy nieco do środka brodawkę sutkową.
2: Hasło tegorocznej kampanii to "Bo jesteś dla mnie ważna, zbadaj się", które podkreśla, jak ważne w tej kwestii

0: kwestii jest siostrzeństwo.
1: Po prostu możemy wysłać wiadomość do mamy, siostry, przyjaciółki. Warto napisać kilka prostych słów, ale mających wielkie znaczenie. Kochana, zbadaj się, bo jesteś dla mnie ważna.
2: Kochana, zbadaj się, drogie panie, badajmy się, badajcie się regularnie, odwiedzajcie lekarzy. Ja wspomniałem, badajmy się. Taki ważny apel do panów, panowie. My przecież doskonale znamy piersi naszych partnerek, żon, narzeczonych. Jeśli wyczujecie jakąkolwiek niepokojącą zmianę, reagujcie od razu i wyślijcie swoje kobiety do lekarza. W drugą stronę to też działa, choć doskonale wiemy, że zagonienie faceta do gabinetu lekarza bywa czasem zadaniem ponad siły.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, wybieram się niedługo do Holandii. Widzę, że pan po norwesku wie, jak jest dzień dobry. A czy może pan powiedzieć, jak jest po holendersku? Dziękuję, pozdrawiam.
1: Oczywiście, za chwilę.
2: Strzelam, że jakiś Guten Morgen albo coś w tym
1: Golden
2: stylu.
1: Morgen.
2: Coś, tak, tak.
1: Coś takiego.
2: Ale to jest zupełnie wymyślone. Karol... Wymyślony holenderski, najlepszy z holenderskich.
1: Karol Surówka.
2: Dzień dobry.
1: Ale podejrzewam, że nasz słuchacz tak na moment się wybiera, więc... Ale w dobrym tonie jest powiedzieć.
2: Może też dobry. Po prostu pomachać.
1: A, już wszystko jasne. Głową. Mhm.

0: To jak to będzie?
1: Nasz wydawca, lingwista. Guten Morgen.
0: Byłem bardzo blisko.
1: Guten Morgen.
0: Byłem naprawdę bardzo blisko. Wydaje mi się, że Holender by zrozumiał.
1: Pewnie, że tak.
0: Drogi słuchaczu, proszę po prostu strzelać i improwizować, dużo używać rąk i wszystko będzie dobrze. My trzymamy kciuki.
1: Po holendersku, ewentualnie po niderlandzku, bo jeśli mamy lekcję geografii, no to mamy świadomość tego, że tam coś tam się zmieniło. Zmienia się także polska szkoła w związku z tym, co ostatnio. I tak się zastanawiamy, szanowni państwo, nie tylko my, także i rodzice, także i nauczyciele, jak to może już wkrótce wyglądać. Wczoraj słyszałem wypowiedź jednego z dyrektorów jednej ze szkół, że jak my, jak rodzice wyobrażają sobie przeszukiwanie plecaka każdego dziecka. Ale też z drugiej strony, no jeśli ma to zapobiec ewentualnej tragedii.
0: No, z ogromnym wyzwaniem mierzy się teraz resort edukacji i MSWiA, dlatego że też oczekiwania rodziców są dokładnie przeciwstawne. To zresztą z każdą sprawą w szkołach tak jest. Jedni rodzice domagają się na przykład obecności policjanta teraz przez cały dzień, kontroli z użyciem wykrywacza metalu przy wejściu wszystkich uczniów codziennie. Z drugiej strony mamy całkiem sporą grupę rodziców, którzy uważają, że to straszy dzieci, to jest niepotrzebne, to niczego nie zmieni. Rodzice spierają się w każdej sprawie, również w tej, natomiast nauczyciele są pewni, że pewne zmiany w prawie są konieczne, bo teraz jest tak, że nawet jeżeli uczeń na przykład mówi jakieś bardzo niepokojące rzeczy i mówi, że na przykład coś ma w plecaku, to nauczyciel nie do końca może ten plecak przeszukać, nie jest funkcjonariuszem i już w przeszłości zdarzały się przypadki, że nauczyciel sprawdził coś w plecaku uczniowi, bo się bał po prostu, że coś tam jest niebezpiecznego
1: i
0: później musiał zmierzyć się tak. Potem otrzymał karę administracyjną, karę dyscyplinarną jako nauczyciel, bo złamał przepisy. Dlatego teraz nauczyciele domagają się tego, żeby w prawie było zapisane, że jeżeli jest zagrożenie, że jeżeli jest podejrzenie jakiegoś niebezpiecznego przedmiotu, to żeby było prawo do przeszukania plecaka, szafki i tak dalej, i tak dalej. Ale też mówi się o rozwiązaniach naprawdę rodem ze Stanów Zjednoczonych i to jest smutne, na przykład zatrzaskujące się drzwi alarmowe.
2: Polskie Radio.
1: Temat bezpieczeństwa w szkole to temat wciąż aktualny, także ten podejmiemy w dzisiejszym.
0: Oczywiście, że tak. Rzeczywiście, jakie rozwiązania będą skuteczne? Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, będzie naszym gościem.
1: Już o 7.15 zaprasza Karol Surówka, a do 7 zostało 8 minut.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Nagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalon,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
14: Odbiera dziecku moc.
13: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi.
15: Docenianie. Daje dziecku moc.
13: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
14: Odbiera dziecku moc.
13: Potrafi ranić. Wsparcie.
15: Daje moc.
13: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
14: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie mamy zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość, natomiast coraz większe korki są na naszych trasach, zwłaszcza na obwodnicach miast. I tak też na północy kraju korkuje się S6, tutaj między węzłami Rusocin, węzeł Gdańsk-Południe. Mamy duże kłopoty z przejazdem, jest korek około 4-kilometrowy na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Korek zaczyna się w okolicach węzła Rusocin i ciągnie po węzeł Gdańsk-Południe. Właśnie. Korek mamy też na S7, tutaj na północy, między węzłami Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk-Port. To jest jezdnia w stronę Elbląga. Korek też na krajowej drodze numer 6, łączącej 91 właśnie z węzłem Rusocin. A więc wszyscy ci, którzy chcą zjechać z 91 na S6, muszą się liczyć ze sporym spowolnieniem. Na Mazowszu korki tradycyjne, na obwodnicy Warszawy S8 zakorkowana i to tak dość mocno na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska. Jadą w dużym korku przez most aż po Żoliborz. I korek mamy też po drugiej stronie Warszawy na S8 przy dojeździe do Warszawy. Zwalniają kierowcy w okolicach Janek i w korku jadą po węzeł Opacz. Wygląda na to, że doszło do zdarzenia drogowego właśnie w okolicach Janek. Na południu kraju spory ruch na obwodnicy Krakowa, ale korki mamy na Śląsku. Tutaj korkuje się zwłaszcza S86 Sosnowiecka Katowice, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic jest korek i też węzły na A4 między Katowicami a Mysłowicami. Węzeł Murckowska na jezdni prowadzącej

0: Jest siódma, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: Andrzej Kocjan. Sukces polskich służb. W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie stacji Starlink koło Grójca. Mają być sprowadzeni do Polski.
0: Unia mocno rozszerza sankcje na Rosję. Na czarnej liście prawie 1600 osób i firm.
1: Rewolucyjne zmiany w zimowym rozkładzie jazdy szykuje PKP Intercity. Na wielu trasach pociągi będą jeździć w równych odstępach czasu.
0: Podejrzani o podpalenie stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu będą sprowadzeni do kraju, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwóch obywateli Turcji zatrzymano w Niemczech.
1: Nie ma wątpliwości, że działali na zlecenie Rosji, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
0: Niemiecki sąd ma maksymalnie 90 dni na podjęcie decyzji o przekazaniu zatrzymanych Polsce.
1: Mocne uderzenie Unii Europejskiej w Rosję. Jest ostateczna zgoda na rekordowe sankcje.
0: Na czarnej liście pojawiło się kolejnych prawie 1600 osób i firm. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Na miejscu była Beata Płomecka.
3: Duży udział w tworzeniu nowej listy sankcyjnej miała Polska, podkreślał w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
4: Głównym celem jest to, żeby przynajmniej osłabić zdolności Rosji do działań, czyli użycie rakiet oraz dronów.
3: A tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Tylko wywieranie presji na Rosję może przynieść skutek. Firmy objęte sankcjami pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej. Od badań po produkcję. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Nie każdy będzie mógł wejść do szkoły. Ministerstwo Edukacji chce ograniczyć do nich dostęp osobom z zewnątrz.
0: O planach resortu mówiła minister Barbara Nowacka. Zapowiedziała m.in. zmiany dla dyrektorów szkół.
5: Po pierwsze rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo.
1: Szkoły i ich okolice wciąż będzie patrolować policja i tak jeszcze przez kilka najbliższych dni. A wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek będzie gościem Sygnałów Dnia. Rozmowa już za niecały kwadrans.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nawet 600 pociągów dziennie PKP Intercity szykuje rewolucję w rozkładzie jazdy.
1: O zmianach i nowościach na torach, które wejdą w życie 13 grudnia, Aleksander Przeniak.
7: Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
8: Mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach.
7: W nowym rozkładzie przewoźnik uruchomi w sumie 600 połączeń w ciągu doby. Jak mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak, nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków.
9: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacyjnego.
7: Przewoźnik wzmacnia także ofertę międzynarodową. Więcej pociągów pojawi się m.in. na trasach do Kijowa i do Pragi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: W Warszawie rusza budowa największej sali koncertowej w Polsce. Symfonia Warszawia będzie miała miejsce dla prawie 1900 widzów.
1: Podpisana została umowa na realizację tej inwestycji. To historyczny moment, mówił dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
10: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy. Co naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi

0: Dziś obecny kwadratowy jest dokładnie 2 razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: We wrześniu otwarto już budynki zmodernizowane w pierwszym etapie inwestycji, kameralne sale koncertowe i przestrzeń edukacyjną.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Wczoraj w piłkarskiej Ekstraklasie igry bieżące i te zaległe. W kwestiach bieżących mecz Radomiaka z Motorem Lublin, gdzie intensywnie do końca i gdzie Motor po golu w końcówce wygrał 3-2. Motor więc wydostał się ze strefy spadkowej, do której wpadł Radomiak. Potem jeszcze zaległości, które owocnie nadrobił GKS Katowice, który 2-1 pokonał Wieczystą Kraków. W ofensywie Gieksy błyszczeli Nowak i Szkurin, towarzyszył im Galan, a to co za nami pokrótce podsumuje ich trener Rafał Górak.
4: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem i niekiedy trzeba było po prostu rzucić tak zwaną ofiarność, która może nie jest jakby najbardziej lubiana przeze mnie, ale ogromnie ją doceniam, bo zawodnicy naprawdę wykonywali świetną robotę w defensywie i to trzeba zaznaczyć.
3: Za granicę przede wszystkim włoska Serie A. Tu Atalanta 3-1 pokonała Wenecję. Atalanta, w której na kilkanaście ostatnich minut wszedł Nikola Zalewski. Do tego Torino, które 2-1 wygrało z Udinese. Tu tym razem bez Polaków. Acz dodajmy zwycięskiego gola dla Torino strzelił Chorwat Sandro Kulenović, przed laty piłkarz Legii. Na czele tabeli Inter i Lazio. Z Europy na tenisowy turniej do chińskiego Wuhan, gdzie oczekiwanie na pierwszy mecz Mai Chwalińskiej rywalką Egipcjanka Sharif. Ten mecz powinien rozpocząć się niebawem. W Szanghaju o ćwierćfinał debla grają Jan Zieliński i Australijczyk Pullmans. Po drugiej stronie Brytyjczycy Cash i Glasspool. Pierwszego seta po tiebreaku wygrali Zieliński i Pullmans. A przypomnijmy, dziś w Szanghaju w 1/8 finału singla zagra swój mecz Hubert Hurkacz. Wracając do świata piłki, kilka zdań dla Gianniego Infantino. Jak donosi The Times, prezes FIFA oprócz swojej stałej pensji miał tylko w 2024 roku zarobić 1 760 000 dolarów w spółce organizującej mundial. Sęk w tym, że FIFA przewiduje jawność wynagrodzeń dla takich postaci jak prezes, a Infantino o tym nie poinformował. Źródła Timesa twierdzą, że podobne lub większe kwoty miał on otrzymywać też w kolejnych latach. Pieniądze pójść miały na wynajem luksusowej willi w Miami Beach, willi nad wodą, w sztucznym kompleksie składającym się z 4 wysp. Sport wróci po 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Pogoda.
2: Pogodowa mapa Polski dziś podzielona. Zachód słoneczny, a wschód z chmurami i lokalnymi opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 8 stopni na Podhalu do 13-14 w większości regionów. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1010 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Cześć.

0: wieżyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 13 dzień października, 286 dzień roku. Słońce wzeszło 3 minuty przed siódmą, zajdzie o 17:46, zatem dzień potrwa 10 godzin.

0: godzin i 49 minut, będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 7 minut, a krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Daniel, Edward, Edwarda, Faust, Florencjusz, Geralt, Geraldyna, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, Marcjalis, Maurycy, Mikołaj, Reginbald, Siemisław, Teofil, Wacław, Wenancjusz i Wenanty. I wszystkiego i tradycyjne niechże się Państwu darza. W tej godzinie sygnałów sprawdzimy, z czego utrzymują się koło gospodyń wiejskich. Będzie moto temat, czyli rosnące samochody i ubywające miejsca do parkowania. Nie zapominamy także o bezpieczeństwie w szkołach i Państwa głosach.
1: Najprostsze rozwiązanie to jest takie jak na lotniskach. Bramki, zabrzęczy do kontroli i następne. Dlaczego tu dewagować? Czy może nauczyciel, czy nie może? Nic metalowego, nic niebezpiecznego, wtedy do szkoły nie wejdzie.
0: A już teraz Karol Surówka i nasz gość.
2: Rozmowa dnia.
3: Dzień dobry, a w studiu radiowej jedynki jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I zaczynamy od razu od sugestii naszego słuchacza. Czy w każdej polskiej szkole powinny stanąć wykrywacze metalu, bramki?
4: Przede wszystkim istnieje obowiązek z uwagi na stopień alarmowy, drugi stopień alarmowy, jeżeli chodzi o zagrożenia terrorystyczne, wprowadzenia systemu kontrolowania dostępu osób postronnych.
3: Czyli szkoły muszą być zamknięte, nikt przypadkowy tam nie może wejść teraz.
4: Jeżeli chodzi tak o osoby nieuprawnione i w związku z tym ten teraz w trakcie działań policyjnych, które zwiększają ochronę szkół i bezpieczeństwo szkół, kontrolujemy również te systemy dostępu, czyli blokowania dostępu dla osób postronnych, więc tutaj różnego rodzaju środki techniczne związane z kontrolą dostępu do szkoły, wnoszonych materiałów są jak najbardziej dopuszczalne.
3: Teraz to jest, te kontrole są prowadzone, tylko że mamy 25 tysięcy szkół, to jest pewne, że polska policja nie będzie w stanie na stałe kontrolować tych szkół codziennie, stąd pytanie naszego słuchacza i tylko nie tylko tego słuchacza, czy szkoły powinny otrzymywać finansowanie na wykrywacze metalu przy wejściu i prowadzić kontrolę każdego ucznia przy wejściu codziennie?
4: No, przed chwilą powiedziałem, że ten obowiązek zapewnienia systemu kontroli dostępu, czyli zablokowania dostępu dla osób nieuprawnionych funkcjonuje i to tutaj nie ma dyskusji. Ten system...
3: Ale mówimy teraz o kontroli uczniów.
4: No, ale żeby skontrolować, kto jest uprawniony, no to trzeba mieć przekonanie do tego, że mamy do czynienia z uczniem, a jest możliwe oczywiście instalowanie systemu wykrywania metali, niebezpiecznych materiałów. Natomiast ja chcę przypomnieć, że w tej sprawie była przyjęta przez Sejm, czyli uprawnień szkół w stosunku do kontroli rzeczy wnoszonych przez uczniów. Była ustawa zawetowana przez prezydenta, więc też trzeba mieć to w pamięci.
3: Teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad kolejnym podejściem, żeby nauczyciele mieli możliwość sprawdzenia plecaka i szafki. MSWiA, rozumiem, popiera takie rozwiązanie, żeby nauczyciel stał się trochę takim funkcjonariuszem.
4: No, tu nie chodzi o to, żeby był funkcjonariuszem służb porządkowych, tylko w każdej instytucji czy w każdej grupie osób funkcjonujących, czy to są stowarzyszenia, no jakakolwiek grupa, no są reguły dotyczące zachowań. Też te reguły takie organizacyjne, co można wnosić, jak funkcjonujemy w tej grupie. Więc my musimy wyciągnąć z tego wnioski, z tego, co się wydarzyło w Polsce w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o te tragiczne zdarzenia w szkole, i wnioski, które poprawią bezpieczeństwo, zwiększą ochronę uczniów, nauczycieli.
3: Czyli z tego, co słyszę, prawo do przeszukania plecaka tak, bramki raczej opcjonalne, nieobowiązkowe, to znaczy szkoła będzie mogła wprowadzić takie rozwiązanie.
4: Jeszcze raz powtórzę, szkoły mają obowiązek, to nie jest kwestia tego, czy chcą, czy nie chcą, mają obowiązek wprowadzenia systemu blokowania dostępu osób nieuprawnionych, kontroli wejścia osób. W związku z tym mogą również instalować te bramki wykrywające metale. To jest w dużej mierze kwestia rozstrzygnięć dyrektora i organu prowadzącego. Tutaj przy tej okazji chcę bardzo podziękować wszystkim wójtom, burmistrzom,

0: prezydentom miast, starostom, którzy wykonują obowiązki organu prowadzącego. Nakłady na polskie szkoły w ostatnich dekadach po 1989 roku zmieniło się oblicze polskich szkół i z całą pewnością te koszty, wydatki związane z należytym systemem kontroli dostępu osób nieuprawnionych nie są dla nich jakimś problemem i że osiągniemy tutaj naprawdę dobry poziom.
1: Panie ministrze, dzisiaj rozumiem, akcja kontroli w szkołach jeszcze będzie kontynuowana. Co zaskakujące, zgłosili się też sami rodzice z informacją o potencjalnym zagrożeniu, które stanowią ich własne dzieci. Były takie przypadki.
0: Tak, tak. W tej sprawie, to znaczy podniesienie osiągnięcia właściwej ochrony w szkołach, bezpieczeństwa szkół, musi współpracować całe środowisko szkolne, czyli rodzice, nauczyciele, samorząd uczniowski, z organami porządku, z policją i w ostatnich dniach, z uwagi na te wydarzenia, rodzice bardziej zainteresowali się niż zazwyczaj. Zainteresowali się też aktywnością swoich dzieci w mediach społecznościowych i mieli odnotowane zostały przypadki, w których rodzice sami zgłosili się ze swoimi dziećmi na policję, wskazując na treści, które zostały zamieszczone. Ta współpraca...
1: Czyli rodzice przyszli do policji i powiedzieli: mój syn albo moja córka pisali niebezpieczne rzeczy w sieci, tak?
0: Tak, tak. Mieliśmy takie zdarzenia i ja chcę jeszcze raz podkreślić, że bez współdziałania całego środowiska szkolnego, jak powiedziałem, organów porządku publicznego, w szczególności policji, nie będziemy mieli dobrych rezultatów. Cieszę się, że ta współpraca jest, to współdziałanie jest w tej chwili lepsze niż było.
1: Panie ministrze, jak to możliwe, że obywatele Turcji prawdopodobnie dokonali podpalenia stacji Starlink na Mazowszu? Niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich. No i według polskiej prokuratury wiele wskazuje na to, że to rosyjski wywiad zwerbował te osoby do podpalenia stacji w Polsce.
0: No, wielokrotnie już mieliśmy okazję na antenie Polskiego Radia rozmawiać o przejawach agresywnej polityki rosyjskiej w stosunku do państw europejskich, w tym do Polski. To nie jest pierwszy przypadek, w którym mamy do czynienia z aktem dywersji, sabotażu zleconym przez Rosję. Mówił wczoraj o tym na konferencji prasowej minister Kierwiński, o efektach działań policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Ale choć to chyba taka pierwsza medialna sprawa, gdzie oskarżonymi, podejrzanymi są obywatele Turcji. To jakaś nowa strategia ze strony Rosji?
0: Rekrutują szeroko. Znaczy, to nie jest tak, że wysyłają swoich własnych agentów. Pozyskują osoby przebywające na terenie państw, na których bądź w państwach sąsiednich. Najkrócej mówiąc, rekrutują osoby nie będące bezpośrednio funkcjonariuszami służb rosyjskich, ale rzeczywiście mamy to pierwszy przypadek obywateli Turcji. Natomiast w tej sprawie trzeba podkreślić bardzo skuteczną, dobrą, po pierwsze dobre działanie polskiej policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypomnijmy, to zdarzenie miało miejsce 23 września, czyli w niecały miesiąc doszło do zatrzymania podejrzanych przy współpracy międzynarodowej. Tu trzeba podkreślić, że też nie ma skutecznego działania obecnie policji, służb bez współpracy międzynarodowej.
1: I do tego tematu będziemy wracali. Też więcej pytań na temat tego aktu sabotażu w drugiej części naszej rozmowy. Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest naszym gościem i przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 24 minuty po godzinie 7.

0: Krzysztof Zalewski, jego najnowsza propozycja. To ma być taka propozycja dla tych wszystkich, którym się nie chce i którzy mają dość jesiennej szarówki. Poprawiło się? Poprawiło się. Krzysztof Zalewski, czy poprawi się w polskiej szkole? Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, słyszeliśmy, o czym mówił minister Mroczek. Posłuchajmy opinii naszej słuchaczki, która od 15 lat mieszka na Wyspach.
1: Ja już od jakichś 15 lat pracuję w szkolnictwie w Wielkiej Brytanii. Na początku pracowałam jako nauczyciel, teraz już w administracji. Natomiast powiem wam, że kiedy zaczynałam pracę, czyli 15 lat temu, szkoły były też, one były po prostu otwarte. Otwarte na tyle, że wchodziło się, była recepcja, spotykało się z uprzejmą panią, która rozmawiała, pokazywała, można było iść do toalety, jeżeli była taka potrzeba, na przykład czekając na dziecko. Dzisiaj, 15 lat później, szkoły są po prostu pozamykane, poblokowane. Każdy nauczyciel ma prawo przejrzeć plecak ucznia. Oczywiście robi to w asyście drugiej dorosłej osoby. To jest szkoła Wielkiej Brytanii.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: 22 139 22 02. Czekamy na kolejne państwa opinie. W tej godzinie sprawdzimy, z czego utrzymują się koła gospodyń wiejskich i takie pytanie, czy domowe przetwory mogą ściągnąć na takie organizacje fiskusa?
3: Mama was

0: taką.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Słusznie zauważył redaktor Kocjan, że słuchacz, który dzwonił kilkadziesiąt minut temu i pytał, jak jest po holendersku, niderlandzku, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy on podpuszczał, tak?
3: Podpuszczał, bo nie możemy tego powiedzieć niestety tak na antenie Polskiego Radia.
2: Obraziłbym morgi wtedy, w sensie nie te ziemne. Może nie idźmy w tę stronę. 7:31. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
3: Czy w każdej szkole w Polsce staną bramki, które wykryją niebezpieczne przedmioty? Pytają o to słuchacze Jedynki. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada, że szkoły mogą wprowadzić takie rozwiązanie.
4: To jest w dużej mierze kwestia rozstrzygnięć dyrektora i organu prowadzącego.
3: Podejrzani o podpalenie stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu będą sprowadzani do kraju. Dwóch obywateli Turcji zatrzymano w Niemczech. Nie ma wątpliwości, że działali na zlecenie Rosji, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
3: Mocne uderzenie Unii w Rosję. Jest ostateczna zgoda na rekordowe sankcje. Na czarnej liście pojawiło się kolejnych prawie 1600 osób i firm, informuje nasza korespondentka Beata Płomecka.
6: Duży udział w tworzeniu nowej listy sankcyjnej miała Polska.
3: Specjalne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. Papież zgłosi się dziś do niej na operację usunięcia guzka w płucu. Wokół szpitala pojawią się funkcjonariusze z dronami. PKP Intercity szykuje rewolucję w rozkładzie jazdy. Zmiany wejdą w życie 13 grudnia.
7: Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu.
3: U nas też równe odstępy czasu, pełne wydania aktualności o 8.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
2: Proszę pani, taka firma fotograficzna kiedyś była, Takt.
11: Tak?
2: Tak.
11: Nie
2: Takt.
11: Pamiętam, proszę pana, ale pewnie była.
2: Tracz tarcice taru, takt w takt, jak takt w takt, tarcice taru, tak taru.
11: Ależ się podpisałeś teraz.
2: Nie, po prostu sobie tak skojarzyłem właśnie z tym taktem.
11: I nawet nie czytał, proszę państwa, patrzył na mnie i tak mówił ładnie.
2: Zełba, czyli z niczego.
11: No.
2: Jakoś nie do końca wierzę Andrzejowi, znaczy temu, co kleje, że będą w równych odstępach czasu.
11: No, mamy podstawę, żeby nie wierzyć jednak. Ale kto wie?
2: Tak, kto wie. A kto wie, jaka pogoda?
11: Kto wie, ty wiesz.
2: No pewnie, że ja to wszystko wiem.
11: No już nie przesadzaj z tym może.
2: No właśnie, tak, tak. Może lepiej rzeczywiście się do tego nie przyznawać, bo czegoś tam na pewno nie wiem. Ale wiem, szanowni państwo, że... No szukam.
11: Czegoś tam nie wiem.
2: No szukam, szanowni państwo, szukam. W ciągu dnia będzie jak? No będzie tak, pogodnie. Choć nie wszędzie, bo ta pogodowa mapa Polski jest podzielona. Zachód słoneczny, tam pogodnia, na wschodzie chmury i lokalnie opady deszczu. Na termometrach sporo mimo wszystko, 13-14, trochę chłodniej. O, na Podhalu, tam marzną.
11: O.
2: 8 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, 1010 hektopaskali, wysokie ciśnienie.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Autopromocja.
12: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
13: Jedynka. To jest.

0: Jest radio. Autopromocja.
1: I cieszę się, bo jak pani coś obieca?
2: No to jestem z tym tematem.
1: No tak.
2: Dotrzymuję słowa, można by powiedzieć.
1: Pewnie, że jak politycy.
0: Po pierwsze, ekonomia.
1: Nie no, żeby
2: było
1: jasne.
2: Co to było w ogóle? Nie wiem.
1: Justyna rzeczywiście dotrzymuje, no. Szanowni państwo, bo mieliśmy się tym tematem zająć, koła gospodyń wiejskich,
2: z czego się utrzymują. Tym tematem.
1: To było pokłosie tego, że inspektorzy kas wpadli na dożynki, tak. I parę mandatów wlepili.
2: I ja tutaj przyszłam z informacjami, jak te koła gospodyń wiejskich się utrzymują, z czego dokładnie, no jakie są te źródła dofinansowania. I to są różne źródła, kilka. To są dotacje państwowe, wsparcie samorządów i składki członkowskie, ale też z własnej działalności społecznej i zarobkowej, o tym powiem więcej. Ale ważne tu jest tak zwane posiadanie osobowości prawnej. To tak brzmi, ale chodzi po prostu o to, żeby mieć ten wpis do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dzięki temu można liczyć się na dofinansowanie. Bo tak naprawdę dla większości zarejestrowanych kół takim podstawowym zastrzykiem gotówki na takie bieżące działalności są właśnie dotacje z ARiMR i wysokość takiej corocznej pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ona zależy od liczby członków koła i o tym mówi Wojciech Legawiec, prezes agencji.
3: Ta pomoc finansowa jest w przedziale od 8 do 10 tysięcy w zależności od liczebności koła na doposażenie kół, czyli urządzenia i sprzęt potrzebny na przykład do przygotowywania potraw, którymi koła gospodyń się chwalą na różnych imprezach i festynach, stroje ludowe, namioty, ale zaczynają się też takie urządzenia, które przyciągają szczególnie dzieci do stoisk, na przykład urządzenie do robienia waty, tradycyjnie na organizację różnych występów, też na wyjazdy, na szkolenia.
1: No dobrze, a czy musimy mieć na początek, tak żeby nas wpisać do tego rejestru?
2: No nie, nie musimy. Musimy po prostu się wpisać do tego rejestru agencji i wtedy już jesteśmy. Nie trzeba, nie ma tu wpisowego. Mhm. O tak. Ale dofinansowanie z agencji, tak jak powiedziałam, to nie jest jedyna forma i ona jest od kilku lat. Koła mogą liczyć też na wsparcie pochodzące od samorządów lokalnych. Oczywiście nie wszędzie, nie w całej Polsce, ale w większości jednak tak. I w gminie Ryglice funkcjonuje 7 kół gospodyń wiejskich. Wszystkie od lat otrzymują pomoc finansową i o tym mówił nam Paweł Augustyn, burmistrz miasta i gminy Ryglice w województwie małopolskim.
4: Piszemy szereg takich małych projektów na różnego rodzaju wydarzenia, żeby kultywować tradycje ludowe, kulturę ludową i oczywiście również posiłki ludowe, które kiedyś były serwowane u nas tutaj na terenie Ryglic, na terenie Krakowiaków Wschodnich. To są wspaniałe dania, wspaniałe potrawy. W zależności ile tych wydarzeń jest, ile zdobędziemy środków finansowych, ale średnio każde koło dostaje od nas rocznie około 10 tysięcy złotych.
2: No i tak, ale koła mogą legalnie zarabiać na swoje utrzymanie także poprzez te swoje rękodzieło, poprzez gastronomię. Oczywiście. Świadczenie usług cateringowych, to też przecież robią. Czy organizują warsztaty kultury ludowej? I tak powiedziała nam Paulina Piwowarek z KGW Ostroj na temat Ostrołęki w gminie Warka, która powiedziała nam, że koła mają też sporo wydatków i o tych wydatkach posłuchajmy.
5: Prowadzimy działalność, można powiedzieć, zarobkową, czyli sprzedaż produktów i tutaj legalnie oczywiście możemy prowadzić działalność w takiej uproszczonej formie i sprzedawać, nie wiem, swoje wyroby jakieś gastronomiczne, ciasta, potrawy na różnych festynach, piknikach, jarmarkach, dożynkach. Na bieżąco musimy oczywiście kupować składniki do produkcji tych swoich dań i frykasów. Też cały czas się doposażamy, kupujemy a to namioty, a to ławki, a to jakieś sprzęty gastronomiczne, które nam pomagają i rozwijają tą naszą działalność na jarmarkach.
2: No i podsumowując, co do zasady, bo to chyba nie padło, dochody z takiej działalności, o której słyszeliśmy, powinny być przeznaczane na cele statutowe koła i są tak przeznaczane, jak mówią same koła, bo się z tego rozliczają.
1: A takie koła gospodyń wiejskich, to każde potrafią na przykład, nie wiem, oscypek zrobić?
2: No każde, to myślę, że nie. Bo na Podlasiu nie oscypek,
1: no właśnie.
2: W górach, nie? To oscypek.
1: Bo pani Podlasie cały czas w głowie, a gdyby tak się wybrać na Podhale?
2: A, to byłoby fajne, myślę. No i tam można zjeść takiego prawdziwego oscypka, takiego najprawdziwszego.
1: A ten najprawdziwszy to jest?
2: No jak?
1: Tylko z owczego, tak?
2: No z owczego przede wszystkim, myślę.
1: Kurczę, tylko dokąd się wybrać?
2: No nie wiem.
1: Bo teraz redyki są jakoś na czasie.
2: Tak, tak, widziałam. Widziałam piękne filmiki. Robią wrażenie.
1: To ja pomyślę. Znaczy nie ja, wydawca.
2: Widziałaś te filmy?
1: Nie.
2: Robią. Ogromne.

0: stadion Dolnośląskiego Centrum Sportu zbudowany jest właśnie, pod tą polaną i pod tym stadionem mamy tutaj parking podziemny, więc zdecydowanie warto tutaj przyjechać jesienią. To tak jak nie ja mów, zdecydowałem to
1: nie
0: zrobić.
1: Mów jeszcze, że na grzyby się można tam wybrać.
0: No, to zaraz posłuchasz, jakie tutaj zbiory można mieć, bo rzeczywiście Góry Izerskie to bardzo popularny wśród grzybiarzy kierunek. No i ja wczoraj wybrałem się z Leszkiem Kosiorowskim na taki leśny spacer i gdy rozmawiam też z Leszkiem, to zazwyczaj on występuje w roli rzecznika biegu piastów, ale tym razem usłyszą go państwo w roli licencjonowanego przewodnika sudeckiego. Proszę posłuchać.
2: Te kolory jesieni są naprawdę cudowne. Ja teraz właśnie z racji tego, że jestem przewodnikiem sudeckim, to bardzo często jestem w górach. Najczęściej chyba w życiu i obserwuję te zmiany w przyrodzie z tygodnia na tydzień i to jest niesamowite po prostu, jak one się tak z zielonych nagle zrobiły złoto-czerwone.
0: No i też raj dla grzybiarzy. Zresztą widzieliśmy dowód na popołudniowej wycieczce do Orlego, że grzyby w Górach Izerskich są.
2: Tak, i to jest ich dużo. I byłem zdumiony, szczerze mówiąc, że te panie, które miały te grzyby, były jedynymi grzybiarkami, które dzisiaj spotkaliśmy, bo jak wiadomo, zbieranie grzybów to jest narodowa dyscyplina Polaków, a tutaj były tylko dwie panie, więc tych grzybów jest pełno i one czekają na państwa, więc można się wybrać tutaj na grzyby również.
0: A propos grzybów, to w Górach Izerskich można je spokojnie zbierać, bo po drugiej stronie szosy w Karkonoszach, tam gdzie jest Park Narodowy, zbieranie grzybów jest zabronione. Natomiast jesień w górach to zdecydowanie świetny czas dla miłośników aktywnego wypoczynku. Można spacerować, można jeździć na rowerze i właśnie dzisiaj mam w planie taką rowerową wycieczkę do chatki górzystów, a wczoraj z Leszkiem zrobiliśmy sobie wspaniały taki 10-kilometrowy spacer trasą do stacji turystycznej Orle. Wróciliśmy przez samolot. Tam byliśmy na wysokości 988 metrów nad poziomem morza. Ale gdy zeszliśmy na Polanę Jakuszycką, to od razu wskoczyliśmy znacznie wyżej.
3: Wojciech Nawrocki, kierownik do spraw technicznych DCS Polana Jakuszycka.
0: Polana Jakuszycka to 886 metrów nad poziomem morza, ale wystarczy tylko twój klucz i jedne drzwi, żeby się przenieść na wysokość?
3: Nawet 10 tysięcy. Jest to możliwe dzięki hipoksji. Na obiekcie jest wbudowany system hipoksji i hiperoksji. Dla szybkiego wyjaśnienia, hipoksja to zmniejszenie podaży tlenu, zwiększenie azotu w atmosferze i tak naprawdę sprawienie, jakbyśmy byli na większej wysokości, a co za tym idzie, mobilizacja organizmu do wytworzenia większej ilości hemoglobiny, która na niższych wysokościach pozwala nam na lepsze wyniki sportowe, bo transportujemy więcej tlenu.
0: No i ten tlen pozwala dotlenić mięśnie i organizmowi lepiej pracować i w takich warunkach trenują tutaj zawodnicy, którzy przygotowują się na przykład do jakichś ekstremalnych zawodów albo tacy, którzy chcą po prostu zwiększyć swoją wydolność. Nie muszą jeździć gdzieś w wysokie góry, wystarczy przyjechać do Jakuszyc i to jest jedno z niewielu takich miejsc w Polsce. Trenują tutaj narciarze, kolarze, a nawet ratownicy GoPro. No ale może z tego skorzystać każdy. Jestem też ciekaw, czy ktoś planuje taki trening w warunkach hipoksji przed zbliżającym się zimowym biegiem piastów, bo jeśli tak, to oprócz tego treningu powinien pamiętać o zapisaniu się na zawody, a te zapisy już ruszyły dosłownie kilka dni temu. O tym Leszek Kosiorowski, tym razem już w roli rzecznika biegu piastów.
2: Ruszyły zapisy, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w ciągu 2 dni się zapisało 500 ludzi. Wierzymy, że 8000 miejsc, które przygotowaliśmy na bieg piastów na różnych dystansach, od 300 metrów dla dzieci po 50 kilometrów, że to wszystko zostanie wypełnione. Oczywiście liczymy na to, że będzie śnieg. No i zapraszamy państwa, to będzie 51. bieg piastów i liczymy, że w tą drugą 50. ten dostojny 50-latek wbiegnie w bardzo dobrej formie.
0: Ten 51. bieg piastów od 13 do 21 lutego przyszłego roku, więc pan redaktor sobie wpisze w kalendarz.
1: 13-20 to nie są ferie czasem mazowieckie? Będę musiał sprawdzić. Słuchaj, czy...
0: No to idealnie no, w takim razie.
1: Czy organizatorzy biegu piastów mają jakieś prognozy długoterminowe? Jak to z tym? Bo mamy zawsze co roku zagwozdkę. Będzie śnieg czy niekoniecznie?
0: No pamiętasz, jak byliśmy tutaj w lutym i była przepiękna zima, trzymamy za to kciuki. Zresztą, tak jak Leszek mówił, specjalnie przesunięto już na stałe termin biegu piastów o te 3 tygodnie wcześniej niż zwykle na połowę lutego, żeby no, ten śnieg zagwarantować, ale organizatorzy na pewno zrobią wszystko, żeby ten bieg się odbył. My też za to trzymamy kciuki.
1: Patryk Michalski, dzięki, do usłyszenia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 10 minut, godzina 9. Ja, kretyn, myślałem, że to jest trudna zagadka. Nasi słuchacze jak zawsze są niezawodni. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, a o co pytałeś?
0: Co zespół Dechu ma wspólnego ze zdrowiem?
1: Pytanie.
0: No tak, pytanie, bo 13 października 65 tenże zespół wpadł sobie do studia i nagrali hymn pokolenia, a państwo są niezawodni.

0: Oczywiście chodzi o World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia.
1: To jest to właśnie ta nazwa, WHO, z angielskiego World Health Organization.
2: The WHO pisze się WHO, a WHO to jest organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia.
3: Wiem, The WHO, czyli WHO, Światowa Organizacja Zdrowia.
4: WHO, czyli World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia, organ ONZ-owski dotyczący zdrowia.
5: Dzień dobry, panie Danielu. Małgorzata ze Stalowej Woli. Dzisiaj naprawdę prosta zagadka.
6: I co ja mam zrobić?
7: No po prostu włączyć jakieś brawa, na przykład oklaski czy coś.
6: Nie, bo wszyscy tak narzekali, że jak jest za prosto, to jest za prosto. To w takim razie jutro będzie rzeczywiście wyjątkowo trudno.
7: Aha, czyli będziesz siedział pół dnia i wymyślał zagadkę.
6: No, od tego tu jestem, między innymi.

0: Dobrze, dobrze, dobrze ci idzie i tak. Ja na przykład, nie skupiając się, to zdecydowanie mogłabym odpowiedzieć źle, ale nasi słuchacze są faktycznie niezawodni.
1: Mówię jak zawsze. Dagmara Kowalska.
0: Dzień dobry.
1: Z kubeczkiem to jest, jaka to jest? Latte?
0: Napój zielony.
1: A!
0: Z gumi jagód.
1: Ha, to jest ta paryska macza? Parimacz. A to nie,
0: tak
1: to
0: dzisiaj,
1: nie napój,
0: bo to tak to na przemian. Taki... Raz kawa, raz matcha, tak żeby było zdrowiej. No właśnie, bo dzisiaj będzie o zdrowiu trochę mowa w czterech porach roku. Będziemy mówić o tym, dlaczego w takich ważnych sprawach łączymy się ze sztuczną inteligencją, która tak naprawdę wie wszystko, ale nie wie nic w takich podstawowych rzeczach jak zdrowie.
1: A potem jak zwrócimy uwagę, że się, masz rację, troszkę się rzeczywiście pomyliłem, masz rację. Ten medykament bierze się 2 razy dziennie, a nie 6 razy dziennie. Ale to już jest za późno dla tego, który wziął.
0: Trochę tak. Tak. No ja wczoraj walczyłam ze swoim CV i parę razy zostałam zmieniona. Zmienione mi zostały rysy twarzy. Mogłam, słuchaj, pokażę ci zdjęcie. Naprawdę się nie poznałam.
1: Dobra, to pokaż. Pokaż zdjęcie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i co?
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj, nie mogę tego namierzyć.
1: No
0: ja chyba nie zdążę, ale nie wyglądam jak ja.
1: Pokaż. To ty?
0: No. Fajna, nie?
1: Taka sesja była?
0: No była, była. Aha. Na scenie.
1: Rozumiem. Dagmara Kowalska będzie, szanowni państwo, po godzinie 9 w 4 porach roku. Do
0: usłyszenia. Zapraszam bardzo.
1: Dzięki wielkie. A my się słyszymy jutro po godzinie 5.

0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Korek mamy na S7 na obwodnicy Trójmiasta, a właściwie między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdynia Chważno. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego i kierowcy zatrzymują się zarówno jadąc w stronę na północ, jak i w kierunku na południe. Nie wiemy dokładnie, co wydarzyło się tutaj na S7 na wysokości węzła Gdynia Chważno, ale jest korek i to na obu jezdniach. Korków mamy sporo na obwodnicach miast, zwłaszcza na Mazowszu i na Śląsku. Tutaj bez zmian właściwie. Na Mazowszu to oczywiście S8. Ta korkuje się na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Korek jest w okolicach węzła Łabiszyńska, ciągnie się przez most aż po Żoliborz, czyli dzień jak co dzień. W kierunku Białegostoku też S8 zaczęła nam zwalniać na wysokości koła. Na S2 też są korki, to południowa obwodnica Warszawy. Utrzymują się między węzłami Opacz, Warszawa, Lotnisko. Też na obu jezdniach w stronę Poznania i w kierunku Terespola. Kierowcy jadący w stronę Warszawy od strony Terespola też zwalniają na wysokości Falenicy. Korek jest, zaczyna się na wysokości Falenicy, ciągnie przez Wisłę, aż po Wilanów, to w stronę centrum miasta. Korków sporo jest też na Śląsku, wciąż utrzymują się na węźle Murckowska. Tutaj zjazd z A4 na 86 prowadzącą w stronę Katowic. Trzeba się liczyć ze sporym spowolnieniem. Podobnie sytuacja wygląda na S86 między Sosnowcem a Katowicami. Korek jest w stronę Katowic. Lepiej natomiast wygląda sytuacja na węźle Brzęczkowice. Tutaj korek zniknął. Warunki jazdy jeszcze ostrzegam przed mgłami. Te są zarówno na północnym zachodzie kraju, jak i na północnym wschodzie.
9: Już godzina 9 na naszych zegarach. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności przedstawią Anna Kowalczyk i Andrzej Kocjan.
10: Mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska, ma być dzisiaj przesłuchany w prokuraturze. Usłyszy zarzuty.
11: Znikoma aktywność rosyjskich botów siejących dezinformacje w sieci, ograniczenie ich działalności to zasługa Ukraińców.
10: Rewolucja na torach, czyli nowy zimowy rozkład jazdy PKP. Minister infrastruktury zapewnia, pasażerowie będą zadowoleni.
11: Zatrzymany za groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dziś stanie przed prokuratorem.
10: Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, mówi Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w stolicy.
12: W godzinach okołopołudniowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. W godzinach późno-popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
11: Policja w niedzielę dostała sygnał o planowanym zamachu. Jeszcze tego samego dnia zatrzymała 66-latka z Dolnego Śląska.
10: Według służb mężczyzna utrzymywał kontakty z bardzo radykalnymi grupami.
11: 90 dni ma niemiecki sąd na decyzję o ekstradycji dwóch zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink niedaleko Grójca na Mazowszu.
10: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński chciałby, żeby jak najszybciej stanęli przed polskim wymiarem sprawy.
13: Czekamy, liczymy na bardzo szybkie przekazanie obu tych osobników do Polski. Wtedy przeprowadzimy z nimi oczywiście czynności procesowe. Nie mamy żadnych wątpliwości.

0: wiadomości, że to było, zresztą klasyfikacja, jeżeli chodzi o zarzuty, pokazuje, że są, no, że nie ma żadnych wątpliwości, że było to zlecenie obcych służb, zlecenie rosyjskie.
1: A Starlink zapewnia szybki internet nawet w niedostępnych miejscach. Pożar na terenie stacji wybuchł 23 września. Ogień zniszczył agregat zasilający w prąd.
2: Ministerstwo Cyfryzacji liczy na podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą nakazującą blokowanie nielegalnych treści w internecie.
1: Przepisami zajmuje się dziś Senat. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśnia, o jakie wpisy chodzi.
3: Nakłanianie do popełnienia zabójstwa, czy pomoc w popełnieniu samobójstwa. Przestępstwa, które dotyczą przestępstw z nienawiści, o których słyszeliśmy w ostatnich dniach.
2: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. W styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy, tłumaczył swoją decyzję obawą o wprowadzenie cenzury w internecie.
1: Ruch rosyjskich botów szerzących dezinformację w sieci spadł niemal do zera.
2: To zasługa ukraińskiego wojska, tłumaczy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Po zbombardowaniu trzech centrów danych i wyłączeniu trzech rosyjskich superkomputerów praktycznie na świecie ustał ruch rosyjskich botów, przynajmniej na ten moment. Więc to też jest taka okoliczność, która jest warta zauważenia.
1: O bezpieczeństwie w Europie, któremu zagraża Rosja, rozmawiają w Warszawie liderzy państw i przedstawiciele NATO.
2: Dziś drugi dzień Warsaw Security Forum. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Otwierając Warsaw Security Forum, Donald Tusk podkreślił, że Europa nie może mieć złudzeń co do odpowiedzialności Rosji za wojnę.
6: Nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję w ocenie tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie.
5: Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając online do gości konferencji, powtórzył stanowisko swego kraju w sprawie rozejmu z Rosją. Jesteśmy gotowi przestrzegać rozejmu energetycznego, jeśli Rosja będzie gotowa zrobić to samo. Tymczasem nic nie wskazuje na to, że Rosja nie przystąpią do zawieszenia broni. Wciąż atakują Ukraińców rakietami i dronami. O tym, ale też o rosyjskim zagrożeniu dla Europy dziś w Warszawie. Oprócz szefów dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiać będą również m.in. ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Hiszpanii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Kolej szykuje rewolucję na torach. 13 grudnia PKP Intercity wprowadzi nowy rozkład jazdy. Pierwszy, w którym pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu.
2: Zyskają m.in. pasażerowie na trasie z Warszawy do Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy.
1: Kolej będzie też szybsza, trasę z Warszawy do Krakowa. Pociągi mają pokonywać w mniej niż 2 godziny.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
2: Na wschodzie na ogół pochmurno, choć miejscami może się przejaśniać. Niemal bezchmurnie będzie za to na zachodzie, ale teraz o poranku możliwa mgła. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 do 14 stopni, chłodniej tylko w górach, tam około 7. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1011 hektopaskali.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Wodzisławiu Śląskim. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. 12% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 43%, powstaje w elektrowniach na węgiel.
7: Jedynka. Polskie Radio.

Dziś wtorek, 13 dzień października. Dziś wyjątkowo elegancki dzień, bo to przecież Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. I dzisiaj oczywiście o garniturach mówić nie będziemy, chyba że państwo mają jakieś piękne zdjęcia w garniturach swoich mężczyzn lub panowie swoje własne. No to oczywiście proszę się z nami dzielić. My do godziny 12, jak zawsze w czterech porach roku, a dzisiaj mnóstwo różnego rodzaju tematów. Przede wszystkim będziemy się zastanawiać nad tym, czy AI może nam doradzać suplementy diety. I właściwie co to znaczy zdrowie z social mediów? Dlaczego właściwie w sprawach zdrowia coraz więcej osób opiera swoją wiedzę o to, co powiedzą znani celebryci albo na przykład osoby, które poruszają się po internecie, a nie eksperci czy lekarze? I jak weryfikować tę wiedzę, która do nas dociera z internetu? Naszym gościem będzie dr Emilia Zawieja, wykładowczyni dietetyk, technolog żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki. I tak sobie myślę, że świetny człowiek, który z nami porozmawia, bo przede wszystkim pani doktor ostatnio miała świetny wykład właśnie w tym temacie. Dzisiaj także Dzień Ratownictwa Medycznego. Połączymy się z Karolem Bączkowskim, czyli chyba najbardziej znanym w sieci ratownikiem, który ma mnóstwo różnego rodzaju przykładów. Jak to jest na co dzień z tym ratownictwem medycznym? Oczywiście będzie jeszcze

0: cztery pory roku.
1: Zapraszam Państwa do godziny 12. Chyba się nie przedstawiałam. Dagmara Kowalska. Dzień dobry, miło mi, że jesteście po drugiej stronie.

0: Ależ to wybrzmiało, to oczywiście Manami Boskie Buenos i jakoś zrobiło się słoneczniej, mimo że tego słońca dzisiaj trochę będzie brakować. O tym za jakąś chwilę będę mówić na naszej antenie, a tymczasem konkurs ABC Lalki. Cały czas kręcimy się wokół tematu, który jest w kulturze chyba numer jeden w ostatnich tygodniach. Wiadomo, w związku z premierą filmu, w związku z premierą serialu, a nasza konkursowa zagadka to taki rebus dźwiękowy, który mamy dla Państwa i który ma Państwa naprowadzić na odpowiedź. Czyli mamy tak, miejsca, sytuacje, rzeczy, wydarzenia i ten dźwiękowy rebus ma Państwu podpowiedzieć, o co dzisiaj pytamy. No i pierwsza podpowiedź jest taka.
1: Na początku XIX wieku Staszic zamieszkał w Warszawie. Znalazł się on również wśród członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
2: Kopernik miał do dyspozycji proste przyrządy stosowane już w starożytności. Lineał, kwadrant i astrolabium.
3: Działał w Warszawie stolarz artystyczny Ferdynand. Właśnie wtedy wystawiono na sprzedaż pałac barokowy należący dawniej do rodzin Ogińskich i Lubomirskich.
4: Słońce już gasło.
5: Wokulski widział, że słońce, które wstało za pałacem Karasia, dzisiaj nieistniejącym, w południe znajdowało się za pałacem Staszica, a wieczorem chyliło się ku zachodowi za dom interesów Andrzeja Zamoyskiego.
6: To jest nasz zakup, portret Joachima Murata, czyli przyjaciela księcia Józefa Poniatowskiego.
0: O co może tym razem chodzić? Dobre pytanie do Państwa. Proszę do nas pisać. 72 151 to jest numer, pod który wysyłamy SMS. Koszt SMS-a to 2,46 zł brutto. I przyjmujemy wszystkie SMS-y do 11.30. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby te odpowiedzi były kreatywne, więc mam nadzieję, że puszczą Państwo wodze fantazji i znajdą Państwo przede wszystkim poprawną odpowiedź. A nagroda to zestaw dwóch filiżanek Amelia. Piękne, kobaltowe, można je zobaczyć na naszym facebookowym profilu. No i naprawdę warto jest się o co bić.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
0: O co dzisiaj pytamy? Pytanie do Państwa. Numer telefonu świetnie znany 72 151. Tam wysyłamy SMS-y, a w każdej innej sprawie można się kontaktować pod numerem 71 151. Można do nas także dzwonić 22 645 22 66. A ja Państwa dzisiaj pytam, czy pasja i ekstremalne marzenia mają płeć? No to jest dobre pytanie. Dzisiaj rozmowa z dziewczyną, która potrafi na motocyklu wykonać niesamowite rzeczy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.

0: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
4: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
5: Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
7: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: Ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny. To ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące, ale co to?
11: Lokata banku pocztowego.
12: Biorę.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Reklama. Autopromocja.
17: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
16: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
18: Co się będzie działo dzisiaj w pogodzie? Zachmurzenie na wschodzie jest duże, z większymi przejaśnieniami, tam więcej chmur, ale rzeczywiście słońce się pojawi. Trochę mniej chmur na zachodzie. Lokalnie we wschodniej połowie kraju i na północy województwa pomorskiego występują słabe, przelotne opady deszczu. I tak będzie podlewało przez cały dzień. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali. Będzie rosnąć, a potem będzie spadać. Taka huśtawka. Temperatura na wschodzie od 4 do 8, no to już mamy prawdziwą jesień. Na zachodzie od 0 do 4 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat od 2 do 5. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, a my tymczasem mkniemy szybciutko do Olsztyna. Tam czeka na nas pani Martyna Kozłowska, kierownik Muzeum Przyrody. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. W Olsztynie duże zachmurzenie, lekki deszcz i dość chłodno. Pogoda typowo jesienna. Około 7 stopni Celsjusza, ale w naszym muzeum niezależnie od pogody i pory roku okazja do spotkania z jeleniem i łosiem dumnie prezentującymi potężne poroża. Do tego wilki, z którymi stajemy dosłownie oko w oko, z kolei na wystawie czasowej niezwykłe doświadczenie. Jedno ukradkowe spojrzenie i własne odbicie w zwierciadle pozwala stać się częścią wystawy. Dowiadujemy się, jak widzą nas ukryte wśród drzew suweczka i pełzacz leśny. Paletą barw zachwyca dudek prezentujący swój czub. Zimorodek pikujący nad głową w poszukiwaniu pokarmu. Mroczek i gacek odsłaniają przed nami tajemnice swojego nocnego życia, a maleńkie piskle żurawia i pasiak przebywają

0: bezpieczne w towarzystwie swoich rodziców.
1: No i co, proszę Państwa, wiemy już wszyscy, że jesień wcale nie musi być smutna. Pani Martyna Kozłowska wprowadziła nas w taki piękny jesienny klimat, więc jeśli mają Państwo jakiś pomysł na to, jak spędzić popołudnie już dziś, to proszę dać znać w naszym, na przykład na naszym facebookowym profilu albo pod numerem 71 151.

0: 2024 roku Ipsos zapytał Polaków, komu ufają najbardziej. Naukowcom 51%, lekarzom 41%, politykom 8%, księżom 13%, a influencerom aż 15. No i stąd narodził się nasz temat tak naprawdę, bo chcemy dzisiaj zapytać, o co tu chodzi z tym naszym zdrowiem, kiedy zależy nam na nim najbardziej właściwie przez całe życie, a od dłuższego czasu zamiast pójść do lekarza i skonsultować się z tym, kto wie najlepiej, co powinno nam pomóc na jakieś różne dolegliwości, to pytamy sztucznej inteligencji albo wzorujemy się na tym, co mówią nam influencerzy. W tym temacie łączymy się z panią dr Emilią Zawieją, wykładowczyni dietetyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Ja się na początku chciałabym dowiedzieć, jak tam pogoda w Poznaniu. Czy wszystko w porządku? Czy już pociągają państwo nosem?
1: Tak, zaczyna się już jesień pełną parą. Dzisiaj bardzo mgliście, ledwo co widzimy, ale liczymy jeszcze, że jakieś słoneczko wróci na chwilę.
0: No tak, i to jest ten moment, kiedy zaczynamy się rozglądać za suplementami i za witaminami. No właśnie. Pani doktor, jak to z nami jest? Dlaczego my najmniej...

0: Mniej ufamy lekarzom i na przykład farmaceutom, a najbardziej ufamy tym, którzy w sumie o tych środkach, które polecają, niewiele wiedzą.
1: Myślę, że problem wynika troszeczkę z tego, że rozpowszechniły się pewne teorie spiskowe o tym, że jest Big Pharma i że nam oferują właśnie tutaj różnego rodzaju specyfiki i oczywiście lekarze są częścią tej Big Pharmy. I jak to jest z teoriami spiskowymi, oczywiście w tym jest ziarnko prawdy, natomiast oczywiście nie możemy każdego lekarza traktować tak samo. Z drugiej strony mamy influencerów, którzy pokazują nam swoje codzienne życie, to, że oni te suplementy biorą na co dzień sami, żeby wspomóc siebie. No i chcemy ich po prostu naśladować, chcemy być tak jak oni, czujemy się z nimi na pewno bardziej związani, dlatego o wiele łatwiej jest nam zaufać temu, co widzimy w internecie.
0: No ale przecież chodzimy do lekarzy, rozmawiamy z lekarzami, to jest taka osoba, której można zaufać, skończyła studia, te studia trwały długo, a jednocześnie z drugiej strony wracamy do domu i sprawdzamy, czy ten lekarz na pewno ma rację, że przepisał mi taką, a nie taką, taką, a nie inną witaminę, czy taki, a nie inny lek. No to przecież głowa od tego puchnie.
1: No niestety tak to troszeczkę wygląda, że lubimy teraz weryfikować, szczególnie, że mamy bardzo łatwy dostęp do informacji. Natomiast zapominamy przy tym wszystkim, że te informacje, które otrzymujemy w internecie, one często są ukierunkowane na to, co my chcemy usłyszeć, tak? Czyli bardzo łatwo jest manipulować tym, co uzyskamy, jakie informacje uzyskamy chociażby od sztucznej inteligencji, gdyż ona ma bardzo dużą tendencję do tego, że się z nami zgadza. Więc może powinniśmy troszeczkę inaczej z nią rozmawiać, właśnie starać się kontestować swoje własne zdanie, aniżeli szukać gdzieś tam potwierdzenia.
0: A pani doktora, pani się zdarza na przykład sprawdzać suplementy z czatem GPT albo nie wiem, właśnie poprzez jakiegoś influencera, czy to jest absolutnie wykluczone w pani przypadku?
1: Ta pierwsza opcja zdecydowanie tak, tylko że ja moją sztuczną inteligencję już troszeczkę mam do siebie przystosowaną, ponieważ ja zajmuję się naukowo również suplementami, także moja sztuczna inteligencja wie o tym, że musi ze mną rozmawiać w sposób jak naukowiec z naukowcem, czyli szukać jakichś badań potwierdzających. Też te badania trzeba umieć zinterpretować, ponieważ no, badań wychodzi bardzo dużo, różnych, które są w czasopismach, które czasem brzmią bardzo naukowo, natomiast trzeba umieć ocenić ich jakość również. Więc nawet to, że my znajdziemy jakieś badanie potwierdzające daną tezę, no nadal nie daje nam tutaj dość dużej pewności. Natomiast z tą drugą opcją, czyli z celebrytami, no tutaj podchodzę jednak dużo bardziej sceptycznie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ci ludzie po prostu w ten sposób zarabiają.
0: No właśnie to chyba trzeba podkreślić. Grubymi, wielkimi literami podkreślamy to na czerwono, że to najczęściej jest jednak reklama. I to jest gdzieś zaznaczone w social mediach, ale my raczej szukając odpowiedzi na jakieś pytanie, nie zwracamy uwagi na to, czy to jest reklama, czy to nie jest reklama. Ja bym dopytała jeszcze o to, czy w takim razie w jaki sposób rozmawiać ze sztuczną inteligencją, jeśli chcemy się dopytać, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, tak żeby ona nam odpowiadała zgodnie z prawdą i zgodnie z tymi badaniami naukowymi i różnymi wnioskami naukowców, a nie z tym, co chcemy usłyszeć.
1: Więc tak, jeśli zadamy sztucznej inteligencji pytanie, czy witamina C pomoże w przeziębieniu, to wtedy sztuczna inteligencja prawdopodobnie odpowie coś w stylu, że są takie dane, że troszeczkę może pomóc. Natomiast kiedy poprosimy, wyobraź sobie, że jesteś ekspertem, na przykład lekarzem, co byś powiedział mi jako pacjentowi na temat suplementacji witaminy C w dużych dawkach w okresie jesienno-zimowym. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu, jakie są niebezpieczeństwa z tym związane. I wtedy sztuczna inteligencja faktycznie przybierze rolę eksperta i odpowie nam troszeczkę bardziej ekspercko, czyli troszeczkę bardziej wiarygodnie.
0: Czyli mamy już te granice, chyba udało nam się ustalić te granice.

0: lekarz czy farmaceuta stara się przekaz dostosować do osoby, która no, faktycznie takich informacji nie posiada. Dlatego czasem mówi nam w sposób uproszczony, natomiast właśnie po to, żeby ta wiadomość była dla nas zrozumiała i żeby też była właśnie wiarygodna.
1: Ależ to jest niesamowicie napędzająca się machina. Niesamowite jest to, że my tak często sięgamy po te informacje. Właśnie przygotowując się do rozmowy z panią, też sprawdziłam, jak my często pytamy o różne środki farmaceutyczne i to jest naprawdę gigantyczna. To jest morze, a nawet powiedziałabym ocean naszych próśb do sztucznej inteligencji. No właśnie, bo mamy taką prawdziwą modę na suplementację. Magnez, witamina D, ten czas się właśnie zbliża. Kolagen, żelazo. Czy naprawdę potrzebujemy aż tylu preparatów? Czy często wystarczyłoby po prostu zmienić sposób odżywienia?
0: Generalnie, jak popatrzymy w statystyki, to aż 75% Polaków suplementuje coś. To jest bardzo duża liczba. Tutaj jakby górujemy w statystykach pod kątem całej Europy. No i prawda jest taka, że pani zadała bardzo celne pytanie, czy wszyscy tego potrzebujemy? I jak to zazwyczaj bywa, odpowiedź jest, to zależy, ponieważ... W przypadku niektórych preparatów, takich jak witamina D, tutaj faktycznie mamy rekomendacje takie, że każdy Polak w okresie jesienno-zimowo-wiosennym powinien witaminę D suplementować. Tylko oczywiście nie robimy tego w sposób taki, który wyczytamy w internecie. Najlepiej skonsultować to z lekarzem albo z farmaceutą, żeby dobrze dobrać dawki. Ponieważ mamy zagrożenia płynące z brania suplementów w ilościach przekraczających ilości dopuszczone, jak i mamy zagrożenia związane po prostu z braniem suplementów, których nie potrzebujemy.
1: Jasne.
0: Wspomniała pani o magnezie, tak? Mhm. Magnez jest jednym z bardziej popularnych suplementów i rzeczywiście Polacy mogą mieć niedobory. Tylko problem z magnezem jest taki, że nie ma dobrego badania, które by oceniło, czy my tego magnezu potrzebujemy, czy nie. Możemy sobie ocenić na przykład stężenie magnezu w naszej krwi, ale to badanie nie pokazuje nam, ile magnezu mamy w komórkach. Także tutaj ciężko jest ocenić niedobór.
1: No właśnie, tym bardziej nie pokaże nam tego sztuczna inteligencja, ani influencer, który przyjmuje magnez. Bo ma po prostu
0: za to
1: płacone. Pani doktor, temat morze, a nawet ocean, jak powiedziałam wcześniej. Ale dobrze, że nas pani naprowadziła i pokazała, gdzie jest ta bezpieczna granica. Przede wszystkim tak sobie myślę, że nie powinniśmy bezgranicznie wierzyć w sztuczną inteligencję i w to, co mówią nam influencerzy, tylko po prostu wierzyć nauce, bo to już jest sprawdzone. Bardzo pani dziękuję. Doktor Emilia Zawieja, dietetyk, technolog, dietetyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pięknie, dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka.

The way you make me feel, Maria napisała, pani Mario, ja wiem, że działa lepiej niż witamina D na poprawę humoru, absolutnie się z tym zgadzam 100%. Przy temacie AI pisze pani Barbara, celebrytów reklamujących suplementy, to pamiętajmy, że coraz częściej są to deepfake'i ze znanymi osobami lub sama reklama opiera się na wygenerowanej rzeczywistości. Dokładnie tak, o tym pamiętamy, wybierając nasze zdrowie, musimy po prostu wybierać to, co jest dla nas najważniejsze. No i oczywiście opierać się na nauce, a nie na tym, co mówią ludzie, którzy mają za to płacone. Drodzy Państwo, po godzinie 10 u nas spotkanie z chyba najbardziej popularnym ratownikiem medycznym, jaki jest w naszym kraju, to Karol Bączkowski będzie opowiadał o tym, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, ale nie tylko. Trochę poszukamy pozytywnych stron tego święta.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
10: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
13: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
14: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości

0: konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama. Ogłoszenie społeczne.
6: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
7: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
6: A dziś?
8: Jestem zadowolona, że żyję.
9: Kawka to jest powód do zadowolenia.
10: Nauczycielko i nauczycielu. Poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mamy dużo zgłoszeń od służb. Na początek dobra wiadomość z S7. Tutaj mieliśmy duży korek na obwodnicy Trójmiasta między Gdynią a Gdańskiem, między węzłami Gdynia-Chylonia-Gdynia-Chwarzno. Doszło do zdarzenia drogowego. Na 3 kilometrze bus zderzył się z autobusem. Pasażerowie tegoż autobusu zostali czekali za barierkami na to, jak rozwinie się sytuacja, na kolejny pojazd, który zostanie podstawiony przez służby. Na miejscu była policja, straż i zablokowane dwa pasy w stronę Gdańska. Był korek i to spory teraz się rozładowuje, bo mamy informację od służb, że już te utrudnienia się zakończyły. Natomiast cały czas kłopoty z przejazdem mamy na A1, na węźle Brzeziny, uwaga, w Łódzkiem, na 304 kilometrze mamy samochód osobowy, ten zepsuł się i blokuje przejazd, stojąc na lewym pasie jezdni w stronę Katowic. Na S5 dwa utrudnienia, S5 między węzłami Konarzewo, Poznań Zachód. W pobliżu węzła Konarzewo na 2 kilometrze zderzyły się 3 autoosobowe. Tutaj na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Piły. Na S5 kłopoty z przejazdem są też między węzłami Kostrzyn-Strumiany. W pobliżu węzła Kostrzyn na 23 kilometrze to też jest Wielkopolska. Mamy samochód ciężarowy, bus i samochód osobowy. Auta zderzyły się. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale korek jest, bo zajęty jest jeden pas w stronę autostrady A2. I jeszcze S3, trasa między węzłami Pyrzyce-Gryfino, to jest w zachodniopomorskim, miejscowość Sobiemyśl, 17 kilometr. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy, auto blokuje jeden pas w stronę Szczecina.

0: Jest godzina 10:00, to program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności przedstawi Katarzyna Senek.
1: Dzień dobry, zapraszam. Senat zajmie się dziś ustawą nakazującą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Za chwilę relacja naszej reporterki. 167 osób zatrzymanych i ponad 100 tysięcy szkół skontrolowanych przez policję. Po atakach na Mazowszu policja kontynuuje kontrolę. Papież prawdopodobnie już dziś przejdzie operację wycięcia guza z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Ale na początek pilna informacja, jest alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów. Alert o takiej treści wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego. Ministerstwo Cyfryzacji liczy na podpis prezydenta pod ustawą nakazującą blokowanie nielegalnych treści w internecie. W tej sprawie zebrała się dziś senacka komisja. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Klaudio, powiedz, czego dokładnie dotyczą przepisy.
2: Obowiązek blokowania nielegalnych treści ma być wydawany między innymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od każdej decyzji będzie można odwołać się do sądu. Minister

0: cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił podczas komisji senackiej, że ostatnie przypadki rozpowszechniania nielegalnych wpisów pokazują, jak niewystarczające są obecne przepisy.
1: 5 października na platformie X zostały wykryte wpisy, które dotyczyły naruszenia prawa karnego. Zgłoszenia zostały wysłane do platformy X o godzinie 9. Przez 9 godzin następnych nie było żadnej odpowiedzi z platformy. O godzinie 16 proszono o uzupełnienie materiału. Uzupełniono materiały. Po 2 dniach przyszła odpowiedź, że platforma nie zakwalifikowała tej treści jako naruszenie prawa.
0: W 2025 roku polskie instytucje zgłosiły platformom społecznościowym 45 tysięcy nielegalnych treści. Zareagowano tylko na 12% z nich. Na koniec przypomnę, że to drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy w styczniu w obawie o wprowadzenie cenzury w internecie.
2: I o tym Klaudia Wróblewska z Senatu. Dziękuję bardzo za te informacje. Już ponad 100 tysięcy szkół skontrolowanych przez policję, zatrzymanych 167 osób. Po aktach przemocy w placówkach na Mazowszu policja od piątku kontynuuje kontrolę w szkołach. Policjanci także całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj na naradzie u premiera z ministrami Donald Tusk poinformował, że szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie trzeba. Polski rząd pracuje nad tym, by zablokować wdrożenie systemu ETS-2 w Unii Europejskiej. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko powiedział, że Polska opowiada się przeciwko objęciu unijnym podatkiem klimatycznym transportu i budownictwa. Negocjacje w tej sprawie trwają, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia Jan Szyszko.
3: Jestem przekonany, że Unia Europejska jest gronem 27 rozsądnych i racjonalnych państw i na pewno nie dojdzie do takich sytuacji, by stawiać sprawy na ostrzu noża. Natomiast prawda jest taka, że rozszerzanie ETS-u do ETS-2 jest polityką społecznie szkodliwą i jeżeli naszym celem jest zwiększanie konkurencyjności Europy, to ETS-2 będzie zmniejszać konkurencyjność.
2: Dzięki zabiegom Polski wprowadzenie nowego podatku klimatycznego zostało opóźnione w Unii o rok do 2028.
4: To są aktualności jedynki.
2: Papież Leon XIV prawdopodobnie już dziś przejdzie operację wycięcia guza z płuca. Apartament papieski na 10 piętrze Polikliniki Gemelli, podobnie jak sala operacyjna, są już gotowe, informują o tym włoskie media. Według agencji ANSA operacja może odbyć się po południu, a najpóźniej jutro rano. Przyjęcie do szpitala papieża zaplanowano na przedpołudnie. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
5: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem, nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Pogoda. Pogodowa mapa Polski dziś podzielona. Zachód słoneczny, a wschód z chmurami i lokalnymi opadami deszczu. Na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku utrzymuje się gęsta mgła. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś od 8 stopni na Podhalu do 14 w większości regionów. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1011 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

Na Państwa to zawsze można liczyć w nasz facebookowy profil do Państwa dyspozycji. Pan Paweł pisze tak. Dzień dobry Pani Dagmaro, ekipo realizatorsko-reporterska i słuchacze. Pozdrawiam z jesiennej Brennej, a za moment czas zabierać się do pracy. Miłego wtorku. Widzę tutaj ikonkę radia, kawy i serduszko. My też wysyłamy i radio, i fale radiowe, i kawę, i serce do Pana Pawła i wszystkich naszych słuchaczy. To jedna z form, dzięki którym możemy mieć kontakt z Państwem, ale proszę pamiętać także, że nasz numer SMS-owy 71 151 w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. Można też do nas dzwonić 22 645 22 66. Ale mamy też konkurs ABC Lalki. Mamy przepiękne filiżanki do oddania Państwu, ale oczywiście nie za darmo. Jest pytanie, jest rebus. A jakie to piękne filiżanki i co to za nagroda?

0: cztery pory roku.
1: A te piękne filiżanki Amelia w tym tygodniu można zobaczyć na naszym profilu facebookowym. Tam Państwo są obecni, bardzo nas to cieszy. Dzisiaj pytanie jest, powiedziałabym, raczej z tych łatwiejszych. Myślę, że

0: Mickiewicz oglądany z perspektywy zagranicznej jest rodzajem reprezentanta literatury polskiej czy kultury polskiej.
1: Uniwersytet Warszawski od początku swego istnienia mieści się w budynkach, które służyły polskim królom, a od XIX wieku studentom.
2: Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie okoliczności doprowadziły do śmierci księcia Józefa Poniatowskiego.
3: To jest sklep Wokulskiego z lalki Prusa.
4: Co tu kupiłaby pani, gdyby pani weszła do środka?
5: No i podejrzewam, że rękawiczki piękne, obuwie też jest całkiem przyjemne. No, torebeczki są też, wachlarze są.
6: Jedynym obiektem, który się totalnie nie zmienił od czasów, kiedy był tam Wokulski, jest kościół karmelitów. To jest kościół niezniszczony.
7: Za chwilę zwiedzimy fragment Pałacu Prezydenckiego, a jesteśmy przed makietą.
8: Makieta pokazuje, jak pałac współcześnie się prezentuje.
9: Czego dzisiaj szukamy? No to jest bardzo dobre pytanie do Państwa, bo to nasza konkursowa zagadka, już druga jej odsłona, więc proszę do nas pisać 72 151, cena za SMS to 2,46 zł brutto. No i SMS-y przejmujemy od Państwa do godziny 11.30, czyli za 2 zł można mieć przepiękny zestaw filiżanek z Ćmielowa. No i proszę posłuchać jakich.
10: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
9: Czyli 2 zł kontra 598 zł za cały zestaw, bo dokładnie tyle jest wart. Proszę do nas pisać. 11.30 to jest ten moment, kiedy zamykamy bramkę, a do tej pory można pisać, odpowiadać, szukać. No właśnie, czy to miejsca, czy sytuacje, rzeczy, wydarzenie, czy może osoba. O co dzisiaj pytamy konkretnie? Proszę dać znać pod naszym numerem 72 151.

0: Uczą nas, jak zawiązywać buty, uczą nas, jak chodzić, ale nikt nas nie uczy, jak się zachować w trudnej sytuacji. No właśnie, bo w sytuacji kryzysowej, kiedy ktoś jest poszkodowany, kiedy widzimy jakiś wypadek, bardzo łatwo stracić głowę, bardzo łatwo stracić rezon i nie wiedzieć, co dalej zrobić. No właśnie, mimo że zajęcia z pierwszej pomocy mamy za sobą, bo mam wrażenie, że każdy przez nie kiedyś przechodził, na przykład w szkole, to musimy wypracować w sobie taki nawyk, żeby się nie zastanawiać, żeby po prostu działać. Nasz reporter Patryk Bedliński właśnie sprawdził, czy wiemy, jak ratować, i sam spróbował na fantomie.
1: Najpierw sprawdzamy, czy oddycha.
2: Przykładamy ucho do ust i patrzymy na klatkę piersiową około 10 sekund. Jeśli nie oddycha, sprawdzamy tętno, no i przystępujemy do reanimacji.
1: 30 takich na klatkę piersiową ucisków, ale takich dość mocnych tych ucisków, i dwa razy jakby sztuczne oddychanie.
3: Ze mną pan Grzegorz Tymkiewicz, instruktor pierwszej pomocy. Co robimy na początku?
4: Musimy sprawdzić, czy sytuacja jest bezpieczna, czy nic nam nie zagraża. Jeżeli tak jest, skupiamy się na poszkodowanym. Sprawdźmy, czy jest przytomny.
3: Czyli klękamy do fantoma i przykładamy ucho, tak?
4: W halo, czy pan nie słyszy? Ewentualnie możemy potrząsnąć go delikatnie za ramię. Jeżeli nie reaguje, to znaczy, że jest nieprzytomny. I w tym momencie dla nas najważniejszym badaniem będzie sprawdzenie oddechu. Przez 10 sekund musimy sprawdzić, czy ten oddech jest, czy go nie ma. Jeżeli oddech nie występuje, kolejnym krokiem będzie wezwanie służb ratunkowych pod numerem 999 lub 112 oraz jak najszybsze uciskanie klatki piersiowej.
2: Proszę się nie rozłączać, łączy pana z ratownictwem medycznym.
3: Czyli najpierw wyzywamy służby. Służby już w tle sobie jadą, a my uciskamy klatkę piersiową w stosunku 30 do 2.
4: Tak, 30 uciśnięć, 2 wdechy.
5: Zaczynamy od 30 uciśnięć na wysokości 2 palce pod mostkiem dokładnie.
6: Wojciech Wiwisz-Szygielski, Fundacja Jednym Śladem. Jesteśmy fundacją, która zajmuje się tematyką motocyklową, bezpieczeństwem w ruchu lądowym, na drogach, w szkole bezpiecznej pomocy.
5: Mamy takiego poszkodowanego, jest to nasza Ania, to jest fantom, na którym trenujemy wszelkiego rodzaju działania. Mostek się znajduje mniej więcej pomiędzy sutkami. U mężczyzny, u kobiety bywa różnie, natomiast generalnie staramy się znaleźć tutaj koniec mostka i na samym końcu przykładamy jedną rękę, zapadamy palce. Na prostych łokciach musi być kąt 90 stopni między twoimi rękami a klatką piersiową poszkodowanego. I proste łokcie, wszystko na prostych łokciach robimy. I w rytmie znanej piosenki Staying Alive pompujemy 30 razy. 30 na 2, czyli 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze. Teraz tak, wdechy robimy, zabierasz ręce teraz z klatki piersiowej, musisz znowu odchylić głowę, zatkać nos i wtłaczasz powietrze do ust. Czyli podchodzisz i zatykasz jedną ręką nos, tak żeby powietrze nam się nie dostało do klatki piersiowej, a nie wyleciało nosem. I wdmuchając powietrze dwukrotnie, patrzysz też jednocześnie kątem oka na klatkę piersiową, czy te wdechy weszły, czy się klatka piersiowa unosi. To muszą być takie wdechy, jakimi też sam się posługujesz, czyli nie wdychamy jak najwięcej powietrza, nie staramy się tej osoby rozdąć jak balonika, tylko 2 wdechy normalne. Dalej teraz kontynuujemy uciskanie. Dokładnie tak. I taką procedurę prowadzimy do momentu, raz, kiedy poszkodowany odzyska przytomność, czyli przywróci mu funkcje życiowe. 2, kiedy ratująca osoba po prostu już opadnie z sił. Niestety takie sytuacje też się zdarzają. I 3 przypadek, kiedy na miejsce przyjedzie zespół ratunkowy, który odda sprzęt poszkodowanego i będzie dalej kontynuował działania ratownicze.
7: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś Dzień Ratownictwa Medycznego. Połączymy się już niebawem po 10:30 z ratownikiem. Dokładnie Karolem Bączkowskim. Karolem, ratownikiem, który na wszystkie pytania związane z tym właśnie dniem nam odpowie. Jeśli mają państwo jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to proszę pisać do nas, na przykład na facebookowym profilu Jedynki. Ja tymczasem zachęcam do tego, żeby z nami zostać, bo będzie bardzo ciekawie i tylko ciekawiej niż do tej pory.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Panie Pascalu,
5: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: Ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód na

0: Nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Messi, taki fajny piłkarz, a tak się go czepiają. Ja nie wiem, pół świata go nie lubi.
7: Pół świata.
6: Andrzej Grabowski, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Przede wszystkim Benińczycy go przestali lubić. O tym zaraz Państwu powiemy, ale zanim to takie, ten taki kącik ciekawostkowy, no to przebrnijmy przez to, co bieżące. Maja Chwalińska na przykład dzisiaj gra w Wuhan, w tenisowym turnieju w Chinach i nie namęczyła się przesadnie, bo pokonała Egipcjankę Sherif 6-3, 6-2 i teraz Maja trafia na Czeszkę Bołskową, a jutro w Wuhan, pani redaktor, będzie polski mecz, nie wiem, czy pani słyszała. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie.
6: Ale i komu tu kibicować?
7: No to trzeba się zdecydować, wie pani, tak w jednym secie jednej, w drugim drugiej. Najgorzej będzie, jak będzie trzeci. Wtedy trzeba się jakoś z tym wszystkim podzielić. Dodajmy, że w Szanghaju w ćwierćfinale debla jest już Jan Zieliński. No ale przede wszystkim to, co nas dzisiaj najbardziej chyba interesuje w Szanghaju, to jest Hubert Hurkacz i jego taki popołudniowo-lunchowy z naszej perspektywy kolacyjny mecz z Dawidowiczem Fokiną, Hiszpanem, o ćwierćfinał właśnie tego turnieju. Do Gdańska teraz Państwa zabieramy.
6: Jedziemy bardzo chętnie, ale ekspresem czy jak?
7: To jest 13,5 tysiąca kilometrów, tak sprawdziłem. Pieszo 131 dni.
6: Naprawdę? Tak, tyle by się szło? A
7: tak, ile Google tak twierdzi.
6: A ile rowerem? Wiesz, on się czasem myli.
7: Tak, tak, bo to czasem można do rzeki wjechać, więc trzeba uważać. Załóżmy, że 131 dni dla uproszczenia do Gdańska, bo tam dzisiaj ważny mecz, który mógłby być takim drogowskazem do meczów historycznych, bo Polki kontynuują baraże o miejsce w Mistrzostwach Świata. Te baraże są trudne, bo są dwu- albo trzystopniowe, a to jest pierwszy stopień. Polki w pierwszym meczu przegrały z Belgijkami 0-1. No i dzisiaj trzeba w Gdańsku odrabiać straty.
8: Każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
9: To jest tylko 1-0. Jesteśmy gotowe, aby zagrać najlepszą naszą piłkę i wygrać to spotkanie.
7: A mówiły Paulina Dudek i Ewa Pajor. Dodajmy, zanim będzie o Messi, że dziś początek drugiej kolejki Ligi Mistrzów i z polskiej perspektywy takim najciekawszym meczem może być ten nieoczywisty, czyli drużyna z Azerbejdżanu kontra drużyna z Czech, Sabach Baku kontra Slavia Praga, bo w Sabachu zapewne zagra Tymoteusz Puchacz, a w Slavii objawienie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski Wiktor Nowak. Poza tym między innymi Arsenal kontra Ali, Galatasaray kontra Barcelona, czy Atletico Madryt kontra Manchester United. No ale dobrze, w końcu ten benefis sprzed tygodnia, Leo Messi, właściwie Argentyna kontra Benin, tam się skończyło 3-0, Messi, gol, dwie asysty, była wielka fiesta.
6: Było... Ale tak jak zwykle ma to w zwyczaju, że przez połowę pierwszą chodzi sobie po boisku i sprawdza, czy wszystko gra, czy trawa dobrze rośnie, ale dopiero swoje, w drugim, tak?
7: Czysto sportowo swoje zrobił, tylko tak, Benińczycy nie byli zachwyceni po tym meczu, bo tak, drugi trenerik drużyny, pan Tunde Adelakun w internecie napisał, że tak, Benin właściwie nie uczestniczył w tym pomeczowym benefisie. Piłkarze nawet nie mogli sobie zdjęcia z Messim zrobić, co dopiero, nie wiem, z koszulkami się z którymś argentyńskim piłkarzem wymienić. Sprawa się zrobiła dość nieprzyjemna, bo nawet kiedy Benińczycy utworzyli szpaler, to Messi przez niego nie przeszedł, tylko sobie poszedł inną drogą.
6: A, więc... no wiecie, też bym się obraziła chyba.
7: No, trochę tak. I tutaj

0: Na przykład dwa cytaty, dość ciekawe. Gdy dla Messiego utworzono szpaler, ktoś zaproponował, by nasza drużyna ustawiła się w szeregu i nagrodziła go brawami. Imponujące było tempo, w jakim ochroniarze rozpędzili tę niewielką grupę zawodników. I wyglądało to trochę tak, jakby moi chłopcy byli gangsterami w samym środku zamieszek. To jest jeden cytat. I drugi, uderzyło mnie to, jak kategorycznie i wyraźnie Argentyńczycy odmówili jakiegokolwiek kontaktu z moją drużyną. Uściskom dłoni na koniec spotkania brakowało serdeczności, były pospieszne i bezosobowe. Nieprzyjemnie.
1: No nie. Przyjemnie. Wiesz co, ale może to można jakoś odwrócić, pomyślimy jak. Na pewno Messi jeszcze będzie nieraz. A dzisiaj trzymamy kciuki za dziewczyny w...
0: I za Huberta Hurkacza.
1: I za Huberta, tak.
2: Pogoda.
1: No, będzie troszkę chmur, ale tylko na wschodzie. Tam będzie ich dużo więcej niż na zachodzie, bo tutaj przeważnie małe zachmurzenie. Lokalnie we wschodniej połowie kraju, także na północy województwa pomorskiego, przelotne opady. No a temperatura od 4 do 8 stopni. Tak to wygląda.

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Ktoś nagle upada na ulicy albo w szkole. Wokół kilkanaście osób, jedni patrzą, inni wyciągają telefony, ale nikt nie pomaga. Dlaczego tak się dzieje? Czy boimy się bardziej o życie drugiego człowieka? Czy może o to, że sami popełnimy błąd? W Dniu Ratownictwa Medycznego rozmawiamy z Karolem Bączkowskim, znanym jako Karol

0: No i wysokie jury wybrało tę najbardziej kreatywną odpowiedź jednej z naszych słuchaczek, a zatem łączymy się z panią Violettą ze Skierniewic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Violetto, jaka była odpowiedź na dzisiejszy rebus?
1: Krakowskie Przedmieście.
0: Dokładnie, o to nam dzisiaj chodziło. Fantastycznie, a jak pani ubrała to w słowa?
1: Napisałam, że Krakowskie Przedmieście to nie ulica, to warszawski wybieg dla bezstydnie do dziś z nami filtrującej historii z nowoczesnością.
0: No pięknie. I to nam się spodobało najbardziej. Przepiękne zdanie. Właśnie o taką kreatywność nam chodzi. A czy ten dzisiejszy rebus był prosty, czy może trochę trudny?
1: Chyba proste.
0: To kiedy pani ostatnio była przy Krakowskim Przedmieściu?
1: W niedzielę. Spacerowałam.
0: Ach, no to wspaniale. Bardzo się cieszę w takim razie, że udało się odgadnąć. Wspaniałe filiżanki, Amelia.
1: Super.
0: Już są pani. Ja wiem, że w Skierniewicach dzisiaj troszeczkę pochmurno i nie ma właściwie słońca, więc może to jakoś pani rozświetli cały dzień.
1: Bardzo dziękuję.
0: Raz jeszcze dziękuję i gratulujemy. I ten konkurs wraca do nas, czyli ABC Lalki już jutro. Tak samo jak jutro przywita się z państwem Sława Wieńczycka. Będzie mowa w czterech porach roku o imionach i o wpływie popularnych filmów, czy choćby gwiazd filmowych na wybór imienia dziecka. No właśnie, bo ile mamy Izaur, czy Amelii, czy doktor Zofia też się przyczyniła do tego, że Zosia wróciła do nas w postaci imion dla młodszych pań. O tym wszystkim już jutro u Sławy Bieńczyckiej. A ja za pięknie dzisiaj państwu dziękuję za te 3 godziny wspólnie spędzone i do usłyszenia w piątek.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sam.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Cześć, siostrzyczko.
16: Gratulacje.
15: Jest prześliczna.
16: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania.
16: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
16: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
15: Obiecuję.
17: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama.
21: Ogłoszenie społeczne.
22: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
21: Ogłoszenie społeczne.

0: Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Spore utrudnienia są na A1 przed Łodzią, a w trasie do Katowic w Brzezinach. Dokładnie na 304 kilometrze przewrócił się samochód osobowy z przyczepką i przez ostatnią godzinę drogowcy blokują już przejazd dwoma pasami właśnie w kierunku Katowic. I uwaga, bo to zwężenie na A1 może być jeszcze przez kolejne dwie godziny, więc radzimy zjechać na przykład na S14 i objechać Łódź od tej zachodniej strony. W województwie lubelskim przed 11 był wypadek. Jedna osoba została poszkodowana po tym, jak w miejscowości Bezwola zderzyły się dwa samochody osobowe. I to odcinek między Sławatyczami i Radzyniem Podlaskim. Utrudnienia można oczywiście ominąć, na przykład drogą wojewódzką numer 813 albo przez Parczew od południowej strony, a od północnej przez Międzyrzec Podlaski. Ponadto spory ruch obserwujemy przed wjazdem do Wrocławia od północnej strony, dokładniej na autostradzie A8. Tam naprawiana jest dylatacja i prace mają potrwać jeszcze do końca października. Dwa spore zwężenia są też na trasach śląskich. S86, trasa z Sosnowca do Tychów, gdzie jest kilkukilometrowy korek i kierowcy zgłaszają też zdarzenie drogowe. Oraz A4 za węzłem Murckowska, a w kierunku Krakowa i tam też trzeba postać kilkanaście minut. Są też dobre informacje z drogi krajowej numer 23. Zakończyły się prace w województwie zachodniopomorskim na wysokości miejscowości Dębno oraz na S5 w Kostrzynie.
2: A już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale proszę nastawić uszu Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12:00, Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Trzecia osoba w rękach policji w sprawie Starlinków. Według niemieckiego Bilda zatrzymany został mężczyzna, który miał być kierowcą podejrzanych o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. O dwóch Turkach, którzy wczoraj zostali zatrzymani w Niemczech, poinformował premier Donald Tusk.
1: We współpracy z niemieckimi służbami doszło do zatrzymania dwóch obywateli tureckich, którzy na zlecenie rosyjskich służb dokonali podpalenia stacji Starlink. To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie.
0: Do podpalenia stacji Starlink doszło we wrześniu. Więcej o tym już za chwilę w magazynie W Samo Południe. Są zarzuty dla mężczyzny, który planował zamach na premiera. Zatrzymany wczoraj 46-latek usłyszał zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info, przekazała Polskiej Agencji Prasowej szefowa prokuratury rejonowej w Obornikach Katarzyna Sil. Szułczyńska. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. To kolejny sygnał o możliwym zamachu na premiera. Poprzedni dotyczył także szefa MON. Unia Europejska powinna wywierać mocniejszą presję na Rosję sankcjami, tak wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki skomentował ataki dronów na statki handlowe w pobliżu Bułgarii na Morzu Czarnym. Wiceszef MSZ wyraził też pełną solidarność Polski z Bułgarią.
2: Wszyscy się domyślamy, kto jest sprawcą. No to jest niestety kolejny dowód na to, że musimy się mierzyć z bardzo konkretnymi, czasem wręcz kinetycznymi już działaniami ze strony naszych wrogów.
0: Jeden z dwóch zaatakowanych statków na Morzu Czarnym zatonął. Uratowano 5 członków załogi, 11 pozostaje zaginionych. Udało się ewakuować całą 15-osobową załogę drugiego statku. Atak dronowy potępili przewodnicząca Komisji Europejskiej i przewodniczący Rady Europejskiej. Unijni przywódcy w tym tygodniu w Brukseli zajmą się nasileniem rosyjskich działań. Tragedia w bloku przy ulicy Jagieły w Kielcach. Nie żyją 4 osoby, poinformowała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji.
3: Dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że przy balkonie zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna bez oznak życia. W mieszkaniu znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn.
0: Na miejscu tragedii pracuje prokuratura. I na koniec jeszcze jedna informacja. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, 98 8 zł, 1 grosz, a diesla 7,90.

0: 58. To najnowsze informacje od ministra energii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie niemal bezchmurne niebo, a na wschodzie przewaga chmur, choć z licznymi przejaśnieniami. Najchłodniej dziś w górach, tam około 5 stopni, w większości regionów 8, a najcieplej na wybrzeżu, tam termometry wskazują około 12 stopni. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1012 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w całej Polsce dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 43% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Dokładnie 9 minut po godzinie 12.
1: Samo południe.
2: Mieli podpalić w Polsce stację sieci satelitarnej Starlink. Zatrzymano ich aż w Turcji.
3: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Eksperci wskazują na Rosję. Polska zacieśnia więc współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa nie tylko z Ukrainą, ale także z Litwą.
4: Ani Litwa, ani Polska, ani Ukraina na pewno nie damy się zastraszyć i na pewno nie odstąpimy od współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
2: W Unii Europejskiej trwa zaś dyskusja o ograniczeniach wizowych dla Rosjan. Polska chce, aby objąć nimi także rosyjskich dyplomatów.
5: Ponieważ nie jest dla nikogo tajemnicą, że wśród dyplomatów rosyjskich jest ponadprzeciętna liczba tych, którzy tak naprawdę nie zajmują się dyplomacją, tylko innymi zadaniami.
2: Na przykład tymi nielegalnymi. Czy jest szansa na utrudnienie im działania w Europie? O to też zapytamy w magazynie W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek zatrzymani w Niemczech. Wczoraj dwaj obywatele Turcji to podejrzani o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Niemiecki sąd ma maksymalnie 90 dni na podjęcie decyzji o przekazaniu ich polskim organom ścigania. Tymczasem dziś, jak donoszą niemieckie media, tamtejsza policja zatrzymała kolejną osobę mającą związek z tą sprawą. W studiu jest więc Grzegorz Krakowski.
6: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, jakie są najnowsze informacje, no i kim jest kolejna zatrzymana osoba?
6: No, na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia przez niemieckie władze. Mamy jedynie doniesienia medialne. I tu pojawiają się też pewne rozbieżności, bo niemieckie media mówią o trzeciej zatrzymanej osobie, prawdopodobnie mężczyźnie. W polskich mediach pojawiają się z kolei informacje o kobiecie, ewentualnie o zatrzymaniu dwóch kolejnych osób, z których jedna to kobieta. Jeśli chodzi o najnowsze informacje niemieckich mediów, to tak relacjonuje to nasz korespondent w Berlinie, Adam Kurczewski.
7: Według gazety Bild w Berlinie ujęty został mężczyzna, który miał być kierowcą dwóch podejrzanych o podpalenie stacji Starlink w Polsce. Turcy, których zatrzymanie ogłosili wczoraj premier Donald Tusk i minister Marcin Kierwiński, mieli trafić w ręce policji na drugim końcu kraju. Według Schwäbische Zeitung do ich zatrzymania doszło na stacji kolejowej w Badenii-Wirtembergi w Nürtingen, niedaleko Stuttgartu. Nie ma na razie oficjalnych komunikatów niemieckich służb. Media powołują się przede wszystkim na informacje polskiego rządu. Cytują także podejrzenie, że to część wojny hybrydowej prowadzonej przeciw sojusznikom Ukrainy przez Rosję.
6: No i na ten rosyjski trop wskazywał też rano na naszej antenie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jak mówił, mężczyźni prawdopodobnie działali właśnie na zlecenie Rosjan.
8: Rekrutują szeroko. To nie jest tak, że wysyłają swoich własnych agentów. Pozyskują osoby przebywające na terenie państw bądź w państwach sąsiednich. Najkrócej mówiąc, rekrutują osoby nie będące bezpośrednio funkcjonariuszami służb rosyjskich, ale rzeczywiście mamy to pierwszy przypadek obywateli Turcji.
6: Teraz czekamy, aż podejrzani zostaną przekazani Polsce. Tu usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Zdaniem śledczych, celem dywersantów było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Do sprawy odniósł się przed chwilą dosłownie premier Donald Tusk i wskazywał, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne.
4: Ja ostrzegałem o tym opinię publiczną i w Polsce, i w Europie, że będziemy się musieli spodziewać w tym roku i być może w przyszłym wzmożonych akcji ze strony Rosji. Dlatego naszym zadaniem jest dobre przygotowanie do tych najbliższych miesięcy i będziemy dobrze przygotowani. Ani Litwa, ani Polska, ani Ukraina na pewno nie damy się zastraszyć. I na

0: pewno nie odstąpimy od współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
1: Grzegorzu, a czy wiemy, jak udało się doprowadzić do zatrzymania tych obywateli Turcji?
2: No, tu mieliśmy do czynienia z intensywną pracą polskich służb. Sprawa została potraktowana priorytetowo. Tak mówił o tym wczoraj komendant główny policji Marek Boroń.
3: Bezpośrednio ustaliliśmy i odtworzyliśmy przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy nagrania wskazujące na to konkretne działanie. To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
2: Marek Boroń wskazywał też na bardzo dobrą współpracę z niemiecką policją. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że praca polskich służb może być ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonać podobnego aktu sabotażu. No i teraz czekamy na decyzję niemieckiego sądu. Ma on 90 dni na przekazanie podejrzanych polskim organom ścigania.
1: No a wtedy zajmą się nimi już polskie służby. Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wojna w Ukrainie, eskalacja działań ze strony Rosji, konieczność wprowadzania następnych sankcji wobec władz w Moskwie. Dziś w Warszawie rozmawiano o tym w kilku miejscach. Premier Donald Tusk spotkał się na przykład z szefem rządu litewskiego. Rano rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii. No i wiele ważnych słów, deklaracji i wręcz nawet umów zawieranych ma miejsce na konferencji Warsaw Security Forum. Jaki sygnał płynie z Warszawy? No właśnie, to pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy, która to wszystko obserwuje. Witaj, Sylwio.
5: Dzień dobry. Premier Donald Tusk mówił po rozmowach z szefem litewskiego rządu Minaugasem Sinkiewiciusem, że wojna w Ukrainie może się rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu miesięcy, ale co ważne, nie można poluzowywać sankcji wobec Rosji. Mówił w tym kontekście o tym, co powinny robić kraje europejskie, no ale w tyle głowy zapowiedź Donalda Trumpa o sprowadzaniu rosyjskiego oleju napędowego. Odpowiedź szefa polskiego rządu jest stanowcza.
0: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach i dlatego będę proponował, o czym już wczoraj mówiłem w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
5: Szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband, który gości w Warszawie, mówił rano, że Rosja nie wygrywa wojny. Zaznaczył, że Władimir Putin błędnie zakładał, że Ukraina i jej sojusznicy nie przeciwstawią się rosyjskiej agresji. Ważne jest także, by powiedzieć, że Rosja nie wygrywa tego konfliktu. Kiedy Putin 4,5 roku temu rozpoczął tę pełnoskalową inwazję, tę wojnę napastniczą, wierzył, że zwycięży. Wierzył, że Ukraina mu się nie przeciwstawi. Wierzył, że sojusznicy Ukrainy mu się nie przeciwstawią. A jednak się przeciwstawiliśmy i nadal będziemy to robić, stojąc po stronie narodu ukraińskiego, aż zwycięży w tym konflikcie. Szef brytyjskiej dyplomacji rozmawiał z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Później politycy wzięli udział w konferencji Warsaw Security Forum. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślał, że Europa nadal będzie wspierać Ukrainę. Mówił też o zamrożonych aktywach rosyjskich, które docelowo mają wesprzeć Kijów. Europa płaci za tę wojnę. Europa jest konsekwentna we wspieraniu Ukrainy i nadal będzie to robić niezależnie od działań innych stron. A skoro mowa o zamrożonych aktywach, jak wspomniał Johan, to złożona kwestia. Pracujemy nad tym, ale pojawiły się plotki, że niektórzy chcą zwrotu tych aktywów do Rosji. Myślę, że nie wypowiadam się jedynie za siebie, mówiąc po naszym trupie.
1: Wśród tych spotkań, jakie dziś w Warszawie, jest także rozmowa komisarza Unii Europejskiej do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andriusa Kubiliusa i polskiego wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Co tam się pojawiło?
5: Rzeczywiście politycy też wzięli udział w Warsaw Security Forum, ale spotkali się w cztery oczy i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o wydatkach na obronność. Podkreślał, że dla Polski jest nie do przyjęcia propozycja budżetowa sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Irlandii dotycząca kolejnego budżetu Unii, która to nie widzi godnego miejsca dla spraw bezpieczeństwa i obronności. Tak mówił wicepremier. Ja rozumiem, że Irlandia jest państwem neutralnym, leży daleko na wyspie i nie czuje tych zagrożeń, ale rolą prezydencji jest słuchanie głosów tych, którzy to zagrożenie czują. I dzięki panu komisarzowi za przyjęcie tego głosu. Dziękuję za to, tak mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślał też, że nie można ciąć wydatków tam, gdzie jest zagrożenie.

0: większe i podkreślał, że Rosja, i to widzimy, eskaluje swoje działania wobec Ukrainy, ale też i reszty Europy.
1: Drony odrzutowe uderzyły kilometr, dwa kilometry, 8 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. To ma miejsce od kilku tygodni, gdzie celem w Polsce, w Mołdawii, na Ukrainie są przejścia graniczne. To pokazuje, że Rosja eskaluje, a nie deeskaluje. Więc kolejny przykład zagrożenia.
0: Andrius Kubilius podkreślał natomiast w Warszawie, że Europa musi się nauczyć, jak realizować kompleksowe europejskie projekty w dziedzinie obronności, co do tej pory było dość trudne do osiągnięcia w naszym rozdrobnionym środowisku.
2: A jeszcze dodam, że Andrius Kubilius był też przez wiele lat premierem Litwy, a więc kraju, gdzie o rosyjskim zagrożeniu wie się bardzo dobrze i się go absolutnie od bardzo, bardzo wielu lat nie lekceważy. Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: A teraz o tym, że w Brukseli dyskutuje się na temat wprowadzenia ograniczeń wizowych dla Rosjan, czy w ogóle ograniczeń dla poruszania się po terenie Unii Europejskiej. Beata Płomecka to wszystko śledzi i jest teraz z nami. Witaj, Beato.
3: Dzień dobry.
2: No i tutaj są różne wątki tej sprawy, skomplikowanej, bo mowa jest i o już od dłuższego czasu zakazie wjazdu do Unii Europejskiej dla tych, którzy brali aktywny udział w inwazji Rosji na Ukrainę, czyli po prostu dla rosyjskich weteranów wojennych, no ale jest też mowa, Polska się na przykład o to upomina, żeby ograniczyć możliwość poruszania się dyplomatom rosyjskim. Mówi się też o ograniczeniach dla rosyjskich turystów.
3: Tak, dokładnie trzy problemy, jeśli mowa o ograniczeniach w Unii Europejskiej dla Rosjan. I ta sprawa była wczoraj dyskutowana tu w Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych za zamkniętymi drzwiami. Z tego, co też wiem wcześniej, także w Brukseli już ambasadorowie o tym rozmawiali. I tak z moich rozmów z dyplomatami wynika, że najszybciej może zapaść decyzja w sprawie zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich weteranów, którzy walczyli na ukraińskim froncie. To jest realny problem, powrót tych rosyjskich żołnierzy z frontu, także ozbrojonych, nie wszyscy przecież mogą oddać broń, no to jest niebezpieczeństwo dla Unii Europejskiej. Przypomnę, że w 21 pakiecie sankcyjnym już ta propozycja była, czyli jeszcze przed wakacjami, tylko wtedy nie było porozumienia wśród państw członkowskich szybkiego co do konkretnego ustalenia tych zasad i zakazu wjazdu. Komisja Europejska zapowiedziała, że przygotuje wytyczne i z tego co wiem na przełomie roku, najpóźniej w styczniu ma przedstawić konkretne wytyczne i ta decyzja zapadłaby najszybciej. Co do dyplomatów i co do turystów, to już sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo w grę wchodzą interesy państw członkowskich.
2: No i pieniądze też oczywiście, prawda?
3: I pieniądze właśnie. Prawdą jest, że jeśli chodzi o dyplomatów, to Polska od dawna mówiła, że trzeba im ograniczyć poruszanie się po Unii, bo pod przykrywką dyplomatyczną organizują akcje sabotażowe. Sama Polska zresztą ograniczyła już dyplomatom rosyjskim podróżowanie po Polsce, tylko mogą w obrębie województwa mazowieckiego. I sama Polska też apeluje do Unii, żeby wprowadziła wymóg paszportów biometrycznych, bo to będzie także taka brama nie do przejścia dla tych, którzy mają sfałszowane dokumenty.
2: Trudniej podrobić taki dokument po prostu.
3: Właśnie, właśnie. I o to Polska apeluje. Ale tu jest problem, bo na przykład Włochy zwracają uwagę, że mają po pierwsze mniejszość włoską w Rosji, po drugie swoje biznesy. No można byłoby powiedzieć, że po inwazji rosyjskiej na Ukrainę można było przenieść wszystkie swoje firmy z Rosji, co większość zrobiła. Ci, co zostali, no trudno, są wystawieni na pastwę rosyjskiego państwa, rosyjskiego reżimu, bo Włochy obawiają się odwetu. Dlatego Włochy nie wyobrażają sobie, żeby wprowadzić na poziomie unijnym wymóg dla dyplomatów rosyjskich, ograniczenia dla nich poruszania się. Ja słyszałam na przykład, że już była na jednej z grup roboczych dyskutowana taka możliwość, żeby dyplomaci rosyjscy musieli dostać zgodę na wjazd do jakiegoś unijnego kraju. Bo teraz wystarczy, że zgłoszą 24 godziny przed wyjazdem z kraju, w którym rezydują, do innego i mogą wjeżdżać. Ja słyszałam, że musieliby otrzymać zgodę, no to w znaczący sposób by ograniczyło ich poruszanie się. Ale jak mówię, Włochy zwracają uwagę, że to byłby dla nich problem i boją się odwetu ze strony Rosji. No i trzecia sprawa, turyści z Rosji. Jest oczywiście moralnie nie do zaakceptowania, że kiedy rakiety spadają na Ukrainę, rosyjscy turyści po prostu odpoczywają na hiszpańskich, greckich, włoskich rivierach, jeżdżą na zakupy, właśnie jeżdżą na zakupy do europejskich stolic i ten pomysł, no ta sprawa co jakiś czas powraca. Finlandia mówi, że będzie chciała całkowitego zakazu wydawania wiz dla turystów, no ale jak mówi

0: mówiliśmy o interesach i pieniądzach. Właśnie. Nie dziwi, że akurat Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja, kraje, które najczęściej wybierają rosyjscy turyści na odpoczynek i kraje, które najwięcej tych wiz wydają, mówią, że to byłby dla nich problem. Ton w Unii zaczyna się zmieniać i ja dostrzegłam to z wypowiedzi ministrów jeszcze na początku października, ministrów spraw wewnętrznych. Zresztą wiceszef MSZ-u Maciej Duszczyk mówił, że część państw już dostrzega ten problem, chociażby taka Francja. Natomiast może się coś zmienić w przyszłym roku, może tych wiz być wydawanych mniej, ale nierealne jest wprowadzenie całkowitego zakazu dla rosyjskich turystów, no i znacznego ograniczenia wydawania tych wiz. Dość powiedzieć, że po drugiej stronie są kraje takie jak Polska, kraje bałtyckie, Szwecja, które tych wiz nie wydają prawie w ogóle. To są wizy tylko humanitarne dla Rosjan i dla kobiet w ciąży. I to wszystko.
1: Będzie szczyt Unii Europejskiej pod koniec tygodnia w Brukseli, no ale tam w agendzie tego akurat tematu nie ma, ale być może jakoś się jednak pojawi. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Rozmowa dnia.
1: A z nami połączony profesor Walenty Baluk, który kieruje Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Wyobraża pan sobie to, żeby udało się na takim europejskim, ogólnounijnym poziomie wprowadzić te ograniczenia wizowe, o których mówiła nasza korespondentka? Wiele sprzecznych interesów, ale no, pokazuje to wiele śledztw dziennikarskich, wiele analiz, że no, to jest jeden ze sposobów działania Rosjan, że udający dyplomatów funkcjonariusze służb specjalnych nie działają w tym kraju, w którym są akredytowani, nie tam koordynują jakieś siatki, nie tam zlecają działania sabotażowe, tylko właśnie robią to w innym kraju, korzystając z tego, że mogą sobie po strefie Schengen jeździć swobodnie.
3: Oczywiście, panie redaktorze, należy wziąć pod uwagę to, że Unia Europejska nie jest traktowana jako równorzędny partner przez Rosję, przez Chiny, a także niestety przez Stany Zjednoczone. A zatem jeżeli my mówimy o podmiotowości geopolitycznej Unii Europejskiej czy Europy, jako pełnoprawnego podmiotu, to właśnie musimy zapracować sobie na właśnie to miano.
1: Czyli mam nadzieję, że mówi pan o tym, panie profesorze, że wolą te duże kraje, te mocarstwa prowadzić politykę bezpośrednio z poszczególnymi krajami europejskimi zamiast z Unią Europejską jako całością. To jest to, co kiedyś Henry Kissinger powiedział, że nie ma jednego numeru telefonu do Europy, tylko wtedy żałował, że go nie ma.
3: Dokładnie, dokładnie. A zatem właśnie jeżeli my jako Europa nie potrafimy się bronić w tym przypadku przed zagrożeniami ze strony Rosji, to Rosja w ten czy inny sposób będzie nam narzucała te czy inne rozwiązania. A zatem nie tylko turystów, ale także rosyjska cerkiew prawosławna jest właśnie przesiąknięta agenturą rosyjskich służb specjalnych, jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. A zatem dyplomacja wyznaniowa przez Rosję również jest traktowana jako kategoria wpływu, jako właśnie siatka agenturalna na terenie państw Unii Europejskiej. A zatem w mojej ocenie dobrze by było, żeby Unia Europejska wprowadziła właśnie zakaz dla właśnie rosyjskich turystów na okres wojny Rosji wobec Ukrainy. Wojny właśnie niesprawiedliwej, wojny barbarzyńskiej, wojny agresywnej. Jeżeli my, a Unia Europejska tak ocenia właśnie tą wojnę, nie będziemy konsekwentni, nie będziemy wymagać, nie będziemy, nawiązując do Dostojewskiego, mówić Rosji, że jeżeli jest zbrodnia, a Rosja popełnia zbrodnię, to powinna być kara i nie będziemy egzekwować tej kary, to nie tylko właśnie ten list wystawiony właśnie przez Międzynarodowy Trybunał Karny w przypadku Putina nie będzie poważnie traktowany, a nie jest poważnie traktowany i widzimy dzisiaj, że to właśnie Rosja dąży do ścigania właśnie prokuratorów, sędziów Europejskiego Trybunału, czy przepraszam, Międzynarodowego Trybunału a nie odwrotnie. A zatem ta kwestia wiz może być takim papierkiem lakmusowym.
1: No tak, to jest jakby zawsze trzeba, to musi być wiele różnego rodzaju działań. No trudno, żeby ktoś nie czuł się bezkarny, jeśli rzeczywiście bezkarny de facto jest. Tu mowa oczywiście o Rosji. No, mamy też ogłoszony przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Tylko, że Ukraina odpowiada, my nie wiemy o tym, że taki rozejm jest zawarty, a Rosja... No,

0: nic nie odpowiada, znaczy odpowiada tym, że uderza w ukraińskie systemy energetyczne, między innymi w systemy energetyczne, kolejne potężne bombardowanie minionej nocy. To jest rodzaj, nie ma go.
1: No właśnie, to jest pytanie do amerykańskiego prezydenta, do Donalda Trumpa. Czy zawarł to właśnie porozumienie z Putinem i Zełenskim, bo Zełenskiemu narzucił, ale czy z Putinem zawarł to porozumienie? Czy tylko właśnie w tej warstwie narracyjnej udaje na potrzeby polityki wewnętrznej
0: Stanów
1: Zjednoczonych?
0: No są wybory w listopadzie do parlamentu amerykańskiego.
1: Że takie porozumienie zostało zawarte. Widzimy, że Putin odpowiedział prześmiewczo Trumpowi, że żadnego porozumienia nie było, że chodzi właśnie o ten koncert mocarstw, że Putin pozostawia za sobą prawo do narzucenia rozwiązań Ukrainie, a także niestety Stanom Zjednoczonym. Jeżeli Europa będzie pozwalała Putinowi również w zakresie wiz albo właśnie zamrożonych rosyjskich aktywów narzucać pewne rozwiązania, to oczywiście Europa będzie pokazywała swoją słabość. A zatem w mojej ocenie jednoznacznie należałoby właśnie jeżeli nie zabronić, to przynajmniej zdecydowanie zmniejszyć skalę wydawania rosyjskich wiz, szczególnie turystycznych. Liczba 620 czy 650 tysięcy wiz wydanych w roku ubiegłym to jest stanowczo za dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Rosja już prawie 5 lat prowadzi pełnoskalową wojnę.
0: Nikt nie może powiedzieć, że o tym nie wie, co się dzieje na Ukrainie, a ta wojna się zaczyna pojawiać też w coraz odleglejszych od Ukrainy i od Rosji miejscach. Znowu trafione zostały dziś na Morzu Czarnym dwa handlowe statki. To wszystko działo się bardzo blisko wybrzeża Bułgarii. Jeden ze statków zatonął. Są poszukiwani marynarze, Syryjczycy, Egipcjanie. No, niestety wiele wskazuje na to, że znowu jacyś marynarze zginęli. Drugi statek na szczęście nie zatonął. Bułgarski prezydent w trybie nagłym zwołuje taką Radę Bezpieczeństwa Narodową. No i mówi, na razie nie wiemy, kto stoi za tym uderzeniem, prawdopodobnie za pomocą dronów kamikadze, ale logika nakazuje, cytuję prezydenta Bułgarii, patrzeć na Rosję, bo to Rosja za takimi atakami stała wcześniej.
1: No tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze incydenty i wypowiedzi bułgarskich dygnitarzy mówiących, że do końca nie wiadomo, czy to rosyjskie drony, czy może ukraińskie, w połączeniu właśnie z prorosyjskimi sympatiami części elity politycznej tego kraju, no właśnie wskazuje, że tutaj może nie tyle Bułgaria będzie wykluczyła, co właśnie nie jest gotowa do podjęcia stanowczych kroków, chociażby odwołania się do artykułu 4.
0: No, może się to zmieni, bo to już jest kolejny taki atak u wybrzeży Bułgarii,
1: no,
0: trzeci bodajże.
1: Miejmy nadzieję i właśnie tutaj można się odwołać do wypowiedzi naszego ministra spraw zagranicznych, który zadawał retoryczne pytanie, kiedy na to będzie reagowało. Wtedy, kiedy dojdzie do śmierci obywatela państwa Unii Europejskiej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy wtedy na to zareaguje, no właśnie, kiedy? I stawiamy sobie to pytanie, a to pokazuje rzecz następującą, że Rosja nie prowadzi wojny tylko i wyłącznie w stosunku do Ukrainy, ale ta wojna hybrydowa jest już prowadzona wobec państw Unii Europejskiej i NATO. Jeżeli my nie reagujemy stanowczo, to właśnie Rosja odczytuje to jako słabość.
0: Cały czas pamiętam te słowa byłego prezydenta Estonii, Tomasa Hendrika Ilvesa, który już wiele, wiele lat temu powiedział, że jedyna rzecz, jaka prowokuje Rosję, to jest słabość, a nie siła. I te słowa prezydenta Ilvesa,
1: tak,
0: myślę, że są dalej bardzo aktualne. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Po atakach na centra danych rosyjskiego koncernu Yandex w sieci pojawiły się doniesienia o załamaniu się aktywności rosyjskich botów. Ale mniej botów nie musi wcale oznaczać od razu mniej propagandy. NASK sprawdził te doniesienia i nie potwierdza istotnego spadku aktywności kont szerzących dezinformacje w polskich mediach społecznościowych. A o szczegółach Rafał Roślik.
2: Sprawdzam to.
3: Mniej ruchu generowanego przez boty nie musi oznaczać mniej dezinformacji. Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK sprawdził doniesienia o spadku aktywności rosyjskich botów po ukraińskich atakach na centra danych Yandex. Analitycy nie znaleźli podstaw, by jednoznacznie powiązać te zdarzenia. Rzeczniczka NASK Paulina Zywar wyjaśnia, czego dotyczył odnotowany spadek.
4: Nasi analitycy ustalili jedynie, że zmniejszenie w ruchu dotyczyło przede wszystkim robotów, które

0: indeksują strony, a nie kont, które rozpowszechniają dezinformacje w polskich mediach społecznościowych.
1: NASK nie odnotował też istotnego spadku ogólnej aktywności monitorowanych kont. Działać przestały jedynie pojedyncze konta, ale według ekspertów nie ma podstaw, by jednoznacznie wiązać to z atakami na centra danych Yandex. Więcej przygotowanych informacji przez zespół Sprawdzam To znajdziecie na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
2: A kolejny odcinek cyklu Sprawdzam To w Ekspresie Jedynki po godzinie 16. I teraz Francja, gdzie dziś kolejna fala demonstracji i strajków licealistów, ale także pracowników sektora edukacji. Francuskie media informują, że przynajmniej przed południem w największych francuskich miastach odnotowano niższą frekwencję niż na takich protestach w ubiegłym tygodniu. Ma być przynajmniej na razie też spokojnie, no ale to wszystko się dopiero zaczyna. Obserwuje to Magdalena Skajewska. Witaj, Magdo.
3: Dzień dobry.
2: I powiedz właśnie dokładnie, co się dzieje, jak przebiegają te protesty, czy rzeczywiście jest spokojnie, bo poprzednie protesty zakończyły się wieloma zatrzymaniami, wieloma osobami rannymi. No było naprawdę ostro we Francji.
3: No to już piąta taka ogólnokrajowa odsłona mobilizacji, która, przypomnę, rozpoczęła się we wrześniu i rozprzestrzeniła na wiele francuskich miast. Młodych ludzi wspierają także dziś studenci, nauczyciele, związki zawodowe. Dziś do protestujących w Saint-Denis pod Paryżem dołączyła także Greta Thunberg, szwedzka aktywistka klimatyczna, znana z zapoczątkowania szkolnych strajków dla klimatu. Posłuchajmy, co ona mówiła. Jestem tutaj, ponieważ to jedno z miejsc, w których to wszystko się zaczęło. Trwa to już prawie 3 tygodnie. Uczniowie okupują szkoły, a nauczyciele strajkują w geście solidarności z nimi. To niezwykle piękny przykład solidarności. Francuscy uczniowie znów pokazują światu, jak należy się sprzeciwiać, jak trzeba buntować się przeciwko systemowi stosującemu skrajną przemoc. Dają nam przykład własną postawą. Rzeczywiście rząd przekonuje, że ten protest słabnie, o czym ma świadczyć chociażby mniejsza liczba liceów, które są dzisiaj zamknięte, ale uczniowie nie zamierzają rezygnować. Blokady od rana odnotowano między innymi w Paryżu, Rennes, w Marsylii, ale także w Lyonie, Lille, Toulouse czy Bordeaux. Ta główna manifestacja w stolicy ma się zacząć o godzinie 14 i zakończyć się w pobliżu siedziby premiera i Ministerstwa Edukacji. Żądania licealistów nie zmieniły się. Przede wszystkim chodzi tutaj o poprawę codziennych warunków nauki. Chodzi o brak nauczycieli i zastępstw, przepełnione klasy, przeciążone plany lekcji oraz zaniedbane budynki szkolne, na co narzekają uczniowie, ale także nauczyciele. Uczniowie skarżą się także na zbyt długie godziny nauki, niewystarczające przerwy, przegrzane sale czy brak odpowiedniej infrastruktury. Część protestujących żąda także likwidacji takiego systemu rekrutacji na studia Parcoursup, który ich zdaniem jest nieprzejrzysty i zwiększa stres i niepewność dotyczącą przyszłości. Na razie nie ma informacji o zamieszkach, choć telewizja BFM TV przed chwilą poinformowała o tym, że w Lyonie na manifestacji pojawiła się grupa tak zwanych Black Bloc, czyli takich anarchistów, którzy zwykle w tłumsie mieszają i tam sieją zamęt. Do tych zamieszek, jak wiadomo, dochodziło poprzednimi razami, chociażby w Paryżu. Często prowokowane one były właśnie przez grupy chuliganów. Także i tym razem może tak być. Prezydent Emmanuel Macron apeluje o zachowanie spokoju, a władze podkreślają, że demonstracje nie mogą zagrażać bezpieczeństwu. Posłuchajmy francuskiego prezydenta. Oczywiście nie będę tolerować ani usprawiedliwiać żadnej formy przemocy, a to, co widzieliśmy wśród uczniów szkół średnich, a także wśród tych, którzy już nie chodzą do szkół średnich, ale wykorzystują sytuację do podpalania, niszczenia mienia lub dopuszczania się przemocy, jest po prostu niedopuszczalne. Jednocześnie osobny spór wywołują liczne zarzuty dotyczące użycia siły przez policję w tych poprzednich odsłonach manifestacji. Młodzież zapowiada, że nie przerwie protestów, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione. A to, co dotychczas obiecał rząd, jest według nich niewystarczające. Na razie minister edukacji obiecał skierowanie 3000 nauczycieli zastępczych do około 500 liceów, w których sytuacja jest najtrudniejsza. Według rzeczniczki rządu wdrażanie tego planu już się rozpoczęło, a premier Sebastian Lecornu zapowiedział też poprawki do projektu budżetu na przyszły rok, bo to wszystko dzieje się właśnie w trakcie debaty budżetowej. Poprawki, które mają uwzględnić część propozycji zgłoszonych przez uczniów w ramach rządowych konsultacji. Przypomnijmy, w obecnym projekcie rząd zwiększył co prawda nakłady na edukację.

0: edukację, ale o wysokość ponad miliarda euro, podczas gdy licealiści domagają się, by te nakłady wyniosły ponad 10 miliardów euro, więc ta przepaść jest dość wyraźna. To oczywiście dzieje się też w momencie niezwykle trudnym dla Francji, jeżeli chodzi o jej finansową i gospodarczą sytuację, bo Francja zmaga się dziś z rekordowym długiem publicznym, z rekordowym deficytem i rząd ma ograniczone możliwości w sytuacji, gdy chce szukać oszczędności. Rządowe propozycje nie przekonują na razie organizatorów protestu, którzy mówią o zbyt małych ustępstwach, domagają się bezpośredniego spotkania z rządem, uważają, że ta platforma, która powstała do konsultacji, jest też niewystarczająca. No i te dzisiejsze manifestacje pokażą w dużej mierze, czy ta mobilizacja utrzyma się mimo zapowiadanych działań, czy też osłabnie przed rozpoczynającą się, przypomnę, pod koniec tego tygodnia, przerwą jesienną także w szkołach w okolicach 1 listopada.
1: A Francja jest też tuż przed kampanią prezydencką. W przyszłym roku, w kwietniu, Francuzi wybiorą nowego prezydenta. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ponad 2,5 miliona osób znajduje się w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To trzecia pod względem liczebności w Europie i piąta na świecie tego typu baza. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. O tym, jak można uratować komuś życie za pomocą pałeczki w buzi, wpisania danych i oddania krwi, opowie Tomasz Jelenkiewicz.
3: W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Dlatego im większa baza, tym większa szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego. Mówi dr Tigran Torosyan, dyrektor medyczny Fundacji DKMS.
4: Najlepszym ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku, inaczej mówiąc krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy właśnie szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca.
3: Gdy ktoś już jest w bazie potencjalnych dawców, to telefon z DKMS może zadzwonić nawet po latach, mówi Agnieszka Wodzińska, wiceprezeska fundacji.
5: W zależności od tego, kto jest potrzebny i jak dużo jest dawców o danym genotypie, możemy zadzwonić nawet za kilkanaście lat, nawet za kilkadziesiąt. I de facto powinniśmy być szalenie dumni, ogromnie się cieszyć. Tych drugich szans na życie zostało podarowanych już ponad 17,5 tysiąca. Więc jest to niewiarygodna skala, coś niesamowitego, coś pięknego. Możemy być dumni.
3: Kierownik Centrum Pol Transplant, dr Małgorzata Dudkiewicz, zaznacza, że chociaż w polskiej bazie jest obecnie 2,5 miliona osób, to niestety kryzys demograficzny robi swoje. Stąd każdy nowy zarejestrowany jest ważny.
6: Żeby nie utracić gdzieś po prostu możliwości skontaktowania się w momencie, kiedy ktoś rzeczywiście potrzebuje. No i żeby odświeżać tą bazę i rekrutować cały czas młodych ludzi.
3: Karol Hajdas studiuje medycynę. Niedługo po tym, jak zarejestrował się w bazie, okazało się, że jego bliźniak genetyczny jest w Stanach Zjednoczonych.
7: Proces przygotowywania mnie i też z diagnozy, czy będzie to bezpieczne zarówno dla mnie, jak i dawcy, zaczął się od razu. Już tydzień później byłem w szpitalu i chyba 2 tygodnie później już w szpitalu byłem, żeby oddać komórki. Nie było to ani bolesne, ani nieprzyjemne. No było to tak bolesne, jak pobranie krwi. Słyszałem wiele takich fajnych historii, gdzie biorca i dawca się poznają i mam nadzieję, że takie rzeczy też mnie czekają. Natomiast no najważniejsze było dla mnie jakoś się przyczynić dla tego pacjenta i czy uda nam się poznać, czy nie, to już jest sprawa drugorzędna.
3: By zostać potencjalnym dawcą, można ze strony DKMS zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu, a następnie go odesłać. Można też odwiedzić lokalne akcje i placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
1: O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz, a to jak dużo ludzi decyduje się na to, pokazują dane. 15 lat temu rejestr potencjalnych dawców szpiku liczył 150 tysięcy osób. Dziś, przypomnę, to już 2,5 miliona. O gospodarce teraz. Justyna Golonko w studiu.
8: Dzień dobry.
1: I emerytury mogą być w przyszłym roku wyższe? Są takie prognozy.
8: Tak, mogą być wyższe. Emeryci mogą dostać w przyszłym roku więcej niż wynika z obecnych prognoz. To jest ważne, bo minister rodziny ujawniła pomysł na taką korzystniejszą waloryzację. No i w grę wchodzi podwyżka o 4,29% poprzez silniejsze powiązanie jej ze wzrostem wynagrodzeń. Rząd wcześniej zakładał, że ta waloryzacja wyniesie 3,96%, czyli gdyby byłoby tak, jak powiedziała pani minister, to ten wzrost byłby jednak tej emerytury w przyszłym roku byłby wyższy. O tym mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.
9: W takiej sytuacji ten wskaźnik waloryzacji byłby jeszcze wyższy.

0: poczucie wpływu, jakieś poczucie radzenia sobie i taką kompetencję, która jest chyba teraz bardzo mocno na topie, czyli takie umiejętności po prostu radzenia sobie, taką odporność psychiczną, bo tak naprawdę jeżeli pomagamy dzieciom radzić sobie z różnymi trudnościami, różnymi emocjami, to to jest właśnie ta odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które my w nich rozwijamy na ich dorosłe życie.
1: Pani Daria Cerazy, psycholożka, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu. Kolejne Tylko Szczerze już jutro po godzinie 13, natomiast już za chwilę po godzinie 14 folder ulubione. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A w folderze ulubione dziś?
3: A w folderze ulubione Igor Herbut, między innymi o nowej płycie Jeremie.
2: A oprócz tego przyjrzymy się nowemu, znaczy festiwalowi, nowej odsłonie festiwalu, który odbędzie się już wkrótce.
3: A oprócz tego muzyka i my, i nasi wspaniali słuchacze.
1: Czyli
3: zapraszamy.
1: Tradycyjnie będzie się działo.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
2: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
2: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: 2 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama. Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Od kilku godzin jest zator na autostradowej jedynce w Łódzkiem. Wcześniej za Strykowem, a w kierunku Katowic zajęte były dwa pasy. Teraz droga jest całkowicie zablokowana. Korek się wydłuża i teraz ma już prawie 10 kilometrów, a tam przed 11 jeszcze na jezdni wywrócił się samochód z przyczepą, do której przymocowana była łódź. Tam rzeczywiście te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 15. Trasa S3 zakończyły się już prace służb na odcinku od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino na 17 kilometrze, gdzie po południu zepsuł się samochód ciężarowy i tam blokowany był jeden pas w kierunku Szczecina. Droga krajowa nr 41, województwo opolskie i odcinek Prudnik-Nysa. Samochód osobowy uderzył w barierę na 10 kilometrze w pobliżu miejscowości Wierzbięcice. Tam na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Natomiast kierowcy w obu kierunkach na ten moment prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie. Kolejna wiadomość z dróg krajowych to województwo lubelskie i krajowa 19, odcinek Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, 238 km, gdzie mamy wypadek. Jedna osoba została poszkodowana. Po godzinie 12 zderzyły się tam dwa samochody osobowe i droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Lublina. To teraz jeszcze dobre wiadomości, a pojawiły się dwie. Od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można już jechać drogą krajową nr 9. Chodzi o województwo podkarpackie w pobliżu miejscowości Widełka. Tam na 175 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. A druga dobra wiadomość z województwa kujawsko-pomorskiego. Na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie już zakończyły się prace po wypadku. Tam samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym.
14: Jest 14:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, tak wynika z najnowszej opinii Komisji Weneckiej. Dziś Ukraina otworzy w Luksemburgu negocjacje członkowskie z Unią w kolejnych obszarach. Chodzi o rynek wewnętrzny i konkurencyjność. Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE, Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. Opinia Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej. Tak najnowszą opinię komisji skomentował w Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Z opublikowanej opinii wynika, że prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania. Eksperci uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności.

0: obecności głowy państwa. Innego zdania jest rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: To jest opinia. Opinia Komisji Weneckiej, która nie ma żadnej mocy prawnej. Jest to organ opiniotwórczy, natomiast te opinie Komisji Weneckiej, która bada kwestie związane z przepisami konstytucyjnymi w krajach Unii Europejskiej, nie są żadnymi rekomendacjami, są tylko opiniami.
0: Minister energii Miłosz Motyka z PSL-u powiedział, że stanowisko Komisji Weneckiej jest tożsame z zapisami polskiej konstytucji.
2: Sejm wybrał sędziów i obowiązkiem prezydenta jest przyjąć ślubowanie, jest jego konstytucyjnym obowiązkiem. O tym zresztą, jeśli nie Komisja Wenecka jest tutaj w zakresie prawnym autorytetem, niech będzie to prezydent Duda, który w jednym z wywiadów stwierdził, że to jest obowiązek prezydenta i nie wolno tutaj dywagować, tylko trzeba to ślubowanie przyjąć.
0: Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Czworo z nich w kwietniu tego roku złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, a następnie przekazało dokumenty kancelarii prezydenta. Ta nie uznaje takiej procedury za skuteczną. Późnym popołudniem Ukraina otworzy w Luksemburgu negocjacje członkowskie z Unią Europejską w kolejnych obszarach. Tym razem będzie to rynek wewnętrzny i konkurencyjność. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki podkreślił, że to dopiero okazja do przedstawienia warunków, które Ukraina musi spełnić jako kraj kandydujący, by wejść do Unii.
3: To jest bardzo dobry moment, bo możemy naszym przyjaciołom z Ukrainy powiedzieć, żeby wejść do Unii, żeby zbliżyć się do Unii, musicie zrobić to, to, to i to. I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że tak, są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby Ukraina spełniała te same zasady, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
0: Wiceszef MSZ powiedział, że postęp w negocjacjach członkowskich Unii z Ukrainą zależy wyłącznie od spełnienia standardów europejskich przez Kijów. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, na skutek którego ucierpiała infrastruktura cywilna, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W nocy w ukraińską stolicę uderzyło 5 rosyjskich pocisków balistycznych. Przed atakiem ukraińska obrona nie ogłosiła jednak alarmu. Ukraina do tej pory korzystała z zachodnich danych wywiadowczych uprzedzających o wystrzeliwaniu przez Rosjan rakiet balistycznych.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Francja i kolejna fala demonstracji i strajków licealistów oraz pracowników sektora edukacji. Przed południem w marszach organizowanych w największych miastach odnotowano niższą frekwencję niż w ubiegłym tygodniu. Licealiści niezmiennie domagają się poprawy warunków nauki, w tym zwiększenia liczby nauczycieli, remontów szkół i zmian w organizacji planów lekcji. Stefan Folzer.
5: Demonstracje rozpoczęły się rano m.in. w Nantes, Reims, Lyonie i Paryżu. Jak dotąd przebiegają spokojnie. W stolicy główny marsz zaplanowano na popołudnie. Do protestujących przyłączyła się tam znana aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Młodzi ludzie nie są włączani do debaty, odbiera się nam przyszłość, a szkoły nie otrzymują potrzebnych inwestycji. To sygnał, że nie jesteśmy priorytetem. Co mamy zrobić? Po prostu się poddać? Oczywiście, że nie. W dużych miastach protestujący blokują szkoły i uczelnie. Choć według władz liczba niefunkcjonujących placówek wyraźnie zmalała w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Dziś zamkniętych jest około 200 placówek. Zamknięto m.in. szkoły znajdujące się w pobliżu tras demonstracji, aby uniknąć aktów wandalizmu, powiedział Radiu France Inter minister edukacji Edouard Giffry. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Jest porozumienie w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Podpisały je Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE, Polska Grupa Energetyczna. Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiadają za przygotowanie projektu pierwszej polskiej elektrowni powstającej w gminie Choczewo. Według zakładanego harmonogramu w przyszłym roku planowany jest wybór partnera strategicznego i technologii, a rozpoczęcie budowy około 2032 roku. Około 2040 ma być uruchomiony pierwszy blok energetyczny drugiej siłowni jądrowej w Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na niebie sporo chmur, z których na wschodzie kraju pokropi deszcz, a wysoko w Tatrach popada śnieg. Więcej słońca na zachodzie. Na termometrach teraz od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Suwałkach i Lublinie, 12 na Helu, do 14 w Szczecinie i Słubicach. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jak nie, jak nie mogę zasnąć, to lubię się zastanawiać, co Adele robi ze swoimi pieniędzmi między jedną płytą a drugą.
1: A ja lubię się zastanawiać, co ja bym zrobiła z tymi pieniędzmi,
0: wiadomo, a to wtedy nie mogłabyś zasnąć, bo tyle masz planów na pewno.
1: Wiesz co, u mnie to by szybko chyba poszło, wiesz, tak? Jestem świetna w planowaniu wydatków. Tak. Ja natomiast jeszcze też myślę, abstrahując od tych pieniędzy, to myślę o tym, że tęsknię za nowymi piosenkami Adele i tęsknię za Rihanną.
0: Ty? Mm-hmm. No to tęsknimy razem.
2: Folder ulubione.
0: Ale bardziej taka Love on the Brain, czy bardziej taka Jesteś Pond Replay?
1: Zdecydowanie Anti to jest moja ulubiona płyta.
0: Świetna płyta.
1: I tam się tyle na niej dzieje. Tak. I jest tyle pięknych utworów. Między innymi cover Tame Impali również znajduje się na tej płycie. Ona jest bardzo zmysłowa, bardzo rozerotyzowana.
0: To
1: przepiękny
0: prawda,
1: album.
0: Prawda.
1: Na jesień idealny. To tęsknimy za Adele, tęsknimy za Rihanną, za którymi artystkami, Państwo tęsknią, proszę nam dać znać na naszym Facebooku, bo za chwilę też będziemy tęsknić za jednym z najciekawszych, najbardziej rozdokazywanych głosów w Wielkiej Brytanii. Człowieka, którego ja już zawsze będę kojarzyć z czarną tuniką i z różowymi rajstopami.
0: Ja bym jeszcze dodał współczesność, czyli mnóstwo pięknych kobiet wokół. Bo to tak zwykle to wygląda u niego.
1: I to trwa do dziś.
0: No tak, właśnie mówię. Nie wiem, czy widziałaś jeden z jego ostatnich teledysków sprzed kilku lat, gdzie on tam stoi na jakimś tarasie i 15 modelek wokół niego tańczy.
1: Wystarczyło mi, że zobaczyłam jego występ na festiwalu Glastonbury. Śpiewał Sailing i wokół niego były piękne kobiety ubrane w marynarskich strojach. Robiło to wrażenie. On zresztą też miał tę kapitańską czapeczkę na głowie.
0: A o kim mówimy? O głosie, którego nie da się podrobić.
1: Marcin Wojciechowski.
0: I Ula Kaczyńska, i Rod Stewart. A za chwilę z nami też głos, który państwo doskonale znają. Głos, który zaśpiewał zupełnie nową i bardzo osobistą płytę. Igor Herbut będzie z nami. Proszę zostać z jedynką. Najlepiej całe popołudnie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Igor Herbut.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Igorze. Spotykamy się przy okazji wydania twojej drugiej solowej płyty, płyty Jeremie. I chciałabym rozpocząć nasze spotkanie, naszą rozmowę od cytatu z jednej z piosenek. Proszę, powiedz, jak ci jest.
2: Jest mi wspaniale. Jestem szczęśliwy. To jest zdanie ważne. Bardzo. I bardzo szczere. Jestem szczęśliwy, jestem w dobrym miejscu i jestem bardzo, bardzo dumny z tego, co mogę muzycznie wam teraz podarować. A mianowicie właśnie ten album, który jest bardzo szczery. O.
3: Ale wszystkie, o wszystkich swoich płytach mówiłeś, że są bardzo szczere, z tego co pamiętam. Prawie.
2: No tak, bo tak zawsze było i to był swoisty elektrokardiogram, zdecydowanie, ale ta jest chyba najodważniejszą z nich. Jest najbardziej intymną i coraz

0: bliżej wpuszczam, oczywiście wciąż w kontrolowany sposób, słuchacza i ludzi, ale nauczyłem się przy tej płycie, tak jak i w życiu, ona o tym trochę jest, że jak się czegoś boisz, jak ci coś zalega i coś cię uwiera, no to mówisz o tym głośno, bo wtedy się staje to, jak się okazuje, mniejsze albo bardziej do ogarnięcia. Tym lepiej, jak ogarniasz to nie sam, a z osobą, która ma dobre intencje i no, naprawdę chce być dla ciebie wsparciem, no nie? I to jest o tym. To jest o miłości, o jej braku. No, ale to jest bardzo intymna rzecz. Bardzo intymna.
1: Od jakiego słowa rozpoczęła się ta płyta?
0: Pytasz o kreację? Wydaje mi się, że właśnie żeby było śmieszniej, zacznij od początku, od tego zdania i mów, żeby było śmieszniej. Zupełnie z innej strony. Tak jak ona się zaczyna tymi słowami, tak ona się zaczęła pisać tymi słowami. Zupełnie w innym momencie życia, zupełnie w innym kolorze, zupełnie coś innego chciałem wtedy powiedzieć. A teraz no naprawdę mówię i robię. To, że mówię, to jest jedno.
1: Czy Jeremie zaczęły się też od braku?
0: Absolutnie tak. Wydaje mi się, że tak. W ogóle też dużo pytań. I od pytania, tak jak ty zaczęłaś, to od pytań się ono gdzieś tam u mnie wygenerowało. To ta zmiana i to ta cała kreacja, bo zapytałem siebie właśnie, jak mi jest. Nie? I jak zadajesz pytania światu, no to świat odpowiada. I w zaskakujący sposób często. No i trzeba mieć dużo odwagi, żeby jeżeli dostajesz odpowiedź, że nie jest zbyt okej, no to żeby to zmienić. Żeby odpowiedzieć sobie, co mogę zrobić, żeby to zmienić. I łatwo jest o tym teraz mówić tak technicznie, ale zrobić jest to potwornie trudno, bo jest to efekt domina. No i całe to Jeremie, które jest takim konstruktem i super metaforą i super do mnie to przyszło, bo to tak fajnie scala całość tej płyty, całość tej historii i mojego prywatnego życia i w ogóle tego, co się dzieje. Cały ten konstrukt, cała ta inżynieria, że poszukiwanie tego miejsca bezpiecznego, po prostu ochronnego, mówi o tobie coś już. Czy chcesz go mieć? Czy chcesz go budować z kimś, czy sam? Czy dbać o niego, czy nie? Jest to trochę zależne od ciebie, ale trochę nie. Jest to zbudowane z chrustu, czyli jest to w jakiś sposób połączenie do tego, co kiedyś mówiłem, to, o czym ja pisałem. Swoista kontynuacja, może taka życia. No, ale też ono jest zbudowane na czymś, nad czym nie masz kontroli. To znaczy, no w tym przypadku akurat literalnie wodzie, ale nad poziomem wody akurat nie ma kontroli. Ta woda, wiadomo, metaforą jest czegokolwiek tam słuchacz sobie chce. Ja mam odpowiedź na to pytanie. I, no i pojawia się na przykład światło, nie? No i światło mówi wiele rzeczy. Akurat w tym przypadku nie wiadomo, dla każdego co innego, ale może mówić tak, że to Jeremie jest może nieszczelne. Może to jest znak, że pora zmienić miejsce. Może trzeba to załatać. To wszystko mówię metaforami, wiadomo, nie? Ale super idealnie przyszło do mnie to słowo i cały ten konstrukt bardzo, bardzo, bardzo zinterferował z tym, co się dzieje.
1: Myślę, że teraz jest czas, żebyśmy posłuchali piosenki. Mamy już kilka singli, które dobrze państwo znają. My również. Czy możemy sobie pozwolić na autorski wybór?
0: Ojejku, no to może...
1: Nasz autorski, Igor, aha, nie zapędzaj się. To my słuchaliśmy tej płyty, nie ty.
0: To było ładne, to było ładne.
1: Ogrób.
2: To może ta druga piosenka będzie autorskim wyborem Igora.
1: Nie, bo ja przygotowałam sobie piosenki. To nie, proszę. Przygotowałam sobie więcej piosenek i ja chcę o nich usłyszeć historię.
2: Jak to dziennie mam, słuchaj.
0: Czyli jeden z takich po prostu weselszych utworów wybrałaś?
1: Tak, bo skoro ta historia zaczęła się od braku, to chcę też naszym słuchaczom powiedzieć, że... Oprócz braku jest wypełnienie luki. I wydaje mi się, że ten utwór pięknie o tym opowiada.
0: Bardzo ciekawa interpretacja.
1: Ogrób.
3: Siedzę na tej ławce w ogrodzie róż, gdzie słońce zieleni nie muska. Już na niebie ptaki piszą twoje imię i wciąż nie wiem, jakie są twoje usta. Niewiele słów między nami jest już. Chyba wcale, ale znów tańczyliśmy walce w tym śnie, tuż nad ranem. Jak to było? Chyba tak.

Wstaję powoli i wracam do spraw. I pewnie już tu nie wrócę. Mgły snu oplatają cicho jak gniew. A lina na drzewie wisi w tej nucie. Czy śmieje się z czasu, czy szydzi z mych dni? Czy może z tych kroków, co gasną jeszcze raz? W myślach zagram to ci, tańczymy. I wszystko skasło.

0: tu folder ulubiony, dziś w folderze ulubione mamy płytę, nową płytę Igora Herbuta, płytę solową Jeremię. O niej rozmawiamy z artystą. Igor jest razem z nami. Ogrób był przed momentem. Bardzo przyjemny walc, chociaż nie wiem, czy przyjemny to jest właściwe słowo. Natomiast to jest piosenka, która wyjątkowo mnie poruszyła. Nie jedyna zresztą z tego zbioru.
1: A ja bym chciał zapytać cię, jeszcze wrócić do osobistych tematów na płycie. Mało mówisz o swoim życiu osobistym, niewiele. Czy tą płytą trochę nam o sobie opowiadasz, ale stawiasz kropkę, czy pozwalasz dalej zadawać pytania?
2: Pozwalam dalej zadawać pytania. Mówię o swoim życiu zdecydowanie więcej. Po prostu tutaj. To znaczy zawsze to jest bezpieczne ukrywać się za piosenkami i możesz powiedzieć, że to jest licencja poetyka w każdym momencie. No ale kto wie, kto widzi, kto czuje ten rozumie na pewno, co się dzieje i co się wydarza i jak było.
0: Jesteś zakochany?
2: Owszem.
0: Na zabój?
2: Tak, chociaż co to znaczy?
1: A co czuje człowiek zakochany?
2: Spokój, mniej lęku. W moim przypadku o wiele mniej lęku. Tak, to jest przede wszystkim. No super mniej lęku. To jest to przede wszystkim. Ja byłem, no abstrahując od tego, że mistrzem pisania czarnych scenariuszy, ale po prostu często zalewała mnie fala lęku. Z różnych powodów i wiesz, to już chyba wspomniałem o tym, że okazuje się, że jak mówisz o tym, co cię trapi, co narosło w tobie do takiego niewiarygodnie niebotycznego, po prostu gigantycznego czegoś, kiedy o tym powiesz, szczególnie kiedy jest ktoś bliski, kto chce tego wysłuchać, naprawdę wysłuchać i cię nie ocenić za to i być dla ciebie, no to okazuje się, że to nie było aż takie straszne i dobrze jest to po prostu udomowić, oswoić.
0: Dobra, pojedziemy jeszcze głębiej w prywatę, może się uda. Co mówi o tobie Pola?
2: Same wspaniałości. Same wspaniałości mówi Pola o mnie. Tak,
0: czy myślę,
2: no, tak.
0: Kiedy
2: tak.
0: Poznaliście się, miała jakieś obawy? Jesteś wielką gwiazdą muzyki.
2: To jej trzeba by było spytać.
0: No pewno podpytywałeś.
1: A ty miałeś obawy?
2: Nie, ona jest cudowna. Ja żadnych, absolutnie. Ona jest cudowna, jest wspaniała, ale ostatnio właśnie miałem taki moment, że rozmawiałem z kimś, zadzwoniłem do niej, aby zapytać się, co by we mnie zmieniła? Coś takiego. Zadzwoniłem do niej i ona, wiecie co powiedziała? Powiedziała, że żebym tak o sobie źle nie myślał.
1: Realne wsparcie.
2: Więc to jest właśnie taka osoba, nie?
0: Igorze. To jest też tak, że na tej płycie zdecydowałeś się przejąć chyba wszystkie możliwe role, bo i napisałeś teksty, i skomponowałeś utwory, zagrałeś też na instrumentach. Postanowiłeś to zrobić, bo właśnie dzięki wsparciu poczułeś odwagę, czy po prostu postanowiłeś to zrobić, bo jesteś w takim punkcie swojej kariery, że już wiesz, możesz samemu sobie zaufać, że wiesz, że dowieziesz to do końca w jak najlepszej formie?
2: Ja chciałem przede wszystkim nie być gorszy niż wcześniej. Chciałem utrzymać poziom. Ja nie rachuję tak i nie mam takich celów, tylko nie chciałem być gorszy. Tak technicznie, warsztatowo i tak dalej. Wiadomo, że dla niektórych to jest poezja, dla niektórych grafomania, no nie?

0: Ale co się zmieniło, na pewno zacząłem od wierszy, pisać słowem bardziej. Chciałem to, co się wydarzyło, opisać najpierw na papier. I do tego przyszła muzyka, czasami specjalnie pod to pisana, czasami gdzieś skomponowana obok, w jakimś innym momencie po prostu. Bo ja bardzo lubię muzykę ilustracyjną, ona ma wiele treści dla mnie i czasami to interferuje bardzo, bardzo dobrze i rezonuje. Na pewno to, gdzie ta płyta została nagrana, to, że ona brzmi tak pięknie, to jest duża zasługa miejsca, bo Monochrome Studio...
1: To jest wyjątkowe studio.
0: Niewiarygodne to jest.
1: Powiedz, co widziałeś, kiedy nagrywałeś traki?
0: Wszystkie pory roku. Nagrywaliśmy kilkukrotnie, chyba 2 czy 3 sesje. Przez wszystkie pory roku tam jest fortepian i przeszklona ściana i widzisz po prostu, jak słońce pada i jest najpierw była taka pomarańczowa, niesamowita łuna. Coś niebywałego. I jakaś taka jesienna aura. Była też zimowa aura, pełna śniegu, te korony drzew. No fantastyczna sytuacja. Ignacy, który realizował ten album, też był, jest niesamowitą częścią tego albumu, ponieważ jego higiena pracy i moderacja nami, jako w ogóle chłopami i artystami, tutaj gadanie, bo wszystko jest takie w studiu, jakie jest najsłabsze ogniwo. I on o to dba w niewiarygodny sposób. Pracowałem z różnymi ludźmi, ale on jest no, wybitnym typem, dbającym bardzo o szczegóły. Jest super. Także mógłbym się tak rozkoszować, ale Monochrome Studio za rekomendacją Grzegorza Turnała tam pojechaliśmy.
2: Od piątku Jeremie w sklepach. Nowa płyta Igora Herbuta, druga wyczekiwana. 8 lat czekaliśmy, Igorze. Zbieraj materiał na następną. Niech ci się dobrze żyje.
0: I wam.
1: I Jeremie Tur rusza w drogę.
0: To prawda. Do zobaczenia mam nadzieję na szlaku. Tam z ciebie wszystko obiecuję.
1: No to teraz, skoro już żeście mnie tak spacyfikowali w pierwszej części naszej rozmowy, że za dużo chcę, za dużo wymagam.
2: Jednak
1: to,
2: pozwalasz, tak?
1: Igor, to wybierz sobie swoją ulubioną piosenkę.
0: Nie, ja bym chciał, żebyś ty wybrała, bo czuję, że naprawdę lubisz tę płytę.
1: Lubię.
0: I to jest bardzo miłe. Ja czuję, że ona gdzieś tam się odnalazła. Fajne, bo to bardzo miłe jest.
1: To drodzy panowie, zabieram was teraz do Helsinek. Igor Herbut, dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Folder ulubiona, a w folderze nasza ulubiona Tina Turner.
1: No, doskonały rok, doskonała płyta, tytułowe nagranie. Słuchaj, to jest właśnie to nagranie, ten utwór, który notowałem na listach, na liście jednej przebojów. I tak mi do dzisiaj ta miłość do Tiny została. A teraz znowu ze słuchania przełączamy się w tryb czytania.
2: Czytam, bo lubię.
1: Chociaż trochę słuchania, bo o czytaniu będzie opowiadać nasza koleżanka radiowa Magda Mikołajczuk, a dokładnie o książce Agaty Tuszyńskiej Nartymia Pamięci.
3: W dzieciństwie lubiła spacerować po ulicy i zaglądać ludziom w okna. Większość jej przyjaciół w dorosłym życiu była o wiele od niej starsza. Jeszcze nie umiała mówić, kiedy na pytanie, gdzie jest tata, pokazywała radio. Kto? Agata Tuszyńska, pisarka, autorka wielu znakomitych książek, w tym biografii m.in. Ireny Krzywickiej, Izaaka Baszkiewicza.

Trevisa Singera i Wiery Gran. Teraz napisała wspomnieniową książkę zatytułowaną Arytmia pamięci, w której wspomnienia o losie swoim i swojej rodziny splotła z losami bohaterów swoich książek. A ten wątek radiowy stąd, że ojciec Agaty Tuszyńskiej to słynny radiowiec, komentator sportowy Bohdan Tuszyński, pod którego stołem montażowym tutaj w budynku Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie spędzała jako dziecko długie godziny. Agata Tuszyńska to taka pisarka, której styl jest zawsze niesłychanie dopracowany, elegancki i która wie, co zrobić, jak rozłożyć akcenty opowieści, żeby czytelnik wciąż czuł się zaciekawiony, ale żeby istniała szlachetna równowaga między tematami najwyższej wagi, a tymi lżejszymi. Tak też jest zrobiona Arytmia pamięci. Opowieść i o żydowskiej matce autorki ukrywanej w czasie wojny w szafie, o marcowych emigrantach roku 68 i o wspaniałej miłości, która połączyła Agatę Tuszyńską z Henrykiem Dasko, a jego choroba i śmierć zaowocowała książką Ćwiczenia z utraty. Książką, która pomogła wielu ludziom spadającym na dół rozpaczy po odejściu bliskich. Ale w Arytmii pamięci Agata Tuszyńska pisze też na przykład o ukochanym jamniku, tu cytat, który jest jak przegubowe szczęście o nieoczywistej urodzie, o namiętnym spacerowaniu, o stawaniu się grzyboholiczką i o umiłowaniu ołówków i wiecznych piór. Uwaga, nie należy proponować Agacie Tuszyńskiej pożyczenia długopisu. Zapewne mogłaby zasłabnąć z oburzenia. Mnogość i barwność bohaterów, postaci opisanych w tej książce, postaci, które mocno wpłynęły na życie Agaty Tuszyńskiej, jest naprawdę imponująca i może wywoływać lekką zazdrość. No bo kto by na przykład nie chciał pospacerować z Władysławem Kopalińskim, być ubieranym do pierwszego ślubu przez Zofię Kucównę, albo zdecydować się na wybór zawodu pisarki już w dzieciństwie pod wpływem widoku w Kazimierzu nad Wisłą Marii Kuncewiczowej, która dla małej Agaty była jak postać baśniowa, zupełnie nie z tego świata. A tytuł książki, Arytmia pamięci, bardzo trafny, bo to jest też opowieść o pamięci właśnie, o jej niepewnym, zmiennym rytmie, o zaskakujących, nieprzewidywalnych momentach, w których jest silna jak Schwarzenegger i dokładna jak koronczarka, a za chwilę stoi bezradnie jak kosmita wyrzucony na planetę Ziemię, zastanawiający się,

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pięknie pani z tym jazzem się wstrzeliła w temat, bo zapraszamy państwa teraz na Podlasie, dokładnie, i to po to, żeby posłuchać jazzu.
2: Podlasie Jazz Festival imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego to jest impreza, nad którą patronat ma Radiowa Jedynka. Jesteśmy z tego dumni. Co więcej, będziemy mieć tam swojego człowieka na miejscu, więc nie tylko zaprezentujemy państwu program tegorocznej odsłony, ale przede wszystkim będziemy mieli okazję pokazać państwu, jak festiwal brzmi na miejscu. Nie wiem, jakie państwo mają podejście do audycji plenerowych, audycji, które realizujemy w ramach festiwali, które współorganizuje Jedynka, bo są tacy, którzy twierdzą, ja nie słucham, bo zazdroszczę i wolę nie wiedzieć, co mnie omija. Nie, nie. A są też tacy, którzy uwielbiają te muzyczne pocztówki z przeróżnych imprez, bo dzięki temu czują się na miejscu.
1: Marcin Kusy przeniesie państwa dokładnie do Białej Podlaskiej. Między 16 a 18 października tam Podlasie Jazz Festival. A na scenie, między innymi na scenach tak naprawdę, bo to ten festiwal bywa się w dwóch miejscach jednocześnie, w Białej Podlaskiej oraz w Janowie Podlaskim, a na scenie Aga Zarian, Beata Przybytek, Akiko i United Quartet, ale także m.in. Mietek Szcześniak i Krzysztof Herdzin Trio. No i mamy dla państwa zaproszenia na cały ten festiwal. Proszę dzwonić do nas teraz pod numer 22 645 22 66. Wiem, że państwo na wschodzie teraz słuchają nas właśnie, więc proszę, zapraszamy na jazzowe wydarzenie na Podlasiu. Ja bym w to wszedł od razu, gdybym tylko mógł.
2: Nie wiem, czy wspomniałeś, że będzie też Mietek Szcześniak, który niedawno odwiedził nas w audycji Folder Ulubione, żeby opowiedzieć o płycie, którą wydał z Polskim Radiem. Płycie, która była spełnieniem jego marzeń, bo też była płytą nagraną z amerykańskimi muzykami i z amerykańskim chórem, więc to, co się dzieje, jaka jest żywotność w tych piosenkach, jaka energia, to też mają państwo przekonać się, mogą państwo przekonać się i słuchając Radiowej Jedynki, słuchając także tej płyty, a co się mówi o samym festiwalu na Podlasiu, że to wydarzenie, które regularnie gości legendy polskiej sceny jazzowej, ale także międzynarodowe gwiazdy oraz najciekawszych debiutantów młodego pokolenia. To właśnie na tym festiwalu, o ile dobrze pamiętam, w ubiegłym roku grała Hania Derej, która też teraz będzie nagrywać płytę z Polskim Radiem, więc coraz więcej artystów, artystek z tym naszym stemplem jakości pojawia się na bardzo ważnych imprezach i to nas bardzo cieszy.
1: 25-lecie działalności artystycznej obchodzić będzie na festiwalu Aga Zarian. Ona rozpocznie tak naprawdę to wydarzenie swoim koncertem o 17, już 16 października. Przypominam, że mamy dla państwa zaproszenie, oczywiście podwójne, 22 645 22 66.
2: A w sobotę dwugodzinna relacja z tegoż wydarzenia na antenie Radiowej Jedynki. Zapraszamy w imieniu Marcina Kusego.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
2: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
2: Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towar.

0: towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
4: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
5: Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Reklama. Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska. Zaglądamy na trasy, a po południu najbardziej uciążliwą trasą właśnie pozostaje A1 w Łódzkiem.
14: Dzień dobry, Paweł z tej strony, z autostrady A1. Wspominałem o zablokowanej trasie z Łodzi w kierunku Częstochowy. To jest 304 km autostrady A1. Korek jest przepotężny, tam jest przewrócona łódka rzeczywiście w poprzek dwóch pasów. Mimo wolnego pobocza policja, służby nie puszczają dalej żadnego samochodu. Korek jest przepotężny. Wszyscy, którzy biorą pod uwagę jazdę obwodnicą, ostatnim momentem, kiedy można zjechać, jest odjazd Łódź Północ. Potem staje się 6-kilometrowym korku. Powodzenia.
13: To głos naszego słuchacza. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na A1C, to mamy zarówno właśnie dobrą, jak i złą wiadomość. Zła jest taka, że cały czas, jak wspomniał też nasz słuchacz, korek jest długi i on ma ponad 11 km w kierunku Katowic, ale dobra wiadomość jest taka, że już powoli kończą się tam prace służb i za niedługo przejazd przez autostradę powinien być bardziej płynny. Na 304 kilometrze jeszcze przed 11 w Brzezinach właśnie osobówka z przyczepką przewróciła się na jezdni. Natomiast chwilę po 12 w Lubelskiej między Radzeniem Podlaskim i miejscowością Międzyrzec Podlaski był wypadek. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa do Lublina była całkowicie zablokowana, ale teraz nitka prowadząca do Lublina wygląda już lepiej. Kierowcy od godziny przepuszczani są naprzemiennie jednym pasem. I są też dobre wiadomości ze Strójki w Zachodniopomorskiem, gdzie można już jechać nitką w kierunku Szczecina. A na 17 kilometrze między węzłami Pyrzyce i Gryfino zepsuła się ciężarówka, która blokowała przejazd. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
15: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
16: Zapraszamy na aktualności jedynki.
15: Marzena Godon
16: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Kolejna odsłona sporu o nominacje ambasadorskie, o szczegółach opowie nasza reporterka.
15: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie muszą ślubować przed prezydentem. Taką rekomendację wydała Komisja Wenecka.
16: Tajemnicza śmierć rodziny na osiedlu pod Dalnią w Kielcach. Policja odnalazła zwłoki czterech osób.
15: Premier premier nie będzie negocjował z prezydentem kwestii nominacji ambasadorskich.
16: Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Minister odniósł się w ten sposób do wywiadu prasowego Karola Nawrockiego, w którym prezydent podkreślił, że o tej kwestii może rozmawiać z Donaldem Tuskiem, a nie z Radosławem Sikorskim.
16: Rzecznik rządu skomentował także słowa prezydenta odnośnie do ewentualnych

0: ewentualnej współpracy z Grzegorzem Braunem.
1: Co mówił? To pytanie do Sylwii Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki powiedział w wywiadzie, że Konfederacja Korony Polskiej ma swoją reprezentację w parlamencie i jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce. Zdaniem rzecznika rządu Grzegorza Brauna należy traktować poważnie, jako poważne zagrożenie dla Polski.
3: Jeżeli pan prezydent mówi, że go traktuje poważnie politycznie, no to znaczy, że chce z nim bardzo blisko współpracować. I to w zasadzie mówi wszystko o postawie pana prezydenta i stosunku do zagrożeń, z którymi się mierzymy.
2: Rzecznik rządu powiedział, że premier Donald Tusk nie zamierza się spotykać z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak mówił, te kwestie są opisane w konstytucji i w ustawach.
3: Rząd proponuje, prezydent dostaje to na biurko i podpisuje albo nie. Sam prezydent, jak rozumiem, w tym wywiadzie powiedział, że jego wizyty są często obsługiwane przez bardzo profesjonalnych dyplomatów. To nie ma żadnego uzasadnienia, by nie podpisać tych nominacji, poza próbą niekonstytucyjnego rozszerzania swoich uprawnień.
2: Impas wokół nominacji ambasadorskich trwa od prezydentury Andrzeja Dudy.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za te informacje.
0: Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, ocenia minister sprawiedliwości.
1: W najnowszej opinii Komisja Wenecka, organ Rady Europy, stwierdziła, że w obecnych wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów Trybunału bez udziału prezydenta.
0: Ta opinia potwierdza stanowiska prawników i konstytucjonalistów, napisał minister Waldemar Żurek w mediach społecznościowych.
1: Prezydent powinien zastosować się do tej wykładni, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
4: Prezydent powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie może sobie uzurpować prawa do wyboru, od którego sędziego przyjąć ślubowanie, od kogo nie.
0: Innego zdania jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii, Jan Dziedziczak, mówi, że opinia Komisji Weneckiej nie jest dla Polski wiążąca.
5: Jesteśmy w Polsce, nas obowiązuje konstytucja i to Trybunał Konstytucyjny wiele lat temu wypowiedział się na temat tego, że to prezydent ma prerogatywę ślubowania.
1: Opinia Komisji Weneckiej odnosi się do sporu między prezydentem Karolem Nawrockim a większością parlamentarną.
0: Prezydent nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm.
1: Podejrzewany o planowanie zamachu na premiera i ministra obrony, doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Około 60-letni mężczyzna został zatrzymany w niedzielę na Dolnym Śląsku.
1: Tymczasem 6 zarzutów usłyszał 46-latek z Obornik, który groził politykom.
0: Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych i dotyczą premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarki TVP.
1: Te 3 zarzuty zostały połączone z groźbami pod adresem tych osób, mówi prokurator Katarzyna Sil-Szulczyńska z prokuratury rejonowej w Obornikach.
6: W niektórych też informacjach publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa zabójstwa i to dotyczy pana Tuska, pana Czarzastego i dziennikarki Telewizji Polskiej.
0: Kolejne 3 zarzuty dotyczą znieważenia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego prezydenta Lecha Wałęsy i posła Krzysztofa Paszyka.
1: Mężczyzna przyznał się tylko do znieważania wymienionych osób.
0: A grozi mu do 3 lat więzienia.
7: To są aktualności jedynki.
1: Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 4 osób w Kielcach na osiedlu pod Dalnią.
0: Zmarli byli członkami jednej rodziny, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach, prokurator Daniel Prokopowicz.
8: Zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, że najpierw doszło do pozbawienia życia 3 osób, których ciała znaleźliśmy wewnątrz mieszkania, a następnie do samobójczej śmierci 55-letniego mężczyzny. Zwłoki wszystkich 4 osób są zwłoki ojca, matki oraz 2 dzieci.
1: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Na przeważającym obszarze kraju popołudnie i wieczór pochmurne, na północy i Podkarpaciu także deszczowe. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 15 na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Roy.

0: Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra. Dobra tylko na niektórych stacjach. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 40% energii elektrycznej i ten wskaźnik będzie już tylko spadał. Od 18 do 21 warto prąd oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Reklama. Autopromocja.
17: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
18: Rozmowy, analizy i opinie.
17: I dużo muzyki.
18: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
17: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
18: Od godziny 16.
17: Zapraszamy Karolina Rożej
18: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Aż sprawdziłem. To była płyta, której słuchałem przed swoimi połowinkami w szkole średniej, czyli dawno temu. A państwo mają jakieś skojarzenie z muzyką The Cardigans? To takie trochę inne spojrzenie na szwedzką muzykę, nie? W tamtych czasach.
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. Więc od tego zaczęliśmy drugą godzinę, mamy nadzieję, państwa lubianej audycji.
2: Folder ulubione.
1: Marcin Wojciechowski
0: i Ula Kaczyńska.
1: Zostaniemy z państwem do godziny 16. W tej części wybierzemy się do Wenecji. To za czas jakiś oraz zajrzymy do Bydgoszczy. Ale teraz posłuchamy utworu, który do dziś gra w moim sercu. Mam nadzieję, że nie tylko w moim i kojarzy się z fantastycznymi wakacyjnymi przygodami. Nareszcie. No nie wiem, czy w kontekście jesieni można powiedzieć nareszcie, ale niech tam będzie.

0: Ruch, trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest znów.
1: Tak jak ty i król, to przed momentem w

0: Folder ulubiony, a teraz w folderze, tak jak zapowiadaliśmy, przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie już w czwartek rozpocznie się kolejna odsłona festiwalu Fonomo Music and Film Festival. Razem z nami jest współtwórca i dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia, Artur Maćkowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czym różni was, czym wasz festiwal różni się od wszystkich innych festiwali, które łączą muzykę, łączą film i sztuki wizualne?
2: No, my szczególnie przyglądamy się tym miejscom, gdzie muzyka, film, obraz i dźwięk się krzyżują, czyli tym wzajemnym zależnościom. Czyli dobieramy koncerty na ten festiwal pod względem też wizualnym, czyli to, co będzie, oprócz tego, co będzie można usłyszeć, co będzie można zobaczyć. A filmy dobieramy tak, żeby oprócz tego, co nas interesuje z tego, co oglądamy, również ścieżka dźwiękowa, tudzież jej brak, był jakoś intrygujący i interesujący.
0: To zatrzymajmy się przy punkcie filmy. Przejrzałam waszą propozycję filmową na ten rok. Rzeczywiście jest wspaniała, ale zastanowiło mnie, zaskoczyło i jednocześnie bardzo ucieszyło to, że w programie jest taki film, który być może nasi słuchacze i nasze słuchaczki doskonale pamiętają, chociaż oglądanie Beavisa i Buttheada w tamtych latach, no mieli, to był przywilej osób, które posiadały po prostu antenę satelitarną. Wy ten film pokażecie. Dlaczego?
2: No tak, jest okrągła rocznica chyba wypuszczenia tego filmu. Jest część publiczności, która wraca z dużym sentymentem i chętnie sobie odświeży ten film, ale mamy też sporą grupę młodych odbiorców, którzy myślę, że nie mieli okazji spotkać się z tym filmem.
0: Przypomnijmy,
2: a możliwość
0: który to
2: zobaczenia
0: był rok?
2: Go na dużym ekranie.
1: 96.
2: Chyba tak, jak
1: lata 90. na pewno. Tak.
2: Tak, tak, dokładnie.
0: Historia
2: w związku
0: dwóch...
2: z tym 30 rocznica i to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć ten film.
0: To też okazja, żeby pogadać trochę o MTV, czyli o telewizji, która kiedyś była właśnie skarbnicą wiedzy o gwiazdach, o teledyskach,
1: była prawdziwym
0: o muzyce.
1: Oknem na świat dla wielu z nas. Tak.
2: Przede wszystkim była skarbnicą wiedzy o muzyce.
0: No,
2: nie do końca tak, lifestyle'owym programem o wszystkim i o niczym tak naprawdę.
0: Bardzo
2: nie?
0: mnie cieszy obecność tego filmu w waszym programie, podobnie jak cieszy mnie spacer, który będzie można odbyć razem z Mikołajem Buzałą w ramach programu Bydgoszcz poza kadrem. To jest dla mnie bardzo ciekawa propozycja, no bo przyznam się szczerze, bywałam w Bydgoszczy, ale gdybym miała tak wymienić 10 atrakcji spoza kadru, to chyba nie byłabym w stanie. Tymczasem wy zapewniacie, że podczas tego spaceru zobaczyć będzie można Bydgoszcz przez film i przez muzykę. Zobaczyć będzie można miejsca, w których kręcono filmy, grano koncerty, zakładano zespoły, organizowano imprezy i budowano lokalną scenę. Jakie to są miejsca, gdyby pan mógł zdradzić?
1: I jaką Bydgoszcz była aktorką?
2: Jakie to będą miejsca, to tylko wie Mikołaj Buzała.
0: Nie powiedział wam
2: jeszcze.
0: Czyli
2: człowiek, który oprowadzi. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest spacer tylko dla osób, które przyjadą do Bydgoszczy i niespecjalnie to miasto znają. Ja zachęcam Bydgoszczan do wzięcia udziału w tych spacerach, bo Mikołaj jest gościem, który właściwie nie wiem skąd on wydobuje te wszystkie informacje i tą wiedzę i myślę, że dla mieszkańców Bydgoszczy również ona jest nieoczywista i wcale nie taka, mogłoby się wydawać. Znana.
0: To jest spacer bezpłatny. Zachęcamy. Można się zapisywać? Jak wygląda?
2: Nie. Trzeba przyjść do Velvet.
0: I ruszyć w drogę.
2: Czyli tak, będzie tutaj giełda płytowa i z odmętów giełdy płytowej wyruszy spacer z Mikołajem Buzałą po Bydgoszczy, po tych wyjątkowych miejscach.
1: Bardzo mnie ucieszyła ta giełda płytowa i tylko pokazuje, że wydarzenie rzeczywiście jest bardzo różnorodne i każdy znajdzie coś dla siebie. Film, muzyka, ale giełda płytowa również i spacery, to wszystko już od najbliższego czwartku.
2: Tak, wystawy, warsztaty, również dla dzieci, debaty, bo chcemy też rozmawiać, oprócz tego, że oglądamy filmy, chodzimy na koncerty, się dobrze bawimy, chcemy rozmawiać o rzeczach, które są naszym zdaniem istotne, ważne i aktualne przede wszystkim.
0: Będzie także okazja do tego, żeby oklaskiwać Mikołaja Trzaskę, który tym razem wystąpi w niezwykłej roli.
2: Tak, chcemy uhonorować Mikołaja Trzaskę, bo wręczamy od kilku lat nagrodę filmową, która jest ufundowana przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dla wybitnych postaci związanych z filmem i związanych też jakby z regionem. W związku z tym, że my jesteśmy festiwalem filmowo-muzycznym, to staramy się, żeby

0: W tej kategorii filmowej nagrody od nas otrzymywali ludzie, którzy odpowiadają za dźwięk, za muzykę w tych filmach. To jest o tyle ciekawa pętla, że Mikołaj Trzaska zagrał na pierwszej edycji festiwalu, czyli 15 lat temu, ścieżkę dźwiękową do filmu Róża. Więc tym bardziej nam miło, że po tych 15 latach spotkamy się z nim ponownie na festiwalu i będziemy mogli go uhonorować tą właśnie nagrodą.
1: Artur Maćkowiak, współtwórca i dyrektor artystyczny Fonomo Music Film and Festival. To wszystko w Bydgoszczy od 15 do 18 października. Pięknie dziękujemy, życzymy dobrej zabawy, pięknej pogody i fantastycznych wrażeń. No i oczywiście zapraszamy do Bydgoszczy.
2: Wydarzenie bezpłatne, warto to podkreślić. Wszystkiego dobrego, bardzo panu dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Ja państwa i słuchaczy zapraszam jeszcze na naszą stronę fonomo.pl, gdzie możecie sobie przeczytać, dowiedzieć się o tym, jak wygląda cały program festiwalu. Dziękuję i do zobaczenia na Fonomo.
2: Do zobaczenia, dziękujemy. A teraz też filmowo Prince w Radiowej Jedynce 27 minut po 15.

0: Wtorkowe popołudnie, słuchają Państwo Jedynki. Czas na skrót aktualności o 15.30, który przedstawi Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Przełom w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka potwierdza, że prawidłowo wybrani sędziowie muszą zostać dopuszczeni do orzekania. Prezydent, jak podkreśla minister sprawiedliwości, nie może interpretować prawa na swoją korzyść.
2: Prezydent może zaklinać, może obrócić kota ogonem do góry i powiedzieć, że to jest pies i zaraz będzie szczekał.
1: O nominacjach ambasadorskich mogę rozmawiać z premierem, a nie z szefem MSZ-u, tak mówi prezydent w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Odpowiada mu rzecznik rządu, podkreślając, że premier nie będzie negocjował, a powodów, by nie

0: Odpisywać nominacji ambasadorskich nie ma.
1: W tym wywiadzie powiedział, że jego wizyty są często obsługiwane przez bardzo profesjonalnych dyplomatów. To nie ma żadnego uzasadnienia, by nie podpisać tych nominacji.
0: Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci czterech osób w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. Zmarli byli członkami jednej rodziny.
2: Zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego.
0: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Ukraina nie została uprzedzona o nocnym ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Informacje medialne potwierdził właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski.
3: Nieoficjalnie mówi się, że USA wstrzymały przekazywanie Ukrainie swoich danych wywiadowczych, aby zmusić Ukrainę do ustępstw.
0: W nocy na ukraińską stolicę spadło 5 rosyjskich pocisków balistycznych. Szanse na znalezienie bliźniaka genetycznego są podobne do szans na wygraną na loterii, dlatego tak ważne jest, by w bazie potencjalnych dawców było jak najwięcej osób. Tak mówią lekarze, a okazja jest szczególna, bo dziś ogólnopolski dzień dawcy szpiku.
4: Każda zarejestrowana osoba tworzy kolejną szansę, więc naprawdę warto się rejestrować.
0: Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba między 18 a 55 rokiem życia. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: back any further.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A to ja już pamiętam, my graliśmy z tej płyty duet Aretha Franklin i George'a Michaela, to?
3: Tak, to jest ta płyta.
2: Pamiętam.
3: Michelle Endegiocello, tak się nazywa artystka, która jest i kompozytorką, i wokalistką, i basistką. No i teraz nagrała przepiękny album z coverami, który z przyjemnością ogromną prezentuje Państwu w każdą sobotę, w każdą niedzielę po godzinie 17 w audycji Szczęśliwe Powroty. Szczęśliwie powróciła do nas Marta Zienkiewicz i zabierze nas niestety nie do Wenecji, a tak chciałam jeszcze pochodzić w kapeluszu od słońca i w długich, białych, lnianych spodniach. Pojedziemy sobie do Walencji.
4: Ale ja myślę, że tam równie słonecznie i pięknie. Dzień dobry.
2: Tutaj na wystawę?
4: Na wystawę i jest się czym chwalić, więc no my lubimy, jak akurat można powiedzieć o jakimś polskim elemencie gdzieś za granicą, jeszcze w pochlebnych słowach, zawsze warto na to zwrócić uwagę. No i właśnie w Walencji polskie rzemiosło jest prezentowane na jednym z najważniejszych festiwali designu na Półwyspie Iberyjskim, a mowa o festiwalu designu, który odbywa się właśnie w hiszpańskiej Walencji. A tam 60 obiektów, 19 twórczyń i twórców, a wszystko w ramach wystawy Crafting Reality w poszukiwaniu alternatywnych siedlisk.
5: Polskie rzemiosło w tej chwili przechodzi, jeżeli chodzi o takie zainteresowanie świata, absolutnie swój złoty moment i złoty wiek znowu, z czego się ogromnie cieszymy. Na pewno jesteśmy wyróżnieni w sposób szczególny, bo w tym roku Polska została zaproszona jako taki kraj gość. I to jest zawsze atrakcyjne, ponieważ wtedy nie tylko taka wystawa jest silnie promowana, ale też zawsze wzbudza duże zainteresowanie nie tylko publiczności, ale też kuratorów, osób też funkcjonujących w obszarze projektowania zawodowo z Hiszpanii i tych osób, które zjeżdżają się ze świata.
4: I o tym mówiła Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych. No więc to całe rzemiosło mogłoby się niektórym kojarzyć wyłącznie z czymś tradycyjnym, z jakąś cepelią, z czymś, co już było i nie wróci, a okazuje się, proszę Państwa, że to zupełnie nie o to chodzi dziś i na tej wystawie i po prostu w ogóle.
5: Sercem rzemiosła jest materiał, z którym się pracuje i to jest ten najważniejszy element. I szukamy tutaj takich odniesień do samej natury danego materiału. Staramy się też pokazywać bardzo różne materiały, bo mamy tu i szkło, i aluminium, i ceramikę, i glinę, drewno i różne tkaniny. Drugim wątkiem jest wątek samych technik wykorzystywanych w rzemiośle i tutaj też odnosimy się do takich technik jak tkanie, o którym powiedziałam, ale też haft. Trzeci wątek dotyczy takiego myślenia o takich scenariuszach przyszłości i trochę o tym, czy jest miejsce w rzemiośle dla eksperymentu. W to właśnie wpisują się już takie prace osób, które też starają się trochę wychodzić poza ten materiał naturalny albo czasami badać tą jego naturę i zmieniając tą jego naturę.
4: Oczywiście tego eksperymentu na wystawie jest całkiem sporo, jest też bardzo dużo współczesności. I ja zapytałam Aleksandrę Szymańską o to, no dobrze, ale jakie obiekty, czy to będą bardziej krzesła, czy to właśnie skoro tkanina, może jakieś makatki, mówiła, że ona może spróbować wymienić te elementy, ale to zupełnie jak się powie, że to jest stół czy kubek, to nie robi takiego wrażenia. To trzeba zobaczyć. Najlepiej wybrać się do Walencji pod adres Pasaje 94 albo co najmniej zerknąć w internecie na zdjęcia.
2: Albo przynajmniej poszukać domu rzemiosła w swoim mieście.
4: O, albo taki założyć.
2: Ciekawe, czy wrócą domy rzemiosła, skoro tak się dobrze to pamięta. Marta, ty nie pamiętasz w ogóle.
4: Ja nie pamiętam.
2: Ula, ty pamiętasz.
3: No jak myślisz?
2: Myślę, że pamiętasz. Dzięki, Marta.
3: Dziękujemy.

0: Pamiętasz, na pewno pamiętasz numer Shauna Paula I Still In Love With You. Mm-hmm. No to sample z tej właśnie piosenki, a oryginał to jakieś 70, 80 lata mniej więcej.
1: Tak, proszę pana. Dwie bardzo fajne dziewczyny.
0: Tak, człowiek się uczy całe życie. I dowiaduje, a czego dowiemy się po 16, powie nam Michał Strzałkowski, który dołączył do nas teraz i usiądzie, znaczy zostanie już tutaj, bo ekspres
2: tak,
0: rozpocznie
2: tylko
0: się.
2: Po drugiej stronie stołu.
0: Teraz, tak. Dokładnie. A co u ciebie dzisiaj w audycji?
2: Będziemy mówić o najnowszych ustaleniach dotyczących tych osób zatrzymanych za przygotowywanie zamachów na najważniejsze osoby w państwie, w tym na premiera Donalda Tuska, bo dziś odbyło się przesłuchanie takiego właśnie zatrzymanego mężczyzny i co już wiadomo na ten temat, wszystko to powiemy w ekspresie jedynki, ale będziemy też mówić o pewnej głośnej sprawie, która wybuchła w Kanadzie, ale tak naprawdę wywołała pewną dyskusję na całym świecie. Otóż pewien nagradzany, uznawany, poczytny kanadyjski, francuskojęzyczny pisarz został oskarżony o to, że swoich przynajmniej kilku ostatnich książek nie napisał, nawet nie to, że posłużył się sztuczną inteligencją jako narzędziem, tylko po prostu wszystko za niego ta sztuczna inteligencja zrobiła. No i dyskusja jest ogromna. My się zastanawiamy, czy czytanie takich książek napisanych przez sztuczną inteligencję, no właśnie, ktoś by się zdecydował na to, żeby przeczytać, czy nie?
0: Niektórzy nobliści mówią, że się wspomagają, ale już nie będę się znęcał.
2: Ale wspomagać się to jest jedno i to też jest oczywiście bardzo dyskusyjne, a wysłużyć się w całości sztucznej inteligencją to już jest drugie. Coś tam sprawdzić, coś tam dopytać, też dyskusyjne, ale jednak trochę inne.
1: I o tym wszystkim po 16 zapraszamy i pięknie dziękujemy. Marcin Wojciechowski,
0: Ula Kaczyńska,
1: Agnieszka Dziecierska
0: i Krzysztof Sagan.
1: Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
15: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska, zapraszam. W sumie już 9-kilometrowy korek ustawia się na trasie S8 w obu kierunkach, czyli do Białegostoku i do Łodzi. Na ten moment czekamy jeszcze na wiadomości od służb, ale tam kierowcy na pewno muszą uzbroić się w cierpliwość. Mamy też wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z trasy S6 i z autostradowej dwójki. S6 to województwo pomorskie między węzłami Rusocin i węzłem Gdańsk Południe, gdzie na 348 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i na ten moment zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Gdyni. Jak podają służby, prace na S6 mają potrwać jeszcze do godziny 17. To teraz autostradowa dwójka w pobliżu miejscowości Żabikowo, województwo wielkopolskie, czyli na odcinku od węzła Poznań-Komorniki do węzła Poznań-Luboń. Tam na 161 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy, który blokuje jeden pas na trasie w kierunku Warszawy. I te utrudnienia także będą jeszcze do godziny 17.30. Pojawiły się też dobre wiadomości, na przykład z autostradowej jedynki, gdzie tak naprawdę przez cały dzień mieliśmy bardzo trudne warunki do jazdy. Województwo łódzkie w Brzezinach na 304 kilometrze samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni i tam zablokowane były dwa pasy w kierunku Katowic, ale teraz już na spokojnie mogą Państwo kontynuować właśnie przejazd w kierunku Katowic. Na Dolnym Śląsku jest utrudniony wjazd do Wrocławia zarówno od północnej, jak i od południowej strony, czyli na autostradowej czwórce na wysokości Kątnowej. gruntów wrocławskich, no a od północy na A8. Tam naprawiana jest dylatacja i prace służb mają potrwać jeszcze do końca tego miesiąca. 22 513 11 11 cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.
8: Minęła 16, tu program pierwszy.

0: Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Kolejne działania w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. Zmiany przygotowuje resort edukacji.
0: Przesłuchanie podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. O szczegółach opowie nasz reporter.
1: Papież Leon XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli jeszcze dziś przejdzie operację płuca.
0: Bezpieczeństwo w szkołach najwyższym priorytetem dla rządu.
1: Ministerstwo Edukacji do 20 października przygotuje zmiany w prawie oświatowym w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach.
0: Zmienione zostaną też przepisy związane z zasadami BHP w placówkach oświatowych, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Wzmocnione patrole, szkoły są pod szczególną opieką teraz. Ministerstwo Edukacji Narodowej także w sposób szczególny przygotowuje dodatkowe rozwiązania, na przykład zmiany w przepisach BHP, które 14 października wejdą, a także w zmiany w prawie oświatowym. We wszystkich województwach odbyły się też spotkania kuratorów z dyrektorami, także sprawa jest oczywiście monitorowana, opanowana.
1: Planowane zmiany zakładają m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół czy rozszerzenie uprawnień dyrektorów placówek.
0: Mężczyzna planujący zamach na premiera i szefa MON-u jest przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze.
1: 66-latek z Dolnego Śląska został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu.
0: Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest Krzysztof Polasik. Powiedz, kiedy niedoszły zamachowiec może usłyszeć zarzuty?
3: To może wydarzyć się w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Krzysztof N. krótko przed godziną 14 został doprowadzony do prokuratury. Na nadgarstkach miał kajdanki, a na głowie czarną kurtkę. Śledczy przepytują mężczyznę m.in. ogłoszone w sieci radykalne poglądy, które według eksperta od terroryzmu, profesora Daniela Boćkowskiego, najpewniej były głównymi motywami Krzysztofa N.
4: Wiemy, że jest zradykalizowany. Wiemy, że jest osobą, która jest zamknięta w określonych bańkach informacyjnych i to spowodowało, że w taki, a nie inny sposób widzi świat i był gotów przejść do czynów.
3: Niedoszły zamachowiec może usłyszeć zarzuty z artykułu 128 kodeksu karnego, który dotyczy zamachu na konstytucyjne organy Polski. Za takie przestępstwo grozi nawet do 20 lat więzienia.
0: Krzysztof Polasik, bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Opinia Komisji Weneckiej potwierdza, że prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą zostać dopuszczeni do orzekania.
0: Tak oświadczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: I dodał, że opinia komisji jednoznacznie wskazuje, co powinni zrobić sędziowie, o których prezydent nie chce przyjąć do ślubowania.
5: Ta opinia jest jednoznaczna. Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje. Ale ta opinia idzie jeszcze dalej i ona osobiście bardzo mnie cieszy. Mówi, co mają zrobić ci sędziowie wtedy, kiedy prezydent opóźnia się ze ślubowaniem, bądź wręcz oświadcza, że tego ślubowania z jakichś powodów nie odbierze.
0: Komisja Wenecka oceniła, że w obecnych, wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów bez udziału prezydenta.
1: Warunkiem jest zachowanie ustawowej treści ślubowania, jego formalne potwierdzenie i przekazanie głowie państwa.
0: Tymczasem minister sprawiedliwości, prokurator generalny chwali polskie służby za sprawne działanie przy wykryciu sprawców podpalenia stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
1: Wczoraj w Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o to, a dziś w ręce policji wpadła kolejna osoba, kobieta.
0: Minister Żurek zapowiedział szybkie działania w tej sprawie i wystosowanie europejskiego nakazu aresztowania.
6: To są aktualności jedynki.
1: W nich Francja, gdzie już 147 nauczycieli zostało rannych od początku protestów licealistów.
0: Od 3 tygodni domagają się poprawy warunków nauki.
1: Dziś w największych miastach kraju kolejna fala demonstracji i strajków.
7: W przeddzień 5. fali demonstracji licealistów rannych zostało kolejnych 20 pracowników szkół, w tym 5 dyrektorów placówek. Dziś przed południem, przed wejściami do kilku liceów wybuchły pożary, m.in. w Rennes. W Lyonie protestujący podpalili budynek banku. W Strasburgu i Nantes policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć agresywnych demonstrantów. W Paryżu jak dotąd manifestacje przebiegają spokojnie, choć liderzy protestów wyrażają coraz większe niezadowolenie. Władze obiecują odpowiedź na postulaty do końca miesiąca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV czeka w rzymskiej klinice Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca.
1: Zabieg ma się odbyć jeszcze dziś.
0: Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tygodnia.
1: Przed kliniką zgromadziły się setki osób, które przyszły, by okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o swojej bliskości w dniu operacji.
0: A o godzinie 18 w kaplicy kliniki Gemelli zostanie odprawiony różaniec w intencji papieża.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Hubert Hurkacz gra o awans do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hurkacz zaczął pewniej, wygrał pierwszego seta do jednego, ale w drugiej partii już znacznie lepiej spisuje się Hiszpan, który wyraźnie prowadził. Teraz Hurkacz przegrywa 3-4. W Wuhan do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska. Polka bez problemów pokonała niżej notowaną Egipcjankę Majer Sheriff w 2 setach do 3 i do 2. W kolejnym starciu naszą tenisistkę czeka pojedynek z Czeszką Marię Buskową. W drugiej rundzie w Wuhan odbędzie się również polski pojedynek Iga Świątek kontra Magdalena Fręch. Niecałe 2 godziny pozostały do rewanżowego meczu półfinału baraży o Mistrzostwa Świata, w którym polskie piłkarki zagrają z Belgijkami. Biało-czerwone muszą w Gdańsku odrabiać straty, bo pierwsze spotkanie przegrały 0-1. Co trzeba poprawić? O tym selekcjonerka Nina Patalon.
2: Na pewno skuteczność, bo o tym, kto wygrywa mecz, decydują bramki. Wszyscy też przykładowo wiemy, jak presować. Ale cała sztuka polega na tym, kiedy stać i tego nie robić, a kiedy właśnie agresywnie doskoczyć. I wtedy już zawodnik musi tę decyzję podejmować, co jest lepsze, bo jak on ma się ustawić w strukturze i tak dalej, to on to doskonale wie, ale musi podjąć decyzję, kiedy co robić. I czasami w takich momentach albo są emocje, albo po prostu gdzieś nie taka pozycja była, i goni sytuację, więc to są takie detale. Na niektóre mamy wpływ, więc to, na co mamy wpływ, na pewno staraliśmy się analitycznie przede wszystkim usprawnić. Na to, na co nie mamy wpływu, to tam przede wszystkim musimy być konkretni.
1: Początek tego spotkania o 18:00, relacje w radiowej jedynce. W piłkarskiej Lidze Mistrzów na dziś zaplanowano mecze drugiej kolejki. Najbardziej interesująco zapowiadają się spotkania Atletico Madryt z Manchesterem United i Galatasaray z Barceloną. Ale z naszego punktu widzenia najciekawiej może być w Baku, bo tam miejscowy Sabach Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, którego zawodnikami są Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Ponadto Intermediolan Piotra Zielińskiego podejmie Brugię, a Lons Michała Skurasia zagra ze Sportingiem Lizbona. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
0: Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a na północy i Podkarpaciu przelotne opady deszczu. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 15 na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowane, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Mamo, kiedy będzie obiad?
16: Jeszcze chwila.
17: To co?
15: Czytamy.
18: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Pan mi kibicował i dobiegłam.
4: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
5: Dzień dobry.
6: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
5: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
6: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
6: Biorę.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz 7 zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jest niemalże 13 minut po godzinie 16, zaczynamy więc popołudniówkę radiowej jedynki.
0: Ekspres jedynki.
1: I już za chwilę o zdecydowanych działaniach służb wobec osób, które groziły zamachami premierowi i innym ważnym politykom. Służby zadziałały, a eksperci mówią, tak powinno być, tu nie ma co czekać.
2: Istotą działań ochronnych jest reagowanie na tego typu zdarzenie. Nie chodzi nam o to, żebyśmy czekali na moment ataku, no bo wtedy możemy być spóźnieni. Chodzi o to, że jeżeli mamy sygnał, to reagujemy.
1: My, jakie wnioski z tych ostatnich zatrzymań, co po przesłuchaniu jednego z grożących i szykujących już pewne działania rządzącym mężczyzn? O tym w Ekspresie Jedynki już za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Będę z Państwem do 18.00.

0: Ekspres Jedynki. Zaczynamy od tematów związanych z bezpieczeństwem. 6 zarzutów usłyszał 46-latek z Obornik, który groził premierowi i innym politykom, a także dziennikarce Telewizji Polskiej. Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych. No i oprócz premiera groźby kierowane były na przykład wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. To jest kolejny w ostatnich dniach podobny przypadek. Sprawę więc komentują i politycy, i eksperci. Na ich głosy zebrał i przedstawi Aleksander Ziemiańczyk.
1: Tak o sprawie 46-latka mówiła szefowa prokuratury rejonowej w Obornikach, prokurator Katarzyna Sil-Szułczyńska.
2: W informacjach publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa zabójstwa i to dotyczy pana Tuska, pana Czarzastego i dziennikarki Telewizji Polskiej.
1: Kolejne zarzuty dotyczą znieważenia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego prezydenta Lecha Wałęsy i posła Krzysztofa Paszyka. Mężczyzna przyznał się tylko do znieważenia wymienionych osób. Wobec 46-latka zastosowano dozór policji, zakaz publikowania treści o charakterze znieważającym w środkach masowego przekazu oraz zakaz opuszczania kraju. Zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej karany, grozi mu do 3 lat więzienia. Zarzuty ma także inny mężczyzna, 60-latek z Dolnego Śląska, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier Kamysz skomentował sprawę. Podkreślił, że skala hejtu jest coraz większa, a działania zatrzymanego mężczyzny były w jego ocenie realnym zagrożeniem.
3: Dostajemy tego, czy na skrzynki mailowe, czy różne wpisy w sieci, jest niestety nawołujących do takich zachowań, jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb, również nie tylko polskich, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
1: Według doniesień medialnych zatrzymany mężczyzna miał nawiązać kontakt z jedną z radykalnych grup, która chciała przeprowadzić zamach. Reakcja służb była uzasadniona i skuteczna. Tak o działaniach związanych z planami zamachu mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Bartłomiej Pater.
4: Służby są po to, żeby działać i jeżeli mają zgłoszenie o możliwości popełnienia takiego ataku, to dla nich groźba jest wystarczającym powodem do tego, żeby zacząć działać i istotą działań ochronnych jest reagowanie na tego typu zdarzenie. Nie chodzi nam o to, żebyśmy czekali na moment ataku, no bo wtedy możemy być spóźnieni. Chodzi o to, że jeżeli mamy sygnał, to reagujemy.
1: Historyk i ekspert od terroryzmu

0: Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku przestrzega, że do takich sytuacji często prowadzi nienawiść na tle politycznym.
1: Związana z tym, co widzimy, czyli z taką plemienną wojną w sieci, która każe się osobie w bardzo jasny sposób opowiedzieć, po której ze stron. I to jest najważniejszy element dla terroryzmu, czyli radykalizacja lub samoradykalizacja.
0: Jak podkreślał profesor Boćkowski, najważniejszym w przypadku terroryzmu jest przekaz, dlatego ekspert zaleca, aby nie podawać dalej treści publikowanych przez mężczyzn wzywających do zabójstwa polskich polityków, niezależnie od sympatii politycznych, bo jak dodają eksperci, groźby odebrania życia od lat dotyczą każdej strony sceny politycznej.
2: I w każdym takim przypadku oczywiście jest to coś nagannego i coś, co powinno być ścigane przez służby. Po groźby, niestety, ale nawet jeśli ktoś nie ma tego, co zapowiada naprawdę na myśli, że to zrobi, to mogą sprowokować inne osoby do takich działań. O tym wszystkim Aleksander Przoniak, a w Ekspresie Jedynki już za chwilę będzie o nowym rozkładzie na kolei. A zmienią się nie tylko godziny odjazdów pociągów, ale na przykład pojawią się nowe trasy, więc to jest taka prawdziwa kolejowa rewolucja. O tym w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: wiesz.
1: No to się nazywa być przed rozkładem jazdy, bo Aleksander Przoniak to przecież nasz specjalista radiowy od transportu. Wcześniej o polityce Aleksander Ziemiańczyk.

0: A teraz właśnie Aleksander Przoniak opowie o rewolucji w nowym rozkładzie jazdy na kolei, bo nasz państwowy przewoźnik PKP Intercity wprowadzi na dużą skalę cykliczny rozkład. I to oznacza m.in. łatwiejsze planowanie podróży, ale w rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia, zaplanowano także obsługę zupełnie nowych tras. No to właśnie, niech to Aleksander Przoniak teraz w Ekspresie Jedynki wyjaśni.
1: Wejście w życie nowego rozkładu będzie dla wielu pasażerów oznaczać duże ułatwienia w planowaniu podróży, a to za sprawą coraz większej skali cykliczności, czy też tak zwanego taktu. Wygląda to tak, że pociągi na określonej trasie będą odjeżdżać w równym odstępie, co godzinę, dwie albo trzy. Stanie się tak przede wszystkim na zmodernizowanych liniach, które mają większą przepustowość. Będzie to dotyczyć m.in. tras z Warszawy do Poznania, a także do Wrocławia.
2: To jest linia z Wrocławia przez Opole Częstochowe do Warszawy. Tutaj przechodzimy na takt co dwie godziny. Tutaj również mamy pociągi ekonomiczne, kursujące również w cyklu co dwie godziny, więc te linie dwie się uzupełniają. Czas przejazdu z Wrocławia do Warszawy poniżej 3,5 godziny. Kolejnym wygranym tego nowego rozkładu jazdy jest Zielona Góra, która na przemian ma pociągi w kierunku Warszawy, Białegostoku i w kierunku Trójmiasta.
1: Mówi dyrektor Biura Rozkładu Jazdy PKP Intercity Krzysztof Krasowski. W nowym rozkładzie państwowy przewoźnik uruchomi w sumie 600 połączeń w ciągu doby. To o prawie 100 więcej niż w obowiązującym dziś rozkładzie. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w grudniu pojawią się zupełnie nowe połączenia.
3: To właśnie Łomża, to właśnie Działoszyn w województwie łódzkim, to właśnie Olecko. To są miejscowości w różnych częściach naszego państwa, które mogą liczyć na PKP Intercity, na połączenia dalekobieżne.
1: Przewoźnik wzmacnia połączenia między największymi miastami, w tym na trasach z Warszawy do Trójmiasta, Krakowa i Szczecina, ale też, jak mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, dodatkowe pary pociągów poprawią komunikację dużych aglomeracji z mniejszymi ośrodkami.
4: W tym nowym rozkładzie jazdy Kraków z Bielsko-Białą będzie połączony 8 parami pociągów, w tym 3 pary będą wydłużone do Żywca. Gorzów Wielkopolski będzie obsługiwany również już od grudnia 8 parami pociągów. Beneficjentem tych zmian będzie Chrubieszów, będzie Zamość, bo Zamość otrzyma dodatkowe połączenia zarówno do Krakowa, jak i do Warszawy.
1: W nowym rozkładzie przewoźnik wzmocni także swoją siatkę międzynarodową. Dodatkowe pociągi pojawią się m.in. na trasach do Kijowa i do Pragi.
0: No i bardzo dobrze, bo Polacy coraz chętniej jeżdżą koleją. Aleksander Przoniak zajął się tym tematem. To jest Ekspres Jedynki.

0: Trochę klasyki rocka, czyli Smokey w Ekspresie Jedynki, a na zegarze 16:30.
1: Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Kancelaria Prezydenta odrzuca wnioski Komisji Weneckiej. Instytucja Rady Europy uznała, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego może odbyć się bez obecności Prezydenta.
2: To jest subiektywna opinia Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej Konstytucji.
1: A tak odpowiada na to rzecznik rządu.
3: Ta opinia jest de facto stwierdzeniem stanu faktycznego. Każdy, kto czyta Konstytucję, wie.
1: Resort Sprawiedliwości rozpocznie niebawem procedurę ściągnięcia do Polski podejrzanych o podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Wczoraj na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
4: Ja mogę tylko pochwalić służby, które działają naprawdę świetnie.
1: Minister Sprawiedliwości, dopytywany o trzecią zatrzymaną osobę, kobietę, powiedział, że na tym etapie śledztwa nie może zdradzać szczegółów. Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Maksymalna cena za 95 na jutro to 7,11, za olej napędowy 8,01 zł. Takie wartości znalazły się w obwieszczeniu ministra energii.
5: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka.
1: Wczorajsza strzelanina w szkole na południu Francji mogła mieć podłoże terrorystyczne. 14-letni sprawca, który ranił dwie osoby, miał należeć do internetowej społeczności. W ostatnim czasie mówiło się o niej również w Polsce w kontekście serii ataków w szkołach.
6: Do ataku doszło w Aubagne, niedaleko Marsylii. Nastolatek postrzelił dyrektora swojego gimnazjum i nauczycielkę.
1: Człowiek pająk z Radomia. 41-latek uciekał przed funkcjonariuszami, przechodząc przez balkony na 10. piętrze. Mężczyzna był poszukiwany kilkoma listami gończymi.
7: Poszukiwany był za przestępstwa narkotykowe, za oszustwo, za kradzieże.
1: A za kratami spędzi 4 lata. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17:00.
0: Człowiek pająk z Radomia. No to brzmi jak tytuł całkiem intrygującego filmu. Ja bym na pewno oglądał, a w studio obok mnie kobieta, dziennikarka z Wrocławia. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć.
8: Proszę
0: Agata Kondzińska.
8: A na końcu zawsze jakaś sieć, słuchaj, jak ten pająk jest. I złapali go, tak? Dzień dobry.
0: Kto się za chwilę pojawi jako twój gość w popołudniowej rozmowie dnia?
8: No, będziemy rozmawiać z europosłanką Prawa i Sprawiedliwości Anną Zalewską.
0: To była minister edukacji, więc podejrzewam, że i te kwestie związane z polskimi szkołami się pojawią.
8: No, nie sposób od tego uciec.
0: To za chwilę popołudniowa rozmowa dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 23 minuty, ale z takim niedużym ogonkiem zostało do godziny 17. Tylko przypomnę, w studiu Agata Kondzińska.
1: Rozmowa dnia.
2: I mamy połączenie z europosłanką Prawa i Sprawiedliwości Anną Zalewską, byłą minister edukacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: 108 tysięcy szkół skontrolowanych, policja zatrzymała 167 osób, a do godziny 6 rano odnotowano 415 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Co się dzieje z naszą młodzieżą, pani poseł?
3: Myślę, że to jest źle zadane pytanie.
2: A proszę zadać lepiej.
3: Bo za młodzież odpowiadamy my. To my tworzymy polityki edukacyjne, polityki oświatowe, polityki bezpieczeństwa. To my kształtujemy młodzież, to my ją wychowujemy. Mamy o nią dbać. A takim miejscem szczególnym, gdzie dba się o młodzież i dzieci, to oczywiście przedszkola i szkoły. Więc to jest pytanie do nas, dorosłych, gdzie my popełniliśmy błędy, gdzie popełnił błędy rząd, co trzeba zrobić.
2: Rząd, a rodzice, nauczyciele?
3: Musi dobrze funkcjonować system, dlatego że jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju procedury, ja też wtedy, kiedy byłam ministrem, tworzyliśmy, choć przecież nie było pandemii, nie było wojny, nie było takich cyberataków, procedury, które mówią, w jaki sposób, w jakich sytuacjach się zachować, jest ich sporo, są statuty, tam jest informacja, jakie są prawa, jakie są obowiązki ucznia, ale to wszystko, żeby działało, musi zostać przećwiczone. To po pierwsze. Po drugie, naprawdę nie wystarczy cynicznie wykorzystywać tej sytuacji, żeby bić się z prezydentem, mówię tu o premierze Donaldzie Tusku, tylko trzeba zająć się szkołami. I to naprawdę w bardzo praktyczny sposób. To znaczy, w tym tygodniu powinny się odbyć nadzwyczajne posiedzenia rad pedagogicznych z komendantem policji, dzielnicowym, ze strażą pożarną, którzy po pierwsze sprawdzą procedury, czy są i czy działają. Jeżeli nie działają, bo najlepiej, żeby działały poprzez ćwiczenie i to w miarę
2: to znaczy pani sugeruje taką symulację ataku zrobić, tak? I kto miałby w nim uczestniczyć?
3: Wiedzą o tym eksperci, jak przeprowadzać tego rodzaju szkolenia. Oczywiście, że tak. Oprócz tego, żeby wprowadzić to, o czym między innymi Przemysław Czarnek mówić, tych 5 filarów bezpieczeństwa, no trzeba sprawdzić, ile potrzeba na to pieniędzy, dlatego że my mówimy o pełnym monitoringu szkoły. To są pieniądze, to są różnego rodzaju instalacje, mówimy o przycisku alarmowym, więc bezpośrednim kontakcie z dzielnicowym, który będzie się szkołą opiekował, tutaj cyfrowością, zdalnością, żeby zanim dojedzie już móc wydawać dyspozycje.
2: Czyli dodatkowe pieniądze, dodatkowi ludzie.
3: Ale oczywiście

0: Oczywiście, że tak. No jesteśmy w sytuacji, sytuacji zagrożenia. My mamy zapewnić dzieciom i powiedzieć rodzicom, że tak jest, i nauczycielom. No pani redaktor, my nie możemy uznać, że to jest oczywiste, że dyrektor sam broni, choć jest bohaterem, że to zrobił, że sam broni dziecko. On musi, dzieci przed atakiem, że w szkole panuje chaos. Trzeba nauczyć się.
1: Ale pani poseł, dobrze, tylko co powinno być w tej szkole, której przykład pani teraz przywołała, że dyrektor sam zatrzymał napastnika i być może zapobiegł dalszej tragedii. To znaczy, tam powinna być już ochrona, czy tam powinny być bramki, czy to ma być zamknięta szkoła? Jaką szkołę pani widzi teraz?
0: To właśnie próbuję wszystko po kolei.
1: Proszę.
0: To znaczy pełny monitoring, pełna komunikacja, łącznie z tym, co my pamiętamy. Radio węzłowa. W sensie trzeba sprawdzić, czy wszędzie są głośniki, czy można wydawać komunikaty, bo przecież nie mamy telefonów w szkole. Zresztą słusznie. Oprócz tego, tak, zamknięcie szkoły. Ja od bardzo dawna zwracałam na to uwagę, ale to też są oczywiście pieniądze, bo żeby zamknąć szkoły, bramki, otwierać je, nie wiem, na pilota, wszystko trzeba przeanalizować, policzyć i uczciwie powiedzieć, bo możemy zrzucić to na samorządy i powiedzieć, że są organami prowadzącymi, oni odpowiadają za budynki.
1: Tak.
0: Tak, bo oni odpowiadają za budynki, ale sytuacja jest zła dla całego systemu. W związku z tym tutaj musi być partycypacja rządu, żeby nie zostawić szkół w tej sytuacji. Czy bramki? To jest dosyć skomplikowane. W małej szkole myślę, że to jest do zrobienia, bo dzisiaj obowiązują przepisy i pewnie każda szkoła w swoim statucie ma zapisane wprost, że nie można do szkoły przynosić różnego rodzaju rzeczy, między innymi ostrych narzędzi, czy że nie wolno palić, czy nie wolno zażywać narkotyków. Wszystko po prostu musi być działaniem.
1: No zostaje egzekwowanie później tych...
0: Ale oczywiście, że tak, ale pani redaktor, nie wiem, czy pani i państwo zauważyli, że i przepraszam, staram się być tu jak najmniej polityczna, bo my musimy działać wspólnie dla dzieci, nauczycieli i dla spokoju rodziców. No, pani minister doprowadziła do sytuacji, w której dziecko nic nie musi, a nauczyciel prawie nic nie może. To jest odwrócenie pojęć. Szkoła jest wspólnotą, musi być wspólnotą w sensie terytorialnym, zamkniętą, z określonymi procedurami, zasadami, konsekwencjami, jeżeli ktoś tych zasad nie przestrzega. Otwartą, w sensie otwartą na środowisko, na różnego rodzaju projekty, na to, żeby być ze sobą razem. Ale naprawdę sytuacja jest bardzo, ale to bardzo poważna. No dobrze, no powysyłaliśmy policjantów. No ale jeżeli policjanci teraz tylko będą zatrzymywać, no oczywiście, że nie. Ale to nie może być akcja. Tam w szkole musi być bezwzględnie dobrze funkcjonujący system, bo szkoła się zwyczajnie zmieniła. Pani redaktor pewnie nie pamięta, bo to była też awantura o to podczas reformy edukacji, ale w 2016 zaproponowaliśmy już takie rozwiązania, że szkoły mogą podejmować decyzje o tym, że jednak nie pozwalamy dzieciom korzystać z komórek. Powód był trochę inny niż jest w tej chwili, bo dzieci przestały ze sobą rozmawiać, bo...
1: Tak, ale zakaz teraz mamy w szkołach wprowadzony i prezydent podpisał i wszystko jest tak,
0: A 60% szkół wcześniej podejmowało tego rodzaju decyzje, żeby integrować dzieci, żeby nauczyć dzieci ze sobą rozmawiać, żeby się nie inspirować na lekcjach, żeby nie nagrywać koleżanki, żeby później ewentualnie wrzucać to do internetu.
1: No właśnie, do internetu. Do internetu. Chciałam panią zapytać, czy nie jest też odpowiedzią na ten system, o którym pani mówi, ustawa przyjęta przez Sejm o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Tym razem pani partia wstrzymała się przy głosowaniu. Wcześniej państwo byliście przeciw i to będzie szło do prezydenta. Jak rozumiem, to jest to, co pani
0: jest
1: tutaj...
0: W Senacie?
1: Tak, w Sejmie było przyjęte.
0: Ale nie, ale to teraz w Senacie, tak? I jeszcze zobaczymy, co tam się
1: i pójdzie do prezydenta.
0: Wydarzy. Wiem, że trwają konsultacje. Ja widziałam gdzieś dzisiaj spotkanie pana ministra Boguckiego. Tak, taka była decyzja klubu. Zobaczymy, co przyjdzie z Senatu. Ale chcę przewrotnie zadać pytanie. Czy widzi pani, państwo, co się dzieje we Francji?
1: Tak, oglądamy
0: obrazki. W Brukseli też. W Italii się, we Włoszech się zaczyna.

0: totalną wojnę studentów, uczniów z nauczycielami i z systemem.
1: Ale zanim za granicę,
0: tam, to czy... uwaga, właśnie. Uwaga, uwaga, mhm. Tam zostało wdrożone rozporządzenie, chociaż

0: i nadzorować ten system.
1: Tak, tylko tutaj mówimy o tym, że ta reakcja na nielegalne treści, które są opisane w kodeksie karnym, byłaby szybka i dopiero potem ścieżka odwoławcza sądowa. O to chodzi.
0: Tak, oczywiście. I oto jest bój, bo widziałam poprawki czy głosowania Prawa i Sprawiedliwości, którzy bezwzględnie, jeżeli chodzi o dzieci, pornografię, są tutaj jak najbardziej zdecydowani i ostrzy. Ale ja chcę tylko pokazać, że państwo, to państwo, które Donald Tusk robi zupełnie bezbronnym, paraliżując zresztą pracę służb, już ma instrumenty. W związku z tym należałoby zapytać, dlaczego te instrumenty nie są wykorzystywane. To jest Krajowe Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępstw utworzone za naszych czasów.
1: Ale nie ma instrumentu natychmiastowego zamknięcia nielegalnych treści, pani poseł.
0: 40% wakatów w ABW zlikwidowana.
1: A pani kiedyś przechodziła przez taką ścieżkę? Bo ja przechodziłam, kiedy ktoś ukradł wizerunek. Wie pani, jak to wygląda teraz w Polsce? Ile to czasu zajmuje?
0: Mówi pani redaktor do ofiary najpotężniejszego hejtu w okresie, kiedy byłam ministrem edukacji. Tak, wiem, że jest to trudne. Tak, wiem. Dlatego należałoby stanąć w rafale. Oczywiście, że tak.
1: Walczyć z hejtem.
0: I to każdy musi wziąć do siebie. Publicyści, politycy powinni używać właściwego języka.
1: Hejt, stop. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska, była minister edukacji. Dziękuję bardzo.
2: A rozmawiała Agata Kondzińska. To jest Ekspres Jedynki.

telefonu do nas facebook.com/1, to nasz profil w mediach społecznościowych. Chętnie dowiemy się, co państwo o tym sądzą, a o pewnej sprawie z Kanady, która właśnie wywołała taką dyskusję, o pewnym pisarzu, który być może posłużył się AI do napisania swojej powieści, opowiemy po 17:00.

0: Za 10 minut będzie godzina 17, a po 17 w Ekspresie Jedynki będziemy się zastanawiać nad tym, czy potrafilibyśmy rozpoznać tekst, opowiadanie albo nawet całą książkę napisane przez sztuczną inteligencję.
1: Moim zdaniem to jest proste. Po prostu właśnie czuć, jak człowiek coś wymyśli, to jest z jakimś przekazem, że często jest po prostu historia człowieka, a no AI nie jest w stanie takiego czegoś zrobić.
0: Rzeczywiście, takie proste. 22 645 2202 to numer

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które

0: Pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Mamo, kiedy będzie obiad?
3: Jeszcze chwila. To co?
2: Czytamy.
4: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Reklama. Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Od 2 godzin kierowcy stoją w długim korku na trasie S8. Korek zaczyna się na wysokości Bemowa i ciągnie aż za most Grotaroweckiego. Kierowcy nie przejadą tam przez najbliższy czas, zarówno w kierunku Białegostoku, ale też w trasie do Łodzi. Jeżeli chodzi o Warszawę, to większy ruch jest też na trasie S2 na południowej obwodnicy miasta, na wysokości lotniska i też w obu kierunkach. To teraz Gdańsk. Mamy dwa spore zwężenia właśnie w Gdańsku. Pierwsze na S6 między Rusocinem i węzłem Gdańsk Południe. W Juszkowie zderzyły się dwa auta osobowe. Przez ostatnią godzinę drogowcy blokują przejazd w kierunku Gdyni. Ponadto w centrum Gdańska korkuje się przejazd przez tunel pod Martwą Wisłą i to w kierunku Sopotu i Gdyni. Jak podają drogowcy, na obwodnicy Ełku na S61 zepsuł się samochód ciężarowy i przez najbliższy czas nie ma możliwości przejazdu jednym pasem w kierunku Warszawy. To teraz autostradowa dwójka od węzła Poznań-Komorniki do węzła Poznań-Luboń w Żabikowie, dokładniej na 161 kilometrze, była awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Warszawy. Ale są też dobre wiadomości, na przykład z autostradowej jedynki w województwie śląskim. Między węzłem Częstochowa Południe a węzłem Woźniki mogą już Państwo jechać, a tam także zepsuł się samochód ciężarowy. Jeszcze przed godziną 16 zablokowany został jeden pas na trasie w kierunku Łodzi. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Zza kierownicy numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Ewakuacja kilkuset uczniów ze szkoły w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił substancję, która wywołała mdłości i bóle głowy.
0: Będzie pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Rząd przyjął odpowiednie przepisy.
1: Chwila grozy na lotnisku w podniemieckiej Norymbe w Niemczech.

0: Niemiecki Norymberdze błąd techniczny spowodował wysłanie sygnału porwania samolotu.
1: Na początek Mińsk Mazowiecki pod Warszawą, gdzie około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych mechanik.
0: Po południu ktoś rozpylił nieznaną substancję, która wywołała dolegliwości.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Polskiemu Radiu młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie o złym samopoczuciu uczniów zespołu szkół numer 2. Po dojeździe na miejsce trwała ewakuacja szkoły ogłoszona przez dyrekcję. 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. Były one poddane opiece miejscowej pielęgniarki, następnie zespołu ratownictwa medycznego, które po przebadaniu stwierdziły, że dwie osoby należałoby hospitalizować.
0: Grupa chemiczna miejscowej straży pożarnej ustala na miejscu, co rozpylono w szkole.
1: Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych wskutek warunków atmosferycznych.
0: Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.
1: Premier przyjął też informacje od ministrów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach po ubiegłotygodniowych atakach.
3: Pomoc obejmie rolników, którzy odnotowali straty spowodowane tegorocznymi przymrozkami, gradem czy upałami, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
3: Po posiedzeniu rządu premier otrzymał informacje na temat bezpieczeństwa w szkołach. Adam Szłapka przekazał, że sytuacja jest opanowana i monitorowana, a resort edukacji pracuje nad poprawą bezpieczeństwa w placówkach.
4: Na przykład zmiany w przepisach BHP, które 14 października wejdą, a także w zmiany w prawie oświatowym, które do 20 października zostaną przygotowane.
3: Rząd przyjął też projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. Ma ona dać użytkownikom samochodów czy sprzętu AGD lepszą kontrolę nad magazynowanymi i przetwarzanymi przez nie danymi. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy.
1: Benzyna 95 będzie jutro droższa niż dziś. O 5 groszy będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr.
0: Z kolei benzyna 98 wzrośnie o 6 groszy za litr i wyniesie 8 zł i 1 grosz.
1: Powodem wysokich cen jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
5: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, to jest 200 dolarów za baryłkę.
0: Na diesel stanieje jutro o 4 grosze. Litr oleju napędowego ma kosztować 7 zł. 98 grosze.
1: Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z wnioskami Komisji Weneckiej dotyczącymi ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Komisja uznała, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego Trybunału może odbyć się bez fizycznej obecności głowy państwa.
1: Zdaniem prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza takie rozwiązanie jest sprzeczne z polską konstytucją.
6: W artykule 126 ustęp 3 jest wyraźnie zapisane, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawie.
0: Rzecznik prezydenta przypomniał, że w sprawie czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie przed Trybunałem Konstytucyjnym, nadal toczy się spór kompetencyjny.
1: Z kolei w przypadku wybranego we wrześniu Macieja Berka kancelaria prezydenta oczekuje dokumentów potwierdzających staż zawodowy.
0: Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać.
7: W przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. W Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich, więc państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby ten Trybunał zaczął działać.
1: Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca.
0: Jednak eksperci Rady Europy zalecają, by prezydent niezwłocznie odebrał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm i nie wykorzystywał tej procedury do kwestionowania ich wyboru.
8: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze Niemcy. Sygnał porwania samolotu na 2 godziny wstrzymał pracę lotniska w Norymberdze w Bawarii.
0: Powodem był błąd techniczny.
9: Z lecącej z korfu maszyny wysłany został kod cyfrowy oznaczający porwanie. Ponieważ nie było kontaktu z pilotami, poderwane zostały wojskowe samoloty, które eskortowały lot z Grecji. Na 2 godziny przerwano lądowania i starty w Norymberdze. Pasażerowie z korfu wylądowali jednak bezpiecznie. W zachowaniu procedur samolot sprawdzono, ustalenia wskazały na błąd elektroniki, dlatego ruch lotniczy przywrócono. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Do końca dnia na północy i Podkarpaciu miejscami słabe opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Więcej rozpogodzeń tylko na zachodzie. Na termometrach teraz od 6 stopni w Zakopanem, przez 11 w Warszawie i Krakowie, do 15.

0: 11 w Słubicach, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach teraz 1013 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
12: Masz tyle sukienek.
11: No, ale wszystkie za duże.
12: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
11: Nie, biorę Hepa Slimin.
12: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
11: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
12: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
11: To co, zakupy?
12: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
13: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
14: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflower.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
11: Czekamy na państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: A w popołudniówce radiowej Jedynki już za chwilę będziemy mówić o tym, dlaczego dyrektorzy wielu prywatnych szkół w Polsce są takimi pesymistami, ale zadamy też inne ważne pytanie.
2: Czy dzisiaj da się jeszcze odróżnić tekst napisany przez człowieka od tego napisanego przez sztuczną inteligencję?
3: Jeśli ktoś czyta książki, to spokojnie rozróżni. Ten, kto nie czyta, ten nie rozróżni.
0: No a państwa zdanie w tej sprawie 22 645 2202 to numer telefonu do nas facebook.com/jedynka. To nasz profil w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i będę z państwem jeszcze przez niecałą godzinę do 18.00.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki o dyrektorach szkół prywatnych, którzy kolejny rok z rzędu z pesymizmem patrzą na przyszłość edukacji. Z najnowszego barometru edukacji niepublicznej przeprowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe wynika, że aż 58% z takich dyrektorów na pytanie, jak zmieni się w kolejnych miesiącach sytuacja polskiej oświaty, odpowiada krótko: nie zmieni się. Skąd ten pesymizm? Jakie wyzwania stoją przed kadrą szkolną w niepublicznych placówkach? O tym Anna Zakrzewska.
1: Nastroje dyrektorów w ostatnich latach pozostają na podobnym poziomie. Po wyraźnym odbiciu i dużej nadziei na poprawę po zmianie władzy 3 lata temu, w prywatnych placówkach kolejny rok z rzędu ponad połowa dyrektorów negatywnie ocenia przyszłość oświaty. Mówi Bartosz Tymiński, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
2: To, co faktycznie w tym badaniu zwraca uwagę, to to, że jest niewielki procent badanych spodziewa się poprawy tej sytuacji, bo to jest około 7%. Natomiast zdecydowana większość badanych, bo ponad 50%, przewiduje, że ta sytuacja w najbliższych miesiącach się nie zmieni, czyli że będzie dalej taka, jaka jest.
1: Problemem, podobnie jak i w publicznych placówkach, są braki kadrowe.

0: kadrowe i to mimo w wielu przypadkach lepszych zarobków niż w szkołach publicznych, bo jak mówi Urszula Jurgiel, dyrektor społecznej szkoły podstawowej w Augustowie, nie tylko pieniądze są tu kluczowe.
1: My akurat w szkole mamy stabilną kadrę w tej chwili, ale ja wiem, z czym się zmierzę za chwilę. Po prostu w ogóle nie ma nauczycieli na rynku. Oni niechętnie przychodzą do jakiejkolwiek placówki. Myślę, że to jest też związane z ilością obowiązków, które na nauczycielu ciążą. W tej chwili kwestia samego bezpieczeństwa, mowy o tym bezpieczeństwie, za co nauczyciel odpowiada. Jest taki kierunek, że właściwie my jako nauczyciele i kadra to odpowiadamy za wszystko w szkole, a rodzice za niewiele rzeczy. I tutaj się z tym mierzymy najbardziej. I to zniechęca ludzi, no niestety, do pracy.
0: Z kolei zdaniem Tomasza Karolaka, dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Poznaniu, wyzwaniem są także zmiany przepisów prawa, a w szczególności tempo ich wprowadzania. Powinniśmy brać przykład chociażby z krajów skandynawskich, gdzie niezależnie od wyniku kolejnych wyborów kontynuuje się reformę, na którą się umówiono.
2: Na przykład co 20 lat, tak jest w Finlandii, ją zmieniamy, a nie planujemy tych zmian w takim krótkoterminowym horyzoncie, że kolejna władza na przykład udowadnia, że wychowanie obywatelskie jest lepsze od HIT-u, a edukacja zdrowotna, która wcześniej była spychana i marginalizowana, teraz nagle jest obowiązkowa. To się u nas staje elementem bieżącego sporu, no a taki klimat nie sprzyja stabilnemu zarządzaniu i niżej po prostu stabilnemu funkcjonowaniu szkół, które też siłą rzeczy stają się tym elementem.
0: Niezwykle istotnym zadaniem jest także zadbanie o dobrostan psychofizyczny nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i pracowników szkoły.
2: Wszyscy generalnie jesteśmy dzisiaj narażeni na ogromną ilość bodźców. Nasze poczucie bezpieczeństwa w takich fundamentalnych sprawach jest narażone na szwank, więc to po prostu nie sprzyja temu, żebyśmy dbali o siebie samych, tym bardziej o siebie nawzajem. To, z czym przychodzą naładowane z domu, z internetu, z różnych inspiracji. No w ostatnich dniach doświadczamy skutków tego bardzo tragicznych. I myślę, że jakieś negatywne myśli związane z tym, jak to się może potoczyć, to jest dzisiaj największe wyzwanie.
0: O komentarz do tych wyników poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji. Do momentu publikacji materiału nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.
3: O czym mówiła Anna Zakrzewska, jeśli odpowiedź otrzymamy, to oczywiście Państwu to wszystko przekażemy. To jest Ekspres Jedynki.

0: W Ekspresie Jedynki teraz o politycznym sporze oświadczenia dla Ukraińców, w którym łatwo zgubić proporcje i wtedy zamiast pełnego obrazu pojawiają się tylko wybrane fakty, które mają potwierdzić tezę o jakichś rzekomych szczególnych przywilejach. No to co z tego obrazu znika? To sprawdził Witold Banach.
1: Sprawdzam to.
2: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen i poseł PiS Janusz Kowalski twierdzą, że Ukraińcy korzystają z niezwykłych przywilejów polskiego systemu socjalnego, który umożliwia im między innymi otrzymanie emerytury po odprowadzeniu jednej składki emerytalnej. To prawda, choć niecała.
3: Każda osoba, która przepracuje w Polsce jeden dzień, ma prawo po osiągnięciu wieku emerytalnego do statusu emeryta polskiego. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Ukraińcem, czy nawet z Rosjaninem.
2: Tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, który dodaje, że politycy prawicy, manipulując faktami dotyczącymi przywilejów emerytalnych, zupełnie pomijają korzyści, jakie dla systemu płyną z pracy obcokrajowców, w tym oczywiście Ukraińców.
3: Dzięki temu, że mamy również obcokrajowców, którzy płacą w Polsce składki, to każdy z nas, kto jest uczestnikiem tego systemu, zyskuje na współczynniku waloryzacji. Spośród wszystkich osób, które z zagranicy odprowadzają składki, rzeczywiście Ukraińcy są grupą najliczniejszą, więc można ich wskazywać jako tych, którzy się najbardziej w tej chwili dorzucają.
2: Według danych ZUS w ubiegłym roku obywatele Ukrainy wpłacili blisko 14 miliardów 770 milionów złotych składek na ubezpieczenia społeczne. Emerytury i renty wypłacone w tym czasie przez ZUS obywatelom Ukrainy wyniosły niewiele ponad 125 milionów złotych. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
0: No a w Ekspresie Jedynki teraz o jednej ze spraw, które wywołały wielkie emocje nie tylko u miłośników literatury we Francji, bo jedna z lepiej sprzedających się ostatnio we francuskojęzycznej części świata książek być może jest wytworem sztucznej inteligencji. Mówię o Francji, bo we Francji ta książka się bardzo dobrze sprzedawała, ale też w Kanadzie, bo w Kanadzie powstała, o tym się dużo mówi. To jest powieść pod tytułem Cetesesa ou Mourir, czyli albo to, albo śmierć. Autorem jest Telison Aurelien. Za swoje dzieło autor został nominowany m.in. do bardzo prestiżowej nagrody Goncourtów. No ale właśnie, pozostaje to pytanie, czy on rzeczywiście jest autorem tej powieści, no bo takie pojawiły się oskarżenia. No i czy to jest w ogóle możliwe, żeby wygenerować taki tekst w całości i oszukać czytelników, że taki tekst w ogóle napisany przez sztuczną inteligencję, przez program komputerowy, będzie wyglądał jak napisany przez człowieka?
4: No nie wiem, czy w przypadku tekstu jestem w stanie rozróżnić, ale na pewno w przypadku obrazu.
5: Moim zdaniem to jest proste. Po prostu właśnie czuć, jak człowiek coś wymyśli, to to jest z jakimś przekazem, że często jest po prostu historia człowieka, a no AI nie jest w stanie takiego czegoś zrobić.
6: AI staje się coraz trudniejsze do rozpoznania, jest coraz mądrzejsze.
7: Czy dzisiaj da się jeszcze odróżnić tekst napisany przez człowieka od tego napisanego przez sztuczną inteligencję?
8: Jeśli ktoś czyta książki, to spokojnie rozróżni. Ten, kto nie czyta, ten nie rozróżni.
9: Jeśli kogoś obchodzi to, żeby odróżniać, czy coś jest przez człowieka napisanego, to jestem pewna, że da się. Jeśli ktoś czyta tylko, by przeczytać, to coś czuję, że go nie bardzo obchodzi to.
10: Nie da się, ponieważ to jest takie mądre już
11: ciężkie te... do rozróżnienia, tak. Już bardzo to jest przez nasze...
10: Nawet zdjęcia.
12: Kompetencje dużych modeli językowych, czyli tych modeli, z którymi mamy do czynienia na co dzień i które wykorzystujemy do generacji treści tekstowych, rosną.
13: Szymon Łukasik, dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji, Państwowy Instytut Badawczy NASK.
12: Można powiedzieć, że coraz dłuższe te formy mogą być, coraz lepiej modele dostosowują się też do tej problematycznej kwestii, to znaczy generowania tekstów w języku polskim. Natomiast trzeba powiedzieć, że

0: W dalszym ciągu, zwłaszcza w takich krótkich formach, widzimy pewne odróżnialne aspekty. W kulturze popularnej funkcjonuje ten termin AI slop, czyli taka treść wygenerowana przez model językowy.
1: Często inteligencja jeszcze popełnia błędy, przez które to brzmi sztucznie o wiele bardziej niż ludzkie.
2: To znaczy jakie błędy?
1: Gdy się czyta, to widać to, że to sztuczniejsze jest, nie jest tak naturalne, emocjonalne, jak jest to, jak pisze człowiek.
3: Czasami są takie banały jakieś napisane, takie schematy myślowe, które gdzieś tam się pojawiają.
2: Znaki i ogólnie ciągłość liter, podobne słowa w każdym tekście.
4: To jest taki charakterystyczny sposób pisma po prostu i po prostu da się tak rozróżnić.
0: Zawartość merytoryczna, czyli to, czy rzeczywiście tekst jest skupiony na celu, czy tekst jest nadmiernie kwiecisty, to są na pewno rzeczy, które mogą przynajmniej zwiększyć nasze podejrzenia co do tego, że jest to tekst generowany z użyciem sztucznej inteligencji. Pytanie jest też takie, czy samo użycie AI jest czymś, co jest jakąś, powiedzmy, zbrodnią i czymś, co powinno dyskwalifikować osobę, która takiego narzędzia używa. Według mnie nie. Taka transparentność wydaje mi się chyba najlepszym rozwiązaniem, bez wylewania dziecka z kąpielą, bo sztuczna inteligencja jest narzędziem, które pozwala nam wiele rzeczy rozwiązać sprawniej, szybciej, efektywniej, więc może starajmy się ją obłaskawiać.
5: No a państwo piszą, inspirowani tym materiałem, który przygotował Michał Szarek na naszym Facebooku o tej sprawie. Pan Zbigniew pisze tak, sam pisze wiersze i myślę, że AI takich możliwości, jakie posiada człowiek, nie posiada. Też mi się tak wydaje, panie Zbigniewie, pani Donuta, że no, sztuczna inteligencja być może autorów kiedyś się zastąpi, tylko czy wtedy znajdą się odbiorcy? No i pan Błażej jakby na to odpowiadał, po co miałbym czytać coś, czego komuś nawet nie chciało się napisać. To jest, myślę, bardzo ważna myśl, panie Błażeju. facebook.com/1 645 22 02 to jest Ekspres Jedynki.

0: James Blunt w Ekspresie Jedynki. Zbliża się 17:31.
1: Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Co rozpylono w szkole w Mińsku Mazowieckim, to ustalają teraz służby. Z placówki ewakuowano 350 osób, część z nich uskarżała się na dolegliwości.
2: 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. 2 osoby należałoby hospitalizować.
1: Rolnicy poszkodowani przez przymrozki, grad i nawałnice otrzymają pomoc państwa. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.
3: W zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
1: Wnioski będzie można składać od 22 października. Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak po orzeczeniu Komisji Weneckiej mówi minister sprawiedliwości. Ciało Rady Europy uznało, że Karol Nawrocki nie może opóźniać przyjęcia ślubowania.
4: Państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby ten Trybunał zaczął działać zgodnie z prawem.
1: Władza w Krakowie zmieni się dzień wcześniej niż planowano, nie 21, a 20 października. Na urząd prezydenta miasta zostanie zaprzysiężony Łukasz Gibała i to będzie pierwszy raz w historii grodu Kraka, gdy nowo wybrany włodarz przejmie obowiązki od komisarza.
5: Pełniący funkcję prezydenta na sesji nie będzie miał łańcucha na sobie, ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany.
1: Święto kina w Wiecznym Mieście w Rzymie. Rozpoczyna się festiwal filmowy.
6: Prezentowanych będzie około 150 filmów, z czego 18 powalczy o nagrody w konkursie głównym.
1: Na swoją obecność mocno zaznaczą w Rzymie Polacy. Jan Komasa jest przewodniczącym jury konkursu głównego, a w programie znalazły się filmy Kasi Smutniak i Michała Marczaka. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę będzie o nowych przepisach, które mają sprawić, że lodówki albo samochody nie będą nas szpiegowały. To jest Ekspres Jedynki.

0: No niestety, Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 turnieju w Chengdu w Chinach. Odpadł po grze z hiszpańskim tenisistą Alejandro Davidowiczem Fokiną, no ale ten turniej przecież Hubert Hurkacz zapamięta na dobre, bo wspaniałe zwycięstwa też tam odniósł. Mamy w Ekspresie Jedynki teraz o ekonomii.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A konkretnie o przyjętym dziś przez rząd projekcie ustawy dotyczącej stosowania unijnego rozporządzenia Data Act. Chodzi m.in. o udostępnianie użytkownikom danych generowanych przez inteligentny sprzęt AGD czy samochody. Przyjęty dziś projekt zakłada, że to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie odpowiadał za nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących danych, no i ich wykorzystywania. Więcej o tym, czym jest Data Act i co zmienią te przyjęte dziś przepisy, opowie Justyna Golonko.
2: Przepisy Data Act działają już w krajach unijnych od ponad roku. Dzięki nim mamy większą kontrolę i większy dostęp do informacji, które powstają w wyniku korzystania z technologii. Dotyczy to zwłaszcza danych generowanych przez urządzenia internetu rzeczy, np. samochody czy inteligentne lodówki czy liczniki. Przepisy mają zapewnić sprawiedliwy dostęp do danych oraz ich wykorzystania, wyjaśnia adwokat Robert Brodzik, specjalista od prawa cyfrowego.
3: Chodzi tu właściwie o wszelkie cyfrowe dane, które generują nasze urządzenia. Dotyczy to inteligentnych pralek, odkurzaczy, samochodów łączących się z internetem, a nawet interaktywnych zabawek dla dzieci, ale też, co jest istotne dla biznesu, sektora przemysłowego, to dotyczy to również maszyn przemysłowych, które łączą się z internetem czy z siecią. I wszystkie te urządzenia mogą wytwarzać cenne ekonomicznie dane, między innymi o tym, jak pracują, ile zużywają energii, co zaczyna się psuć. Na tym ma polegać ta gospodarka oparta na dzieleniu się danych, że ta wiedza dotąd dostępna głównie producentowi może pracować również dla innych i to ma szansę zmienić układ sił. Ten układ sił wokół danych, które generują nasze urządzenia, z których korzystamy, nieco zdemokratyzować. Dzięki temu mały przedsiębiorca może zaproponować, mając dostęp do tych danych, nową usługę, a dzięki temu klient zyskuje większy wybór.
2: Zgodnie z Data Act kraje unijne mają też powołać organ nadzoru wymiany danych, koordynatora danych oraz podmiot do spraw certyfikacji organów, które będą rozstrzygać spory związane z przepisami. I według przyjętego dziś przez rząd projektu, wszystkie te funkcje w Polsce będzie pełnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. O tych nowych przepisach w mediach społecznościowych mówił dziś wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Dane w XXI wieku to niebywale ważna sprawa. Powinniśmy je chronić i dobrze z nich korzystać. Dlatego dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy o danych. Europejski Data Act, czyli takie rozwiązania, które zapewniają, że będziemy chronić nasze dane wykorzystywane w różnych urządzeniach, a jednocześnie będziemy ułatwiali do nich dostęp. Chronimy dane, żeby chronić obywatela.
2: A określenie zasad nadzoru nad stosowaniem tych nowych przepisów w Polsce jest dziś, zdaniem ekspertów, bardzo potrzebne, bo sama zmiana reguł gry nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze instytucja, która będzie to wszystko kontrolować, dodaje adwokat Robert Brodzik.
3: Potrzebny jest jeszcze sędzia, który odgwiżdża faul i pokaże kartkę. Bez tego ten, kto łamie zasady, nadużywa uprawnień, może niesprawiedliwie zyskać przewagę i właśnie temu ma przeciwdziałać polska ustawa. Między innymi prezes Urzędu Komunikacji

0: weryfikacji elektronicznej ma rozpatrywać skargi, prowadzić postępowania, nakładać kary. A żeby robić to skutecznie, to potrzebuje ludzi, wiedzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy, bo no, patrząc praktycznie i życiowo, mniejszemu przedsiębiorcy w sporze z wielką firmą nie wystarczy powiedzieć, ma pani, pan swoje prawa, ale musi też istnieć instytucja, system, który pomoże je egzekwować. Także wtedy, kiedy po drugiej stronie stoi gigant i ta dysproporcja jest zauważalna.
1: Data Act w praktyce ma pobudzić konkurencję na rynku danych i zwiększyć ich dostępność dla wszystkich użytkowników. I tak się już dzieje, dodaje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.
2: Dane dzisiaj to są te prawdziwe koło napędowe gospodarki. Na bazie danych dostępnych możemy opracować nowe produkty, nowe usługi cyfrowe i dzięki tym regulacjom polskie przedsiębiorstwa będą mogły w pełni skorzystać na tej unijnej regulacji. To przede wszystkim daje dostęp właśnie do możliwości zarabiania pieniędzy, do tworzenia nowych produktów, nowych usług, operowania na danych, żeby wytworzyć produkty i sprzedawać na rynku. I polskie firmy, mam nadzieję, że z tej okazji świetnie skorzystają. Warto nadmienić tutaj, że Polska od wielu, wielu lat już bryluje na świecie, jeśli chodzi o otwartość danych publicznych, rejestrów publicznych. To wielkie brawa dla polskich rządów poszczególnych, że utrzymujemy tą otwartość danych. To właśnie polskie firmy już mają dostęp do publicznych rejestrów. To wykazuje zrozumienie, świadomość po stronie rządu, jak bardzo istotnym elementem budowy nowoczesnej, gospodarki jest właśnie dostęp do danych.
1: Przyjęty dziś projekt zakłada, że prezes UKE będzie nadzorował wymianę danych między przedsiębiorcami, konsumentami i administracją publiczną oraz certyfikował organy do rozstrzygania sporów w tej sprawie.
3: O czym mówiła Justyna Golonko, bardzo dziękujemy.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: A już za chwilę Ekspres Jedynki zajrzy do Gdańska. Tam ostatnie przygotowania do meczu polskich piłkarek z Belgijkami. To jest rewanż w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Te w przyszłym roku w Brazylii, ale trzeba najpierw wyeliminować Belgijki. W Belgii biało-czerwone przegrały 0-1, ale trzymamy kciuki i wierzymy, że dzisiaj wygrają. Jaka atmosfera tuż przed tym meczem? Połączymy się z naszym wysłannikiem.

0: Gdańsku rewanż w półfinale baraży o awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet. Te rozegrane zostaną w przyszłym roku w Brazylii. Tomasz Kowalczyk już na stadionie w Gdańsku. Halo Tomku.
1: Dobry wieczór.
0: Jakie szanse biało-czerwonych na to, żeby na te mistrzostwa się dostać? No, trzeba jeszcze potem wygrać ewentualnie mecz z Irlandkami albo

0: Dwumecze, no i pierwszy mecz z Belgijkami przegrany przez Polki 0-1. Mecz z multum szans z jednej i z drugiej strony i równie dobrze mógł się skończyć remisem, zwycięstwem Polek, ale też wyższym zwycięstwem Belgijek, bo naprawdę tych okazji nie brakowało z jednej i z drugiej strony. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego dla reprezentacji Polski, ale też Belgijki karne zmarnowały. Koniec końców wynik na pewno do odrobienia, ale też troszkę wniosków do wyciągnięcia przez nasze zawodniczki. Na przykład Natalia Padilla-Bidas, która w końcówce miała świetną sytuację, dziś nie występuje od pierwszej minuty na ławce rezerwowych. Zobaczymy, jak zareaguje, bo na taką reakcję liczy chyba trenerka Nina Patalon. No, musimy uważać na Belgijki, na ataki pod nasze pole karne, na szybkie, niebezpieczne wypady. Na Polki prawdopodobnie będą częściej w posiadaniu piłki, ale żeby to zamieniły na gole i za to będą trzymali kciuki na pewno kibice, którzy powoli zapełniają miejsca na tym pięknym bursztynowym obiekcie i możemy liczyć, że z 10 tysięcy osób to dzisiaj tutaj przyjdzie nad morzem.
1: No i niech kibicują polskim piłkarkom, które muszą pokonać Belgijki najlepiej dwiema bramkami, żeby już zamknąć sprawę w 90 minutach gry. Relacje Tomka w naszych sportowych aktualnościach. Jeśli będą bramki, mam nadzieję, że też się wtedy usłyszymy. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję. To Ekspres Jedynki.

0: Nouveau, tak, brytyjski New Romantic, Paweł Sztąpka obok mnie w studiu. No i po 18 w muzycznej jedynce będzie takie classics u ciebie, tak, klasycy po prostu.
1: Tak, zdecydowanie. Jan Kanty Pawluśkiewicz, jego dzisiaj są urodziny, ja przypomnę kilka piosenek, które napisał, a to jest Ina Nawa i muzyka filmowa i wielkie formy oratoryjne, no geniusz krakowski, geniusz.
0: I fantastyczny opowiadacz w ogóle też.
1: A poza tym, a jeszcze będziemy zapraszali na koncerty z kabaretu starszych panów. Może już bez starszych panów, ale z piosenkami, które są trwałym elementem naszej muzycznej edukacji.
0: No tak, i to są takie piosenki, które się absolutnie nie starzeją i nie były przebojami tylko w tym momencie, kiedy się ukazują.

0: zały, tylko myślę, że będą i kolejne dziesiątki lat przebojami.
1: Że zdecydowanie będzie klasik snuwo.
0: To bez wątpienia. Paweł Sztompkę po 18 w Muzycznej Jedynce. Ekspres Jedynki dobiegł końca. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To już nie

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.

0: Zdrowid.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Maciej Sampolski. Zapraszam. Nie ma już większych utrudnień w ruchu na A2 między węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Luboń. 161 kilometr. Tutaj jeden pas w stronę Warszawy był zablokowany przez zepsuty pojazd ciężarowy. Utrudnienia się skończyły, natomiast pozostały korki i spowolnienia, na które musicie Państwo tutaj zwrócić uwagę. Poważne problemy w ostatnim czasie pojawiły się za to na S5, tuż przed wjazdem na A1. Tak można to określić. Między węzłami Świecie Północ a Sartowice osobówka uderzyła w bariery. Na 6 kilometrze jest całkowita blokada w kierunku Grudziądza i Gdańska. Wobec tego trzeba zjeżdżać w okolicach Świecia i właśnie przez Świecie kierować się dalej drogami lokalnymi. Droga ma być zamknięta w kierunku Gdańska przez przynajmniej 2 godziny. Do tego oczywiście spowolnienia i korki, te przede wszystkim na trasach wyjazdowych z Polski w kierunku Niemiec. Spory ruch na A2 w Świecku oraz na A4 w Jędrzychowicach i do tego A6 i A18, czyli Kołbaskowo i Olszyna. W przypadku dwóch ostatnich przejść można jednak jechać bez większych przeszkód i tutaj korków nie ma. Utrudnienia utrzymują się na trasie Suwałki-Szczuczyn, to jest ekspresowa 61. 127 km, w tym punkcie właśnie zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Warszawy. Zgodnie z doniesieniami od drogowców, utrudnienia potrwają do 19. 22 513 i 41. Przypominamy nasz drogowy numer.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Planował zamach na premiera w mieszkaniu, miał ładunki wybuchowe. Śledczy postawili podejrzanemu 9 zarzutów.
0: Ukraina spodziewa się eskalacji rosyjskich ataków. Kijów apeluje o militarne wsparcie.
1: Trudne warunki pogodowe utrudniają akcję ratunkową na Morzu Czarnym. Bułgarskie służby szukają 11 marynarzy.
0: Dziewięć zarzutów usłyszał 66-letni mieszkaniec Wrocławia, podejrzewany o przygotowywanie zamachu na premiera i członków rządu.
1: W jego mieszkaniu śledczy znaleźli m.in. kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych.
0: Prokuratura chce, by mężczyzna trafił do aresztu.
1: A w prokuraturze okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Piotr Durs, z którym się łączymy teraz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jak śledczy trafili na trop podejrzanego?

0: i anonimowemu informatorowi. W niedzielę do Służby Ochrony Państwa trafiło nagranie jego rozmowy z mężczyzną, który szukał ludzi gotowych siłą obalić władzę. Według śledczych zgromadził wokół siebie kilkaset osób z całego kraju. Podejrzany przeszedł już od zamiarów do przygotowań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
1: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu, z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
0: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu na premiera i rząd z użyciem materiałów wybuchowych. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a o areszcie tymczasowym zdecyduje jutro sąd.
2: Piotr Durys, dziękujemy za relację.
3: Komisja Wenecka twierdzi, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Według organu doradczego Rady Europy w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa.
3: Prezydent Karol Nawrocki jak dotąd nie odebrał ślubowania od 5 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm.
2: 4 z nich nie zostało dopuszczonych do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. O szczegółach Michał Makowski.
4: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
6: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
4: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: W nich Ukraina. 25 osób zostało rannych w ostrzale Uniwersytetu w Równem na zachodzie kraju.
3: Budynek po uderzeniu drona odrzutowego uległ poważnym zniszczeniom.
2: Rosja przeprowadziła serię ostrzałów Równego, a wcześniej rosyjskie drony atakowały też obwód lwowski.
3: W przygranicznych polskich województwach ogłoszano alarmy.
2: Rosyjskie bezzałogowce i rakiety spadały także w Kijowie i Charkowie.
3: Ukraina spodziewa się eskalacji wojny.
2: Mówił o tym szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który uczestniczy w Warsaw Security Forum, warszawskiej międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu.
3: Sybicha zaapelował o wsparcie swego kraju uzbrojeniem.
2: Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej, pociski przechwytujące. Są one bardzo skuteczne w zwalczaniu rosyjskich dronów z napędem turboodrzutowym. Rosjanie mają obecnie niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów.
3: Rosjanie atakują ukraińską energetykę, dlatego jak zaznaczył szef dyplomacji, jego kraj liczy na pomoc także w tej dziedzinie, a także wsparcie finansowe ze strony Zachodu.
2: Tymczasem trudne warunki pogodowe utrudniają akcję ratunkową na Morzu Czarnym.
3: Bułgarskie służby szukają 11 marynarzy ze statku, który zatonął po uderzeniu dronów.
2: Kolejna jednostka została uszkodzona.
3: Pochodzenie bezzałogowców jest nieznane, ale Sofia wskazuje na Rosję.
2: W tej sprawie z rosyjską ambasador Eleonorą Mitrofanową spotkał się bułgarski premier.
8: Mitrofanowa oświadczyła, że nie dysponuje informacjami rosyjskiego Ministerstwa Obrony na temat najnowszych incydentów. Stwierdziła, że nie wyklucza też, że ataki mogły być prowokacją ze strony trzeciego podmiotu. Wcześniej bułgarski premier zdecydowanie potępił kolejne incydenty na Morzu Czarnym. W najnowszych atakach ucierpiały 2 statki handlowe. Jednostka pod banderą Malty została trafiona 3 dronami. Całą 15-osobową załogę, 7 Ukraińców i 8 obywateli Azerbejdżanu uratowano. Drugi statek zatonął w pobliżu przylądka Krapec. 5 członków załogi uratowano, a 11 pozostaje zaginionych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Od 18:00 trwa mecz polskich piłkarek z Belgijkami. To rewanżowe spotkanie półfinału baraży o przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Mecz w Gdańsku obserwuje Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. 4. minuta tego spotkania. 0-0. Obie drużyny rozpoczęły dość nerwowo. Sporo strat z jednej i z drugiej strony, ale Polki na pewno z większym animuszem. Zwycięstwo jednym golem to będzie dogrywka. Zwycięstwo dwoma trafieniami to będzie awans do decydu.

0: decydującej rundy baraży w grze o Mistrzostwa Świata. Ale zadanie nie będzie łatwe, bo Polki w tym roku nie mają zbyt dobrej serii, jeżeli chodzi o zwycięstwa. Nie wygrały jeszcze żadnego spotkania. Mają nadzieję, że dziś się to zmieni. A przed samym spotkaniem Aleksandra Rąpa i Patrycja Balcerzak tutaj otrzymały pamiątkowe tablice. Żegnają się z reprezentacją, pamiątkowe koszulki też. No i one teraz oglądają, jak radzą sobie młodsze koleżanki. One i 8 tysięcy widzów, a Polki z efektowną akcją, ale nie dojdzie piłka na lewą stronę, a tam już była Zawistowska. Zatem 0-0, piąta minuta spotkania w Gdańsku.
1: Dziękuję za relację. W piłkarskiej Lidze Mistrzów przed nami ciekawy mecz w Baku. Miejscowy Sabach Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, którego zawodnikami są Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Ponadto Intermediolan Piotra Zielińskiego podejmie Brugię, a Lons Michała Skurasia zagra z lizbońskim Sportingiem. Dla postronnych kibiców najbardziej interesująco zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United, Arsenalu z Lille oraz Galatasaray z Barceloną. I jeszcze tenis i turnieje w Azji z udziałem polskich zawodników. W Szanghaju zacięty mecz Huberta Hurkacza, który w 1/8 finału przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W pierwszym secie Polak gładko wygrał do 1, w drugim przewagę objął Hiszpan, który pokonał Hurkacza do 3. W trzeciej partii więcej zimnej krwi zachował Dawidowicz Fokina, który wygrał po tiebreaku. W Wuhan do drugiej rundy awansowała Maja Chwanińska. Polka bez problemów pokonała niżej notowaną Egipcjankę Majer Sheriff w 2 setach do 3 i do 2. W kolejnym starciu naszą tenisistkę czeka pojedynek z Czeszką Marię Buskową. W drugiej rundzie w Wuhan odbędzie się jutro również polski pojedynek Iga Świątek kontra Magda Lena Fręch.
2: Pogoda. W nocy od zachodu w kierunku centrum przemieszczać się będą słabe opady deszczu. Lokalnie na wschodzie i w kotlinach górskich gęste mgły. Temperatura wyniesie od -2 stopni w kotlinach karpackich, przez 1 powyżej zera na południowym wschodzie, 5 w centrum do 10 nad samym morzem. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1012 hektopaskali.
3: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, lokalnie dobra. Z OZE generowane jest obecnie ponad 14% energii. Do 21 warto prąd oszczędzać. Mimo opadów południowa i wschodnia część kraju nadal w obszarze suszy hydrologicznej.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
11: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
16: Wszystko się może zdarzyć.
15: Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
16: Wszystko może zdarzyć się.
15: Poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie.

0: Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
3: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

0: Benson Boone i Paweł Sztampkę. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 18. Czas na muzyczną jedynkę, w niej goście, nowości. I zaczniemy właśnie od tych nowości. No Limits. Dziś premiera kolejnej piosenki z tego właśnie albumu nowego Macieja Łyszkiewicza i legendarnej No Limits. Ocean, wiatr, skrzydła i trójmiejski luz. I to wszystko w piosence Dosyć, a ja dodam, że jest to płyta wydana przez naszą radiową fonografię.
1: No Limits.

0: No Limits, Macieja Łyszkiewicza i piosenka zatytułowana Dosyć, to dzisiejsza premiera. Tę płytę zatytułowaną właśnie Dosyć wydaje nasza radiowa fonografia.
1: Płyta tygodnia.
0: No a ten album jest z nami od poniedziałku. To jest nowa płyta Artura Rojka. Niektóre utwory już zupełnie nieźle znamy, stają się powolutku przebojami. To jest 10 nowych piosenek, wśród nich Gruby Mały, W objęciach i utwór nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło zatytułowany Yeti. A ponieważ jest to płyta tygodnia, mamy dla Państwa codziennie egzemplarze tego nowego albumu. Proszę do nas napisać 71 151. Może się Państwu poszczęści. A teraz Artur Rojek i jego W objęciach.

0: To Artur Rojek w objęciach, jego nowa płyta niesamowita. Muszę powiedzieć, że długo czekaliśmy na ten jego nowy album, ale to jest album pełen zaskoczeń, a jednocześnie pełen pięknych, melodyjnych piosenek. Znamy w jedynce już Mira Fiori od pewnego czasu. Pojawiają się nowe utwory, a wszystko to w albumie, który jest płytą tygodnia programu pierwszego. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jest po polsku, tak, ale ponieważ to jest język dziecka, więc stąd taki ten szyk niezbyt dokładny, ale w pełni zrozumiały. 71-151. Jutro ciąg dalszy tej właśnie płyty, a mamy dla Państwa egzemplarze nowego albumu Artura Rojka.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Harry Styles w pierwszym programie Polskiego Radia, już 28 minut po godzinie 18, a w studiu Monika Wasowska, która opowie o, trudno powiedzieć o fenomenie starszych panów, bo ten fenomen trwa od z górą 70 lat, ale opowie o tym, że jesień dla starszych panów jest wspaniała.
1: Tak, jest bardzo łaskawa, zwłaszcza październik. Mm. Ponieważ to jest związane z datą urodzin Kabaretu Starszych Panów, 16 października.
0: To był pierwszy program telewizyjny.
1: To był pierwszy program telewizyjny.
0: Ale zanim były telewizyjne, ale pamiętajmy, były w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: No, były radio, radiowe. Absurdziki, listy, nie, radiowe kabarety były zawsze po, tak parę miesięcy. Ale starsi panowie powstali z radia i z radio było dla nich zawsze najważniejsze.
0: I my ich kochamy, ich medium. Za radio i za telewizję.
1: Tak, no ale zaczęli być znani dzięki telewizji, to prawda? To ich rozsławiło to medium. No i my, Fundacji Wasowskich, jakoś tak szczęśliwie ułożyliśmy ten październik, że, proszę państwa, 15, czyli już za chwileczkę, w Szczecinie, w pięknej Filharmonii Szczecińskiej, po raz pierwszy zaprezentujemy program Kochajmy Starszych Panów. I tam piosenki genialnych Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego zaśpiewają Joanna Trzepiecińska, Monika Węgiel i Marcin Przybylski. Jesteśmy po próbach, są rewelacyjni. Mhm. Przygrywają im geniusze nasi jazzowi, Bogdan Hołownia i Michał Jaros. A my z Grzegorzem prowadzimy, opowiadamy różne ciekawe historie z dziejów współpracy obu panów. No i też przeszkadzamy państwu na przeszkadzajkach, żeby tak ubarwić jeszcze. Więc jest zabawnie.
0: I później miejmy ruszacie nadzieję. W trasę. Po całej Polsce. I śpiewają te piosenki bardzo różni wykonawcy. To jest genialne. Między innymi za sprawą festiwalu w Kutnie, właśnie, że pojawiają się zupełnie nowi, młodzi artyści, którzy rozumieją te teksty
1: i chcą je śpiewać. Po szczegóły całą rozpiskę zapraszam na stronę Fundacji Wasowskich. Natomiast taki koncert urodzinowy, dokładnie w dzień narodzin kabaretu, będzie tuż pod Warszawą, w Wyszkowie. Tam jest bardzo ładny Dom Kultury.
0: Hutnik,
1: tak. I tam serdecznie była szkła. Tak? Więc tam bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast do Warszawy też, chociaż jesteśmy radiem ogólnopolskim, więc powiem, że Katowice, jeszcze spotkanie, Wrocław, Poznań. Można nas znaleźć. I to tylko na razie w październiku, bo potem też. Natomiast wspomniałeś o Kutnie i my w Kutnie w zeszłym roku podziwialiśmy dwójkę, wspaniały duet, jak to dwójka, Anna Kowalewska i Robert Puczka z Akademii naszej, z Uniwersytetu imienia Fryderyka Chopina. I kiedy z Terminala Kultury Gocław przyszło zaproszenie, żeby uczcić, uwaga, Międzynarodowy Dzień Opery i Operetki, repertuarem właśnie Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, to ja od razu pomyślałam o tej dwójce znanej z Kutna. Do tego jeszcze dołączają Nikola Stawarz i Karol Śliwiński.

0: przy fortepianie Adam Falenta. Wspaniali, zdolni, młodzi ludzie, którzy nie dość, że mają warsztat wokalny, to tak jak powiedziałeś, oni rozumieją, co śpiewają i te niełatwe do wykonywania utwory wykonują wspaniale, z humorem, z wyczuciem, z wdziękiem i z ogromną kulturą.
1: I opowiadałaś tyle o nowych interpretacjach kabaretu Starszych Panów, ale my nie zapominamy o oryginałach, wspaniałych, które przez całe lata gromadziliśmy, wydawaliśmy płyty.
0: Płyty. Iśmy, tak.
1: I dalej to robimy. I rzeczywiście ten dorobek fonograficzny z kabaretu radiowego, telewizyjnego,
0: Divertiment i wszystkich innych programów jest duży.
1: Jest niesamowite. Chciałem pokłonić się wam w imieniu miłośników kabaretu Starszych Panów, że tak cudownie, chronologicznie poprowadziliście tę opowieść do tego stopnia, że w tej chwili właściwie młodzież sięga po te utwory prawie jak po swoje, chociaż to jest niemożliwe, dlatego że świat się zmienił, wszystko się zmieniło.
0: Ale to jest ponadczasowe, to? Chociaż my pamiętamy o tym, że jak powiedział Jeremi Przybora, tworzyli dla marginesu społecznego, więc my tylko się staramy ten margines poszerzać.
1: Monika Makowska-Wasowska zaprasza na jesienne koncerty kabaretu Starszych Panów.
0: W nowych wykonaniach.
1: A ja mam z kabaret Starszych Panów w starych wykonaniach. Co wybierasz? Mambo Spinoza.
0: Mambo Spinoza, tak.
1: Potęga.
0: Myślicoza.
2: Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym, jak do się lgną dorośli i kaczy drób do roślin? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miejmy to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep.
3: Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S, P, I, N, O, Z, A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Allez-y.
4: Oh,
2: c'est à toi maintenant.
3: Żył w Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał, z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna

0: Ladies and gentlemen, everybody sings attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys.
1: Oh, jeez.
2: It's your turn now.
0: Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz. Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna.
3: Господа, все поют. Внимание! S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали!
0: Теперь ты.
3: Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już w filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załka, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o

0: lozor wzięty. Nieprzeciętny, nieprzeciętny łeb Spinoza, nieprzeciętny łeb.
1: Remi Przybora i pan Jerzy Wasowski. Wspaniałe to zdanie, że oni pisali dla marginesu. Genialnie, genialnie, że jesteśmy w tym marginesie i się dobrze trzymamy, a piosenki

I zupełnie w nowych interpretacjach pojawiają się właściwie na wszystkich przeglądach, wszystkich festiwalach, a w październiku i w listopadzie na wielkich i troszeczkę mniejszych koncertach, kiedy to młodzież sięga po klasykę polskiej piosenki. I kartka z naszego kalendarza dzisiaj będą dwie. Ta pierwsza to 85. rocznica urodzin Paula Simona. Dobry moment, aby przypomnieć chociaż jedną historię. To będzie historia filmowa.

To był Simon & Garfunkel i Mrs. Robinson, a więc było filmowo, a teraz będzie również historia prawie że filmowa, ale właściwie dotycząca całej historii polskiej muzyki rozrywkowej, tej powojennej, gdyż 84 lata dzisiaj kończy Jan Kanty Pawluśkiewicz, honorowy baca Podhala. Tak, naprawdę urodził się w Nowym Targu w 1942 roku, ale później już był Kraków, Kraków i jeszcze raz Kraków. Równo 60 lat temu zakłada na studiach kabaret Anawa, który później przekształcił w zespół muzyczny Anawa, towarzyszący Markowi Grechucie. Później przyszły naprawdę największe przeboje lat 60. i 70. związane właśnie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, z zespołem Anawa, z Markiem Grechutą, no oczywiście z Andrzejem Zauchą, z którym nagrał całą płytę i ten repertuar Zauchy bardzo poszerzył i bardzo powiększył. Pisał dla wszystkich, pisał wielkie formy i mniej.

Mniejsze pisze dla kina, Ćma, Kobieta samotna, Pułkownik Kwiatkowski, Papusza, Wodzirej, pisze przeboje, pisze również muzykę instrumentalną, nie tylko pisze, ale również i maluje. Człowiek renesansu, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Czasami śpiewa, ale robi to bardzo rzadko i dlatego dziś urodzinowo chciałbym przypomnieć przynajmniej jedną taką próbę, jak Kania Dżu, Jan Kanty Pawluśkiewicz, urodzinowy.

0: No to jubilat. Jan Kanty Pawluśkiewicz i jak Kania Dżdżu. Do Kantego powrócimy jeszcze za kilka chwil, ale teraz Tomek Kowalczyk ma dla nas dobre wiadomości. Prosimy.
1: Tak jest, dobre wiadomości. Polki grają z Belgijkami w pierwszej rundzie barażów o awans na Mistrzostwa Świata i właśnie w końcu trafiamy do belgijskiej siatki. 42. minuta spotkania to była i Polska trafiła do siatki rywali. Dośrodkowanie z prawej strony do Ewy Pajor, a ona trafiła kapitalnie, nie dając tutaj żadnych szans bramkarce belgijskiej Seynhever, która ratowała skórę zawodniczką Belgii przez większą część spotkania. Już w 12 minucie szansa Tomasiak, ale właśnie znowu belgijska bramkarka dobrze ustawiona. 3 minuty później Ewa Pajor próbowała głową. Piłka odbiła się jednak od ręki belgijskiej bramkarki, od poprzeczki i wyszła nad bramką. Belgijki też miały kilka swoich sytuacji. Kinga Severin dobrze zachowywała się przy tym słupku bliższym, którego broniła dostępu do bramki polskiej naprawdę w dobrym stylu. A Polki troszeczkę zasypiały, nie potrafiły się obudzić, aż w końcu w tej 42 minucie po dośrodkowaniu piłki w pole karne do Ewy Pajor mieliśmy prowadzenie. Teraz jeszcze jedno dośrodkowanie. Pajor strzela, piłka odbija się od spojenia słupka z poprzeczką. Znowu dramatycznie się zrobiło, no bo musimy tutaj wygrać dwoma golami, żeby wyeliminować Belgijki. Na razie część straty z Belgii odrobiona, niewiele zabrakło, że zaraz po tym pierwszym golu Polki poszłyby za ciosem, ale na razie prowadzą 1-0, pierwsza połowa zbliża się do końca, no i te zadania przez Ninę Patalon wyznaczone na razie są spełniane, chociaż na pewno kibice będą czekali na następne trafienia, a zatem końcówka pierwsza.

W pierwszej połowie w Gdańsku Polki grają z Belgikami. Polki prowadzą 1-0 po strzale super strzelczyni Ewy Pajor i wciąż mogą marzyć o awansie na piłkę.

Tak, to był temat z papuszy. Jan Kanty Pawluśkiewicz dziś kończy 84 lata. Od całej redakcji, ale również od słuchaczy programu pierwszego życzymy tobie, Janku, wszystkiego najlepszego, szczęścia, dalszych tak genialnych pomysłów i jednocześnie piosenek, na których wychowywały się całe pokolenia. Było filmowo, to na finał też będzie super filmowo, dlatego że to będzie Adela. Jeśli chodzi o sprawy filmowe, zapraszam do jutrzejszego programu Muzyka Kina, w środę Muzyka Filmowa i zabrzmi właśnie muzyka wielkiego ekranu. A płytę Rojka otrzymuje od nas pani Małgorzata z Zamościa. Jutro w Muzycznej Jedynce pojawią się kolejne nagrania z tego właśnie nowego albumu, a teraz już Bond i Adela. Paweł Sztompkę, dziękuję za wspólnie spędzony czas przy muzyce filmowej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
15: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
18: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
19: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel.

0: Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Maciej Sampolski. Zapraszam. Krajowa 8, trasa Kłodzko-Wrocław. To nowe utrudnienia w ruchu. W Braszowicach na 53 kilometrze zapalił się pojazd osobowy. Wobec tego trzeba było wprowadzić tam ruch jednym pasem na zmianę. Zdaniem drogowców te utrudnienia utrzymają się jeszcze ponad 30 minut. Ekspresowa piątka. Już teraz nie ma tam większych utrudnień w ruchu. Chodzi o trasę przed wjazdem na A1 na trasie Świecie Sartowice. Na 6 kilometrze do tej pory była blokada w kierunku Gdańska, a to wszystko po tym, jak samochód osobowy uderzył tutaj w bariery. Teraz nie ma tam większych powodów do obaw i mogą Państwo jechać bez większych problemów. Wolniej za to jadą kierowcy na trasach wyjazdowych w kierunku zachodnim. Spory ruch na A2 w Świecku oraz A4 w Jędrzychowicach. Do tego A6 i A18. Na tych trasach oczywiście możemy jechać bez większych przeszkód. S61. Tutaj przeszkody są i to niestety bardzo wyraźne. Między Suwałkami a Szczuczynem na obwodnicy Ełku i 127 km zepsuł się pojazd ciężarowy. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy i tutaj wciąż trzeba uważać. Te utrudnienia są z nami od ponad 3 godzin. Jeszcze Krajowa 19 po kłopotach na trasie Radzyń Podlaski i Międzyrzec Podlaski. 238 km. Przypomnijmy, tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe i wprowadzony był ruch jednym pasem na zmianę, ale teraz można tutaj jechać bez obaw.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Rzecznik finansowy zachęca do korzystania z mediacji zamiast prowadzenia sporów sądowych. We Francji setki tysięcy osób na marszach licealistów, w Paryżu zamieszki. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. 66-letni mężczyzna został dziś przesłuchany i usłyszał zarzuty. A co znaleziono w jego mieszkaniu, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
1: Ujawniono kilkanaście przedmiotów. Ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
0: Prokurator przekazał, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Dodał, że konieczne będzie sporządzenie przez biegłych opinii psychiatrycznej. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, w tym zarzut siłowego obalenia władzy państwowej.
1: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych.
0: Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego areszt. Posiedzenie aresztowe jutro. Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął rząd. Rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie od 1000 do 3000 zł za hektar, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód.
0: Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów. Rzecznik finansowy zachęca konsumentów do korzystania z mediacji zamiast prowadzenia sporów sądowych.

0: Okazją jest tydzień mediacji, który właśnie trwa. Dzięki mediacji często można załatwić sprawę szybciej i taniej. Ponadto postępowanie polubowne jest nastawione na dialog, a nie na spór, wyjaśnia rzecznik finansowy Michał Ziemiak.
1: Przykładowo, klient po szkodzie komunikacyjnej twierdzi, że zaniżono mu odszkodowanie. Jeżeli skierujemy sprawę do postępowania sądowego, no to tak naprawdę musimy przejść ten cały klasyczny proces, czyli potrzebni będą świadkowie, potrzebny będzie pewnie biegły. W przypadku postępowania takiego jak postępowanie polubowne przy rzeczniku finansowym, nastawiamy się na rozmowę, ale jednocześnie jest to postępowanie, które ma się zakończyć porozumieniem.
0: W czwartek jest Światowy Dzień Mediacji. Tego dnia eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące postępowania polubownego, jego przebiegu oraz pomogą wyjaśnić, jak prawidłowo wypełnić wniosek o takie postępowanie.
2: To są aktualności jedynki.
0: We Francji setki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach sektora edukacji. Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W większości miast protesty przebiegały spokojnie, jednak w Paryżu doszło do zamieszek.
3: Marsze z udziałem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i związkowców odbyły się w największych miastach, m.in. w Marsylii, Lyonie i Paryżu. Według organizatorów frekwencja utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Na ulicę wyszło około 480 tysięcy osób. Władze szacują jednak, że demonstrantów było dwukrotnie mniej, co ich zdaniem świadczy o słabnięciu ruchu. Najbardziej gwałtowne incydenty odnotowano w Paryżu. Pod koniec demonstracji agresywni manifestanci zaatakowali policjantów fajerwerkami, splądrowali sklepy i podpalili samochody. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć tłum. Od początku protestów zatrzymano około 7 tysięcy osób, a ponad 1000 zostało rannych, w tym 147 pracowników szkół. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I jeszcze w aktualnościach sport. Trwa rewanżowy mecz półfinału baraży o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Polki grają z Belgijkami w Gdańsku, a to spotkanie obserwuje na miejscu Tomasz Kowalczyk.
4: Dobry wieczór. Rozpoczęła się właśnie druga połowa. Polki prowadzą 1-0 i odrobiły gola straty z Belgii, bo przegrały w piątek w Leuven 0-1. Tu straty odrobione, jeszcze jedno trafienie i tę rundę baraży Polki przejdą. A ten jedyny gol w końcówce pierwszej połowy za sprawą Ewy Pajor było dośrodkowanie z rzutu rożnego w wykonaniu Pauliny Tomasiak. Zamieszanie w polu bramkowym, właściwie wypuszczona piłka przez Seinhefs, bramkarkę drużyny belgijskiej. Patrycja Sarapata dograła piłkę do Ewy Pajor, a ta głową trafiła do siatki. Liczymy na to, że Polki pójdą za ciosem. Prowadzą 1-0. Rozpoczynamy 47. minutę spotkania.
0: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc z przelotnymi opadami deszczu, które będą przemieszczać się od zachodu do centrum kraju. Na wschodzie i w kotlinach górskich mgły. Temperatura w nocy od -2 stopni w kotlinach karpackich, +1 na południowym wschodzie, około 5 stopni w centrum do 10 nad samym morzem.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator. Poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo.

0: Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
3: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nikt się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
5: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13:00. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
4: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18:00 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami, pod przewodnictwem kardynała Baldorejny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
6: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
4: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
7: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują. Spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Dobry wieczór, witam Państwa. Prawie 16 minut po 19. Anna Stępniak.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Dziś odwiedzimy wspólnie niezwykłą wystawę zatytułowaną Świat na głowie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. I wcale nie chodzi o to, że ten nasz świat stanął na głowie. Zgłębimy też tajemnice zależności ludzkiego charakteru i osobowości od genów. A zaczniemy tuż po piosence rozmową z doktorem Mirosławem Koziarskim, który jest już z nami. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Dzięki któremu stuletni słownik warszawski jest już prawie, no jeszcze nie w całości, ale jest już dostępny w jakiejś części w internecie i możemy łatwo dowiedzieć się na przykład, co oznacza słowo mabdziurny. Nie wiem, czy doktor wie, ale jak nie wie, to się dowie na piosence.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce audycja popularno-naukowa Eureka. Jak państwo doskonale wiedzą, jest z nami już pan dr Mirosław Koziarski. Witaliśmy się z panem doktorem. Dzięki panu doktorowi stuletni słownik warszawski jest już w dużej, znaczy no może nie w dużej, w jakiejś części obecny w internecie. No właśnie ten map dziurny. No to pamięta pan?
2: Map dziurny w znaczeniu malutki, nacechowany wyraz.
1: No właśnie, nacechowany wyraz to jest słownik, w którym dużo jest takich właśnie wyrazów, o których już nic w zasadzie nie wiemy. Dużo jest wyrazów z warszawskiej chyba gwary złodziejskiej, prawda?
2: Zgadza się, jest dużo wyrazów typowych dla języka warszawskiego, ale tutaj pozwolę sobie zaznaczyć, że ten słownik się nazywa warszawski nie dlatego, że się na gwarze warszawskiej koncentruje, tylko dlatego, że jego geneza była związana silnie z Warszawą i głównie autorzy byli mieszkańcami tego miasta.
1: No właśnie, bo to inicjatorem tej koncepcji był Jan Karłowicz, później zajmowali się nim Adam Antoni Kryński i Władysław Niedźwiecki. 8 tomów tego słownika i największy chyba słownik, bo no właśnie tutaj co do liczby tych haseł są pewne wątpliwości, ale powiedzmy około 280 tysięcy, tak?
2: Tyle deklarowali autorzy. Myślę, że jest to plus minus 15

0: 15 tysięcy, bo zarówno są tam hasła ukryte, to znaczy zagnieżdżone wewnątrz innego artykułu, można znaleźć jakiś termin wielowyrazowy, ale faktycznie takich głównych artykułów hasowych jest nieco mniej.
1: To jest 7700 stron. No właśnie, mówię o stronach. I to było dosyć trudne chyba do digitalizacji, bo to nie jest tak, jak teraz się drukuje i świetnie wszystko widać. Musiał pan się trochę namęczyć, tak? Znaczy, robił pan to własnymi oczami, czy za pomocą jakiegoś instrumentu, powiedziałabym, komputerowego?
0: Zawsze był do tego wykorzystywany jakiś instrument. Na początku te instrumenty podczas mojego doktoratu były trochę mniej skomplikowane niż teraz, przez co ta praca dotyczyła bardzo niewielkiego fragmentu, bo kilkudziesięciu stron. Teraz natomiast przy pomocy AI, sztucznej inteligencji oraz narzędzi, które udało mi się wypracować, jest to znacznie szybszy proces.
1: Podobno, bo słuchałam pańskiej audycji w innej stacji, podobno, a ona nie była tak daleko, ta audycja w czasie, to już kolejny tom pan przepisał do internetu, tak? Zdigitalizował.
0: Tak. Oznacza to, że wiele tego tekstu, który istniał na razie w formie obrazu, zostało przekonwertowane na tekst i ten tekst został przez różnego rodzaju oprogramowanie przetworzony w taki sposób, żeby można go było udostępnić na stronie, co nie oznacza, że proces redakcyjny, czyli wyłapywanie tych wszystkich błędów i chochlików, których wiele się zdarza z wielu powodów, jeszcze nie został zakończony.
1: A co pana fascynuje w słowniku? Nie wiem, to był pański pomysł, żeby pisać doktorat na temat słownika warszawskiego, czyli po prostu słownika języka polskiego, tego najobszerniejszego. Dodajmy, że on był ponownie wydrukowany, zdaje się, w latach 50., tak? 52-53 ubiegłego wieku.
0: Było faktycznie tak zwane wydanie faksymilowe wznawiane. Sam słownik, no, koncepcja jego była dużo wcześniejsza, ale
1: no tak, bo to
0: wydawany był przez
1: wiek.
0: 27 lat, a całość procesu to 38 z przygotowaniami. Dlaczego się zająłem tym słownikiem? To jest chyba kwestia dwóch pasji w moim życiu. Jedna to językoznawstwo, w którym okazałem się chyba nie aż tak słaby. I komputerów, w których nie jestem chyba aż tak utalentowany, ale mamy protezy w postaci sztucznej inteligencji. I kiedy przyszedłem na studia, to się okazało, że te dwie pasje da się jakoś łączyć i realizować poprzez przetwarzanie języka metodami automatycznymi, a badacze, z którymi miałem kontakt, zajmowali się właśnie tego typu problemami. Mnie najbardziej w słownikach w ogóle fascynuje to, że one są jakimś sposobem porządkowania wiedzy. Tak naprawdę są formą bazy danych, która może brzmi nudno, ale sam fakt, że w jakiś sposób ktoś zebrał wiedzę, uporządkował ją i przedstawił do użytku, jest czymś, z czego ja czerpię estetyczną przyjemność. I to jest tylko jeden z wielu słowników, nad którymi pracuję, ale tak się zdarzyło, że rok przed jego stuleciem ukończenia publikowania postanowiłem go jako pierwszego umieścić w internecie.
1: Słowniki są fascynujące, pan mówi. No dobrze, bo teraz zadajmy sobie pytanie. Posługujemy się i sztuczną inteligencją, i w ogóle wiedzą zgromadzoną w sieci, prawda? Tylko ona, ta wiedza w tej sieci, to ona nie spłynęła tak z niebios, prawda? I się tam zagnieździła, tylko musiał w tym brać udział człowiek ze swoim rozumem, ze swoimi zdolnościami, no i ze swoją wiedzą.
0: Zgadza się. Wszystko to, co robi sztuczna inteligencja, to jest wykorzystywanie tego, co my kolektywnie jako kultura wytworzyliśmy. I dzięki temu możemy też wiele nowej kultury, mam nadzieję, opracować. Mam nadzieję, że mój projekt, który zresztą państwo słuchający mogą odwiedzić pod adresem www.slownik-warszawski.pl. Myślę, że tego typu artefakty, dobrze, że jesteśmy w stanie je odzyskać w pewnym sensie, no bo one istniały, fakt, ale nie były dostępne, no bo kto wypożyczy wielokilogramowy słownik z biblioteki, jest zresztą rzadki. A dzisiaj mam nadzieję, że państwo będą mogli z tego skorzystać. No i niestety problem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w tym przypadku jest taki, że ona raczej bazuje na wiedzy współczesnej, więc niezbyt sobie radzi z odzyskiwaniem tej wiedzy wcześniejszej, na przykład poprzez zamianę obrazu na tekst. Więc

0: Wiąże się to z kilkoma etapami, które trzeba będzie wykonać za każdym razem, żeby wszystkie te rzeczy poprawić i po sztucznej inteligencji, ale też po samych autorach słownika, którzy też parę byków tam zostawili.
1: No zostawili, bo byli ludźmi, prawda? Człowiek jest istotą omylną, ale to jest chyba fascynujące. To jest niczym praca detektywistyczna. Wyłapywanie tych błędów, naprawianie ich. Mało tego, pan powiedział, że zamiana obrazu na teksty. No właśnie, bo te narzędzia, którymi pan dysponuje, którymi dysponujemy, nie zawsze wyłapywały, o co tak naprawdę tym autorom chodziło w tym miejscu.
0: Zgadza się i nie jest to proste też dla badacza, który się zajmuje tym słownikiem, no bo jednak ortografia jest nietypowa, jest tam bardzo wiele wyrazów gwarowych, archaicznych, wątpliwych także.
1: No i nasza współczesna sztuczna inteligencja rozkłada umowne ręce.
0: Często tak, ale wydaje mi się, że są sposoby, żeby ją zachęcić do dalszej współpracy. A poza tym to nie jest jedyne narzędzie, z którego można korzystać. Mm-hmm. I tutaj są też zasoby językowe, nad którymi pracowałem, ale także takie, które już były dostępne, które można do tego wykorzystać.
1: Mówi pan o fascynacji językiem, o fascynacji zasobami językowymi. Język to jest w zasadzie dla każdego z nas, niezależnie od tego, do jakiego narodu należy, taka prawdziwa tożsamość, prawda? Dzięki językowi czujemy się ludźmi.
0: Myślę, że ta działalność człowieka, można to tak nazwać, jest chyba cechą definicyjną. Uważam to za najważniejszy wynalazek w historii ludzkości. Dlatego, że on pozwolił nam komunikować się na temat innych wynalazków. Jest to w ogóle bardzo nietypowe narzędzie, bo jest bardzo mało takich dziedzin, w których przedmiot badany jednocześnie jest narzędziem do zgłębiania tego, co się bada.
1: W dodatku jest on ciągle w stanie, w ciągłej zmianie, prawda?
0: Językoznawcy lubią powiedzieć, że najlepiej jakby język umarł, to wtedy będzie skończony, da się go opisać i temat jest zamknięty. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to, co ja robię...
1: Łacinę, tak. No i tę polszczyznę, tak, powiedzmy, z przełomu wieków, to tak.
0: Więc poszedłem w pewnym sensie na łatwiznę, zajmując się starymi słownikami, bo to nie jest jedyny słownik, którym się zajmuję.
1: A czym się pan jeszcze zajmuje?
0: No, w ramach przedsięwzięcia, które nazywam Logos Ex Machina, czyli to słowo zaklęte w maszynie, podobnie jak Deus Ex Machina, będę miał zamiar opublikować wiele tego typu materiałów. W tym momencie czeka ponad 100 innych, choć dużo mniejszych słowników, nie tylko języka polskiego, ale także wydanych już dosyć dawno temu, więc są to zasoby historyczne.
1: Jak sobie ta sztuczna inteligencja poradzi, współczesna sztuczna inteligencja, ona coraz szybciej się uczy, prawda? Ten skok jest naprawdę gwałtowny ostatnio.
0: Jest bardzo duży. Na pewno jest to takie miejsce w historii, w którym ułatwia ona bardzo dużo, ale jeszcze jest co nieco do zrobienia. Oczywiście jest to błędne koło, bo jeśli takie zasoby opracujemy, to ona się z nich nauczy i kolejne takie zasoby da radę zrobić sama. Ale póki co niestety trzeba po godzinach zajmować się tym po ludzku.
1: Doktor Mirosław Koziarski był dzisiaj naszym gościem, to dzięki panu doktorowi mogą państwo, jeszcze raz proszę adres przypomnieć.
0: Pod adresem slownik-warszawski.pl mogą państwo moje niedokończone dzieło ujrzeć.
1: Ale dzieło będzie skończone, tworzy się dzieło, to jest największy słownik języka polskiego warszawski, dlatego że twórcy byli warszawscy, został wydany do końca po raz pierwszy w roku 1927, czyli będziemy obchodzić w przyszłym roku stulecie i mogą państwo różne cuda znaleźć właśnie w tych zasobach internetowych dzięki panu doktorowi Mirosławowi Koziarskiemu. Bardzo panu dziękuję, że znalazł pan czas u nas po godzinach swojej stałej pracy. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: A po piosence porozmawiamy sobie o tym, co świat ma na głowie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jesteśmy przyzwyczajeni do na ogół poważnych wystaw w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ale mamy taką interaktywną wystawę dla dzieci, dla rodziców Świat na głowie. Pani Julia Konieczna jest z nami, autorka tej wystawy Świat na głowie. Czy to jest określenie, które pomaga nam zrozumieć innych na przykład, bo mają czapkę, nie wiem, konduktora, na przykład turban Sikha.
2: Zastanawiamy się nad tym, jak coś, co może być prostym przedmiotem, żeby ochronić przed pogodą, może też dużo powiedzieć o kulturze, tradycji, zawodzie, albo być taką okazją, żeby zacząć się bawić może w przebieranki i pomarzyć.
1: Nakrycia głowy też określają kulturę, do której należymy, prawda?
2: Tak, w Muzeum POLIN właśnie przyglądamy się temu, co może nam to nakrycie głowy o nas powiedzieć. I tutaj przede wszystkim patrzymy na różne kultury, tak dlatego, że do Muzeum POLIN przysłały nakrycia głowy dwa muzea, z którymi współpracujemy, żeby stworzyć tą wystawę. Jest to Muzeum z Seulu w Korei, Muzeum Dziecięce i Muzeum z Austrii Dziecięce, które przysłały nam swoje obiekty, swoje tradycyjne kapelusze. My im też przysłaliśmy nasze i każde to muzeum na swój sposób przedstawia tą wystawę dla dzieci i rodzin, żeby opowiedzieć o różnych kulturach poprzez te nakrycia głowy, ale przede wszystkim, żeby zastanowić się nad tym, jak mamy te różne nakrycia głowy, co nas łączy.
1: Te nakrycia głowy nam się kojarzą z pięknymi kapeluszami. Ci, którzy znają trochę kulturę żydowską, wiedzą, że tradycyjni Żydzi chodzą w czarnych kapeluszach, spod których wystają pejsy. No właśnie, czasem mają takie lisie czapy. A kobiety, Żydówki, co noszą na głowach?
2: Na wystawie w Muzeum POLIN jest czepiec i jest to tradycyjne nakrycie głowy kobiety zamężnej w kulturze żydowskiej. I takie właśnie obiekty można zobaczyć na tej wystawie, a to co ja zrobiłam, stworzyłam oprawę graficzną, gdzie stworzyłam ilustracje w technice piórka i tuszu i akwareli, które teraz w formie naklejek tworzą

0: witraż na oknie muzeum. Tematem jest kapelusz, który porwał wiatr, gdzie chciałam powiedzieć o tym, jak kapelusz kojarzy się z takim trochę marzeniem. Możemy go założyć, żeby poczuć się jak ktoś inny albo wczuć się w inną rolę. Oprócz tych ilustracji stworzyłam projekt przestrzeni. W przestrzeni znajduje się ogromny kapelusz styryjski. To jest tradycyjne nakrycie głowy z Austrii, z rejonu Styrii. I on jest zielony, ma gruby sznur i tradycyjnie też ma taki element zebranego włosia jako dekoracja. Kluczowy jest ten gruby sznur. On mnie zainspirował do tego, żeby stworzyć taką dużą formę. Jest to ogromny kapelusz, na który można wejść, można na nim go usiąść, poczytać książkę. Dużo osób korzysta z niego, żeby robić sobie pamiątkowe zdjęcia albo po prostu się bawić. Jest to bardzo ważne w tej wystawie, żeby każdy mógł z niej korzystać, jak tylko chce. W dniach otwarcia wystawy prowadziłam warsztaty, które zachęcały do tego, żeby odkrywać nakrycia głowy kreatywnie. Można było stworzyć trójwymiarowe formy, gdzie można było zaprojektować, pokolorować i stworzyć swoje własne nakrycie głowy, albo zainspirować się tymi, które się odkryło na wystawie. I regularnie też co weekend w Muzeum POLIN są zajęcia dla dzieci i rodzin. Zachęcam, żeby się do nich zapisać. I tam są zajęcia kreatywne, na których można właśnie pod kątem tego tematu nakryć głowy, stworzyć coś samemu. Mam nadzieję, że też ta wystawa zachęci do tego, żeby tworzyć na własną rękę, nie tylko z okazji tych warsztatów. Wystawa Świat na głowie jest widoczna już od wejścia. Są to gigantyczne szklane okna, przez które widać przestrzeń edukacji rodzinnej u króla Maciusia. To nie jest część głównej wystawy POLIN, to jest miejsce, gdzie można przyjść, zrelaksować się, poczytać, jest biblioteka albo coś stworzyć. Tutaj ja razem z Muzeum POLIN zapoczątkowałam taką serię mini wystaw od POLIN Tu Odpocznij, które otworzyliśmy 2 lata temu, gdzie przemieniliśmy tą część muzeum na taki dom wystaw interaktywnych dla dzieci i rodzin. One pozwalają na zetknięcie z kulturą w taki bardziej kreatywny, w sensie aktywny sposób, ale też bardzo sensoryczny, że tam sztukę można dotykać, można przymierzyć tą kapeluszę, można coś stworzyć. Powiem, że kapelusze, nakrycia głowy to jest taka moja osobista pasja. W takim sensie, że uwielbiam po prostu się w nie stroić. Uwielbiam kapelusze angielskie, nie takie zaskot, ale takie bardziej jeździeckie. Uwielbiam kapelusze z wielkim rondem francuskie, berety. Tak naprawdę każde nakrycie głowy uważam, że jest bardzo piękną formą. Okazja tej wystawy pozwoliła mi, żebym odkryła jeszcze więcej form tych kapeluszy i to, jakie to jest bogactwo kulturowe, bardzo duże. I też jak zagłębimy się w ten temat, ile tam jest koloru, zabawy, kształtu w każdej kulturze. Każda
1: materiałów,
0: kultura,
1: prawda?
0: Tak, tak. Każda kultura ma jakąś swoją formę odzwierciedloną właśnie w tym nakryciu głowy. Rzadko o tym myślimy, ale tam dzieje się ogromnie dużo historii, kultury i właśnie takiej okazji, żeby odkryć tę stronę. Jeżeli ktokolwiek myśli o tym, żeby odwiedzić Muzeum POLIN, to zapraszam, żeby zobaczyć właśnie na ofertę edukacyjną i można trafić do tego kącika u króla Maciusia, gdzie można odkryć coś trochę innego niż na głównej wystawie.
1: Do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, nie tylko na wystawę Świat na głowie, zapraszała jej autorka Julia Konieczna, a za chwilę przeniesiemy się do Gdańska na boisko piłkarskie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A w Gdańsku Polki walczą z Belgikami. To kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Rewanżowy półfinał barażowy. Pierwsze spotkanie Polki przegrały 0-1, dlatego muszą odrabiać straty i do przerwy straty odrobiły. Ewa Pajor strzeliła w 42 minucie gola głową i wydawało się, że będzie wszystko zmierzało w stronę kolejnych goli dla Polek. No ale druga połowa źle zaczęła się dla biało-czerwonych. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Little w 51 minucie trafiła do naszej siatki i zrobił się remis 1-1, ale Polki wzięły się do ostrej pracy. Najpierw w 64 minucie Ewelina Kamczyk strzeliła pięknie, ale tutaj zatrzymana. Ostatecznie ten gol nie został uznany ze względu na spalonego, ale w 67

siódmej minucie Paulina Tomasiak. Piękna, efektowna akcja, strzał lewą nogą tuż przy słupku, gol na 2-1. To oznacza, że teraz bardzo emocjonująca końcówka tego meczu. Prowadzimy 2-1, straty z Belgii odrobione, ale trzeba strzelić jeszcze jednego gola, żeby awansować i jeżeli tak się nie stanie, to będziemy mieć dogrywkę. Na razie 2-1, 84. minuta tego spotkania.

0: Do Gdańska na mecz piłkarski Polska-Belgia jeszcze wrócimy. Do Tomka Kowalczyka. Dziewczyny mają rzeczywiście żelazne charaktery. No właśnie, teraz Michał Rolecki odpowie nam na pytanie, dziennikarz naukowy OKO.press. Co właściwie decyduje o naszym charakterze? Czy geny, czy wychowanie? Dzień dobry.
1: A dzień dobry Państwu, to trudno powiedzieć. Tak?
0: No, chyba ten... nauka poszła tak do przodu, że
1: tak.
0: Łatwo.
1: No ten spór ma stulecia, tak? Czy natura, czy wychowanie. Rzeczywiście w dobie współczesnej genetyki udało się ustalić, że niektóre komponenty cech charakteru są dziedziczne. Natomiast są dziedziczne mniej więcej w 50%.
0: No to dużo.
1: No dużo i mało, bo to 50% to jest taki rzut monetą, tak? albo reszka, albo odziedziczyliśmy, albo nie. W całej tej dyskusji, tu mocno upraszczam, nie chodzi o dziedziczność, bo dziedziczność to jest proces przekazywania cech z organizmów rodzicielskich na potomne. Chodzi o odziedziczalność, żeby się tutaj specjaliści nie czepiali.
0: To zróbmy rozróżnienie.
1: Po angielsku bardziej można się pomylić, bo mamy heredity, to jest ta dziedziczność, że wszyscy mamy cztery kończyny i to jest dziedziczne, tak? Natomiast heritability to jest odziedziczalność. Po polsku to ona na początku trochę je bardziej pozwala odróżnić. Ta odziedziczalność to jest stopień, w jakim za zmienność danej cechy w badanej populacji mogą odpowiadać geny. I to jest taka miara statystyczna, która mówi, jak duża zmienność w populacji może być wynikiem działania genów, natomiast nieszczególnie dobrze nam mówi o tym, ile my konkretnie odziedziczyliśmy.
0: Bardziej nas chyba interesuje to, ile my konkretnie, Jasiek tak. I Ania, odziedziczyli.
1: Jest to bardzo często w praktyce nie do zbadania, bo jeśli mamy jakieś duże badania, które wskazują na odziedziczalność na poziomie 50%, to jest taka średnia statystyczna dla tej populacji, tak?
0: Ale od razu sobie wyjaśnijmy, bo kiedy patrzymy na rodzinę, no to widzimy, że

To był Kuba Kaczmarek w jednym z największych przebojów grupy Alibabki i tak powoli kończy się audycja. Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko kilkuminutowe postscriptum do 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej, która minęła w piątek. Maja Kleszcz i jej wariant Wielkiej Wody doprowadzą nas do godziny 21. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Wilm.

0: Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Tak wołają o pomoc osoby starsze cierpiące na depresję. Zwykle nic nie mówią, obawiając się braku zrozumienia. Wstydzą się. Czasami po prostu nie chcą być ciężarem dla bliskich. Oznaki depresji w podeszłym wieku są trudne do odczytania. Dowiedz się, jak je rozpoznać. Zadzwoń na antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka. 22 654 40 41. www.stopdepresji.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
16: Maciej Sampolski, zapraszam. Nie ma już większych utrudnień w ruchu na trasie A4 między Wądrożem Wielkim a Budziszowem. Na 109 kilometrze nie ma już śladu po awarii po samochodu ciężarowego, wskutek której zablokowany był jeden pas w stronę Wrocławia. Te utrudnienia nam tutaj naprzykrzały życie od godziny 18 i w tym momencie możemy już jechać A4 w stronę Wrocławia bez większych drogowych utrudnień. Drogowe kłopoty zniknęły też z krajowej 8 z trasy Kłodzko-Wrocław. Chodzi o miejscowość Braszowice, gdzie po 17 zapalił się samochód osobowy. Na 53 kilometrze obowiązywał do tej pory ruch jednym pasem na zmianę. S61 to z kolei trasa między Suwałkami a Szczuczynem. Z tej trasy również dobre informacje, bo na 127 kilometrze można już jechać bez przeszkód na trasie w kierunku Warszawy. A tutaj do tej pory jeden pas był zablokowany przez zepsuty samochód ciężarowy. A teraz informacje od Państwa.
17: Droga krajowa numer 14 pomiędzy Łowiczem a Łodzią przed Głownem, a Łowiczem wypadeczek, policja, straż pożarna, pogotowie. Także nie wiadomo, ile to będzie trwało jeszcze. Robi się koreczek.
16: Bardzo dziękujemy za tę informację i prosimy Państwa o szczególną ostrożność w tych okolicach. I z dobrych informacji jeszcze ekspresowa piątka, trasa Świecie Północ - Sartowice. Na 6 kilometrze w kierunku Gdańska można jechać bez utrudnień. 22 513 11 11 to nasz drogowy numer.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czas

Minęła 21. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Polskie piłkarki zagrają w finale baraży o awans na mundial. To dzięki zwycięstwu w dwumeczu z Belgią. Senat uchwalił z poprawkami projekt

0: ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Papież Leon XIV po operacji usunięto mu guzek wykryty na płucu. Biało-czerwone górą. Polskie piłkarki wygrały dwumecz z Belgią w półfinale barażów o awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Tomasz Kowalczyk obserwował w Gdańsku to emocjonujące spotkanie. Witaj ponownie. Nie na darmo mocno trzymaliśmy kciuki.
1: Polskie piłkarki po emocjonującej walce zachowały szansę na awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Dziś pokonały Belgijki po dogrywce 3-2, a w rzutach karnych zwyciężyły 4-3, co oznacza, że zagrają w decydującej rundzie baraży. Tam rywalkami będą Irlandki. Dziś ogromna dawka emocji, mnóstwo zwrotów akcji. Zakończone to wszystko happy endem w Gdańsku. Polki cieszą się na bursztynowej arenie, bo wygrały z Belgią i zagrają w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata.
0: Tomasz Kowalczyk, prosto z Gdańska. Dziękuję bardzo. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w sieci z poparciem Senatu. Izba Wyższa uchwaliła przepisy z poprawkami. Usprawniają one procedurę oraz przyspieszają reakcję służb, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
0: W przyszłym tygodniu projekt ustawy wróci do dalszych prac w Sejmie, skąd później trafi na biurko prezydenta. To druga ustawa cyfrowa w tej kwestii. Poprzednią Karol Nawrocki zawetował w styczniu. Operacja papieża w rzymskiej klinice Gemelli zakończona pomyślnie, informuje Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. W komunikacie przekazano, że badanie usuniętej zmiany wyjaśni, czy konieczne będzie dalsze leczenie. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Negocjacje członkowskie Ukrainy z Unią Europejską posuwają się naprzód. Dziś otwarto dwa kolejne obszary – konkurencyjność i rynek wewnętrzny. Rozpoczęcie rokowań było możliwe, bo Węgry zniosły weto, które utrzymywały od lipca. Budapeszt uzależniał zgodę od zmian w ukraińskiej ustawie oświatowej wzmacniających prawa mniejszości, co nastąpiło wczoraj.
3: To ważny krok Ukrainy w negocjacjach z Unią, ale tak naprawdę niczego nie przesądza. Teraz dopiero rozpoczną się trudne rokowania. Otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych to, jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
4: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
3: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Będzie wymiana instalacji wodnej w łódzkim DPS-ie przy ulicy Przybyszewskiego. Powód? Legionella, wykryta w jednym z pawilonów w sierpniu. Problem powraca w placówce od lat, przyznaje Katarzyna Wójcik z łódzkiego sanepidu. Badania przeprowadza się 2 razy w roku.
6: Standardowo pobranych było 11 próbek z wewnętrznego systemu wodociągowego i stwierdzono poziom zanieczyszczenia średni w pawilonie A i wysoki w pawilonie B.
0: Legionella może wywołać groźne zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi głównie przez wdychanie kropelek skażonej wody, na przykład pod prysznicem. Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont obserwatorium na najwyższym szczycie Karkonoszy Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy. Na pierwszy ogień idzie najniższy dysk. Tam zaczęły się prace, mówi kierownik budowy Tomasz Janiga.
7: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową w dolnym dysku. Natomiast jeżeli niestety śnieg spadnie i nie będzie możliwy już wjazd, to będzie tak zwane okno pogodowe przerwy i wrócimy dopiero na wiosnę.
0: Remont obserwatorium na Śnieżce i przystosowanie dolnego dysku do przyjmowania turystów ma się zakończyć w 2031 roku.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu na zachodzie i w centrum kraju, na wschodzie i w kotlinach górskich mgły. Temperatura minimalna od minus 2 stopni w kotlinach karpackich, plus 1 na południowym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 10 nad samym morzem.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana lub dostateczna. W Nowej Rudzie powietrze jest złej jakości, a w Krotoszynie bardzo złej. Około 14% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
15: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
16: Czekamy na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Spotkania w Jedynce. Motywy.
1: 21:14, no prawie 14. Agata Pasent.
2: Z dużą otwartością powiedziałeś to.
1: Tak.
2: I Rafał Sławoń.
1: Tak, proszę Państwa, otwieramy dzisiejsze motywy. No nie bez powodu tak tym słowem otwieramy tutaj, trzastamy, bo właśnie motywem przewodnim jest otwarcie dzisiaj.
2: Tak jest.
1: Powiedzmy otwarcie.
2: Tak, na jakich gości się otwieramy. Z nami w studiu Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka. Myślę, że już słuchacze Jedynki znają ciebie. Możemy przejść na ty chyba,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak,
2: bo
3: tak.
2: Już nie będziemy udawały, poznałyśmy się. Pan profesor Mateusz Rodak i pan
1: inżynier.
2: Dobry wieczór, tak? I pan inżynier, ale przede wszystkim tutaj dzisiaj w związku z szachami, bo jest też mistrzem szachowym. Victoriano Sanz Losada.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I może wytłumaczmy skąd...
2: Hiszpański w dodatku mistrz szachowy. Dlaczego
1: mamy takich gości, a nie innych? No z szachami to prosta sprawa. Będziemy mówili między innymi o otwarciach szachowych. Socjologią też można się domyślić, że chodzi o to, czy jako Polacy jesteśmy otwarci, czy może bardziej zamknięci. A pan profesor opowie nam o jeszcze innej rzeczy, już pomieszamy bardzo, o tym, jak otwierano przed wojną sejfy w Polsce.
5: I kto
1: to, kasy. I kto to robił. Także mamy dzisiaj miks tematów naprawdę dość oryginalny.
2: I to jak otwierali ci, którzy no, nie powinni otwierać, prawda?
1: A właśnie czym się różni sejf od kasy tak naprawdę?
5: Szczerze powiedziawszy, nie wiem. W każdym razie zawsze się nie mówiło o sejfiarze.

0: Ja tylko kasiarze, tak, więc...
1: Ale może zacznijmy od tego, czy państwo czują się osobami takimi otwartymi na co dzień, czy raczej nieufnymi, podejrzliwymi, jak to się ma u was?
2: To jeżeli ja mogę zacząć od siebie, uważam, że jestem osoba otwarty, to zawsze uczyć się coś nowego, nowe doświadczenie. No, zawsze można się czegoś uczyć od jakikolwiek nowy, co nas. To wszystko, co nie będzie zostawił traumy, to na pewno jakaś szkolenie jest dla nas i chyba ta otwartość się opłaca.
3: A jest pan otwarty na wszystko, co go spotyka w Polsce? Czy są takie rzeczy?
2: To wszystko jest bardzo szerokie słowo. Pryncypalnie tak, a no, jeżeli czuję jakieś zagrożenie, no to wtedy może mogę się zamknąć trochę.
1: No, no pan powiedział, że pan się uczy, ale też dodam, bo nie jeszcze poznajemy Wiktoriano tutaj w radiu, że Wiktoriano też prowadzi zajęcia i można się od niego uczyć, jak grać w szachy i w przyszłości zostać mistrzem młodszych i dużych całkiem szachistów. A jak u ciebie to wygląda, Katarzyno, z tą otwartością?
4: Ja chyba nie chcę powiedzieć, że jestem aż za bardzo otwarta, ale tak jestem otwarta.
3: A można być za bardzo otwartym?
4: Można, czasami, bo to jest, wiesz, czasami się ociera o naiwność, tak, jeżeli jest się tak bardzo otwartym. Natomiast jakby też z racji wykonywanego zawodu, ja jestem socjolożką, ale też badaczką jakościową, czyli taką badaczką, która rozmawia na grupach fokusowych, chociażby z badanymi. I to są osoby z różnych stron Polski, wykonujące różne zawody, różny status społeczny. I ta otwartość jest potrzebna, żeby inny punkt widzenia poznać. To jest bardzo takie, takie rozwojowe, bo siedzenie w swojej bańce i bycie w niej takie, tak się bezpiecznie i miło i ciepło jest fajne, ale wyjście spoza tej bańki.
3: Czyli to taka otwartość zawodowa też, można powiedzieć, tak, wchodzi w grę.
4: Tak, dokładnie tak.
3: Pan profesor zabronił mi mówić do siebie, panie profesorze, także mówię, że ty jesteś otwarty.
0: I to ja przekornie powiem, że nie bardzo. Że taki jestem archiwalny mróg i że jak siedzę w archiwum, aktualnie częściej przed internetem, bo tych akt coraz więcej jest w sieci, to czuję się najlepiej.
3: A czy w swoich badaniach zdarzyło ci się otwierać archiwum, które było do tej pory, znaczy jako pierwszemu?
0: I to znaczy, no...
3: Znaczy jednemu.
0: Takiej przyjemności nie doświadczyłem, natomiast bardzo wiele czasu spędziłem w archiwum, o którym pewnie niewiele osób wie, że istniało, ponieważ już go nie ma. Była to tak zwana ekspozytura Archiwum Warszawskiego w Nidzicy, niedaleko Olsztyna. W starym, jeszcze średniowiecznym budynku, gdzie w zasadzie przez kilka lat, pisząc habilitację, przebywałem sam.
3: I co tam było w tym archiwum?
0: Tam znajdowały się akta więzienia mokotowskiego.
1: Krzyżacy.
4: Duchy.
0: Które, tylko tak jak mówię, ekspozytura została zamknięta, wszystko zostało przeniesione, ale miejsce przeurocze.
3: I to znaczy dotyczyło to czasów przedwojennych, międzywojennych?
0: Tak. Tam po prostu znajdowały się akta z Archiwum Warszawskiego, które nie mieściły się na Krzywym Kole, gdzie znajduje się siedziba Archiwum Warszawskiego, która jest malutka. No i te ogromne zbiory akt więzienia mokotowskiego czy Urzędu Śledczego Międzywojennego trafiały właśnie tam.
1: Wow. A jak to się stało, że pan profesor zaczął się zajmować takim tematem jak otwieranie kas? No bo często profesorowie historii zajmują się jakimiś bitwami właśnie, politycznymi decyzjami. To też, bardzo oryginalny
0: też
1: pomysł.
0: Z przekory, bo i z wewnętrznej niezgody na to, co się dzieje w Wikipedii. W Wikipedii jest biogram Stanisława Cichockiego, Szlizbrudki znanego, który zawiera mnóstwo błędów. I próbowałem go poprawić. I Wikipedia usilnie odrzucała te próby poprawy. No to postanowiłem w związku z tym napisać książkę, licząc na to, że stanie się bestsellerem, co się nie do końca stało. Aczkolwiek cały nakład 150 sztuk się rozszedł.
1: Rafał wykupił, bo czytał. Tak.
0: W każdym razie jest dostępny w internecie, tak więc za darmo można też sobie
3: poczytać. Ja czytałem, polecam rzeczywiście.
0: I to był ten

0: podstawowy powód. To znaczy to, że Wikipedia usilnie po prostu uśmiercała mi inaczej Cichockiego, niż w rzeczywistości on zmarł.
1: A jak on zmarł?
0: W zasadzie...
1: Nie wyszedł z kasy, którą otworzył?
0: To znaczy inaczej.
2: Nie, bo to całe legendy były o tym, jak on tak, umierał.
0: Legenda, która obowiązywała bardzo długo, znaczy oficjalna wersja jego śmierci, to gdzieś w Afryce Północnej w czasie II wojny światowej jako bohaterski żołnierz Wojska Polskiego. Natomiast zmarł w 1940 roku w listopadzie w Pruszkowie.
2: Nawet byłeś na jego grobie, o ile pamiętam, tak, jest tak, jego tak, grupa. Tak, tak. Także Mateusz
0: na cmentarzu brudnowskim, tak.
2: Otwartą głowę na nowe doświadczenia. A czy my jako Polacy jesteśmy, mamy otwarte głowy?
1: No i jak to zbadać?
3: Narody? Jest tak, że CBOS bada cyklicznie naszą otwartość wobec różnych narodowości. I powiem tak, że my jesteśmy otwarci wybiórczo. Jesteśmy otwarci wobec narodowości, do których aspirujemy, które lubimy, których kulturę znamy. I Włosi są tutaj na szczycie razem z Niemcami.
2: O, proszę.
3: Natomiast takie narody, wobec których narastają jakieś stereotypy, nie znamy ich zbyt dobrze, albo mamy jakieś zaszłości historyczne, to ta sympatia nasza i otwartość jest najmniejsza.
1: Powiedziałeś Włosi i?
3: Włosi, Niemcy, Niemcy? Hiszpanie. Tak, tak. No, to nie jest tak, że już jest kolejne pokolenie, które wojna i jakby te historyczne takie wydarzenia,
1: zagrożenia
3: bardziej patrzymy na Niemców jako na naród, wobec którego, do którego aspirujemy. Także chcielibyśmy tam na przykład mieszkać, tak, albo że jest to bogaty naród, który sobie doskonale radzi, jeśli chodzi o gospodarkę i takie uporządkowanie.
2: No ja na Włochów też jestem bardzo otwarty.
3: Tak, jest w socjologii też, ja też uwielbiam Włochów i włoską kuchnię. Jest tak, że w socjologii jest taka świetna skala, która bada poziom otwartości wobec różnego rodzaju, nie tylko narodowości, ale osób, które nazywamy obcymi, których nie znamy. To jest skala Bogardusa i ona zaczyna się od takiego pytania, czy ta osoba mogłaby mieszkać w moim państwie. Potem, czy mogłaby mieszkać w moim mieście, w mojej dzielnicy, czy mogłaby być moim sąsiadem. Czy mogłaby pracować ze mną, czy mogłaby być moim partnerem, twoim partnerem, i jakby taki największy stopień otwartości, jeżeli pytamy, czy mogłaby być partnerem, partnerką twojego dziecka, bo wiemy, że jak myślimy o swoim dziecku, to nam i targa, jeżeli coś tam jest nie tak. I to jest taka świetna skala, żeby pokazać naszą otwartość.
2: No to teraz mam nadzieję, że jesteście otwarci państwo na piosenkę, a po piosence dowiemy się, co to są te otwarcia szachowe tak naprawdę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają Państwo motywów. Agata Pasent, Rafał Sławoń. Rozmawiamy dzisiaj o otwarciu.
2: Z Katarzyną Krzywicką z Dunek, socjolożką, z Mateuszem Rodakiem, profesorem, historykiem, specjalistą od kasiarzy i z panem Victoriano Sanz Losadą, który jest między innymi szachistą, ale ma też bardzo wiele innych zainteresowań i specjalności, ale no spróbujmy coś wygrać, Rafał. Zapytajmy tak. Się, jak
1: co to są te otwarcia?
2: Dobre otwarcie.
1: Jak to wytłumaczyć?
3: Dobrze, to w szachach jakby są trzy fazy gry. Pierwsza jest otwarcie, kiedy konfigurujemy nasza armia szachowa, potem jest gry środkowej, a potem końcówki. I otwarcia, tak naprawdę słowo otwarcie to występuje dwa razy w szachów, bo otwarcie mogą być albo otwarte, albo zamknięte. Otwarcia, czyli te pierwsze ruchy, które robimy, przygotujemy w domu, analizujemy partię przeciwnika i jakoś przygotujemy te otwarcie, to są te pierwsze ruchy. A jak figury mogą się bardzo dynamicznie ruszać, to nazwijmy to debiuty, czy otwarte. A jak są bardziej statyczne, gdzie struktura pionów jest raczej stała, to nazwijmy to otwarcie zamknięte.
1: Ale ja mam takie pytanie, bo te otwarcia są jakieś znane otwarcia, prawda? Takie, tak. Że zawsze się rozgrywa w ten sam sposób, tak? No to jak wszyscy o tym wiedzą, że przeciwnik stosuje jakieś tam otwarcie, to jaki to ma sens w ogóle?
3: No, w tym sensie możliwości szachowe jest więcej, czyli możliwe partie, które można grać w szachy, to jest więcej niż ilość atom w wszechświecie.
1: Bo, aż tak.
3: Czyli trudno, żeby męski pamięci przypomniało to wszystko i mógłby się przygotować do wszystkiego. I dlatego szachy dalej żyją, bo nie da się zapamiętać wszystko i przygotować się do wszystkiego. I chyba to odpowie
2: na pytanie. To jak w małżeństwie, Rafał.
1: W małżeństwie chyba jest jeszcze więcej.
2: Nie da się przygotować na wszystkie możliwe otwarcia.
1: Jakie są takie najbardziej znane? Bo one mają się, nazywają te otwarcia, prawda? Od nazwisk szachistów najczęściej chyba, prawda? Czy nie zawsze?
3: Czyli na początku udało się nazwy związane z miejscem, gdzie pierwsze się grało. To szach, jak znamy go dzisiaj, to ma mniej więcej 500 lat. Na początku szachiści z Hiszpanii i z Włoch byli najlepsi na świecie, mówimy o XVI wieku. I czyli pierwsze otwarcia to hiszpańska, to jest chyba najbardziej...
2: Otwarcie hiszpańskie,
3: otwarcie,
2: tak?
3: Hiszpańskie, otwarcie włoskie to jest bardzo klasyczne, bardzo typowe. Potem niektóre warianty zaczęli wziąć nazwę nie miejscowość, tylko gracze, które pierwsze to Gambit Kasparowa na przykład, nie? Jest też otwarcie polskie, no nie taka...
2: To z chlebem

0: mi solo.
1: Połączony.
2: I z tego dostają nazwy.
1: A jest tak, że kto zaczyna białymi, ten ma łatwiej?
2: No powiedzmy, że ma jakieś przewagi. Generalnie ten, który ma, to trochę bardziej zdecyduje, w którym kierunku idzie partia, ale oczywiście to minimalna przewaga. To.
1: Przeraziła mnie ta liczba kombinacji w tym wszystkim. A jaka jest liczba kombinacji w otwarciu, znaczy była, w otwieraniu kas? Jakie sposoby stosowali nasi wybitni kasiarze najczęściej?
0: A mieliśmy takich polskich,
1: no,
0: najlepszych,
1: mieliśmy na Śpiewbródka,
0: tak?
1: Znaczy, on nie był chyba najlepszy.
3: Znaczy, on w legendzie jest traktowany jako najlepszy. Przy czym chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie jego włamania kończyły się zatrzymaniem, tak, albo w czasie włamania, albo jeszcze przed. W związku z tym, z tego, co mi jest wiadomo, w zasadzie w dwudziestoleciu międzywojennym nie dokonał żadnego włamania.
1: Udanego PR dopiero, co?
3: Znaczy... Tak. Znaczy, to generalnie jest to na pewno sukces międzywojennej prasy, która stworzyła z Cichockiego... i kilku ambitnych policjantów, którzy postanowili opisać historię Cichockiego. Zdecydowanie liczba kombinacji, jeśli chodzi o otwieranie kas, jest dużo mniejsza. Najczęściej stosowaną było po prostu próba rozbicia łomem, tudzież młotem. Czasem spalenia, zrzucenia z jakiejś wysokości i tak dalej. Ci ambitniejsi korzystali z raków, czyli takich prostych nożyc do rozcinania blachy. Natomiast ci już najbardziej ambitni, których zdanie międzywojennej policji było zaledwie kilku tylko, no, starali się robić to palnikami. Przy czym, czy palnikiem acetylenowym, czy propan-butan.
0: A to były kasy w domach, czy to były kasy w bankach, jakichś
3: najczęściej,
0: instytucjach?
3: Instytucjami, w których najczęściej okradano kasy, to były, mówiąc naszym współczesnym językiem, firmy różnego rodzaju, przedsiębiorstwa. Ponieważ generalnie tam dosyć regularnie pojawiały się pensje, które zamykano w kasach, żeby na następny dzień wydać pracownikom tych firm czy fabryk. W związku z tym była pewna regularność, bo też żyjemy takim trochę mitem, że kasiarz, zanim okradł kasę, to przeprowadzał półroczne rozpoznanie, prawda, i tak dalej. No, generalnie zasada była taka, jak w 07 zgłoś pada taka sentencja, że żeby dowiedzieć się, komu się dobrze powodzi, wystarczy w knajpie postawić setkę.
1: I cały tak samo, romantyzm udzielasz.
3: Tak samo to mniej więcej wyglądało wówczas. W związku z tym to były właśnie tego typu miejsca. Banki okradano stosunkowo rzadko, ponieważ tam funkcjonowały dosyć dobre zabezpieczenia. W latach 30. już część z banków w Warszawie, przede wszystkim w dużych miastach, miała bezpośrednie połączenie z policją, gdzie włączał się alarm. W związku z tym, no to skóra, znaczy nie opłacało się, ponieważ no, wiadomo, że coś w tej kasie efektownego może być, ale zanim się do środka dobierzemy, to już będziemy gdzie indziej.
1: Ale pamiętam, bo zafascynowało mnie, bo już nie ukrywam, że ja z panem profesorem, którego nie mogę nazywać profesorem, już rozmawiałem. Metoda na parasol.
3: Było to nie, metoda na parasol to chodziło o to, że zanim otworzy się kasę, należało jeszcze otworzyć trochę innych przeszkód po drodze, prawda?
0: No słuchacze zapisują sobie, mam nadzieję, te wszystkie tutaj propozycje.
3: Na pasówkę otworzyć albo łomem wyłamać jakieś drzwi, przebić się przez jakiś mur. A jeśli próbowano tego robić przez sufit, no to wywiercano niewielki otwór, wkładano parasol, otwierano go i zaczynano kuć podłogę. I żeby to wszystko nie opadało, nie robiło hałasu, to wszystko spadało na parasol i w ten sposób pozbywano się tego gruzu.
1: No dobrze, jeszcze szybko przed piosenką chciałbym zapytać, bo przepraszam za to słowo, no ale w tym kontekście mogę go użyć. Czy rozpoczynając, otwierając partię szachową na rympał, to znaczy nie w zgodzie z żadnym otwarciem zapisanym, jest szansa na wygraną?
2: No, czasem są gracze, którzy szukają zaskoczyć przeciwnika, używając, powiedzmy, nieregularne otwarcie. No, różne bywa. No, czasem się uda.
1: No to mam szansę, słuchajcie.
2: Jakieś ryzyko siebie.
1: Nie jestem w stanie zapamiętać.
0: Potem powiemy słuchaczom, gdzie pan prowadzi zajęcia, tak, żeby się mogli zapisać.

już nie będę musiał bać się pytań ani słów.

0: jesień. Liście lądują po raz pierwszy i ostatni. Z zazdrością patrzą na odlatujące ptaki.
1: Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jedynka w jedynce motywy. Agata Pasent, Rafał Sławoń. Rozmawiamy o otwarciach.
2: Z Katarzyną Krzywicką z Dunek, z Mateuszem Rodakiem i Wiktoriano Sanz Losadą.
1: Ja mam teraz ważne pytanie.
2: No,
1: czy media społecznościowe sprzyjają otwarciu?
3: Nie. Media społecznościowe są, powiedziałam tak krótko, nie, bo w mediach społecznościowych jesteśmy w swoich bańkach. I ten algorytm nam to podsuwa. Jesteśmy w grupach, nie wiem, na Facebooku, czy śledzimy takie profile, które w jakiś sposób odpowiadają naszym zainteresowaniom, wartościom.
4: Czyli kasiarzy.
3: Dokładnie tak.
4: Szachiści.
3: I tak jak my 3 lata temu z Dorotą Peret-Jatkowicz zakładaliśmy,

0: badałyśmy nasz profil na Instagramie socjolożki.pl, to miałyśmy taki cel, żeby przyciągnąć ludzi, którzy są z różnych baniek, żeby dyskutowali, żeby się kłócili w sposób oczywiście kulturalny, merytoryczny i tak dalej. I nie do końca nam się to udaje, ale są jednostki, które są właśnie z innych baniek i te dyskusje potrafią być ciekawe, inspirujące. Prowadziłyśmy też przy Muzeum Powstania Warszawskiego Jest pokój na lato i tam miałyśmy swój cykl Masz to z bańki. Jednym z ciekawszych spotkań było spotkanie o manosferze, gdzie był przedstawiciel manosfery, osoba feministka, człowiek, który zajmuje się wykluczeniem chłopców z edukacji i to było jedno z ciekawszych spotkań i naprawdę nie pozabijaliśmy się.
1: Co to znaczy wykluczeniem chłopców z edukacji?
0: To znaczy, że w przypadku dziewczynki dostały bardzo dużo wsparcia związanego z chociażby z nauką, zachęcano dziewczynki do nauki przedmiotów ścisłych.
2: Były takie kampanie
0: i tak dalej, a
2: albo takie programy skierowane do nauczycieli i profesorów, żeby zadawać też pytania dziewczynkom, tak, a nie tylko czekać, aż chłopak pierwszy zgłosi się do odpowiedzi, żeby ułatwiać dziewczynom zabieranie głosu. No wiesz, przychodzi mi łatwo, ale po latach szkoły.
1: A to może odpowiedź na to pytanie jest paradoksalna, bo wydaje się, że młodzi Polacy powinni być bardziej otwarci niż starsi Polacy. Czy tak jest naprawdę?
0: Też nie do końca. Mamy na naszym Instagramie mamy dosyć dużo młodych osób, ale też obserwujemy, co się dzieje na różnych innych profilach i komentujemy zjawiska społeczne i to jest trochę takie patrzenie zero-jedynkowe. Także mam jakieś poglądy, mam jakieś wartości. Jeżeli ktoś nie podąża za mną, to jest to nie do przyjęcia. Mhm. Oczywiście są takie poglądy czy wartości jak, nie wiem, związane z wychowaniem dzieci, ale czy karać dzieci klapsem, czy nie, to tutaj jakby myślę, że nie ma dyskusji, czy kwestie związane z przemocą. Ale takie wartości, na przykład chociażby tradycyjne kontra nowoczesne, tak? Nie wiem, feminizm kontra patriarchat. I tutaj naprawdę potrafi się bardzo mocno gotować i te dyskusje są bardzo, bardzo burzliwe.
1: A czy młodzi Polacy są otwarci na naukę o przedwojennych kasiarzach? Masz jakichś uczniów, że tak powiem?
3: To znaczy, muszę na początku przypomnieć, że pracuję w Polskiej Akademii Nauk. W związku z tym my nie mamy studentów.
1: Ale takich prywatnych. Jakby.
3: Natomiast niestety osób, które zajmowałyby się podobną tematyką jak ja, wśród młodszych koleżanek i kolegów nie ma.
2: No jest ona naprawdę oryginalna. Tak. Bardzo. Ja tylko zdradzę, że w przerwie tutaj zastanawialiśmy się, z czego ten biedny Szpicbródka żył, jak tak mu się nie udawały do końca te napady, proszę państwa.
1: Dostaliśmy jasne wyjaśnienie.
2: Tak. Drobne kradzież. Niewielkie kasy napadane, ale...
1: Kradł kasę.
2: Słuchajcie, z tymi szachami. Czy to jest troszeczkę tak jak w tenisie? Ja przepraszam, panie mistrzu. Jak wiemy, z kim będziemy grali, to możemy się trochę naszykować na rodzaj serwisu, jaki ten człowiek nam, czyli otwarcia. No, serwis jest rodzajem otwarcia, dokładnie, który stosuje. I trenujemy bardzo dużo o odbiór, takiego return. Czy w szachach możemy powiedzieć, jeżeli się spotkam z nim na turnieju, to myślę, że on otworzy tak i będę naszykowany.
4: Tak, zdecydowanie to jest jeden z głównych tematów, który pracujemy, kiedy się przygotujemy na następne rundy. W szachach klasycznych to jest jedna partia dziennie, czyli 4-5 godzin się gra, ale rano się przygotujesz do niej i wtedy powiedzmy, że studiujesz, czy analizujesz, co twój przeciwnik grał w ostatnich partiach. I starasz się przygotować właśnie do jego repertuar, debiut, czy repertuar otwarcie. Czyli tak, ta praca jest jeden z najważniejszych w szachach.
2: A powinniśmy szybko otwierać, bo...
1: Zależy co, sklepy?
2: Szybko otwierać por

0: portfel, może niekoniecznie na przykład na pierwszej randce, ja jestem przeciwniczką tego, ale w szachach, czy to otwarcie powinno powolutku jakieś drobne tylko, wiesz, szakowski, a nie od razu tutaj.
1: Od razu wszystko.
0: Od razu wszystko. Czy zwlekamy i robimy to powoli?
2: Żeby wykończyć jak Krzyżaków pod Grunwaldem tych oczekiwań.
3: To znaczy właśnie każdy szachista dostosuje ten repertuar otwarć do jego charakteru. Na przykład są gracze, które lubią bardzo agresywne debiuty, bardzo agresywne otwarty. Może państwo słyszeliście o słowo Gambit. Jest znany serial Gambit.
2: Bardzo fajny serial. Tak.
3: Bardzo fajny i całkiem nieźle opisuje szacha. Generalnie szachy w filmach to są traktowane jak coś...
1: Rekwizyt.
3: No, tak, jakieś powiedzmy egzotyczne sprawy, ludzie są dziwne, kalkulujące. Nie? A w tym filmie mi się wydaje, że pokazuje bardziej, czy lepiej ten świat. Ale wracając do pytania. Tak, to każdy gracz przygotuje swój repertuar debiut, które mu pasuje do jego charakteru. Są gracze, które są znane, bo prowadzą ataki i bardzo agresywne grają, to oni dostosują te debiuty do tego. Są inne, które bardziej dowolnie rozwijają, przeprowadzą swoje figury i w tym kierunku się przygotują.
2: To jest anegdota, o której pan mówił, o tym arcymistrzu, który zapytany, czy tak,
3: właśnie,
2: można mieć szczęście.
3: Aronian, to on był, on jest super arcymistrz, kiedyś był numer dwa na świecie, można powiedzieć, przez kilka lat. Kiedyś pytano mu, czy istnieje szczęście w szachach, bo no, w piłce to może być, że no, piłka do supy i prawie gol, ale nie w innych... To też, ale w szachach to są twoje ruchy. Jeżeli przegrywasz, to są twoje błędy, a to jest coś strasznego. Uznać, że popełniłeś błędy i dlatego przegrałeś. No to pytano, czy istnieje szczęście. On mówił, oczywiście, że tak. Przecież przeciwnik gra na to, co się przygotowałeś. To trzeba mieć trochę szczęścia do tego, akurat trafić na takie coś.
2: Proszę państwa, my też mieliśmy dzisiaj szczęście do gości. Tylu wspaniałych opowieści słuchaliśmy. Dzięki.
0: Było wspaniale. Nie zdążyłam zapytać, czy jak się otworzyć na konwersację z dziećmi. Ale może się jeszcze osobno kiedyś umówimy na ten temat. Katarzyna Krzywicka z Dunek, Mateusz Rodak i Victoriano Sanz Losada. Victoriano, proszę państwa, uczy grania w szachy chociażby w klubie alternatyw. Dom Kultury Alternatywy na Ursynowie w Warszawie.
2: No i polecamy książkę o Szpicbródce. Bardzo państwu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Dobra, dziękuję.
3: Dobranoc, dziękuję.

0: bo zakłada, że z takimi rywalami trudno będzie o punkty. Jesteście zadowoleni z tego, co pokazaliście?
1: Możemy być dumni z tych meczów, bo w większości meczów mogliśmy utrzeć nosa, czy tutaj w Serwecie, co było 1-0, czy w Pilźnie, co 2-1. Mannheim pokarny przegraliśmy, więc na pewno możemy być dumni.
0: Teraz trzeba wrócić do ligowej polskiej rzeczywistości.
1: Tak, tak, teraz wracamy do siebie. Gra o puchar się toczy, mecze ligowe, potem super puchar, więc mamy o co grać.
2: Pokonani hokeiści z Tychów, pokonani również koszykarze Kinga Szczecin w drugim meczu grupy D Pucharu Europy FIBA. Wilki Morskie przegrały na wyjeździe z BC Wienna 93-96 i zajmują drugie miejsce w tabeli. Na drugim miejscu również piłkarze Ręczni Wybrzeża Gdańsk w grupie G Ligi Europejskiej. Dziś podopieczni trenera Patryka Rombla zremisowali z hiszpańską drużyną Dikor Berbel Logroño La Rioja 30-30. W lidze siatkarek pozycję lidera objęła Radomka, która na zakończenie drugiej kolejki pokonała Wolej Wrocław 3-2. Po 5 punktów w tabeli mają także Chemik Police i Rzeszowski Developers. A przed nami inauguracja ligowego sezonu siatkarzy. Tytułu mistrza Polski będzie bronić Warta Zawiercie, która ma spore aspiracje, bo drużyna bardzo się wzmocniła. Z trenerem Michałem Winiarskim rozmawiał Grzegorz Nowaczyk.
3: Do startu sezonu już właściwie można odliczać godziny, bo to w piątek. I co teraz w głowie? Trochę stresu przed tym startem sezonu, trochę ekscytacji? Jak to wygląda?
4: Ja do wszystkiego podchodzę z ekscytacją. Myślę, że chyba tak w życiu jest łatwiej niż się stresować. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Chociażby jeżeli chodzi już o drużyny, to, że zebraliśmy się tak późno i zawodnicy, którzy grali w rozgrywkach międzynarodowych po części raz, że są wyeksploatowani i trzeba było dać im dłuższy odpoczynek, a niestety po tym dłuższym odpoczynku jest też dołączenie do zespołu i krótki czas przed ligą na scalenie tego.
3: Powiedzieć, że wy się wzmocniliście, no to banał. Chciałem zapytać o przeciwników. Gdzie tam by pan upatrywał jakichś takich największych wzmocnień i jak to wygląda w lidze?
4: Myślę, że niesamowite, jak bardzo tutaj wszyscy rozmawiamy o Zawierciu, a zapominamy o zespołach takich jak Lublin, jak Rzeszów, jak Warszawa, gdzie praktycznie na każdej pozycji jesteśmy w identycznej sytuacji i zawodnicy czy skład innych drużyn jest też niezwykle wyrównany. Zdajemy sobie sprawę, że przy mistrzu Polski jest najwięcej zamieszania i absolutnie jest to dla nas przywilej. Ale te zespoły, które wymieniłem, są niezwykle silne poprzez też zespoły, które niesamowicie robią postępy i jest kilka zespołów, które zbudowały drużyny niezwykle zbilansowane, które mogą napsuć dużo krwi tej zeszłorocznej czwórce.
3: To było to łatwiejsze pytanie, teraz to trudniejsze. Oczywiście chcemy być mili dla wszystkich, ale kto się w takim razie osłabił względem poprzedniego sezonu?
4: Myślę, że każdy pracował nad wzmocnieniami i ciężko mi jest odpowiedzieć, kto się osłabił. Na pewno pojawił się nowy zespół, z którym będziemy grali już na rozpoczęcie sezonu i też zostało część zawodników, która wywalczyła ten awans i jestem bardzo też ciekawy tego starcia, na jakim poziomie my będziemy i na jakim poziomie też będzie zespół przeciwnika. Na pewno hasło Bij Mistrza będzie obecne wszędzie. Jeżeli miałbym wskazać, który zespół wzmocnił się najmniej, naprawdę z czystym sumieniem nie mogę powiedzieć, kto to, ani wymienić jednej osoby, bo każdy co roku chce się wzmocnić i być lepszy.
3: Tak jak już wspominaliśmy, tych nazwisk w waszej drużynie z światowego topu reprezentantów Polski i nie tylko jest mnóstwo. To będzie takie największe w tym sezonie wyzwanie, żeby te wszystkie charaktery pogodzić, czy gdzie indziej pan upatruje tego wyzwania? Nie wiem, gra co 3 dni, to będzie też ta trudność.
4: Przede wszystkim posiadanie szerokiego składu niekoniecznie wiąże się z tym, że ktoś będzie grał, ktoś nie będzie grał, tylko trzeba pamiętać, że w sporcie są też kontuzje, choroby i w meczu co 3 dni osłabienie się z jednego zawodnika czasami stwarza sytuację, że jakiś zawodnik podstawowy jest wyłączony na 2 mecze i w tym kontekście tutaj na pewno będziemy bardzo dobrze zabezpieczeni. Potem myślę, że pracuję z grupą ludzi, która jest na tyle świadoma i przede wszystkim myślę, że ja znam ich, a oni znają mnie i sytuacja, w której nawet któryś z zawodników będzie musiał schować jego do kieszeni na dobro drużyny, nie będzie miała praktycznie miejsca, a jeżeli będzie miała, to będą to sporadyczne wyjątki. Zawsze powtarzam, że też odpowiedzialność i rola zawodnika nie jest dla drużyny nie jest tylko i wyłącznie w momencie, gdy jest on na parkiecie, ale też w momencie, w którym jest on poza i nawet jego wejście w jednym decydującym momencie może świadczyć o tym, czy będziemy mistrzami, czy nie.

0: oczekiwania wobec was bardzo duże. To będzie jedna z głównych pana ról, żeby ten zespół z tymi oczekiwaniami jakoś pogodzić i to ułożyć wszystkim w głowach?
1: To jest tak, że odkąd 3 lata jestem w Zawierciu, za każdym razem jak się pojawiło wielkie nazwisko, to teraz jesteśmy faworytami i wszystko wygramy. Pojawiło się kolejne 2 nazwiska, a zawsze Zawiercie jest faworytem i teraz niektóre nazwiska się zostały, doszły kolejne i Zawiercie znowu jest faworytem. Mnie często zastanawia faktycznie, czy ma to znaczenie więcej dla podbicia chociażby klikalności czy tego zainteresowania niż dla samych zawodników. Ja mam grupę naprawdę świadomą i wierzę w to, że oni będą szli wszyscy w jednym kierunku.
0: To życzę powodzenia i mało kontuzji w tym sezonie.
1: Nie, dziękuję.
2: Warta Zawiercie zainauguruje ligowy sezon w piątek meczem z GKS-em w Katowicach. Na koniec raz jeszcze zajrzymy na boiska piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie i tak niespodzianka w spotkaniu Wikinga z Bayernem Monachium. Bawarczycy grający w 10. Właśnie to spotkanie się zakończyło. Zremisowali w Norwegii 3-3, ale co ważne, przegrywali przecież z gospodarzami 0-2. Arsenal pewnie pokonał Lille 3-0. Atletico Madryt okazało się lepsze od Manchester United. Los Colchoneros wygrali 2-0. Pewne zwycięstwo Barcelony w Stambule nad Galatasaray 4-1 i kończy się niespodzianką spotkanie Interu Mediolan z klubem Brugge 3-4. Przegra pewnie za chwilę drużyna z Mediolanu, bo to spotkanie się kończy. Przypomnę, że we wcześniejszych meczach Lens z Michałem Skurasiem przegrało ze Sportingiem Lizbona 0-2. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem pokonało Slavię Praga 2-0. W Slavii z ławki rezerwowych Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Jutro kolejne spotkania, w tym hit tej drugiej kolejki, czyli starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain. No takie derby arabskich szejków. Do tego m.in. mecze Romy z Real Madryt, Betisu, Sporto, w którym miejmy nadzieję wystąpią Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A polscy kibice czekają na czwartek, bo wtedy o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Lecha czeka bardzo trudne zadanie, bo zagra na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. I w ten sposób dobiegła końca kronika sportowa. Jutro o sporcie będziemy mówić od 6.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, kiedy będzie obiad?
9: Jeszcze chwila. To co?
8: Czytamy.
9: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
8: Daj, ja znajdę.
10: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
8: Mamo, jeszcze do końca strony.
11: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama. Radio Kierowców.
14: Maciej Sampolski, zapraszam. Uwaga na prace drogowe w ciągu ekspresowej 8 w Warszawie. Kierowcy wciąż muszą zwalniać między mostem Grota Roweckiego a węzłem Powązkowska. Powód tego stanu rzeczy to oczywiście prace drogowe. Chodzi o jezdnię w kierunku Poznania. Tutaj może być zwężenie. Czasowo trasa ma być też blokowana przez drogowców. Uważajmy na prace drogowe również na Dolnym Śląsku. A8, okolica węzła Psiepole i jezdnia w kierunku Kudowy. Tutaj do niedawna mieliśmy uciążliwy korek. Ten co prawda z map zniknął, ale drogowe prace nie zniknęły. Zatem i my państwa przed nimi ostrzegamy. Ekspresowa 6, tutaj podobna sytuacja między węzłami Kowale a Karczemki. Mamy roboty drogowe na jezdni w stronę Gdyni w kierunku północnym i tutaj w tym przypadku również drogowcy pracują. Prosimy o ostrożność również jutro, bo w godzinach porannych. Na przykład ta trasa może nam się korkować. Do tego przypominamy, że większych utrudnień w ruchu nie ma już między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów na A4. 109

0: kilometr. Tutaj była awaria samochodu ciężarowego i wskutek tego zdarzenia zablokowany był jeden pas w stronę Wrocławia. Coraz lepiej drogowa sytuacja wygląda też między węzłami Świecie Północ a Sartowice. Na 6 kilometrze trasy utrzymywała się blokada jezdni w stronę Gdańska. To wszystko po tym, jak samochód osobowy uderzył tam w bariery. W tej chwili nie ma się już o co martwić i trasa jest całkowicie przejezdna.
1: Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi na Pomorzu. Zgłoszenie otrzymała po godzinie 18 policja w Pucku. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Sprawę wyjaśnia żandarmeria i prokuratura wojskowa. Jak informują nieoficjalnie niektóre media, urządzenie ma około 2 metrów długości i przypomina drona. Do 15 lat więzienia grozi mieszkańcowi Wrocławia, który według śledczych przygotowywał zamach na premiera i szefa MON-u. 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Jutro wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
2: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
2: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
3: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
2: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Władza w Krakowie zmieni się dzień wcześniej niż planowano. Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta miasta nie 21, a 20 października. Ślubowanie odbędzie się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, mówi sekretarz krakowskiego magistratu Antoni Fryczek.
4: Pełniący funkcję prezydenta na sesji nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę.
1: Obowiązki prezydenta miasta pełni od czasu odwołania Aleksandra Miszalskiego, jego były zastępca Stanisław Kracik. Łukasz Gibała w niedzielę zdobył ponad 62% głosów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Podczas operacji w rzymskiej klinice Gemelli papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczołako-raka płuca, przekazał Watykan. Jak informuje Stolica Apostolska, operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Wczorajsza strzelanina w szkole na południu Francji mogła mieć podłoże terrorystyczne. 14-letni sprawca, który ranił 2 osoby, miał należeć do internetowej społeczności, o której w ostatnim czasie mówiło się również w Polsce w kontekście serii ataków w szkołach.
5: Do ataku doszło w Aubagne, niedaleko Marsylii. Nastolatek postrzelił dyrektora swojego gimnazjum i nauczycielkę. Ich obrażenia nie są poważne. Dziś śledztwo przejęła francuska prokuratura antyterrorystyczna. Według jej ustaleń napastnik mógł należeć do internetowej społeczności True Crime Community, skupiającej osoby zafascynowane masowymi atakami i zachęcające do ich popełniania. Nastolatek miał dokonać ataku, powołując się na ideologię tej społeczności. Użył strzelby myśliwskiej należącej do swojego ojca. W domu jego rodziny znaleziono również kilka innych sztuk broni. Podczas przesłuchania nastolatek miał wyrazić żal z powodu swojego czynu i przyznać, że chciał zemścić się na pracownikach placówki. Jak informują media, miał trudności w nauce i sprawiał problemy w szkole. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Napastnik z nożem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na Podkarpaciu. 52-letni mężczyzna groził portierowi. Został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło po południu, przekazała rzeczniczka miejscowej policji Anna Długosz.
7: podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, kierował wobec niego groźby. W obawie o swoje bezpieczeństwo portier zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie mężczyzna wybił szybę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli

0: i szybko działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka. Mężczyzna miał przy sobie nóż.
1: 52-latek był wcześniej znany policjantom. Jutro i w piątek będą utrudnienia na granicy polsko-rosyjskiej. Na przejściach w Bezledach i Grzechotkach strona rosyjska będzie prowadzić prace konserwacyjne. Jarosław Rutkowski z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej mówi, że ruch zostanie częściowo wstrzymany.
2: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13, 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
1: Na granicy z obwodem królewieckim czynne pozostają przejścia w Bezledach i Grzechotkach. Ruch w Gronowie i Gołdapi nadal jest zawieszony. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy miejscami słabe opady deszczu postępujące od zachodu w stronę centrum kraju. Na wschodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 5 w centrum do 10 nad morzem. Na południowym wschodzie także przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
8: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, na zegarach 7 minut po godzinie 23.
3: Wieczór z reportażem.
9: Błażej Prośniewski, dobry wieczór i zapraszam na specjalne wydanie audycji Wieczór z reportażem. Specjalnej, bo właściwie będzie ona stanowiła swoiste preludium, choć dodajmy dość rozbudowane do reportaży, których będą mogli Państwo wysłuchać w audycji Wolna Sobota przez cztery najbliższe tygodnie. Będzie to seria opowieści o rolnikach, ich codziennym zmaganiu się z rzeczywistością i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. A punktem wyjścia do wspomnianych reportaży, ale także naszego dzisiejszego spotkania jest raport Więcej niż zawód. Przyszłość rolnictwa oczami praktyków o wyzwaniach rynkowych, klimatycznych i regulacyjnych, który został przygotowany przez Instytut Zrównoważonej Gospodarki oraz Fundację Climate and Strategy. I właśnie przedstawicielki tych dwóch instytucji są dziś z nami. Anna Siewiorek z Fundacji Climate and Strategy. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Anna Jakubowska z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki.
10: Dobry wieczór.
9: Jest z nami także dr Michał Dudek z Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. A za kilka minut dołączy do nas także Ryszard Kamiński, był dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I choć dziś o sytuacji rolników będziemy przede wszystkim rozmawiać w gronie ekspertów, to najważniejsi będą sami rolnicy. No i od ich głosu chciałbym, abyśmy rozpoczęli to nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu reportażu Macieja Jastrzębskiego, który odwiedził gospodarstwo Wojciecha Wiśniewskiego, znajdujące się w miejscowości Wielki Lubień, niedaleko Grudziądza.
11: Panie Wojciechu, jak pana słucham, to zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko zawód, który daje panu pieniądze, ale to jest też pana miłość?
12: Pasja. Z tym trzeba się urodzić, bo wielu ludzi dostało gospodarstwa i niestety pozostawili je, no bo ekonomicznie to różnie jest. I tak naprawdę trzeba mieć w sobie taką pasję, tą miłość,

0: pan mówi, trochę zaparcia, żeby kontynuować, rozwijać. Nie jest to dla każdego.
1: A to jest tak, jak oglądaliśmy w starych filmach, gdzie ojciec mówił, synu, trzeba kochać ziemię, ona tak pachnie i ona ci się odwdzięczy?
0: Jeśli się kocha tą ziemię, to faktycznie inaczej to wygląda. Człowiek wtedy bardziej się po prostu potrafi się dostosować i ta ziemia też potrafi się odwdzięczyć. Idzie, zainteresowała się, bo jest ciekawa, zaraz całe stado podejdzie.
1: No naprawdę, wszystkie tutaj idą, to może my uciekajmy.
0: Nie, nie, to nie jest tak, że one tutaj przyszły. Bardziej są zaciekawione i chcą zobaczyć, kto tu przyszedł ich odwiedzić. Wiedzą, że czeka ich smakołyk.
1: Pan współpracuje z fundacją.
0: Przede wszystkim, żeby pokazać taką prawdziwą polską wieś, jak to wygląda. Żeby pokazać jej i zalety, jak również bolączki, żeby każdy nowak w mieście mógł zobaczyć, zrozumieć chociaż część tego, żeby stało się to takie transparentne. No jednocześnie, żeby troszeczkę w tej Brukseli się też bardziej dowiedzieli, o co tu chodzi. Jeśli tworzą nowe przepisy, żeby nie były takie czysto biurokracyjne, a takie bardziej na potrzeby realne, jakie występują aktualnie na wsi. Zauważyłem, że jakby taka moda zrobiła się na wieś. Dużo ludzi nawet w niedzielę z miasta rowerami, tutaj jak my mieszkamy stosunkowo blisko miasta, przyjeżdżają specjalnie z dziećmi rowerami, żeby zobaczyć, o jak krówki biegają na łące, jak koń sobie tutaj hasa, żeby go tam podkarmić trawą, pogłaskać. Szukają tego kontaktu też, jakby no, gdzieś tam czują tą potrzebę, żeby to nie tylko z filmu, z telewizji, tylko zobaczyć na żywo, jak to wygląda.
2: No właśnie, jak to wszystko wygląda, o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. W tym fragmencie reportażu Macieja Jastrzębskiego usłyszeliśmy, że nie można być rolnikiem bez pasji. Czy faktycznie, czy jest to zawód inny niż wszystkie?
3: Ja się od razu uśmiechnęłam, państwo tego nie widzą, ale fajnie było usłyszeć Wojtka, który był jednym z uczestników naszych warsztatów partycypacyjnych. I właśnie podczas tych warsztatów wybrzmiewało zarówno w kujawsko-pomorskim, jak i w województwie opolskim, bo pojechaliśmy w te dwa miejsca, wybrzmiewała taka duma z bycia rolnikiem, z tej ziemi, ze zwierząt, z tej codziennej pracy i dużo takich dobrych emocji, bo od tego też zaczęliśmy warsztaty, żeby właśnie porozmawiać o tym, z czego rolnicy, rolniczki są dumni, co lubią w swojej pracy, ale też były te trudniejsze strony później.
2: No właśnie, bo bycie rolnikiem to z jednej strony powód do dumy, ale też wiele jest frustracji, które są związane z wykonywaniem tego zawodu.
4: Tak, zdecydowanie.
2: Anna Jakubowska.
4: Jeszcze może rozwinęłabym ten wątek dumy i dodała takie hasło jak etos pracy, bo myślę, że on jest bardzo wyraźny i to, o czym mówił Wojtek, można określić takim słowem zamiłowanie, które bardzo często w tych naszych rozmowach z rolnikami się pojawiało. No i zamiłowanie to jest właśnie z jednej strony ta głęboka satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy, z plonów, z obserwowania tych faz wzrostu roślin, ale z drugiej strony też pewne poczucie odpowiedzialności, między innymi za kontynuację tego wielopokoleniowego projektu, jakim jest gospodarstwo rodzinne. I ta odpowiedzialność wiąże się też z pewnym obciążeniem, często z pewnymi frustracjami i niepokojem o przyszłość tego gospodarstwa. No i te niepokoje mają przede wszystkim podłoże ekonomiczne, o taką ekonomiczną stabilność, tutaj przede wszystkim wahania cen, wzrost kosztów produkcji, niepokoi rolników. A z drugiej strony to są również zmiany klimatu, czyli coraz częściej występujące susze, zjawiska ekstremalne, które po prostu obserwuję już tu i teraz i to również jest pewne źródło obaw o to, co będzie za 10 lat.
3: Mieliśmy taki dużą rozpiętość tych emocji, prawda? Od radości, dumy, właśnie tego etosu pracy, po strach, frustrację i jakąś taką obawę w związku z tą niepewnością, więc bardzo, bardzo szerokie spektrum.
2: O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać. Ja chciałbym jeszcze zatrzymać się chwilę przy tej frustracji. Ja wiem, że pewnie lepiej byłoby mówić o tej stronie pozytywnej. Natomiast jeśli chodzi o frustrację, to czy mają państwo takie poczucie, że jedną z przyczyn tej frustracji jest to, że rolnicy czują się niezrozumieni przez resztę społeczeństwa, niedocenieni, czy ich praca jest właściwie doceniana przez społeczeństwo, panie doktorze?
5: Na pewno tak. Myślę, że jest duża część rolników, która

0: czuje, że to, co robi i ten wysiłek, który wkłada na co dzień w pracę i też efekty, które przynosi społeczeństwu, w dobrej wierze produkując, tak jak zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe, czy produkując żywność dla każdego z nas, wydaje mi się, że jest istotna część rolników, która tak uważa i czuje, że tym bardziej jak napotyka na takie sytuacje, kiedy na przykład tworzy się regulacje, które nie do końca odpowiadają ich oczekiwaniom na przykład, albo ograniczają ich autonomię, niezależność, które bardzo sobie cenią w swojej pracy rolniczki i rolnicy. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli sięgniemy do badań takich ogólnopolskich na dużych próbach, to rolnik na takim średnim gospodarstwie, przykładowo według badań CBOS-u, cieszy się dość dużym poważaniem. Jest to od wielu lat na 8. miejscu wśród zawodów docenianych przez ogólnie społeczeństwo i w ostatnich kilku latach nawet ten odsetek osób, które uważa, że rolnicy są jakby stanowią ważną grupę i istotny mają wkład w życie społeczno-gospodarcze, ten odsetek wzrósł. Dlatego
1: i choć rolnicy cieszą się coraz większą społeczną estymą, to jednocześnie coraz mniej osób chce tymi rolnikami być i o tym paradoksie będziemy jeszcze rozmawiać. Słuchają Państwo wieczoru z reportażem na antenie radiowej Jedynki. Dziś rozmawiamy o wyzwaniach, problemach związanych z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt.

0: rolniczkach, o ich codziennych zmaganiach się z rzeczywistością i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. W naszym studiu, przypomnę, Anna Siewiorek z Fundacji Climate and Strategy, Anna Jakubowska z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, a także dr Michał Dudek z Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dołączył do nas także dr Ryszard Kamiński, były dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: A w tej części naszego dzisiejszego spotkania porozmawiamy przede wszystkim o problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi rolnikami i rolniczkami. A za taki swoisty wstęp do rozmowy na ten temat chciałbym, aby posłużył nam fragment reportażu Pawła Pawlicy, który odwiedził rodzinne gospodarstwo Iwony Pawełki Lewandowskiej w Gwoździanach na pograniczu Śląska i Opolszczyzny.
2: Moja mama 6 lat temu wpadła na pewien pomysł, że aby utrzymać to gospodarstwo, aby go nie zamknąć, tak naprawdę stwierdziła, że abyśmy byli bardziej rentowni, może byśmy część naszego mięsa sprzedali po prostu osobom prywatnym. Nasi klienci przyjeżdżają do nas na gospodarstwo i kupują produkty, które są stworzone tutaj, czyli mięso z naszych świń, czyli kiełbasy, wyroby.
3: Co sobie myślisz, wchodząc do sklepu i widząc...
2: Ja rzadko chodzę do sklepu.
3: Ale na pewno ci się zdarza, ale tak. Co sobie myślisz, widząc ceny poszczególnych produktów, wyrobów?
2: Ja rzadko chodzę do sklepów, bo praktycznie kupujemy w miejscach podobnych jak do nas. Chleb, nabiał, kapustę kiszoną, wołowinę. Ale jak wchodzę do sklepów, to zastanawiam się pierwsze, z jakiej części świni albo dinozaura zrobiona jest polędwica, a drugie, nad czym się zastanawiam, jak możliwe jest utrzymywanie tak wysokich cen wędlin, gdzie skup żywca to 4,50 w tym momencie.
3: Za kilogram.
2: Za kilogram.
3: Wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, o którą nie mogę nie zapytać, to znaczy o cenach skupu. I właściwie to jest... ciągłe bycie w narożniku trochę? Szukam dobrego porównania.
2: Jesteś poniżej opłacalności. Aby zarobić na kilogramie trzody chlewnej sprzedawanej jako żywiec w takim gospodarstwie jak moje, czyli masz własne uprawy, bardzo dużo swojej pracy, której często tak naprawdę do Excela nie dodajesz, bo to tak już musi być, to powinniśmy sprzedawać kilo żywca w cenie 8,50 około, a sprzedaje się w tym momencie tutaj w naszych regionach za 4,50.
3: To ja się pytam jak?
2: Jak hobby. Jak hobby.
0: Ale to chyba jest śmiech przez łzy. No właśnie, tutaj chyba dotknęliśmy kluczowego problemu, z którym muszą mierzyć się w Polsce rolnicy i rolniczki, kwestii opłacalności produkcji. Czy faktycznie rolnictwo to dziś hobby, bo zarobku z tego nie ma? To pytanie do pana doktora Kamińskiego.
1: No rzeczywiście, szczególnie ostatni rok, ostatnie kilka lat, to dla rolników jest bardzo duże wyzwanie, żeby odpowiednio zrównoważyć nakłady i przychody. To jest, tak jak pani powiedziała, wielka ekwilibrystyka i co prawda to, co zrobiła, to my rekomendujemy, to co robią niektórzy rolnicy, czyli próbują podjąć przetwórstwo we własnym gospodarstwie, czyli skracać łańcuchy dostaw żywności, to są te kierunki, o których rozmawiamy i których raport mówi jako pewien pomysł na to, jak sobie z tymi trudnymi wyzwaniami radzić, ale na pewno sytuacja, w której rolnicy po prostu zajmowali się produkcją na przykład polową wyłącznie i z tego niewielkie czy nawet średnie gospodarstwo w Polsce mogło wyżyć i wyżywić rodzinę rolniczą, to już nie wróci i to z tym dzisiaj mierzą się rolnicy.
0: Czyli jak rozumiem, panie doktorze, dziś kluczem do tego, aby odnieść sukces w rolnictwie jest dywersyfikacja.
1: Tak, z pewnością rodzina rolnicza, bo kiedyś bywało tak, że gospodarstwo utrzymywało kilka osób, czyli całą nawet wielopokoleniową rodzinę rolniczą. Dzisiaj naprawdę jest to prawie niemożliwe. Mamy ogromne rozdrobnienie, wciąż słyszymy o prawie milionie, czy ponad milionie nawet gospodarstw, które składają wnioski do agencji.

0: Agencji Restrukturyzacji, w związku z tym meldują się jako ci czynni rolnicy, a tak naprawdę zdecydowanie mniej niż połowa jest w stanie wyżywić rodzinę rolniczą i to jest rzeczywistość. Na to są oczywiście różne metody, żeby sobie z tym radzić, staramy się o tym mówić. Nakładają się oczywiście na to jeszcze wyzwania, o których już była mowa, czyli wyzwania związane z konkurencją produktów z całego świata, z najbliższej zagranicy, czyli z Unii Europejskiej, ale też bywało, że z Ukrainy. Dzisiaj te rolnicy podkreślają te umowy słynne z krajami Ameryki Południowej. Zmiany klimatu, czyli niepewność tego, czy uda się wyprodukować ekstremalne zjawiska pogodowe, susze. To wszystko powoduje, że rolnicy są naprawdę w trudnym położeniu. Zaczyna się oczywiście od sytuacji ekonomicznej.
1: No to właśnie, to porozmawiajmy jeszcze więcej o tej sytuacji ekonomicznej. W jaki sposób poprawiać sytuację ekonomiczną rolników? Jak należy podchodzić do tego biznesu, choć nie jest to biznes jak każdy inny, aby on był opłacalny? Doktor Dudek może.
2: Tak, oprócz tego, co powiedział dr Kamiński, wydaje się, że jest jeszcze kilka takich sposobów. Pierwszy narzucający się z góry to korzystanie z efektu skali, to znaczy powiększanie gospodarstwa, powiększanie stada zwierząt, inwestowanie w maszyny, w narzędzia, wszelkiego rodzaju nowe rozwiązania cyfrowe. Natomiast musimy sobie powiedzieć wprost, że ta ścieżka jest tylko dla niewielkiej części gospodarstw, dla gospodarstw, no właściwie, no dla mniejszości, tak? I mamy taki segment, który w polskim rolnictwie od dawna się rozwija, natomiast on należy tutaj do takiej wąskiej grupy.
1: Ale też mamy na przykład spółdzielnie czy grupy producenckie, które pozwalają grupie mniejszych rolników inwestować właśnie w sprzęt po to, by móc rozwijać swoją produkcję.
2: Zgadza się. Współpraca to jest klucz do tego, żeby właśnie rozdrobniona grupa gospodarstw czy rozdrobnione gospodarstwa mogły się łączyć w większe podmioty, chociażby właśnie, tak jak pan wspomniał, w grupy producenckie, czy w spółdzielnie, czy coś takiego, co jest bardzo rozpowszechnione, na przykład w rolnictwie francuskim, jak gospodarstwa grupowe, spółki i tego typu inicjatywy. To jest drugi ze sposobów, a nawet trzeci, o którym też była mowa wcześniej. I oczywiście dywersyfikacja, postawienie na tworzenie produktów wysokojakościowych o wartości dodanej i docieranie bezpośrednio do klienta.
1: To, co właśnie, to, co jest dzisiaj dużym problemem, co wynika z państwa raportu, to jest kwestia docierania do klientów. Rolnicy skarżą się między innymi na taką dosyć opresyjną dominację dużych sieci handlowych, które z jednej strony wymuszają bardzo niskie ceny na rolnikach, no ale też trochę odciągają konsumentów od tej żywności bezpośrednio od nich, no bo po co kupować od rolnika, skoro możemy to zrobić w każdym dyskoncie czy supermarkecie. Jak ograniczyć, jak walczyć z tą dominacją sieci handlowych? Anna Jakubowska.
3: Tak, myślę, że do wątku konsumentów jeszcze na pewno wrócimy. Natomiast ja jeszcze chciałam trochę dodać kontekstu i może wrócić też do tej naszej wizji, znaczy wizji samych rolników, która jest przedmiotem tego raportu. I rolnicy rzeczywiście dostrzegali to, o czym mówił dr Dudek, to rozdwojenie, czy dwie takie trajektorię rozwoju polskiego rolnictwa i wskazywali, że ta dominująca opowieść o tym, że właśnie musimy zwiększać skalę produkcji, no była rozpoznawana jako mało realistyczna dla większości. I obserwowali też to w swoich wsiach, w których No, było 30 gospodarstw kiedyś, dzisiaj jest 5 i każdy wiedział, że w przeciągu dekady zostanie jeden gospodarz w tej wsi. Nikt nie chce być tym, który wypadnie. I to popytanie o sieci handlowe moim zdaniem też jest trochę o tym, to znaczy o takim modelu biznesowym, czy to jest model towarowy i rzeczywiście, jeśli wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne, automatyzację i jesteśmy w stanie

0: stanie coraz efektywniej produkować przy coraz mniejszych nakładach, no to być może wtedy jesteśmy się w stanie wpisać w ten model, który narzucają nam sieci handlowe. Ale zdecydowana większość rolników w Polsce no nie jest w stanie, więc to, co te rekomendacje eksperckie w naszym raporcie dotyczą w szczególności właśnie potrzeby rozwijania tych nowych modeli biznesowych, które są związane między innymi z tymi krótkimi łańcuchami dostaw. I wtedy omijamy trochę ten problem dominacji sieci handlowych, bo jesteśmy w bezpośredniej relacji z konsumentem.
1: Czyli to jest na przykład kwestia sprzedaży bezpośredniej, rozwijania takich lokalnych rynków żywnościowych. To znaczy, żebyśmy kupowali żywność z miejsca, gdzie została ona wyprodukowana.
2: Ja się odniosę jeszcze i też wrócę do naszych warsztatów partycypacyjnych.
1: Anna Siewierek.
2: Staraliśmy się stworzyć taką bezpieczną przestrzeń. Spędziliśmy też cały dzień właśnie z rolnikami, rolniczkami z wybranych miejsc. I oni z jednej strony podzielili się szczerze różnymi historiami na temat tego, że ta współpraca między rolnikami, ten nastroje czasami są napięte. Jest to po prostu biznes, więc jest to po prostu konkurencja. Ale cały czas wybrzmiewała taka tęsknota za tą wspólnotowością, tęsknota za tym, żeby zrobić coś razem, żeby właśnie, nie wiem, łączyć się w kooperatywy, współpracować, bo też to daje im siłę, niekoniecznie ten efekt skali, żeby się rozbudowywać, tylko po prostu łączyć, współpracować. I wracając do tych konsumentów, też wybrzmiewała taka potrzeba bycia zrozumianym przez konsumentów. Tutaj ten element bezpieczeństwa żywnościowego, który jest bardzo ważny, no, ale też taka potrzeba, żeby dobrze karmić ludzi. I pamiętam takie cytaty, które od rolników, rolniczek, którzy mówili, że oni by bardzo chcieli, żeby konsumenci, nawet jeżeli muszą zapłacić odrobinę więcej, to kupowali te rzeczy, które są od polskiego rolnika, które są dużo zdrowsze, dużo świeższe i też tak, no, zrobione z miłością, że tak powiem. I jakby skracając te łańcuchy, też to zrozumienie konsumentów i postrzeganie rolników może się zmienić.
1: Przez ostatnie kilkanaście minut dużo mówiliśmy o tych wyzwaniach ekonomicznych, z którymi muszą już dziś mierzyć się rolnicy i rolniczki w Polsce, ale jest jeszcze jedna grupa bardzo ważnych wyzwań, to wyzwania klimatyczne i o nich porozmawiamy za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A dziś w wieczorze z reportażem rozmawiamy o polskim rolnictwie. W naszym studiu Anna Siewiorek z Fundacji Climate and Strategy, Anna Jakubowska z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, a także dr Michał Dudek z Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kilka minut temu mówiliśmy o problemach, czy też wyzwaniach takich społeczno-ekonomicznych, z jakimi polscy rolnicy i polskie rolniczki muszą się na co dzień mierzyć. No ale na to wszystko nakłada się jeszcze jedno wielkie wyzwanie związane ze zmianami klimatu i o tym chciałbym, abyśmy teraz porozmawiali. No właśnie, w jaki sposób rolnicy patrzą na te zmiany, Anna Jakubowska?
2: No, rolnicy rzadko używają słowa klimat. Natomiast obserwują skutki zmiany klimatu u siebie w gospodarstwach tu i teraz. No i przede wszystkim tematem jest deficyt wody. Mało wody w glebach, też obserwują zmiany po prostu w swoim krajobrazie, to znaczy na przykład spadający poziom, spadające lustro wody w zbiornikach w ich okolicy. I to są wyraźne problemy, które no, bardzo wyraźnie pojawiły się też w naszych warsztatach partycypacyjnych. I tak jak już kilka minut temu wspominaliśmy, też jest to powód do niepokoju i obaw dużych. Pamiętam, szczególnie zapamiętałam taką scenkę, którą opisał jeden z uczestników naszych warsztatów. Właśnie taki kontrast między tym zamiłowaniem, tą pasją do rolnictwa, a tą niepewnością związaną z suszami. Jechał ciągnikiem i wysiewał zboże i czuł się tak bardzo ukojony w otoczeniu swoich pól. Widział też rzekę, bo to Dolina Wisły w Kujawsko-Pomorskim. I nagle zacisnęło mu się gardło, bo myślał, że nie wie, czy w ogóle zbierze to zboże w tym roku. To jest taki może obrazowy sposób, żeby opowiedzieć o tych emocjach związanych.
1: Jakie rozwiązania tego problemu widzą rolnicy? To znaczy, w jaki sposób oni patrzą na możliwość pozyskiwania tej wody, której coraz bardziej brakuje.
3: Zaskoczyło nas podczas warsztatów partycypacyjnych to, że rolnicy naprawdę bardzo, bardzo są otwarci na różne działania adaptacyjne. Wręcz mówili o tym otwarcie, że kwestie związane z właśnie z zatrzymywaniem wody, czy z dbałością o gleby, nasadzeniami i ogólnie rozwiązaniami też opartymi na przyrodzie, oni są na to otwarci, chcieliby to wprowadzać i nie ma jakiegoś takiego większego oporu, więc...
1: Rolnicy są chyba bardzo pragmatyczni, prawda? Jak widzą, że jest problem, to szukają rozwiązania tego problemu.
3: Tak, tutaj też jeszcze wracając do tej kwestii sezonowości, my skupiliśmy się na tym, żeby właśnie nie mówić dużo o klimacie, bo to jest też takie bardzo abstrakcyjne i niestety ostatnio upolitycznione stwierdzenie, określenie, ale rozmawiając o sezonowości, ja też przypominam sobie różne scenki z tych warsztatów, dużo jest takich powiedzeń właśnie odnoszących się do tej sezonowości, różnych przysłów mówiących o tym, że w danym okresie zasiewamy to, albo w danym sezonie dzieje się tamto i teraz to wszystko, ta układanka, na której opieraliśmy się, ona się zaczyna zacierać i te klocki się nie składają już w ten obraz takiej sezonowości. Też rozmawialiśmy właśnie z jedną z uczestniczek, która mówiła, że rolnik lubi właśnie tą
1: regularność
3: dokładnie. Lubi wiedzieć, co, po czym, żeby się przygotować, bo to też jest ciężka praca i teraz zaburza im to po prostu przygotowania.
1: No właśnie, z tego raportu wynika, że takim dużym problemem, jeśli chodzi o to, co dzieje się na zewnątrz dla rolników, jest nieprzewidywalność pogody, no bo to właściwie zmusza do tego, aby zupełnie inaczej myśleć o produkcji chociażby zbóż czy owoców, no bo kiedyś to wszystko było w miarę usystematyzowane. Dziś w każdej chwili może przyjść wichura, mróz,

0: bądź upał.
1: Zgadza się i klimaty, zmiany klimatyczne wiążą się oczywiście z problemem braku wody. Rolnictwo jest jednym z największych takich absorberów, jeżeli chodzi o zasoby wody i potrzebuje tej wody nieustannie. Natomiast to, o czym pan wspomniał, ważne są też, że zmiany klimatyczne spowodowały nasilenie nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych, deszcz, nawalnych, różnego rodzaju takich klęsk żywiołowych, które dotykają coraz, zdarzają się coraz częściej i dotykają coraz większą liczbę gospodarstw. I na to po prostu nie ma jakichś prostych rozwiązań poza na przykład ubezpieczeniami, ale też to jest bardzo trudny rynek i nie zawsze rolnicy mają też fundusze, żeby ubezpieczyć się. Dlatego starają się jak mogą i tutaj na przykład jednym z takich rozwiązań jest dobór odmian, taki, który właśnie bardziej odpornych klimatycznie roślin, czy też na przykład instalacja różnych systemów w budynkach gospodarczych, które miałyby właśnie zapewniać optymalne warunki dla chowu zwierząt. I jest tego szereg, natomiast wydaje się, że no, rolnictwo jest jednym z najbardziej dotkniętych sektorów przez zmiany klimatyczne.
0: W naszej dyskusji pojawiło się hasło właściwie dezinformacji klimatycznej, to znaczy bardzo często złej famy, która ciągnie się za tym określeniem zmiany klimatyczne. Jak z tym walczyć? Bo to jest problem, który dotyczy i naszego społeczeństwa jako całości, ale także rolników. Mówiły panie o tym, że rolnicy nie chcą mówić o zmianach klimatycznych jako takich. Dlaczego?
2: Czy dezinformacja tutaj wpada na bardzo podatny grunt, bo rolnicy czują się niewysłuchani. My zaczęliśmy naszą rozmowę od dużych emocji, tych emocji negatywnych, frustracji, strachu, gniewu. No i to jest najlepsza pożywka dla dezinformacji. Też pamiętamy protesty z 2000...
0: Wokół Zielonego Ładu.
2: Dokładnie, protesty z 2024 roku, które przetoczyły się nie tylko przez Polskę, tylko przez całą Europę. Właśnie na fali tych podsycanych przez narracje dezinformacji dużych emocji. Większość z tych protestów też opierała się na nieprawdach. Wybrzmiewały podczas tych protestów takie hasła jak spisek branży mięsnej, czy niemiecki spisek, który ma po prostu pogrążyć polskie rolnictwo, czy szereg w ogóle jakichś takich obowiązków wynikających teoretycznie z europejskiej, unijnej, z unijnych regulacji, które tak naprawdę w ogóle w tych dokumentach się nie pojawiał, ale niestety jest to dobra pożywka właśnie z powodu tego strachu i niepewności i no, też ekonomicznej przede wszystkim, bo jak rozmawiamy o dostosowaniu się do adaptacyjnych działań w kontekście zmiany klimatu, to też wybrzmiało podczas naszych warsztatów, że to bezpieczeństwo ekonomiczne jest podstawą do tego, żeby można działać ekologicznie. I rolnicy są otwarci na to, ale oni muszą mieć po prostu stabilność, bo jest to przede wszystkim ich praca i mogą się potem transformować, wprowadzać nowe zmiany, pracować w kierunku tego zrównoważonego rolnictwa.
0: Czyli najpierw stabilizacja, wprowadzenie pewnych mechanizmów, które będą gwarantowały dochodowość gospodarstw, a dopiero potem dyskusja o tym, co zmieniać, jakie nowości wprowadzać, aby dbać o nasz klimat.
2: A na początek jeszcze zadbanie o to, żeby ci rolnicy czuli się wysłuchani, czuli się zaproszeni też do rozmowy, bo to jest podstawa, żeby te dezinformacyjne narracje się nie rozprzestrzeniały tak szybko.
0: Innymi słowy, nic o nas bez nas.
2: Dokładnie.
0: A jak docierać do rolników ze sprawdzonymi faktami, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, o konsekwencje tych zmian, co robić, aby oni nie ulegali tej dezinformacji? Anna Jakubowska.
3: Myślę, że istotne jest to, że rolnicy mają wciąż bardzo duże zaufanie do publicznych ośrodków doradztwa rolniczego i to jest pewien system, który funkcjonuje, ale możemy go dalej rozwijać i w ostatnich latach on stał się bardzo obciążony czynnościami administracyjnymi, a brakuje takiego doradztwa, które nazywa się technologiczne, czy po prostu doradztwa dotyczącego tego, jak zarządzać gospodarstwem w tych zmieniających się warunkach. A nie zawsze mamy taką wiedzę, bo

0: o na przykład kwestie dotyczące retencji krajobrazowej, w którym miejscu należałoby postawić zastawkę na rowie melioracyjnym, czy gdzie nasadzić pas jakichś drzew, zadrzewień, który zatrzymywałby wodę spływającą ze stoku. No to są kwestie, które wymagają pewnej wiedzy fachowej i po prostu tych ludzi, którzy byliby w stanie doradzać i przekazywać taką wiedzę, jest za mało. Myślę, że bardzo również ważne są takie możliwości nauki i przekazu wiedzy, transferu od rolnika do rolnika, bo to też jest taki sposób, w który no, ta wiedza po prostu krąży najszybciej, najskuteczniej i można coś zobaczyć, jak działa u sąsiada. Jest to zawsze sprawdzony sposób i mamy coś takiego, co nazywa się Krajową Siecią Gospodarstw Demonstracyjnych. I to też jest bardzo dobra praktyka, natomiast wszystko to wymaga znacznie większej skali, żebyśmy mogli rzeczywiście poradzić sobie z tym wielkim zadaniem, jakim jest adaptacja do zmiany klimatu.
1: A czy sobie poradzimy? O tym porozmawiamy już za kilka minut, bo w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy, rolnicy byli pytani o to, jak wyobrażają sobie siebie za 25 lat.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest wieczór z reportażem, w którym dziś rozmawiamy o polskich rolnikach i rolniczkach. A punktem wyjścia do naszego spotkania jest raport przygotowany przez Instytut Zrównoważonej Gospodarki i Fundację Climate and Strategy. Więcej niż zawód, przyszłość rolnictwa oczami praktyków, o wyzwaniach rynkowych, klimatycznych i regulacyjnych. W naszym studiu są autorki tego opracowania, Anna Siewiorek z Fundacji Climate and Strategy i Anna Jakubowska z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Jest także dr Michał Dudek z Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Raport, jak sama nazwa wskazuje, traktuje o przyszłości. Tutaj cezurą jest rok 2050. Rolnicy, którzy wzięli udział w Państwa projekcie, mieli odpowiedzieć na pytanie, jak wyobrażają sobie swoją pracę za 25 lat. No właśnie, jak sobie wyobrażają przyszłość, bądź też jak chcieliby, aby ona wyglądała.

0: Anna Siewiorek.
1: To była taka puenta naszych warsztatów, albo taki punkt, do którego chcieliśmy dojść, właśnie najpierw zaczynając rozmowę o emocjach, o dumie, później o tym, co trzeba by było zmienić. I wybraliśmy, to była taka podróż w przyszłość i specjalnie wybraliśmy tą perspektywę 2050, bo dzięki temu za 25 lat

0: Też tak jest zmiana postrzegania w ogóle przez konsumentów rolnika, ale też wsi. Tu jedna z rolniczek powiedziała, że za te 25 lat to wieś będzie, ja myślę, że już się tak dzieje, ale wieś będzie postrzegana jako luksus. I też taka dbałość o to, żeby rolnicy, którzy wspominali wielokrotnie, że są przepracowani, żeby mieli więcej czasu po prostu dla siebie, dla rodziny i też, żeby byli postrzegani jako taki zawód, który rzeczywiście dba o to nasze bezpieczeństwo żywnościowe, jest ciężki.
1: Doktor Dudek, pana zdaniem te wizje narysowane w raporcie mają szansę się zmaterializować?
2: Z pewnością tak, natomiast zobaczymy. To jest bardzo długi horyzont czasowy. Wydaje się, że całe rolnictwo w kraju będzie się bardziej dywersyfikowało, różnicowało, specjalizowało. I to, co w tym ważnym wątku, o którym wspomnieliśmy, wydaje się, że jakby każdy z tych segmentów naszego takiego łańcucha żywnościowego powinien się trochę zmienić, że wymaganie wszystkiego i zrzucanie wszystkiego na rolników, to chyba jednak nie tędy droga, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy, konsumenci, strefa regulacji, administracja, polityka, to wszystko musi zadziałać, żeby ta wizja przyszłości pożądana i też w interesie otoczenia rolnictwa mogła się ziścić.
1: No właśnie, jeśli chodzi o konsumentów, to tutaj dochodzimy do bardzo newralgicznego pytania, to znaczy jak pogodzić te ekonomiczne oczekiwania rolników i rolniczek, którzy chcą być odpowiednio wynagradzani za swoją ciężką pracę, z takimi oczekiwaniami konsumentów, którzy mówią, że co prawda chcą zdrowej żywności i żywności dobrej jakości, ale jednocześnie ta żywność powinna być tania. Anna Jakubowska.
3: To ja może zacznę od takiej polemiki też, czy zniuansowania trochę tej tezy, bo ostatnie badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, właśnie ilościowe z konsumentami, pokazały, że obraz takiego konsumenta, łowcy okazji, podążającego tylko za, co jest najtańsze.
1: Podchodzi do lamusa?
3: Nie odchodzi do lamusa, ale jest pewnym wytworem marketingu czy jakiejś naszej wyobraźni, bo nie jest do końca prawdziwy. Nawet ci konsumenci, konsumentki o znacznie mniejszych zasobach finansowych zawsze mieli jakąś strategię pozyskiwania żywności wyższej jakości. W swoich oczywiście możliwościach, ale kierowali się też tą jakością i w miarę możliwości lokalnością przy swoich wyborach. Więc nie tylko cena ma znaczenie, równie ważna jest dostępność, bo dostępność takiej żywności produkowanej w regionie nie jest dziś tak duża. Ona nie musi być też, to nie jest koniecznie coś luksusowego, tak jak może nam się wydawać, i bardzo drogiego, bo mamy chociażby przykład targowisk miejskich, jako takiej bardzo tradycyjnej formy sprzedaży bezpośredniej, w której rolnicy mogą uzyskać też wyższe marże właśnie poprzez ten skrócony łańcuch, ponieważ omijają pośredników w takim towarowym modelu produkcji. Tak naprawdę ta część z tego bochenka chleba, który kupujemy w sklepie, która trafia do rolnika, to jest około 10%, może 15%. Więc te oczekiwania nie muszą być sprzeczne, do tego dążę. Może jeszcze ktoś będzie chciał rozwinąć.
1: To jeśli ktoś z państwa, to po jednym krótkim zdaniu, bo musimy kończyć.
0: To ja chciałam podkreślić, że mieliśmy warsztaty partycypacyjne. Później spotkaliśmy się jeszcze z ekspertami, żeby zderzyć z nimi, z ich wiedzą i doświadczeniem to, co powiedzieli nam praktycy. I prawda jest taka, że eksperci się zgodzili z tą wizją w większości przypadków, z tymi potrzebami i z tą potrzebą odpowiedzenia na te obawy. Natomiast zastanawiali się, jak tam możemy dojść. Więc jakby tutaj była pełna synergia. Ale też pamiętam zdanie jednego z ekspertów podczas tych warsztatów, że my musimy cały czas, jakby jest duży wachlarz już w tym momencie różnych dostępnych technik, narzędzi, tylko musimy w większym stopniu z nich korzystać.
1: I tutaj musimy stawiać kropkę i kończyć się dzisiejszy wieczór z reportażem. Anna Siewiorek z Fundacji Climate Strategy, Anna Jakubowska, Instytut Zrównoważonej Gospodarki i dr Michał Dudek z Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk byli z nami dziś w studiu. Bardzo dziękuję, a także państwu dziękuję.

0: Dziękuję, Bożej Prusniewski. Dobranoc.
1: Audycja powstała we współpracy merytorycznej z Fundacją Climate and Strategy oraz Instytutem Zrównoważonej Gospodarki.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Dziennikarka Kama Kosowska wraca do Torunia po zwolnieniu z redakcji w Metropolii. Jedzie taksówką na spotkanie. Posłuchajmy drugiego fragmentu kryminału Roberta Małeckiego pod tytułem Zmora. Czyta Karolina Gruszka.
4: Cisza jest drugim pasażerem. Nie przyglądam się miastu przez boczne szyby, bo obok na kanapie leży złożona na pół gazeta. Rozprostowuję Echo Torunia, bezpłatny tygodnik miejski prowadzony przez moją przyjaciółkę i rozkładam go sobie na kolanach. Jak zahipnotyzowana wpatruję się w zdjęcie 7-letniego rudego, pulchnego chłopca, którego doskonale pamiętam. I w znacznie mniejszy portret, a raczej grafikę przedstawiającą progresję wiekową, a więc prawdopodobny wygląd mężczyzny, którym Piotrek Janocha zapewne by się stał, gdyby nie zaginął w 1986 roku. Gdzie jesteś, Piotrze? Grzmi tytuł wielką czcionką, a pod nim czytam: mijają 33 lata od tajemniczego zaginięcia w Lubiczu. Policja ponownie przygląda się tej zagadkowej sprawie i publikuje portret Piotra Janochy, który w tym roku skończyłby 40 lat. Odwracam stronę i czytam artykuł Aldony Terleckiej, naczelnej Echa. Nie jestem zaskoczona, że nie pisze o nowych dowodach i śladach. Dziennikarka wspomina jedynie o powrocie policji do starego śledztwa. Ale to wystarczy, żebym zaczęła drżeć na myśl o latach mojego dzieciństwa. Bo być może w tym jednym zdaniu zawiera się znacznie więcej treści, niż można z niego wyczytać. Jesteśmy na miejscu. Mówi kierowca, ale nie gasi silnika. 18:50. Płacę drobnymi. Mężczyzna chowa bilon, po czym odpina pas i wysiada. Wciąż otumaniona robię to samo. Chłód klimatyzacji zastępują smagnięcia rozgrzanego wiatru. Kierowca wyciąga walizkę z bagażnika i stawia ją przy mnie, żegna się delikatnym ukłonem i życzy mi miłego dnia. Mogę zabrać gazetę? Pytam, unosząc złożony tygodnik. Bardzo proszę, ja już przeczytałam. Odprowadzam go do wozu i czekam, aż odjedzie, ale samochód ani drgnie. Maskotkę razem z tygodnikiem chowam do obszernej torebki i wracam do rzeczywistości.
3: Karolina Gruszka przeczytała drugi fragment kryminału Roberta Małeckiego Zmora. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Literackim. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Olaf Ważeński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Żandarmeria Wojskowa i prokuratura wyjaśniają sprawę znaleziska w Skarwi na Pomorzu. W tej miejscowości w powiecie puckim na plaży znaleziono obiekt przypominający drona. Policja i Straż Pożarna zabezpieczyły teren.
1: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Skarwi, powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
0: Mówił rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz. Trwają badania obiektu, mają wyeliminować ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz materiałami wybuchowymi. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak wynika z najnowszej opinii Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Eksperci uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może odbyć się nawet bez obecności głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm.
2: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości.

0: Wiadomości Waldemar Żurek.
1: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
2: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
0: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Petardy z metalowymi kulkami w środku. Takie materiały wybuchowe domowej produkcji znalazła policja w mieszkaniu 66-letniego Krzysztofa N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera i ministra obrony. Zagrożenie było realne, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Mamy do czynienia z osobą, która nie robi tego dla sławy, która nie robi tego dla pieniędzy, a która wypowiada się ideologicznie i która już z fazy wypowiedzi przeszła w określoną fazę organizacji swoich zamiarów.
3: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za niego do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. A dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi im do aresztu. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uchwalona przez Senat. Izba przyjęła poprawki do przepisów, teraz zajmie się nimi Sejm. A jedna z nich dotyczy ochrony nieletnich, podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
5: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską, przestępczą.
3: Ustawa wprowadza możliwość blokowania treści, które wprost nawołują do stosowania przemocy, namawiają do popełnienia samobójstwa, czy też podżegają do samookaleczenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski liczy, że tym razem prezydent podpisze ustawę.
6: Jeżeli dzisiaj nie możemy automatycznie zablokować treści, które namawiają do przemocy czy do samobójstwa, to jest to proszenie się o nieszczęście i to w bliskiej przyszłości.
3: Prezydent już raz zawetował ustawę w styczniu. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budził wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci.
7: To są aktualności jedynki.
3: Ponad 160 tysięcy osób wzięło udział w demonstracjach poparcia dla licealistów we Francji. Organizatorzy podali znacznie wyższą liczbę – 480 tysięcy osób. Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W większości miast protesty przebiegały spokojnie, jednak w Paryżu doszło do zamieszek. Policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego. Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z wyjazdowego meczu przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Wszystko rozstrzygnęły zatem rzuty karne, a wynik to 4-3. Ewelina Kamczyk, która strzeliła jeden z karnych, nie kryła radości po meczu.
8: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
3: W finale baraży Polska zagra z Irlandią. Decydujące mecze zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: W nocy na zachodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i w kotlinach górskich uwaga na mgły. Temperatura minimalna od 1 do 10 stopni. Chłodniej w kotlinach karpackich minus 2. W dzień przelotnie popada lokalnie na północy i we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie i w centrum rozpogodzenia. Nad morzem silnie powieje. Temperatura maksymalna od 9 do 15 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio.
3: 10 minut po północy. Dziś środa, 14 października, 287 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.58, zajdzie o 17.45. Dzień będzie trwał 10 godzin.

0: godziny 47 minut. Imieniny obchodzą Alan, Dominik i Livia. 253 lata temu Sejm Rzeczypospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej. Był to pierwszy w Europie urząd odpowiedzialny za oświatę. 162 lata temu urodził się Stefan Żeromski, pisarz, publicysta, społecznik, autor nowel powieści, nowel historycznych, dramatów, prozy poetyckiej i publicystyki społecznej, czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiego Nobla. 100 lat temu w Londynie ukazała się powieść angielskiego pisarza Alana Aleksandra Milna, Kubuś Puchatek. 84 lata temu powstała Ukraińska Powstańcza Armia, utworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przez nią kierowana. Jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i czystkę etniczną w Małopolsce Wschodniej. 36 lat temu zmarł Leonard Bernstein, amerykański kompozytor i pianista, jeden z największych dyrygentów XX wieku, twórca słynnego musicalu West Side Story. 19 lat temu na lotnisku w kanadyjskim Vancouver zmarł wskutek porażenia policyjnym paralizatorem 40-letni Polak Robert Dziekański.
1: Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
3: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Arin Lennox, Vanancy w programie pierwszym Polskiego Radia. Damian Sikorski, dobry wieczór. Kwadrans po północy i w takim klimacie będę z Państwem pływał muzycznie do godziny trzeciej, bo będzie dużo soulu, będzie dużo R&B, będzie dużo funku, dużo muzyki tanecznej, czyli wszystkie gatunki, które mają coś ze sobą wspólnego. Całkiem niedawno ukazał się piąty, na pewno przeze mnie długo wyczekiwany album studyjny Leona Bridgesa, ale patrząc po liczbach, które zostały już sprzedane na całym świecie, nie tylko ja czekałem na ten krążek. Happiness Anytime jest już na rynku i na tym krążku znalazła się kompozycja zatytułowana Fly Baby.

muszę państwu powiedzieć, że nowa płyta Leona Bridgesa jest doskonałym soundtrackiem pod względem wakacji, świetnego wieczoru, dobrego spaceru i po prostu miło spędzanego czasu z dobrą muzyką. Nowy album Happiness Anytime już jest na rynku, piąty studyjny album od Leona Bridgesa, którego posłuchaliśmy w programie pierwszym Polskiego Radia. I co ciekawe, za produkcję tego krążka odpowiadają muzycy zespołu Jungle, który za moment pojawi się w Polsce. Oni również opublikowali notabene piąty album studyjny zatytułowany Sunshine i z tym krążkiem przyjeżdżają 10 listopada do Atlas Areny w Łodzi. Ja już przebieram nóżkami, nie mogę się doczekać, gdy wyruszę na ten koncert i posłucham nowej muzyki, ale także starszych utworów na żywo. Sunshine tytułowe w programie pierwszym.

już za moment usłyszymy na żywo. Formacja Jungle w Polsce 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi. 5 albumów długo grających na koncie i to nie będzie pierwszy występ w Polsce. Ja muszę Państwu powiedzieć, że osobiście byłem na koncercie w warszawskiej Progresji, to było lata temu. Chyba po pierwszym krążku, albo po drugim, bynajmniej to były początki, jeszcze zanim zaczęli grać duże festiwale, zanim stali się wielkimi headlinerami na całym świecie, a już na moment w Polsce. Jeśli chodzi o kolejnych artystów, których kocham i w zasadzie kupuję w ciemno, to z pewnością do tego grona należy Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, a następnie najnowszy singiel. Będą trochę takie letnie ubrania, czyli Summer Clothes Michael Kiwanuka.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And it's flipping scary.
1: Yeah.
2: Absolutnie nie chciałem przerywać Michael Kiwanuka w nowym utworze Summer Crawls. Utwór, który zapowiada nowy krążek od artysty. Ostatnio bardzo taki wzruszający wręcz wpis pojawił się w jego mediach społecznościowych, gdzie borykał się trochę z problemami osobistymi, mówiąc o przerwie, dlaczego długo nie przychodził do nas z nową muzyką. Chociaż poprzednie krążki też nie ukazywały się jakoś cyklicznie, to nie jest artysta, który ma parcie, by wydawać album co rok lub co dwa lata, tylko po prostu wtedy, kiedy przychodzi odpowiedni czas. I to zdecydowanie słychać w jego piosenkach i nie mogę się doczekać kolejnych dźwięków od tego artysty. Express Yourself teraz będzie od Lucie.

Tak jest, drodzy Państwo, to All Green w programie pierwszym Polskiego Radia. Mamy 47 minut po północy i tak od 47 minut właśnie spędzam z Państwem czas i z muzyką soul, szeroko pojętą. All Green z pewnością jest przedstawicielem tego gatunku. Pierwsze nagranie jego ukazało się w 1967 roku. Dla mnie mamy 2026 i brzmią cały czas tak samo. Zresztą mam wrażenie, że dobra muzyka Basalu po prostu nie posiada. Nagrody również zdobył, 11 nagród Grammy, no i od lat związany z muzyką, która niesie ze sobą też ważną treść pod względem ludzi, społeczności, i to zawsze było przekazywane w jego kompozycjach, więc zostajemy w takim klimacie. Trochę będzie i mocniej, ale nie rockowo, czy też rock'n'rollowo, a wręcz metalowo, tylko ten soul będzie cały czas dominował. The OJs.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła pierwsza. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakieta uderzyła w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Z kolei ukraiński prezydent przekazał, że pociski uderzyły też w infrastrukturę energetyczną, w tym w elektrociepłownię. Władimir Zełenski dodał, że strona ukraińska nie otrzymała wcześniejszego ostrzeżenia o ataku od swoich zachodnich partnerów i że to już drugi taki przypadek, jednak nie wskazał, o które państwa chodzi. Nasze systemy

0: obrony przeciwlotniczej ostrzegają nas, gdy pociski i rakiety są w bezpośredniej bliskości miasta. Według naszego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne uderzenia na nasz kraj, napisał Włodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Senat uchwalił z poprawkami ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Nowe przepisy przyspieszą działania służb, zapewnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
0: Ustawa trafi w przyszłym tygodniu do dalszych prac w Sejmie, a później na biurko prezydenta. To już druga ustawa w tej sprawie. Poprzednią Karol Nawrocki zawetował w styczniu. Z kolei rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wsparcie wyniesie od 1000 do 3000 zł za hektar, wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód.
0: Jak wynika z danych wojewodów, szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich o kolejnym kroku w negocjacjach członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wczoraj otwarto obszary konkurencyjności i rynku wewnętrznego. Rozpoczęcie rokowań było możliwe po zniesieniu przez Węgry utrzymywanego od lipca weta.
4: To ważny krok Ukrainy w negocjacjach z Unią, ale tak naprawdę niczego nie przesądza. Teraz dopiero rozpoczną się trudne rokowania. Otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych to, jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
5: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
4: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się za ocean. Po 30 latach zapadł wyrok w sprawie morderstwa Tupaka Shakura. Dwayne Davis, były szef gangu, został skazany na 40 lat więzienia za zorganizowanie zabójstwa słynnego rapera. We wrześniu ława przysięgłych uznała Davisa za winnego morderstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w wyniku strzelaniny w Las Vegas 7 września 1996 roku.
6: Davis zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Skazanie 63-letniego szefa gangu było pierwszym przełomem w tej nierozwiązanej przez lata sprawie. Prokuratorzy argumentowali, że choć Davis osobiście nie oddał strzałów, to on kierował grupą, która dokonała zabójstwa. W swoich wspomnieniach przyznał, że dostarczył broń użytą podczas popełnienia przestępstwa. Kluczowym dowodem w sprawie były słowa samego Davisa, który wielokrotnie i publicznie przyznawał, że znajdował się w białym Cadillacu, z którego oddano śmiertelne strzały. W zamian za zapewnienie immunitetu przed odpowiedzialnością karną ujawnił on organom ścigania swój udział w śmierci Tupaka. Podczas tajnego przesłuchania w 2008 roku dotyczącego zabójstwa innego rapera, Davis szerzej opisał swoją rolę w wydarzeniach w 2019 roku w wspomnieniach, co odbiło się szerokim echem w mediach i zaowocowało licznymi wywiadami. Jednak książka oraz wywiady, w których szczegółowo opisał swój udział w zabójstwach Tupaka, sprawiły, że przestało obowiązywać zawarte z władzami porozumienie chroniące go przed postawieniem zarzutów karnych. W rezultacie sędzia zezwolił na wykorzystanie złożonych przez niego wcześniej zeznań policyjnych w sprawie o morderstwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noce już coraz chłodniejsze. Na termometrach tylko od 1 do 9 stopni, ale na południowym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki. Miejscami słabe opady deszczu. Przelotnie popada też w ciągu dnia, głównie na północy i wschodniej połowie kraju, a termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 1005 hektopaskali nad południową Szwecją pogłębia się i przemieszcza na wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe oraz przed silnym wiatrem na Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Wiatr

0: Południowo-zachodni skręcający na zachodni do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowy skręcający na zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy skręcający na zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, wzrastający na 5 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
3: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

11 minut po godzinie pierwszej, tu program pierwszy Polskiego Radia. Dobry wieczór, Damian Sikorski, zapraszam na drugą godzinę audycji Muzyka Nocą. Kuba Karaś przywitał się ze mną i z państwem. Utworem obejmij mnie z jego debiutanckiego, naprawdę debiutanckiego, ale solowego albumu zatytułowanego Miłość to nie wojna, który premierę miał całkiem niedawno, bo 2 października. Na folderze ulubione ostatnio opowiada o tym krążku, więc zachęcam, by posłuchać podcastu na stronie Polskiego Radia. Marcelina również zapowiada swój kolejny krążek singlem zatytułowanym Najprawdopodobniej.

0: jak na złość.
1: Kuba Anusiewicz w programie Pierwszym Polskiego Radia i utwór Kolejka. Kuba, który w końcu nagrywa swoje solowe piosenki, brał udział już w tylu programach typu Talent Show, że chyba już najwyższy czas, by prezentować muzykę. No i cieszę się, że nagrywa właśnie w takim klimacie, bo znam go również z zespołu rockowego. No to tam nie, ale tu tak. Jeśli chodzi o takie spokojniejsze, soulowe granie, to jego głos jest wyjątkowo dobrze osadzony. Natalia Muyanga zdecydowanie w soulu czuje się najlepiej. Ostatnio, gdy miałem okazję z nią rozmawiać i z jej menadżerką, to wyraziłem głośno swoje zdanie, że w soulu Natalia brzmi najlepiej. Najprościej z Kubą, z Wirażko jest tego delikatnym przykładem, ale kolejna kompozycja, którą Państwo usłyszycie, Pokochaj mnie ponownie, to jest idealny przykład, jak Natalia Muyanga brzmi w programie Pierwszym.
2: Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem.

No naprawdę ta dziewczyna mogłaby kiedyś wyśpiewać soundtrack do Jamesa Bonda. Natalia Mujanga, Pokochaj mnie ponownie w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziewczyna, która pochodzi z Gdańska i również z Gdańska pochodzi kolejny artysta, Maciej Milewski, który ma fantastyczny zespół Cinnamon Gum, złożony również z trójmiejskich muzyków. Zespół, który już cieszy się popularnością na całym świecie. No i myślę, że było takie zamierzenie, bo przenieść muzykę lat 70. Motown do Polski było trudne, ale myślę, że łatwiej było z tą muzyką przebić się po prostu na świecie. Choć w Polsce naprawdę cieszy się ogromną popularnością. Get Back, Cinnamon Gum.

Ja naprawdę nie spodziewałem się, że jeszcze ktoś w Polsce będzie w stanie przenieść mnie tak wiarygodnie do lat 60. i 70., by poczuć się wręcz jak w Motown, no ale Maciek Milewski, jego formacja Cinnamon Gun potrafi i to wybitnie. Czekamy na nowy album, który był już nagrywany w Stanach Zjednoczonych, a z ciekawostek powiem Państwu, że Cinnamon Gum, dlatego że Maćka tata pływał na statkach i mu cynamonowe gumy przywoził do domu, jak był dzieciakiem, i też dobrą muzykę prosto ze Stanów Zjednoczonych, a to były czasy, gdy tej muzyki po prostu w Polsce nie mieliśmy. No i dlatego stworzył taki band. Anthony Hamilton teraz.

Kląska, która rozpoczyna swoją karierę, choć nie są na takim początku drogi, jakby można mogłoby się wydawać, bo zagrali już sporo koncertów, wystąpili w różnych przeglądach, tak długo drążyli w różnych konkursach, aż zdobyli kontrakt płytowy. Z dobrą muzyką Państwa również zostawiam, będzie BRK z Mulatę w pięknej kompozycji Czego chciałby Bóg, będzie Jamira, będzie również Natalia Marczuk, Wojciech Baranowski. A w trzeciej godzinie muzyki nocą samo dobro, bo same dobre piosenki. Więc specjalnie dla Państwa taką playlistę przygotowałem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w programie Pierwszym Polskiego Radia. Damian Sikorski. Kłaniam się nisko i życzę Państwu spokojnej, dobrej nocy i proszę zostać z jedynką, bo ona dobrze będzie tam podgrywała, więc można z nią jechać, a także zasypiać. Wszystkiego dobrego.

Piękna kompozycja od pięknych ludzi, Niebieski Kwiat i Norbi i Wika. Nie mylić z tym Norbim, którego doskonale znamy od lat 90., tylko to młoda formacja prosto ze

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 15 lat w więzieniu może spędzić mieszkaniec Wrocławia, który groził i przygotowywał zamach na premiera i ministra spraw zagranicznych. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura chce, by 66-latek trafił do aresztu. Dziś sąd zajmie się wnioskiem w tej sprawie.
8: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
9: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
8: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
9: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
8: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
7: Groził portierowi, został zatrzymany przez policję. To z kolei historia 52-latka, który wyciągnął nóż w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu, mówi rzeczniczka jarosławskiej policji Anna Długosz.
10: Podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, kierował wobec niego groźby. W obawie o swoje bezpieczeństwo portier zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie mężczyzna wybił szybę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli szybko działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka. Mężczyzna miał przy sobie nóż.
7: I był wcześniej dobrze znany policji. A teraz kiepska informacja dla kierowców tankujących benzynę. Dziś zapłacimy więcej za 95, która podrożała o 5 groszy do poziomu 7 zł i 11 groszy za litr. Rosnące ceny benzyny, zdaniem ministra energii, są spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie. Miłosz Motyka zauważa, że na całym świecie panują rekordowe ceny paliw. I dodaje, że prezydent Karol Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać z Donaldem Trumpem i nakłonić go do zakończenia tej wojny.
11: I to się wydaje najbardziej skutecznym, najbardziej możliwym, bo ingerencja w zakres podatkowy jest maksymalna. My obniżyliśmy te zakresy do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o sztywną marżę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną. Więc państwo ze swojej strony robi absolutne maksimum, żeby te ceny obniżyć.
7: Z kolei olej napędowy jest dziś tańszy o 4 grosze. Za litr diesla zapłacimy maksymalnie 7 zł i 98 groszy.
0: To są aktualności jedynki.
7: To była jedna z największych akcji wymierzonych w internetowych oszustów. Giganci technologiczni tacy jak Meta, Google czy Adobe oraz m.in. FBI i amerykański Departament Sprawiedliwości doprowadzili wspólnie do zamknięcia 3 700 000 kont, stron i grup na Facebooku i Instagramie wykorzystywanych przez przestępców.
12: Organy ścigania potwierdziły aresztowanie 28 osób, a także uratowanie 117 osób, które padły ofiarą handlu ludźmi i były przetrzymywane wbrew własnej woli w ośrodkach w Ganie, skąd prowadzono przestępczą działalność. W październiku przedstawiciele policji z kilku krajów oraz wielkich firm technologicznych spędzili tydzień w Londynie, współpracując nad wykryciem i likwidacją internetowych sieci oszustw działających w Nigerii, Ganie i sąsiednich państwach. Oszuści podszywali się na Facebooku i Instagramie głównie pod obywateli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a część osób zaangażowanych w ten proceder sama była ofiarami handlu ludźmi, przetrzymywanymi wbrew własnej woli. Usunięto miliony